0: przeszli przez poziom reprezentacji Polski, więc to są takie niuanse, którymi mogą się podzielić. Nie zależy nam na tym, żeby wszyscy wchodzili w profesjonalny sport, ale żeby się rozwijali jako jednostki, a już same będą dzieciaki i rodzice decydować, w którą stronę to pójdzie. Ale nawet taką wisienką na torcie, czyli ta ostatnia już ścieżka, zobaczyć mecz NBA na żywo.
1: Wyjaśniał Szymon Rduch, trener i brązowy medalista Mistrzostw Europy w koszykówce 3x3. Ponad 800 hospicjów działa obecnie w Polsce. Niemal połowa z nich to hospicja domowe. W obchodzonym ostatnio Światowym Dniu Hospicjów i Opieki Paliatywnej eksperci przypomnieli najważniejsze i mniej znane fakty dotyczące tych ważnych placówek dla osób nieuleczalnie chorych. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał o nich z prezes Fundacji Polskie Hospicja Dorotą Sikorską.
2: Czego my nie wiemy, a warto, żebyśmy dowiedzieli się o hospicjach?
3: Jest bardzo dużo stereotypów na temat hospicjów i nam zależy jako fundacji, żeby trochę odczarować temat hospicjów. Wiadomo, że są bardzo potrzebne, że jak gdyby zapotrzebowanie na te placówki rośnie z roku na rok i to, czego my nie wiemy, a co w sumie powinno być nagłośnione, to to, że hospicjum tak naprawdę pomaga w takim życiu codziennym osoby, która potrzebuje pomocy. I my, chcąc odczarować trochę myślenie o hospicjum, też robimy właśnie na Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej akcję Powierzasz, nie oddajesz. To jest bardzo ważne, dlatego że wiele osób ma problem emocjonalny z tym, czy dobrze robi, że oddaje, tak? Więc my chcemy zaznaczyć, że powierzasz, nie oddajesz.
2: Powierzasz pod dobrą opiekę?
3: Pod dobrą opiekę, dokładnie tak. Powierzasz pod opiekę specjalistów, osób, które wiedzą, jak się zająć osobą chorą. Jest wiele sytuacji, o których się nie mówi, ale z hospicjum normalnie pacjenci wychodzą do domu.
2: To nie jest bilet w jedną stronę?
3: Nie jest bilet w jedną stronę, o tym też trzeba mówić, ponieważ osoba podleczona, osoba zaopiekowana potrafi potem jeszcze kilkanaście lat przeżyć u siebie w domu, kiedy ma taką jak gdyby pomoc opieki z hospicjów domowego, tak, które przychodzi i ją się zajmuje i pomaga w takiej codzienności i oczywiście też pomaga przy ewentualnym leczeniu, pomocy, której potrzebuje, tak, na co dzień, więc jest, znam, myślę, że jeden z takich najbardziej przypadków, który mi utkwił w głowie z wizytacji w różnych hospicjach, bo jeździmy po hospicjach, do których no, też przekazujemy sprzęt medyczny, o czym zaraz powiem, ale był przypadek młodego człowieka, który jak gdyby wyszedł z taką diagnozą i też skierowaniem do hospicjum, żeby tam się zaopiekowali, ponieważ miał no już naprawdę w stanie krytycznym, jeżeli chodzi o odleżynę, no było naprawdę ciężko. Młody człowiek, który się podłamał, a w efekcie trafił na super lekarzy, na super rehabilitanta, który przez ćwiczenia, przez opiekę doprowadził do tego, że ten człowiek rok później autentycznie przyjechał na motorze do hospicjum, żeby podziękować, że wyszedł z tego i że żyje dalej i cieszy się życiem. Jest mnóstwo przypadków naprawdę osób, które przez zaopiekowanie zostają po prostu jak gdyby na nowo poruszone do życia i do chęci funkcjonowania dalej w codzienności, więc nasze tutaj działania też takie edukacyjne będą się skupiały na tym, żeby pokazywać trochę od innej strony hospicja, tak? Bo lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci to są ludzie, którzy naprawdę wkładają serce i pomagają jak mogą, tak? Więc to jest taka jak gdyby nasza myśl, żeby też o tym mówić.
2: Hospicja to są placówki dla osób nieuleczalnie chorych, nieuleczalnie, ale to nie oznacza, że te osoby nie wrócą do aktywności.
3: Dokładnie tak i też o tym chcemy mówić, że to jest po prostu pomoc doraźna w danym momencie, bo wiemy, jak kiedyś było. Kiedyś było dużo rodzin wielopokoleniowych, które potrafiły się też zaopiekować, bo miały na to przestrzeń, tak?
2: Bo było dużo osób.
3: Bo było dużo osób, tak. A teraz, no wiadomo, jesteśmy demograficznie, wszystko spada w dół, statystyki. Mamy swoje życie, bo musimy zarabiać, bo musimy utrzymać dom, ludzie spłacają kredyty, więc jak gdyby taka proza życia, która przygniata i w momencie, kiedy przychodzi choroba bliskiej osoby, wiele osób jest w takim jak gdyby rozwarstwieniu, co zrobić, tak? Jak pomóc, bo nie może być cały czas non-stop w domu i opiekować się bliską osobą. Często to się wiąże z tym, że wtedy jeden z opiekunów, często jak jest to rodzina małżonków, tak, musi zrezygnować z pracy, żeby się opiekować, więc tu jest też ważne, żeby uświadomić społeczeństwu, że trzeba wspierać takie miejsca, placówki, hospicja, żeby też tak naprawdę w przyszłości być może nawet samemu sobie pomóc, tak? Bo pomagając hospicjom będziemy pomagać ludziom, którzy jak gdyby na co dzień się w tym wszystkim muszą odnaleźć.
2: Co powinna pomyśleć sobie i zrobić osoba, która słyszy, że jej bliska osoba w tej chwili powinna trafić do hospicjum, że to jest taki etap? Co zrobić, żeby sobie ułatwić w tym momencie zadanie i to, co jest do zrobienia?
3: Powinna przede wszystkim, i to jest jedna z takich rzeczy, o których też chcemy w międzyczasie się zająć, powinna oczywiście rozeznać się, sprawdzić jak gdyby w okolicy hospicja, które są w danym rejonie.
2: Jest ich dużo?
3: I właśnie, i tutaj też jest taka dosyć przykra informacja, ponieważ samych, nawet ostatnio sprawdzam, hospicjów stacjonarnych na terenie naszego kraju jest około 234 placówki. Niektóre powiaty w ogóle nawet nie mają hospicjum.
2: Powiatów jest ponad 300.
3: Dokładnie tak, więc jak gdyby zapotrzebowanie, wiadomo, rośnie ze względu na to, co się dzieje, jak choroby też onkologiczne, jak postępują, więc tutaj trochę bardziej hospicja domowe wspierają, bo jest ich około 500 na terenie naszego kraju. One wspierają jak gdyby w takim też dochodzeniu do pacjenta i zajmowaniu się nim, więc to...
2: Czym się różni hospicjum domowe od stacjonarnego? Domowe, czyli w domu pacjenta?
3: Dokładnie tak. Przychodzi opiekun, lekarz, pielęgniarka i są to odwiedziny. Raz, dwa razy w tygodniu, w zależności od zapotrzebowania. I oczywiście wiadomo, że każdy chciałby być w domu, tak? Ale często są to takie przypadki, które po prostu tylko i wyłącznie dostaną tą najlepszą opiekę w hospicjum stacjonarnym. Dlatego też jest potrzeba wspierania tych hospicjów.
2: Prawie 500 hospicjów domowych oznacza, że personel z tych placówek, pracownicy mogą jeździć do różnych domów?
3: Tak, dokładnie tak. Mają swoich podopiecznych.
2: W różnych miejscach, rozumiem, na pewnym terenie?
3: Dokładnie tak, na konkretnym terenie, który obsługują, więc są to ludzie naprawdę z wielkim sercem, z wielką empatią, bardzo otwarci na pomoc, też na wspieranie rodzin, bo to też jest ważne, żeby wiadomo, że jak mamy pacjenta, osobę chorującą w domu, to tak naprawdę cała rodzina choruje. To nie jest tak, że tylko ta osoba, która choruje, bo wszyscy się tym przejmują, wszyscy chcą pomóc jak najbardziej, więc pielęgniarki, które jeżdżą w teren do pacjenta, też robią bardzo dużą, dobrą pracę, która jest bardzo doceniana przez pacjentów.
2: Na ile i w jakim stopniu ta opieka gwarantowana przez hospicja i stacjonarne, i domowe jest refundowana, jest bezpłatna dla bliskich pacjenta?
3: I właśnie, to jest jeden z mitów, jaki krąży, ponieważ pacjent, który dostaje skierowanie do hospicjum, on nie płaci za to hospicjum. To nie jest opieka płatna, tak? I kolejny też, jak już tutaj mówimy o mitach, to jest, że hospicjum to nie jest tylko hospicjum dla osób starszych. To jest hospicjum, które mamy hospicja dziecięce, mamy hospicja, w których są młodzi ludzie, tak? Więc to też jest jak gdyby przekliknięcie w myśleniu społeczeństwa o hospicjach. To nie są domy opieki osób starszych. To jest po prostu zupełnie inny zakres pomocy. Pomocy bardzo potrzebnej.
2: Czy wszystkie hospicja są w taki sposób bezpłatne, jeśli jest skierowanie od lekarza?
3: Dokładnie tak.
2: Także hospicja domowe?
3: Hospicja domowe tak samo.
2: I to się odbywa w ramach kontraktu też wtedy z NFZ-em po prostu?
3: Tak, dokładnie tak. Z NFZ-em rozliczają się hospicja domowe, stacjonarne, także tak to wygląda.
1: Z prezes Fundacji Polskie Hospicja Dorotą Sikorską rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Za chwilę na zegarach godzina trzecia. Czas na fakty RMF FM, które o tej porze prezentuje Mateusz Bożek.
1: Na początek Bliski Wschód i kolejny atak na lotnisko w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych. Później o rozejmie energetycznym między Kijowem a Moskwą ogłoszonym przez Donalda Trumpa. Faktach także o podwyżkach cen na sklepowych półkach i biciu rekordów życiowych w krakowskim półmaratonie królewskim. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 11 zostało rannych w kolejnym już ataku na międzynarodowy port lotniczy w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Doszło do niego wczoraj, dziś w nocy o ofiarach ataku poinformowały saudyjskie władze. Przyznały, że wyrządził on również znaczne straty materialne. Uderzenie przeprowadzili jemeńscy rebelianci Huti. Przypomnę, że w poprzednim ataku na lotnisko w sobotę zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych. Dowodzona przez Arabię Saudyjską koalicja oskarżyła Hutich o zbrodnię wojenną. Zapowiedziała też zdecydowaną odpowiedź militarną. Kijów zaskoczony ogłoszeniem przez Donalda Trumpa energetycznego zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją. Jesteśmy gotowi i je przyjmiemy, oświadczył w rozmowie z dziennikarzem portalu Axios ukraiński przywódca Wołodymyr Zełański. Prezydent USA poinformował o rozejmie na swojej platformie Truth Social. O szczegółach korespondent RMF FM w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
2: Chodzi o natychmiastowe wstrzymanie ataków wymierzonych w infrastrukturę energetyczną. Ponoć obie strony się zgodziły. Trump napisał o tym w swoim serwisie społecznościowym. To krótki wpis. Wcześniej prezydent Zełański w wywiadzie powiedział, że jeżeli Trump chce wyborów na Ukrainie, to potrzeba całkowitego zawieszenia broni na 60 dni. To jest kolejny zwrot akcji w sprawie Ukrainy. Ostatnie 24 godziny to seria ostrych ataków Donalda Trumpa na Ukrainę i Wołodymyra Zełenskiego. Amerykański prezydent, który przez pewien czas wypowiadał się o ukraińskim przywódcy w znacznie łagodniejszym tonie, najwyraźniej wraca do swojej wcześniejszej retoryki. Zarzuca Zełenskiemu, że nie chce porozumienia pokojowego z Rosją i sugeruje, że Ukraina powinna zmienić prezydenta i jednocześnie przekonuje, że to Władimir Putin chce zakończenia wojny. Ale za tymi wypowiedziami kryje się także amerykańska polityka wewnętrzna. Na mniej niż 4 tygodnie przed wyborami do Kongresu Trump próbuje przekonać Amerykanów, że za wysokie ceny paliw odpowiadają nie działania jego administracji i wojna z Iranem, ale ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Dodam, że kilkadziesiąt minut po ogłoszeniu rozejmu Rosjanie uderzyli w elektrownię w Charkowie, drugą pod względem mocy elektrociepłownię w Ukrainie. Nadchodząca zima może mocno uderzyć w nasze kieszenie podczas codziennych zakupów. Ekonomiści wskazują, że ceny na sklepowych półkach będą wyższe ze względu na rosnące koszty produkcji żywności na całym świecie. Droższe mogą być czekolada, chleb i niektóre warzywa. Więcej o tym piszemy na naszej stronie internetowej rmf24.pl. Kenijczyk Derrick Chege w godzinę 2 minuty i 41 sekund pokonał trasę PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego. To zwycięzca tegorocznej rywalizacji pod Wawelem. Wystartowało w niej ponad 16 200 osób. Każdy walczył o jak najlepszy rezultat.
3: Świetna zabawa, świetna trasa, fajna pogoda, super energia, więc trzeba się i tak cieszyć.
4: Udało się zrealizować, co się miało zrealizować, także...
5: Jaki był ten cel? Fajny.
4: Poniżej 1,50, także 1,49, jestem zadowolony.
6: 1,40, 18, jest dobrze, nie?
5: Zegarek nie kłamie.
6: No, mam nadzieję. Ale 18 kilometr podbieg pod most, to mrożki przed oczami, nie? Już myślałem, że zejdę tam, naprawdę. Dałem maksa i nie odpuszczamy tutaj, nie?
5: Jest satysfakcja.
6: Jest, tak.
7: Meta robi niesamowite wrażenie.
5: Tu tak Tauro na arenie, głośno.
7: Tak jest, po prostu lekcje odrobili, jest niesamowicie. Jak się biega, nogi same ciągną.
5: A w Krakowie była okazja, żeby coś zobaczyć po drodze?
7: Trasa po prostu odrywa głowę, jest na czym oko zawiesić, także naprawdę super się biegnie.
1: Usłyszał od maratończyków nasz reporter Paweł Konieczny. To ma być wyjątkowy miesiąc dla odwiedzających Muzeum Narodowe w Poznaniu. W październiku swoją premierę ma cyfrowy katalog prac Romana Cieślewicza, ma swoje stulecie, obchodzi tamtejszy gabinet rycin i rysunków.
8: Co takiego będzie można tam znaleźć, na czym polega, nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale fenomen tego, katalogu?
9: To znaczy, bo teraz można powiedzieć, że katalogi wirtualne są już dosyć coraz bardziej powszechne, ale specyfika tego katalogu głównie zasadza się na tym, że obejmuje nie tylko kolekcje publiczne i muzealne, ale również kolekcje prywatne, do których zwykle nie mamy dostępu. Także ten katalog jest zbiorem, dokumentacją prac, nazwijmy to wszystkich, chociaż mam świadomość, że to nie są wszystkie prace, do których udało mi się dotrzeć. tego artysty. I to nie jest taka częsta sprawa, że mamy możliwość poznać prace z różnych okresów życia, znajdujące się w różnych kolekcjach, a czasem już nawet nie wiemy, w jakiej jest kolekcji, ale dzięki temu, że miałam dostęp do dokumentacji, to ta praca znalazła się w katalogu.
8: To ile prac w tym katalogu online, który będzie można podziwiać od połowy października?
9: Ponad 3000 prac.
8: Mrówcza praca, żeby to wszystko łącznie z
9: skatalogować. Tak, to była bardzo długotrwała i mrówcza faktycznie praca, szczególnie w kontekście takim, że druga połowa tego katalogu to są prace, których nie mamy na miejscu, więc trzeba było do nich dotrzeć i to było najtrudniejsze.
8: Mhm. To były plakaty, które właśnie w prywatnych kolekcjach czy w kolekcjach innych muzeów?
9: Tak, w kolekcjach innych. Plakaty pracy Cieślewicza znajdują się w dużej części w kolekcjach muzeów francuskich. Les Arts Décoratifs, na przykład Saint Pompidou czy Muzeum de Grenoble, ale dużo prac znajduje się w kolekcjach prywatnych, więc tutaj czerpałam głównie wiedzę z jego właśnie archiwum i z dokumentacji pani Chantal Petit.
8: Nie było to pewnie łatwe, żeby dotrzeć do tych wszystkich
9: prac.
8: Nie było
9: to łatwe, dlatego to się nie dzieje tak szybko. Wszystko trwa, to jest proces po prostu.
8: A jeśli chodzi o samego Cieślewicza, czym ta twórczość jego się charakteryzuje? Albo to takie największe dzieła, o których może tym młodszym słuchaczom byśmy mogli też opowiedzieć?
9: Wydaje mi się, że Cieślewicz może być fascynujący dla wszystkich tak naprawdę, ponieważ jego prace są bardzo zróżnicowane graficznie. Jego fascynowała zarówno sztuka dawna, bo jest na przykład cykl takich kolaży, w których on wykorzystuje dawne malarstwo w swoich pracach fotomontażowych, ale też prace bardzo znakowe i minimalistyczne. Generalnie był człowiekiem, artystą, który fascynował się teraźniejszością, prasą codzienną i te jego prace wynikały zawsze z tego, co się wokół niego dzieje. On był zawsze bardzo zainteresowanym człowiekiem, tym, co się dzieje w historii, w polityce, wśród ludzi, których zna. Także starał się po prostu podążać za czasem. Był na pewno bardzo otwartym artystą niż takim zamkniętym w swoim świecie. Starał się swoimi pracami często też odpowiadać na różne wydarzenia polityczno-społeczne.
8: Plakat do dziadów to jedna z takich bardziej znanych prac?
9: Tak, na pewno plakat do dziadów, ale głównie dlatego, że historia po prostu spektaklu miała znaczenie, była ważna dla naszej historii, no a akurat on był autorem plakatu do dziadów, prawda? Jest wspaniała seria, tak zwana złota seria operowa, czyli plakaty z lat 60. dla Teatru Wielkiego, gdzie tworzyli wszyscy najważniejsi polscy twórcy i również kilka plakatów jest autorstwa Romana Cieślewicza. To robił jeszcze tuż przed wyjazdem do Francji. Oedipus Rex, Persefona. To są wielkie dzieła teatralne i jednocześnie wielkie dzieła graficzne.
8: Ten okres polski i francuski, one się różnią w jakiś sposób?
9: W pewien sposób się różnią, bo generalnie do wyjazdu do Paryża, czyli do 63 roku, techniką, która u niego przeważa, to jest technika malarska i początki kolażu, łączenie techniki malarskiej z kolażem, a po wyjeździe do Francji i fascynacją tej reprodukowalności, ksera, które się pojawiały, letrasety, to jest wszystko związane z nową technologią, która pozwala grafikowi pracować szybciej i w taki bardziej nowoczesny sposób. Także faktycznie jest zmiana techniki po wyjeździe do Francji. Generalnie przestał malować.
8: A jak ta twórczość przekłada się na to, co dzisiaj? Jak dzisiaj odbierany jest?
9: No to może się okaże, jak będziemy oglądać ten katalog. Wydaje mi się, że ta twórczość jest świeża cały czas. Jak oglądamy starsze prace, to uważam, że one się nie zastarzały. Po prostu to jest... Na tym polega siła prac, że po prostu jakąś pracę z lat 60., 70. i nadal ona nas jakoś intryguje, to znaczy, że ta praca się nie zestarzała.
8: Wyjątkowy jubileusz w stulecie gabinetu rycin i rysunków Muzeum Narodowego w Poznaniu. Widzę, że tam już niektórzy spoglądają na to, co przygotowano. No właśnie, co takiego czeka na odwiedzających?
10: Prezentujemy 50 rysunków i grafik, które wiszą na ścianach w bardzo ograniczonej przestrzeni i 7 prac w gablocie, jednej gablocie. To są matryce i odbitki z tej matrycy. Taka ciekawostka, która pokazuje też trochę inny aspekt takich zbiorów, jakie gromadzi się w gabinetach rycin.
8: Jest ta stuletnia historia?
10: Stuletnia historia jest bardzo dynamiczna. To jest ostatnie stulecie, jeżeli chodzi o historię nie tyle Polski, co tego zakątka geograficznego, w którym tutaj jesteśmy, jest bardzo dynamiczna i to miało swoje odzwierciedlenie w dziejach też gabinetu Rycin, bo naszym w ogóle liczymy stulecie od 1926 roku, ale początki budowania kolekcji to już jest schyłek XIX wieku, czyli Prowincjal Muzeum, Kaiser Friedrich Muzeum i też mamy nabytki z tego czasu na tym pokazie. No od 1926 roku to już funkcjonowanie gabinetu Rycin jako osobnego działu administracyjnego. I tutaj mamy funkcjonowanie w ramach Muzeum Wielkopolskiego, jednak nastawionego na polonizację zbiorów i nabywanie dzieł artystów współczesnych wówczas. A to był też czas dynamicznego rozwoju grafiki. No i lata okupacyjne. Znowu kilka lat tutaj administracji niemieckiej i powrotu do tej nazwy historycznej Kaiser Friedrich Muzeum. I znowu tutaj z ciekawostek, no to w tym czasie między innymi nabyto ciekawy zespół prac Albrechta Dürera, między innymi na aukcjach w Lipsku u tak zwanego Bernera, to antykwariusza właściciela domu aukcyjnego. No i okres powojenny, czyli rysunki grupy krakowskiej. Ten siniak, który promuje, jest szyldem naszego pokazu, to też jest nabytek powojenny od znanego kolekcjonera. Mamy też nabytki od Leonowy Czułkowskiego, którego wszyscy kojarzą przede wszystkim jako świetnego malarza, potem jako genialnego grafika, ale który był też kolekcjonerem. Myśmy nabyli od niego kolekcję w 1922 roku. Też mamy jedną pracę, akurat grafika autorstwa Giovanniego Piraneziego z tej kolekcji.
8: Zwiedzanie tego, wydawać by się mogło tak trochę z zewnątrz, ale małego zakątka, ale bogatego tak kulturowo, to jest zwiedzanie chronologiczne, czy skaczemy po różnych okresach na tej stuletniej osi czasu?
10: Znaczy główny układ jest chronologiczny, bo zaczynamy właściwie pokaz od najdawniejszej grafiki, którą mamy w zbiorach, czyli grafiki autorstwa Wita Stwosza. To też jest taki rarytas, bo w Polsce znajdują się tylko dwie odbitki jego prac. My mamy jedną, to jest spuścizna po Towarzystwie Przyjaciół Nauk, Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Druga jest w Muzeum Czartoryskich w Krakowie. I od tej pracy zaczynamy. Jest taka ściana, która jest poświęcona tej najdawniejszej, XV-wiecznej, XVI-wiecznej, XVII-wiecznej i XVIII-wiecznej grafice. Potem jest wybór, bo mamy do dyspozycji trzy ściany, wybór rysunków i to jest głównie XIX wiek i XX, poprzetykane kilkoma dosłownie grafikami. I trzecia ściana to jest tak naprawdę zestawienie prac polskich artystów aktywnych na przełomie XIX i XX wieku i grafiki niemieckiej modernistycznej. A takim spoiwem są dwa drzeworty japońskie, które pokazują też wpływy tej sztuki. Bardzo wyraźne i bardzo mocne wpływy na to, co się działo nie tylko w grafice, ale również w malarstwie tamtego czasu.
1: Mówiły Anna Grabowska-Konwent oraz Agnieszka Salamon-Radecka z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie.

nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić.

0: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: w RMF FM. Poniedziałek, 12 października, godzina 4, punktualnie. Nowe wydanie faktów w RMF FM i Mateusz Bożek.
1: Ponad 100 osób zatrzymano, a odnotowano blisko 300 potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. W faktach na początek o policyjnej akcji związanej z ostatnimi aktami przemocy w szkołach. Wrócimy też do Krakowa. Posłuchajcie, jak wyniki wyborów prezydenckich komentuje były prezydent Polski Andrzej Duda. A na koniec finał wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. To 17 osób zatrzymała jak dotąd policja od początku akcji związanej z niebezpiecznymi sytuacjami po aktach przemocy w placówkach oświatowych. Odnotowano jak dotąd 275 zdarzeń, w których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. W ponad 100 przypadkach policja wszczęła postępowania karne. O szczegółach nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Do sądu rodzinnego trafiły materiały dotyczące 46 osób. Zastosowano już pierwsze środki zapobiegawcze, czyli tymczasowe aresztowania w związku z wydarzeniami z Ostrołęki, powiatu Wyszkowskiego i Sierpca. Są też decyzje o tymczasowym nadzorze kuratora oraz kierowanie do szpitali psychiatrycznych. Policja zabezpieczyła do tej pory ponad 100 niebezpiecznych przedmiotów.
3: To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły.
2: Wymienia szef polskiej policji komendant Marek Boroń. W jednej ze spraw młody człowiek, zafascynowany grą komputerową, stworzył wirtualną makietę swojej szkoły i postać, która dokonywała zamachów na uczniów właśnie tej szkoły. Posiadał broń palną, amunicję, noże i komunikował się z osobami spoza Polski.
1: Wielki triumf, wielkie zwycięstwo. Nie jestem zaskoczony tymi wynikami. Tak wyniki wyborów prezydenckich w Krakowie komentował na naszej antenie były prezydent Polski Andrzej Duda. Przypomnę, w drugiej turze wygrał lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała.
4: To, co działo się ostatnio, było już bardzo złe. Dawniej, jeszcze w czasach, kiedy prezydenturę tutaj realizował pan prezydent Jacek Majchrowski, te wpływy Platformy Obywatelskiej były duże, ale mimo wszystko nie były pełne. W momencie, kiedy stały się pełne, podjęto cały szereg fatalnych decyzji i to zarówno decyzji personalnych, jak i decyzji co do tutaj naszego życia na co dzień w Krakowie, wobec których ludzie zaprotestowali, odwołując prezydenta z Platformy Obywatelskiej.
1: Łukasz Gibała z ponad 62% poparciem wyborców, jego kontrkandydatka Monika Piątkowska uzyskała niecałe 38% głosów. Uwaga na telefony od oszustów podszywających się pod pracowników banku. Coraz popularniejsza jest metoda wyłudzenia danych i pieniędzy w związku z rzekomym zaciągnięciem kredytu na nasze dane. Naszemu reporterowi Krzysztofowi Zasadzie udało się nagrać takiego oszusta.
5: Nawiązał ze mną kontakt jako pracownik jednego z wiodących banków, który ponoć weryfikował prawidłowość zaciągniętego przeze mnie kredytu. Starał się sprawić wrażenie, że działa w pilnej sprawie.
6: Niecałą godzinę temu za pośrednictwem strony internetowej naszego banku była złożona pożyczka gotówkowa online. Ten kredyt został uzupełniony przy użyciu pana profilu zaufanego i teraz kontaktujemy się, żeby wyjaśnić, czy pan osobiście podejmował te czynności.
5: Potem nastąpiło wiele argumentów, które miały go uwiarygodnić, m.in. pytanie, czy zaciągałem kredyt.
6: No, czyli jeżeli to nie pana czynności, to oczywiście teraz proszę nie obawiać się z tego powodu. My natychmiast podejmujemy odpowiednie procedury zabezpieczające. I najpierw poproszę mi poinformować, czy w ostatnim czasie nic nie było zgubione lub skradzione u pana.
5: Oszust przedstawił się polskim imieniem i nazwiskiem, które polecił zapisać, takie jak też jego rzekomą bankową funkcję i numer służbowy. Jak tłumaczył, to dla późniejszych kontaktów z policją.
1: Pamiętajmy, taki rozmówca to oszust, który próbuje zdobyć różne dane wrażliwe, wykorzystując presję związaną z rzekomą tratą pieniędzy. Słuchacie faktów RMF FM. Departament Stanu USA zapowiedział dyskusję nad stałym członkostwem Polski w grupie G20, zrzeszającej największe gospodarki świata. Amerykanie zaproponowali, aby mówił o tym jeden z punktów końcowego oświadczenia po grudniowym szczycie przywódców w Miami. Przyjęcie Polski jako stałego członka wymagałoby jednak zgody wszystkich pozostałych państw, wśród których jest m.in. Rosja. Nasz kraj uczestniczy w tegorocznych pracach grupy na zaproszenie USA. Na grudniowy szczyt do Stanów poleci Karol Nawrocki.
7: Formuła 1 w faktach RMF FM.
1: Wyścig Formuły 1 w Singapurze bez wielkich emocji. Wygrał kierowca, który triumfował w sobotę w kwalifikacjach i ruszał do rywalizacji z pierwszego pola. O szczegółach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
8: Od startu do mety na prowadzeniu Max Verstappen, kierowca Red Bulla, ma dobry okres w tym sezonie. Przed tygodniem wygrał Grand Prix Bahrainu, teraz był najszybszy w Singapurze. To w tym roku jego zwycięstwa numer 1 i 2, ale w całej karierze takich sukcesów Verstappen ma już 73. Na podium obok Holendra stanęli Charles Leclerc z Ferrari i Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa. W klasyfikacji generalnej Holender przesunął się na 4. miejsce. Do końca sezonu pozostało jeszcze 6 wyścigów Grand Prix.
1: A my na mecie z kolejnymi faktami meldujemy się punktualnie o 5.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Pierwsza minuta poniedziałku. To teraz wszyscy posłuchajcie. Zaczynamy Fakty RMF FM o godzinie 5. Istotne informacje zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od policyjnego śledztwa w sprawie ataku na medyka w szpitalu w Skarżysku-Kamiennej. Później Bliski Wschód. Zdecydowaną odpowiedź militarną wobec rebeliantów Huti zapowiada Arabia Saudyjska po ostatnich atakach na lotnisko w Rijadzie. W faktach RMF FM o poranku podsumowanie wczorajszych wyborów nowego prezydenta Krakowa. Policja bada okoliczności ataku na jednego z pielęgniarzy w szpitalu w Skarżysku-Kamiennej w Świętokrzyskiem. Jak wiecie z faktów, na medyka z nożem rzucił się 60-letni pacjent. Kieleccy funkcjonariusze poinformowali, że medykowi udzielono pomocy, został opatrzony, a jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. 60-letni napastnik trafił do szpitala psychiatrycznego. Arabia Saudyjska i dowodzona przez nie koalicja oskarża jemeńskich rebeliantów Huti o zbrodnie wojenne i zapowiada zdecydowaną odpowiedź militarną po ostatnich atakach na międzynarodowy port lotniczy w Rijadzie, stolicy kraju. Przypomnę, we wczorajszym uderzeniu zginęła jedna osoba, co najmniej 11 zostało rannych. Atak, jak podają saudyjskie władze, wyrządził znaczne szkody materialne. W poprzednim, w sobotę, zginęło 13 osób, rannych zostało 309. Huti zapowiedzieli kolejne ataki, których cele mają być saudyjskie lotniska oraz infrastruktura energetyczna. Kraków wybrał nowego prezydenta. Jego włodarzem przez najbliższe 2 lata będzie Łukasz Gibała, radny miasta, lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. We wczorajszym głosowaniu zdobył ponad 62% głosów.
2: Ciężkie bardzo 2 lata przede mną. Trzeba będzie zbudować większość w Radzie Miasta, trzeba będzie naprawić finanse Krakowa. No więc to nie będzie łatwy czas. Będę się cieszył za 2 lata, jeśli się okaże, że faktycznie uda mi się tutaj posprzątać po poprzednikach i przywrócić normalność.
1: Mówił Gibała. Na senator Monikę Piątkowską, jego kontrkandydatkę popieraną przez Koalicję Obywatelską, zagłosowało około 38% wyborców. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski zarządzono po tym, jak w maju mieszkańcy odwołali w referendum Aleksandra Miszalskiego. Do tematu wyborów prezydenckich w Krakowie będziemy wracać o poranku w RMF FM. Słuchajcie faktów. Donald Tusk podziękował policjantom za szybkie i zdecydowane działanie po sygnale o możliwym ataku na premiera. Mężczyzna grożący zamachem został zatrzymany. Służby przeszukały jego mieszkanie. Polak kierował groźby zarówno pod adresem premiera, jak i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej w mailu wysłanym do Służby Ochrony Państwa.
3: Fakty z Lubelszczyzny.
1: W Lublinie dziś ruszają kontrole szkół i przedszkoli pod kątem przygotowania miejsc schronienia na czas zagrożenia atakiem z powietrza. Służby mają sprawdzić, czy placówki wdrożyły ministerialne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.
4: Będziemy sprawdzać te wyznaczone miejsca i rozmawiać z państwem dyrektorami, sprawdzać, czy są miejsca ewakuacji, dobrze wyznaczone kierunki ewakuacji, rozmawiać, czy wszystko jest już dopracowane, czy te miejsca, które są wyznaczone jako miejsca bezpieczne, faktycznie są właściwie wyznaczone, czy być może są potrzebne jakieś dodatkowe inwestycje, żeby takie miejsca były faktycznie bezpieczne.
1: Zapowiadała Iwona Nowakowska, dyrektor Miejskiego Wydziału Oświaty w Lublinie. Kontrterroryści z całej Polski rywalizowali na Pomorzu podczas ogólnopolskich zawodów taktyczno-medycznych paramedyk. Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością ratowania życia w niebezpiecznych warunkach, a jedna z konkurencji odbyła się na gdańskim lotnisku.
5: Mówię, uwaga, dron w powietrzu, towarz, dron w powietrzu.
6: Informacja, potrzebna ewakuacja.
7: Mówi 7 minut do pogotowia.
8: Dajcie opatrunek uciskowy.
9: Panowie, ewakuacja!
10: Jak pan ocenia tę scenę? Sam scenariusz tego, co się tutaj działo?
11: Bardzo wysoki realizm, dużo pozorantów.
10: Co było tym najważniejszym punktem?
11: No, tutaj akurat w tej scence priorytetem była ewakuacja tego VIP-a. No więc zarówno ewakuacja, jak i udzielenie pierwszej pomocy temu VIP-owi było priorytetem, a także unieszkodliwienie tej siły żywej przeciwnika.
10: Czyli jednocześnie było trzeba dbać i o osobę poszkodowaną, i o swoje własne bezpieczeństwo.
11: Zgadza się, zgadza się. Nasze bezpieczeństwo przekłada się na bezpieczeństwo też tej osoby ochranianej.
1: Z jednym z funkcjonariuszy, uczestnikiem zawodów, rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Kolejne fakty w RMF FM. Już za niecałe pół godziny o poranku spotkają się z wami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24.

0: Godzina 5.30, czas na poranne wydanie faktów RMF FM. Od teraz z nami Magdalena Wojtoń.
1: Tak jest. Dzień dobry i zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Miażdżące zwycięstwo Łukasza Gibały zdobył ponad 62% głosów i został nowym prezydentem Krakowa. To wciąż wyniki nieoficjalne, ale zebrane z danych ze wszystkich okręgów wyborczych. Papież Leon XIV przejdzie operację, u papieża wykryto zmianę w płucach. To fakt RMF FM w poniedziałek, 12 października. Zaczynamy. Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. Kandydat Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich znacząco pokonał Monikę Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej. Zdobył 62,12% głosów. Monika Piątkowska 37,88%. Tak wynika z danych ze wszystkich obwodów głosowania opublikowanych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Prezydent elekt o 6.45 ma spotkać się z mieszkańcami na Rondzie Mogilskim. We wczorajszym w wywiadzie dla RMF FM i Polsat News Łukasz Gibała mówił, czym zajmie się w pierwszej kolejności.
2: Pierwsze dwie decyzje to jest Dolina Prądnika, ochrona prawie 200 hektarów terenów zielonych. Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle. A druga decyzja to przywrócenie poprzednich taryf, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
1: Przegrana wczorajszego wieczoru Monika Piątkowska zapowiedziała, że będzie uważnie przyglądać się, czy Łukasz Gibała zrealizuje obietnice złożone w czasie kampanii.
3: Nie mam zielonego pojęcia, jakim prezydentem będzie Łukasz Gibała. To zależy od niego, jakim prezydentem zdecyduje się być. Ja powiedziałam, że będę oczywiście patrzyła na ręce, będę zwracała szczególną uwagę, czy decyzje, które są podejmowane przez prezydenta miasta, służą mieszkańcom naszego miasta.
1: Tyle Monika Piątkowska. W porannych faktach podsumujemy i skomentujemy wczorajsze głosowanie. Papież Leon XIV w najbliższych dniach przejdzie operację. Wczoraj przekazał, że podczas badań kontrolnych wykryto u niego guzek na płucu w początkowej fazie. Rekonwalescencja po zabiegu ma potrwać około tygodnia. Jest poniedziałek, powtórzę, to 12 dzień października, no i o poranku oczywiście Kraków. Kraków budzi się z nowym prezydentem, to już można powiedzieć oficjalne. Został nim Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, zdobywając, przypomnijmy, 62,12% głosów. Komentarze, analizy i głosy mieszkańców stolicy Małopolski to wszystko usłyszycie w porannych faktach w RMF FM. Do szkół dziś wrócą patrole policji. Wzmożone kontrole będą prowadzone do odwołania. To w związku z ostatnimi atakami nastoletnich nożowników w szkołach. Do tej pory służby wykluczały, aby te zdarzenia były ze sobą powiązane. Zaprzeczono także istnieniu internetowego wyzwania. O bezpieczeństwie w szkołach Tomasz Telikowski będzie pytał minister edukacji Barbarę Nowacką. Ta poranna rozmowa w RMF FM. Przypominam, 8:02, a godzinę wcześniej u Piotra Salaka w Radiu RMF 24 generał Marian Janicki, były szef Biura Ochrony Rządu. Polecamy gorąco rozmowę o 7:00 w naszej informacyjnej stacji. A kolejne fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny. Słyszymy się punktualnie o 6:00. Zapraszam gorąco.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: o czym politycy myślą, kiedy mówią.
1: Małżeństwo jako związek i kobiety, i mężczyzny ma odrębny status konstytucyjny, a zmiana statusu wymagałaby zmiany konstytucji.
2: Kolejne głosowanie, kolejna próba zablokowania ustawy, która w kwestii kryptowalut ma chronić bezpieczeństwo państwa, chronić bezpieczeństwo obywateli.
3: Polska polityka w radiu RMF24 i Barbara Brodzińska-Mirowska.
0: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków.
3: Polska polityka w każdą środę po 16 w radiu RMF24.

0: szóstej. A godzina szósta oznacza u nas oczywiście fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski już w studiu faktów. Zaczynamy.
1: Łukasz Gibała będzie nowym prezydentem Krakowa.
2: Wygrał drugą turę przedterminowych wyborów z Moniką Piątkowską.
1: Głosy podliczone. Procentowo Gibała wygrywa 62-38.
2: No i rok przed wyborami parlamentarnymi Koalicja Obywatelska traci drugie największe miasto w Polsce.
1: W porannych faktach także szkoły pod specjalnym nadzorem.
2: I rozejm energetyczny ogłoszony przez Donalda Trumpa w wojnie Rosji z Ukrainą. Przed nami 2 lata ciężkiej roboty, tak deklaruje Łukasz Gibała i przekonuje, po 24 latach krakowianie odzyskali swoje miasto.
1: Takie słowa usłyszeliśmy tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników drugiej tury przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Od 5 godzin mamy już oficjalnie wyniki Miejskiej Komisji Wyborczej.
2: Przy Urzędzie Miasta Krakowa, przy Placu Wszystkich Świętych o poranku nasi reporterzy Maciej Sołtys, Kacper Wróblewski.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Maćku, zaczynamy od ciebie. Jak wyglądała reakcja sztabu po ogłoszeniu wyników?
3: No oczywiście był wybuch radości, okrzyki tu jest Kraków i gromkie Łukasz, Łukasz. A ze sceny nowy prezydent Krakowa dziękował swojej partnerce i współpracownikom. Potem zapowiedział: trudne 2 lata.
5: Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić.
3: Gibała w wywiadzie dla RMF FM powiedział też, że zna już nazwiska swoich zastępców, ale nie zdradził żadnych konkretów.
2: Sukces Łukasza Gibały to jest porażka Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo to oni firmowali projekt Monika Piątkowska. Od wczoraj wiemy, że rządząca koalicja traci drugie największe miasto w Polsce.
1: Wieczór wyborczy w sztabie Moniki Piątkowskiej w restauracji Hawełka obserwował reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, jak tam przyjęto ten bezwzględny dla kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u wynik wyborów?
6: No, mimo wysokiej przegranej Monika Piątkowska mówiła, że za nią tu cytat: wspaniały czas kampanii wyborczej. Ze sceny podziękowała za zaufanie premierowi Donaldowi Tuskowi czy wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi i innym członkom Rady Ministrów.
7: Nie pamiętam, kochani, takiego czasu, żeby tak wiele osób z rządu odwiedziło w ostatnich miesiącach jakiegokolwiek rządu nasze miasto.
6: No tyle, że wczoraj wieczorem zarówno premier czy szef MON-u, a także ktokolwiek z rządu nie towarzyszył Monice Piątkowskiej podczas ogłaszania wyników wyborów. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, gratulując Łukaszowi Gibale zwycięstwa, zaznaczyła, że podczas jego prezydentury będzie, tu cytat, patrzyła mu na ręce.
3: Sprzed krakowskiego magistratu
6: Kacper Wróblewski
3: i Maciej Sołtys.
1: Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa.
2: Do tego tematu oczywiście wrócimy o poranku, ale teraz inne istotne fakty.
1: 9 szkół w mieście i gminie Wyszków na Mazowszu dziś i jutro zawiesza zajęcia. Poinformowała o tym wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
2: A decyzję podjęto w związku z ostatnimi aktami agresji. W czwartek, przypominamy, 15-latek w Leszczydole Nowina ranił nożem 3 osoby. W wyniku tego ataku zmarła 37-letnia woźna.
1: Dzisiaj Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przedstawić instrukcję reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
8: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych. To dotyczy zarówno rodziców, uczniów, jak i nauczycieli.
2: I w tym tygodniu resort ma zorganizować webinary dla nauczycieli i dyrektorów szkół przygotowanych we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i psychiatrami.
1: O poprawie bezpieczeństwa w szkołach Tomasz Terlikowski będzie rozmawiał z szefową resortu edukacji narodowej Barbarą Nowacką. Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM 8:02.
2: Oświadczenie Donalda Trumpa o rozejmie energetycznym między Rosją a Ukrainą odnosiło się jedynie do zaprzestania ataków na rafinerię przez obie strony i oczekuje, że Ukraina będzie go przestrzegała. Taką informację przekazuje portal Axios, powołując się na urzędnika Białego Domu.
1: Kijów chce rozejmu obejmującego też ataki na elektrownie i inne obiekty.
2: W sobotę amerykański prezydent w ostrych słowach skrytykował Wołodymyra Zełenskiego. To on chce stwarzać problemy dla świata, a Trump, przypominamy, jeszcze przed weekendem ogłosił światu, że uzgodnił z Władimirem Putinem dostawę rosyjskiego oleju napędowego na rynek światowy i rynek amerykański.
1: Zełenski wieczorem informował, że choć Ukraina jest gotowa do rozejmu, to Rosja nadal atakuje. Wieczorem drony Shahid uderzyły w elektrociepłownię w Charkowie.
2: W RMF FM o poranku aktualne fakty co pół godziny.
1: Zapraszamy zatem na 6:30.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dzień dobry, Daniel Chawryleniak przy mikrofonie. Jeszcze zanim poniedziałek rozkręci się na dobre, bladym świtem, w RMF 24 Wrocław zapraszam Was na przegląd najważniejszych faktów z końca ubiegłego tygodnia. Zaczynamy.
1: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: W piątek Kuratorium Oświaty we Wrocławiu apelowało do dyrektorów przedszkoli i szkół na Dolnym Śląsku o szczególną czujność. W specjalnym liście kurator przypominała także o zasadach bezpieczeństwa. To reakcja na ostatnie doniesienia o aktach przemocy i tragicznych zdarzeniach w kraju.
2: Dolnośląska kurator oświaty Ewa Skrzywanek w specjalnym liście do dyrektorów podkreśliła konieczność sprawdzenia procedur dotyczących dostępu do budynków, opieki nad dziećmi i reagowania na zagrożenia. Przypomniała, że w Polsce obowiązują obecnie stopnie alarmowe, które wiążą się z zakazem wejścia do szkół osób postronnych. Kuratorium zaleca zwracanie uwagi na niepokojące zachowania w otoczeniu szkół i natychmiastowe zgłaszanie zagrożeń odpowiednim służbom.
0: A z listem zapoznał się nasz korespondent z regionu Bartek Paulus. W piątek o tym, jaka była reakcja wrocławskiego magistratu na wydarzenia na Mazowszu, Martyna Czerwińska rozmawiała z Agatą Dzikowską z biura prasowego wrocławskiego ratusza.
3: Wrocław jest jedynym samorządem w Polsce, który rok temu rozpoczął unikatowy w skali kraju projekt, to znaczy lekcje z zakresu sytuacji kryzysowych w szkołach ponadpodstawowych, a w tym roku weszliśmy także do podstawówek. Ćwiczymy realne kryzysy, które jeszcze rok temu wydawały się absolutnie nieprawdopodobne, jak atak na żołnierza, masowego zabójcy, ale też uczymy młodzież, jak zachować się w sytuacji alarmów, które mogą pojawić się w przestrzeni publicznej, co koniecznie trzeba mieć w domu na wypadek blackoutu, jak pakować plecaki awaryjne, uczymy zasad pierwszej pomocy, masowania, tamowania masywnych krwotoków itd. I te lekcje z powodzeniem prowadzimy już od ponad roku. To są 4-godzinne bloki, w których młodzież uczestniczy bardzo interaktywnie, bo to nie jest wykład, tylko ćwiczymy realne zagrożenia, czyli jeśli jest atak na żołnierza, to pojawia się osoba z bronią, a młodzież uczy się, jak w takiej sytuacji należy zachować. Wierzymy, że takie praktyczne ćwiczenia pomogą wyrobić tak zwaną pamięć mięśniową. Jeśli ktoś znajdzie się w tak krytycznej sytuacji, przypomni sobie, jak może się zachować. A jeśli nie on, bo będzie sparaliżowany strachem, to kolega czy koleżanka, którzy będą stali obok.
4: Przy szkołach pojawi się też więcej patroli.
3: To jest pomysł MSWiA i pana premiera. W związku z tym jutro już na terenie Wrocławia wokół placówek oświatowych, a mamy ich we Wrocławiu ponad 200, pojawią się patrole policji, pojawią się dzielnicowi i te patrole będą wzmocnione również przez Straż Miejską Wrocławia. To jest decyzja prezydenta, że także funkcjonariusze Straży Miejskiej i ich patrole pojawią się w okolicy placówek oświatowych.
4: Jak długo taka wzmocniona ochrona będzie funkcjonowała?
3: Myślimy, że tak długo, jak jest to konieczne i też do momentu, kiedy nie będzie odwołania tego alertu. Natomiast to, co Wrocław robi już od ponad roku, to szkolimy uczniów, szkolimy nauczycieli. 16 października organizujemy specjalne szkolenie dla dyrektorów wszystkich szkół i przedszkoli, MDK-ów, instytucji kultury w zakresie scenariuszy kryzysowych. Także będziemy ćwiczyć te scenariusze z nożownikiem.
0: Pod koniec tygodnia we Wrocławiu nie zabrakło też niebezpiecznych incydentów. 16-latek wygenerował zdjęcie, na którym dodał do swojego wizerunku nóż. Nieodpowiedzialny żart zakończył się interwencją wrocławskiej policji. Szczegóły tej sprawy poznała reporterka RMF 24 Wrocław, Paulina Niedźwiedzińska.
5: Funkcjonariusze wkroczyli do jednego z wrocławskich liceów około godziny 10. Okazało się, że uczeń przy użyciu sztucznej inteligencji przerobił swoje zdjęcie i wysłał je koledze. Dołączył też wiadomość, która sugerowała zagrożenie. Sprawę zgłosiła dyrekcja i nauczyciele, a policjanci przeszukali nastolatka. Niebezpiecznych przedmiotów nie znaleźli, a sam 16-latek tłumaczył, że tylko żartował. Teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny.
0: Wrocławska policja przypomina, że reaguje na każde zgłoszenie o możliwym zagrożeniu, a nieodpowiedzialne żarty również będą miały swoje konsekwencje. Koniec tygodnia przyniósł też doniesienia o nowych inwestycjach. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szczytnickiej. Inwestycja obejmie kompleksowy remont jezdni, budowę wydzielonej drogi rowerowej po południowej stronie ulicy oraz modernizację i przesunięcie przystanku tramwajowego Reja bliżej ronda Regana. Przewidziano także remont chodników, montaż stylizowanego oświetlenia oraz nową zieleń. Projekt będzie musiał uwzględnić liczne sieci podziemne, które wymagają przebudowy. W ramach zadania powstaną projekty budowlany, techniczny i wykonawczy. Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ulicy. Na przygotowanie dokumentacji projektant będzie miał 14 miesięcy od momentu podpisania. podpisania umowy. Zostawcie nasze drzewa, apelowali w piątek mieszkańcy podczas protestu na wałach Bystrzycy. Sprzeciwiali się planom Wód Polskich, które zakładają wycinkę blisko 700 drzew. Ma ona związek z modernizacją zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Protestujący nie zgadzają się jednak, by inwestycja oznaczała aż tak dużą ingerencję w przyrodę, tłumaczył RMF 24 Wrocław przyrodnik Paweł Kliczar.
6: Wrzody polskie! Wrzody polskie! Zostawcie nasze drzewa!
7: Wokół mamy same pola rzepaku i kukurydzy, już znowu przeorane. Nie widzimy jakby zasadności tego, żeby po prostu najtańszym kosztem, najbardziej inwazyjny sposób po prostu takie inwestycje realizować. To jest niszczenie naszego wspólnego dziedzictwa. Te drzewa nie odrosną, natomiast wał można zarówno wyremontować po starym wale, jak i zbudować na polach. W zasadzie można byłoby też go odsunąć i stworzyć tutaj polder zalewowy, jeżeli tak bardzo Wody Polskie dbają o zabezpieczenie powodziowe. Tymczasem poszło to najmniejszym kosztem, czyli wytnijmy wszystkie drzewa, zmodernizujmy stary wał.
0: Zapytaliśmy też, dlaczego te konkretne drzewa są tak ważne.
7: Wartość tych drzew jest zarówno krajobrazowa, jak i przyrodnicza, ponieważ te drzewa były sadzone jeszcze za czasów niemieckich i tworzyły tutaj taki szpaler, aleje wzdłuż tego wału i na wale, która miała ten wał wzmacniać i to przez wiele lat te drzewa to robiły. Jest to taki szlak spacerowy dla mieszkańców. Też część mieszkańców jeździ tutaj rowerami, a dodatkowo tak wielkie drzewa są drzewami tak zwanymi biocenotycznymi. Są siedliskiem dla wielu gatunków grzybów, zwierząt, ptaków. Wał, który ma być przebudowywany i według Wód Polskich ma chronić mieszkańców Marszowic. Gdy Państwo się odwrócą, to zobaczą, jakie tutaj osiedla piękne stoją, które właśnie mają być chronione. To są osiedla zbudowane wyłącznie z pól, natomiast skala wycinki, czyli zaplanowanie wycinki aż ponad 600 drzew na tym wale i wzdłuż tego wału jest po prostu bezprecedensowa i uważamy, że należy to zmienić, zminimalizować w jak największym rozmiarze. Są tu jeszcze do wycinki pomnikowe dęby, grusze o wymiarach pomnikowych 370 cm. To wszystko uważamy, że da się uratować i uważamy, że Wody Polskie powinny wstrzymać się z dalszymi pracami.
0: Modernizacja wałów w Bystrzycy ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, przekonują z kolei Wody Polskie. Katarzyna Matysiak, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, wyjaśniła, dlaczego prace są konieczne.
8: Mówimy o poprawieniu bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Janówek i kolejnych osiedli, które tam też powstają, bo tam mieszka wiele tysięcy ludzi, ale przede wszystkim mówimy o bezpieczeństwie oczyszczalni ścieków Janówek. To jest nasz priorytet i tam już w 2021 roku nasi specjaliści, którzy chodzili, sprawdzali przy większych opadach, co się dzieje, zauważyli, że następują przesiąki, że gdzieś tam woda się zbiera i ona spływa. I sytuacja stała się poważna podczas powodzi w 2024 roku. Tam rzeczywiście też zauważono, że są przesiąki. Na szczęście do żadnej tragicznej sytuacji nie doszło, ale to już był taki sygnał alarmowy i w tym roku ogłoszono przetarg na wybranie wykonawcy, który po prostu naprawi te wały.
0: Przedstawiciele instytucji przekonują, że decyzje o wycince poprzedziły ekspertyzy.
8: System korzeniowy, który najczęściej, jak jesteśmy przyzwyczajeni, on wzmacnia wały, tam w tym przypadku spowodował, że te wały zaczęły się i obniżać i tam właśnie też następowały te przesiąki. Więc na podstawie tych wszystkich badań, oceny botaników i powstał operat dendrologiczny, to się tak oficjalnie, profesjonalnie nazywa ten dokument, zostały zbadane wszystkie drzewa i na tej podstawie firma wykonawca uznała, że trzeba wyciąć część drzew, bo remontujemy odcinek 4-kilometrowy, ale tam wycinka wałów dotyczy kilkuset metrów tak naprawdę i trzeba dokonać tej wycinki, żeby efektywnie zmodernizować, odbudować, wzmocnić te wały.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
0: A Miejska Spółka Wrocławskie Inwestycje w piątek poinformowała o ogłoszonym przetargu na rewitalizację fragmentu pól osobowickich. Urzędnicy chcą odwrócić proces wysychania terenów związanych przez dziesięciolecia z gospodarką ściekową miasta, co ma przełożyć się na ochronę występujących tu roślin i zwierząt. Jednym z kluczowych elementów będzie budowa płytkiego zbiornika retencyjnego z otwartym lustrem wody. Powstanie również wyspa lęgowa oraz pryzma ziemna, która stworzy dogodne warunki do rozrodu ptaków. Z uwagi na konieczność ochrony przyrody, zarówno zbiornik z wyspą, jak i pryzma pozostaną zamknięte dla zwiedzających. Ponadto system hydrologiczny uzupełni 8 zastawek na rowach melioracyjnych, dzięki którym możliwe będzie sterowanie poziomem wody w zależności od aktualnych warunków hydrologicznych. Urzędnicy zapewnili, że prace będą prowadzone zgodnie z decyzjami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i pod ścisłym nadzorem, zarówno przyrodniczym, jak i hydrologicznym. Koszt inwestycji to ponad 20 milionów złotych, prawie 15 milionów pochodzi z dofinansowania unijnego. W końcu ubiegłego tygodnia wróciliśmy też do sprawy Andrzeja G., bezdomnego mężczyzny z otwartą raną, którego napastliwe zachowanie niepokoi mieszkańców Wrocławia. Pod koniec lipca opuścił zakład karny. W piątek nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska miała nowe informacje o kolejnym zgłoszeniu, jakie wpłynęło do wrocławskiej policji.
5: Do wrocławskich policjantów zgłosiła się kobieta, która twierdzi, że mężczyzna opluł ją w restauracji. Funkcjonariusze prowadzą w tej sprawie czynności, ale na razie nie udało się go zatrzymać. Przypomnijmy, że Andrzej G. spędził w więzieniu 3 lata. Odbywał tam karę m.in. za sprowadzenie zagrożenia epidemiologicznego. To sprawa, która budzi niepokój mieszkańców Wrocławia, bo zarówno przed jego zatrzymaniem, jak i po wyjściu z więzienia zgłaszali oni przypadki jego napastliwego zachowania. Jak relacjonują, kiedy odmawiają mu pieniędzy, staje się agresywny i straszy ich otwartą raną.
0: RMF 24 Wrocław cały czas śledzi tą sprawę i z całą pewnością będziemy do niej wracać. We Wrocławiu nie ma zagrożenia epidemią dżumy, uspokajają lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawiły się niepokojące informacje na ten temat. Jak zapewniał profesor Jarosław Drobnik, naczelny epidemiolog USK we Wrocławiu, dżuma nie stanowi dziś istotnego zagrożenia dla mieszkańców.
9: Rozwój medycyny, rozwój przede wszystkim ten sanitarno-epidemiologiczny sprawił, że ona przestaje być kłopotem, no bo do tej dżumy potrzebny jest szczur, potrzebna jest pchła. Unikamy przecież tego. W europejskich warunkach większość innych gryzoni praktycznie nie przenosi tej choroby, więc to też jest oczywiście bardzo dobre dla nas zjawisko. Więc generalnie możemy się czuć naprawdę bardzo bezpieczni.
0: Profesor Drobnik wyjaśnił też, jak sytuacja wygląda obecnie i czy rzeczywiście mamy powody do obaw.
9: Europa jest, wydaje się, bezpieczna i nie tylko Europa. Dżuma w wymiarze epidemicznym już dawno przestała być problemem. To kontekst nie tylko sanitarny, ale także dostępności do antybiotyków. To kontekst także rozwoju technik opieki nad pacjentem, który potencjalnie mógłby być zakażony. Więc jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że w Europie właściwie zapomnieliśmy. To jest dla nas kontekst historyczny, bardzo przemawiający do wyobraźni, bo ta czarna epidemia, czarna śmierć, no nie wzięła się znikąd. To jest ta postać septyczna dżumy, która wygląda bardzo dramatycznie.
0: Warto jednak pamiętać o sprawdzaniu zaleceń zdrowotnych przed wyjazdem za granicę.
9: Czasami, jeżeli gdzieś jedziemy, warto sprawdzić, czy nie ma ognisk, bo dżuma jest w naszym ekosystemie i ona od czasu do czasu rozrabia. To są pojedyncze przypadki, czasami z tych przypadków troszkę więcej, więc liczonych w dziesiątkach, czasami 200-300 przypadków. Takie miejsca to przede wszystkim Madagaskar. Tam okresowo występują takie ogniska niewielkich zachorowań, bardzo niebezpiecznych w kontekście lokalnym, no ale zwykle turyści wtedy unikają tych miejsc. Afryka subsaharyjska, szczególnie Kongo, no ale teraz jest tam z kolei bardzo niebezpieczne także w kontekście turystycznym, więc na szczęście nie bywamy.
1: Fakty istotne dla Wrocławia.
0: W piątek w Faktach RMF 24 Wrocław mówiliśmy też o ułatwieniach, jakie pojawiły się w centrach obsługi mieszkańców we Wrocławiu. Oba rozwiązania zostały przygotowane z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami. Pierwsze z nich to tak zwany półprzewodnik, czyli coś, co opowiada ci o danym rozwiązaniu, zanim z niego skorzystasz. Pomagają na przykład osobom w spektrum autyzmu czy z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki bardzo dokładnemu opisowi przebiegu wizyty w urzędzie, takie osoby wiedzą, czego się spodziewać, a to zmniejsza ich stres i niepokój związane z nową sytuacją. Mogą w nich znaleźć informacje m.in. o tym, jak dojechać do domu, wejść do budynku, otrzymać bilet z kolejkomatu czy skorzystać z opłatomatu. Drugim wprowadzonym właśnie udogodnieniem są instrukcje ETR, przygotowane z myślą o osobach ze szczególnymi trudnościami w czytaniu i rozumieniu tekstu. Bardzo łatwym językiem tym opisują one 5 wybranych spraw, dzięki czemu osoby z niepełnosprawnością intelektualną, seniorzy czy osoby, które dopiero uczą się języka polskiego, będą mogły dowiedzieć się, jak wnioskować o wydanie dowodu osobistego, zameldować się na pobyt stały i czasowy, a także zgłosić urodzenie dziecka. Instrukcje ETR prowadzą także przez proces wnioskowania o wsparcie tłumacza języka migowego oraz zapewnienie dostępności. I w ten sposób dotarliśmy do końca podsumowania najważniejszych faktów z końca ubiegłego tygodnia. Te najnowsze w RMF 24 Wrocław dosłownie za moment. O 6.30 najpierw Polska i Świat, a kilka minut później Rafał Jędraszek o tym, co nowy tydzień przyniósł we Wrocławiu. Ze mną, jak zwykle, usłyszycie się po południu. Miłego i spokojnego dnia.

0: reklama.
1: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M. W centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.

0: 5. Tej zimy odkryj Emiraty lub przesiądź się na egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
3: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
2: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
3: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
2: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUVy.
3: A jazda próbna?
2: Na miejscu przetestujesz każdy model.
3: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Po reklamie.
8: Czas najwyższy na fakty. 7.30. Magdalena Wojtyń, Tomasz Stańczewski zapraszają.
9: Międzynarodową grupę przestępczą odpowiadającą za oszustwa bankowe rozbili funkcjonariusze ABW, CBŚP i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
10: Jak dowiedział się reporter RMF FM, wśród zatrzymanych 12 osób jest 2 Rosjan, którzy mogą być powiązani z terroryzmem. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co wiemy o zatrzymanych?
11: Ci Rosjanie mieli w Polsce od 2 lat i od roku pobyt czasowy. Obu zatrzymano w Warszawie. W systemach mają wpisy ostrzegające o tym, że mogą posiadać kontakty z organizacjami terrorystycznymi. Poza nimi w ręce mundurowych wpadł jeszcze Ukrainiec i 9 Polaków, a wśród nich pseudokibic z Warszawy. Grupa działała od 2 lat, głównie w Warszawie, Łodzi i w Białymstoku. Specjalizowała się w wyłudzeniach za pomocą szybkich płatności mobilnych. Jak usłyszałem, podejrzani dokonali oszustw na co najmniej kilka milionów złotych. Dziennie zarabiali od kilkudziesięciu tysięcy do 200 tysięcy złotych.
9: Ruch wahadłowy ostrzegamy na Krajowej 43 w miejscowości Szarki w powiecie kłobuckim, śląskiem.
10: Zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Przez pewien czas trasa była zablokowana.
9: W porannej rozmowie w RMF FM za pół godziny dziś minister edukacji Barbara Nowacka.
10: Rozmowa na antenie RMF FM i Radia RMF 24, a w formie wideo na naszym profilu na YouTubie.
9: I tam w trakcie transmisji będziecie mogli zadawać swoje pytania minister edukacji.
12: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
9: A przed nowym prezydentem Krakowa ogromne wyzwania budżetowe.
10: I o tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, kłaniam się. Poza upragnionym gabinetem w magistracie, Łukasz Gibała przejmuje też kłopot w postaci gigantycznego zadłużenia Krakowa. Na koniec roku ma wynieść prawie 9 miliardów złotych i ma być większe niż zadłużenie na przykład Warszawy. W kampanii wyborczej jednym z głównych tematów finansowych była opłata turystyczna doliczana do każdego noclegu. Przypomnijmy, co na ten temat mówił prezydent elekt na antenie RMF FM przed drugą turą wyborów.
14: 20 zł to jest minimum. W miastach Europy Zachodniej to są stawki tego typu i wyższe. I naprawdę utrzymanie miasta w związku z napływem turystów jest też czymś bardzo kosztownym.
13: W tej chwili jednak przepisy nie pozwalają, by Kraków pobierał opłatę miejscową, bo nie spełnia wymogów jakości powietrza. Przepisy odnośnie opłaty, którą Kraków mógłby wprowadzić, dopiero powstają. Projekt ustawy czeka na podpis prezydenta, ale w tym dokumencie maksymalna opłata to nieco ponad 5 zł za dobę. Niezależnie kiedy i w jakiej kwocie opłata turystyczna pojawi się w Krakowie, w znacznej mierze poniosą ją zagraniczni turyści. Mogliby nieco zaoszczędzić na słabym złotym. No, nasza waluta rozpoczyna kolejny słaby tydzień. Euro po 4,38 groszy, dolar 3,91, frank szwajcarski 4,71, funt brytyjski 5,18 zł.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8, to jest poranny program w radiu RMF 24. Wielki triumf, wielkie zwycięstwo, tak? Były prezydent Polski Andrzej Duda skomentował podczas wczorajszego wieczoru wyborczego w radiu RMF 24 wyniki drugiej tury wyborów na prezydenta Krakowa. Przypomnę, Łukasz Gibała został nowym prezydentem, w tej chwili jest prezydentem elektem, uzyskał 62% wszystkich głosów, jego przeciwniczka Monika Piątkowska 37%.
1: Ja myślę, że tak jak zdecydowana większość ludzi w Krakowie, ja chciałem, żeby coś się po prostu zmieniło, bo to, co działo się ostatnio, było już bardzo złe. Dawniej, jeszcze w czasach, kiedy prezydenturę tutaj realizował pan prezydent Jacek Majchrowski, te wpływy Platformy Obywatelskiej były duże, ale mimo wszystko nie były pełne. W momencie, kiedy stały się pełne, podjęto cały szereg fatalnych decyzji i to zarówno decyzji personalnych, jak i decyzji co do tutaj naszego życia na co dzień w Krakowie, wobec których ludzie zaprotestowali, odwołując prezydenta z Platformy Obywatelskiej. Więc oczywiście, że chcieliśmy tego, żeby przyszła jakaś nowa propozycja. Tą jedyną propozycją nową był pan Łukasz Gibała, bo tylko on był w stanie wyjść z taką propozycją, która znalazła poparcie krakowian w wystarczającej liczbie, żeby wejść do drugiej tury.
2: Nie musi się pan przyznać, panie prezydencie. Ja już wiem, na kogo pan głosował. Słuchacze RMF FM i RMF 24.
1: Ja już się chyba przyznałem, prawda?
2: Są bardzo inteligentni i wiedzą
1: no
2: na
1: tak,
2: pewno.
1: Tak, oczywiście, że tak. No to było jasne. Ja też chciałem, żeby się zmieniły te bardzo złe, nowe metody, którymi tutaj próbowano zarządzać Krakowem. Niektóre, jak to wprost ludzie w Krakowie mówili, chore po prostu rozwiązania i chore pomysły.
0: Andrzej Duda w naszym wieczorze wyborczym, były prezydent, odniósł się też do wyniku kandydata swojego ugrupowania politycznego, czy swojego środowiska politycznego, tak powiedzmy. Czyli mówimy tutaj o Michale Drewnickim. Dlaczego, zdaniem Andrzeja Dudy, kandydat Prawa i Sprawiedliwości pozostał za Łukaszem Gibałą i Moniką Piątkowską?
1: Dlatego właśnie między innymi, że Kraków jest inny, ma wiele różnych innych swoich uwarunkowań.
2: A pamięta pan, ile dostał?
1: 17%. 17%. Wie pan, no to też jest jeszcze człowiek bardzo młody, jak na warunki krakowskie. Tak, ja przypominam sobie przecież moje starty tutaj w Krakowie w wyborach prezydenckich w 2010 roku, kiedy też byłem tym trzecim kandydatem, a więc nie wszedłem do drugiej tury. Ten wynik wtedy był lepszy, ale też nie było oszałamiający w porównaniu do konkurentów, tak? No miałem wtedy 36 lat, tak? Przepraszam, 38. I byłem, jak krakowianie wtedy mówili, bo wielu ludzi do mnie mówiło, no wie pan, to jest pan strasznie młody. To pan
2: za młody na Kraków. Młody.
1: No trochę się w międzyczasie tutaj w Krakowie pozmieniało, tak?
2: Ale, dobrze, panie, ale...
1: Bo też się pozmieniało w Polsce.
2: Ale panie prezydencie, pan jest rozczarowany tym słabym wynikiem Łukasza Drewnickiego i przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości.
1: No oczywiście bym się cieszył, gdyby ten wynik był lepszy, no ale też trzeba sobie powiedzieć, że...
2: Nie miał konkurentów, panie prezydencie.
1: No ale też trzeba sobie powiedzieć, że kolega Drewnicki trafił na bardzo trudny czas, tak, dla prawicy generalnie, bo to był moment, w którym doszło do podziału Prawa i Sprawiedliwości, w którym doszło do odejścia ogromnej grupy posłów. To wzbudziło też ogromny niepokój wewnątrz całego środowiska. No to był trudny moment, bardzo trudny moment.
2: A jak pan mówi o trudnym momencie, to pan myśli, że to był trudny moment dla kogo? Dla Jarosława Kaczyńskiego, czy dla Mateusza Morawieckiego?
1: Ja mówię, że to był trudny moment w ogóle dla prawicy. To jest trudny moment dla środowiska Prawa i Sprawiedliwości szeroko pojętego, tak, czy środowiska Zjednoczonej Prawicy, nazwijmy to tak, tak. A zwłaszcza w tamtym momencie, kiedy te wybory były, one na pewno nie pomogły.
0: Andrzej Duda, podczas naszego wczorajszego wieczoru wyborczego, krakowskiego wieczoru wyborczego, będziemy wracać jeszcze do tego programu, do tego, co się działo wczoraj na naszej antenie w radiu RMF 24. Zostawiamy na chwilę Kraków, zostawiamy na moment sprawy krajowe i zajmiemy się tym, co się dzieje, jeśli chodzi o administrację Donalda Trumpa, a tam niepokojące informacje, bo wydaje się, że Donald Trump grozi wstrzymaniem dostaw broni Ukrainie.

0: Za 11 minut będzie godzina 8, to jest poranny program w radiu RMF24. I teraz zapowiadane doniesienia z oceanu, niepokojące doniesienia z oceanu. Administracja Donalda Trumpa grozi wstrzymaniem dostaw broni i przekazywania danych wywiadowczych Ukrainie. Jak podaje brytyjski dziennik Financial Times, Waszyngton chce w ten sposób skłonić Kijów do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Amerykańscy urzędnicy mieli kontaktować się w tej sprawie nawet z władzami Ukrainy i z europejskimi stolicami. Ukraina może zostać odcięta między innymi od mechanizmu PL. To jest taki mechanizm, który umożliwia państwom NATO zakup amerykańskiego uzbrojenia właśnie dla ukraińskiej armii. W niedzielę Donald Trump ogłosił energetyczne zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą, które obejmuje wstrzymanie ataków na rafinerię. Wołodymyr Zełenski przyznał, że ta deklaracja była dla Kijowa zaskoczeniem, ale zaznaczył, że Ukraina jest gotowa przestrzegać rozejmu, jeśli obejmie on również Rosję. Tyle jeśli chodzi o sprawy zza oceanu, sprawy wielkiej polityki. Co się dzieje w krajowej polityce, co się dzieje u nas w kraju, o tym więcej oczywiście w rozmowie po 8. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Barbara Nowacka, czyli ministra edukacji. Zapraszamy tuż po faktach, tuż po godzinie 8, a do faktów zostało nam dokładnie 10 minut.
1: Radio RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Reklama.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Coloring, profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry. Poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
1: Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej i spokojnej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Wykup mieszkania możliwy już po 5 latach. Zarezerwuj mieszkanie na Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gądowiance, gdzie od lat kupuję i serwisuję samochody dla mojej rodziny i firmy. Dlaczego wybrałem ten salon? Bo działa w strukturze Grupy Kamiński. Od ponad 20 lat związanej z Toyotą. Dzięki temu mam szerszy wybór modeli nowych i używanych, doświadczony serwis oraz doradców, którym ufam.
3: Polecam Państwu Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
5: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
6: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
7: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
6: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
7: Czyli bez wpłaty własnej i bez oprocentowania i bez prowizji?
6: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
7: A jazda próbna?
6: Na miejscu przetestujesz każdy model.
7: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
8: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M. W centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20/80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
10: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
11: Po reklamie.
12: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji. Już od rana.

0: Jest ósma, czas najwyższy na Fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski już czekają.
1: Ponad 161 tysięcy głosów na Łukasza Gibałę.
2: Na Monikę Piątkowską nieco ponad 98 tysięcy. Oznacza to, że Gibała wygrywa drugą turę procentowo 62-38 i to założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zastąpi Aleksandra Miszalskiego.
3: Dzień dobry, może odważonek dla pani.
1: Prezydent elekt do poranku dziękuję wyborcom, ale w faktach nie tylko Wielka Krakowska.
2: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest minister edukacji Barbara Nowacka. Zapraszamy. Dziękuję mieszkańcom za zaufanie. Przede mną duże wyzwanie. Sytuacja Krakowa jest skomplikowana, tak mówił dziś rano Łukasz Gibała.
1: Przed siódmą prezydent elekt Krakowa rozdawał obwarzanki na Rondzie Mogilskim, dziękując swoim wyborcom. W faktach krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, co jeszcze mówił o poranku Gibała?
4: Podkreślał, że wczorajsze wybory to historyczna zmiana w Krakowie.
5: Bo wtedy krakowianie odzyskali swoje miasto. Dzisiaj obudziliśmy się w mieście, gdzie nie partie polityczne, nie politycy z Warszawy, ale to mieszkańcy są wreszcie najważniejsi.
4: Gibała powtórzył też zapowiedź pierwszej decyzji, najpewniej zmiany taryfy biletowej. W sprawie przeciwnej mu większości w Radzie Miasta zadeklarował chęć współpracy, ale zastrzegł, że ma plan awaryjny.
5: Nie od dzisiaj działam publicznie, wiem, że może być różnie, dlatego mamy też gdzieś z tyłu głowy plan B czy plan C, ale na razie będziemy się skupiali na tym, żeby rozmawiać z radnymi, żeby spróbować znaleźć większość dla tych projektów.
4: Tak mówił Łukasz Gibała z Ronda Mogilskiego w Krakowie, Maciej Sołtys.
2: 20 tysięcy policjantów ma być dziś zaangażowanych w działania w pobliżu szkół na terenie całej Polski.
1: To pokłosie ostatnich aktów przemocy, do których doszło na terenie zarówno podstawówek, jak i szkół średnich.
2: W faktach teraz Poznań. Nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, który razem z funkcjonariuszami jest w tej chwili przed jedną ze szkół. Jak wygląda taki patrol?
6: Przed szkołą podstawową numer 36 na poznańskich Jeżycach na ulicy Słowackiego stanął policyjny radiowóz z sygnałami świetlnymi. Policjanci w koło patrolują ten teren, a ze mną podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Ile takich szkół jest dzisiaj do sprawdzenia?
7: W samym Poznaniu i powiecie poznańskim jest blisko 380 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Wszystkie te szkoły poznańscy policjanci skontrolują, zwracają szczególną uwagę na wszystkie niepokojące sygnały, a także wszystkie osoby, które mogą stwarzać w jakikolwiek sposób zagrożenie. W te działania zaangażowane są policjanci komórek patrolowo-interwencyjnych, dzielnicowi, ale także głównie policjanci zajmujący się problematyką do spraw nieletnich.
6: Będziemy to sprawdzać w faktach RMF FM i radiu RMF 24 Poznań. Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM. Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy, dzień dobry.
8: Dzień dobry, moim gościem jest Barbara Nowacka, minister edukacji, Koalicja Obywatelska. Witam, pani minister. Rodzice mogą dzisiaj bezpiecznie posłać dzieci do szkoły, pani zdaniem?
9: Policja będzie we wszystkich polskich szkołach, to jest 20 tysięcy placówek. Myślę, że sytuacja się uspokoiła. Poza tym nauczyciele i dyrektorzy pokazali, że nawet w sytuacjach kryzysowych to bezpieczeństwo jest zapewnione.
8: Pani minister, pani mówi, sytuacja się uspokoiła, ale w piątek mieliśmy zestaw zatrzymań. W sobotę mieliśmy w szkole policjalnej w Warszawie kolejny atak nożowniczki.
9: Mówię o tej sytuacji, mówię o tym takim chaosie informacyjnym, podkręcanym zresztą bardzo mocno w internecie. Myślę, że rodzice zobaczyli, że dzieci w szkołach w piątek były bezpieczne, a patrole policji symbolicznie przypominają wszystkim, którzy mają przede wszystkim pomysły na robienie głupich żartów, że tu nie ma przestrzeni na głupie żarty.
8: Pani minister, czyli może jest pani zdania, że to się skończy? Bo w wielu krajach jest takie naśladownictwo, to znaczy po takich atakach przychodzą następne i następne i następne.
9: Ja bardzo też wierzę, że rodzice się bardzo zaangażują. Tak jak widać było w piątek, w sobotę zaangażowanie rodziców, którzy też sprawdzali plecaki swoim dzieciom, zaczęli z nimi rozmawiać. Przez cały weekend te rozmowy były. Nauczyciele i dyrektorzy, poprosiłam, dostali dzisiaj też materiały, jak rozmawiać o tych sytuacjach kryzysowych, trudnych, jak zauważyć, kiedy ktoś jest zachowujący się nietypowo. I bardzo wszystkich też namawiam do tego, że jeżeli widzą, że ktoś się zachowuje nietypowo.
8: Nietypowo to znaczy jak?
9: Dziwnie, agresywnie, może sugerować, że ma złe zamiary wobec siebie lub kogoś innego, poinformujcie państwo odpowiednie służby. Uczniowie, poinformujcie nauczycieli, poinformujcie rodziców, bo tylko w ten sposób zapobierzemy takim działaniom, które ewidentnie też zaczęły być naśladowane. I tutaj z tego, co wiem od służb, tu nie ma żadnego, jak na razie, dowodów na żaden spisek, tylko jest efekt naśladownictwa i efekt, myślę, że zgubnego wpływu i mediów społecznościowych, i radykalizacji młodych, i samotności bardzo często młodych, o, którzy szukają
8: za chwilę porozmawiamy,
9: wsparcia.
8: Bo to jest oczywiście
9: Natomiast
8: istotne.
9: Ja muszę jedną rzecz powiedzieć. Ja bardzo dziękuję nauczycielom i dyrektorom szkół za ich poważne, odpowiedzialne, spokojne reakcje. To szczególny szacunek dla tych, którzy znaleźli się w sytuacjach kryzysowych, i wyrazy współczucia dla rodziny pani Woźnej.
8: No to będą to wstrząsające opowieści dyrektora placówki spodwyżkowa, który mówi o chłopcu, który na koniec zachowuje się, on się zachowuje jak bohater, a chłopiec na koniec zachowuje się jak chłopiec, co jest absolutnie wstrząsające. Prosi o to, żeby go przytulić.
9: Absolutnie przerażające, wstrząsające, ale powiem panu szczerze, kto jak nie nauczyciel, doświadczony, umiałby tak zareagować, był tak odważny i tak empatyczny w jednym. Może warto, żeby wszyscy mieli dzisiaj refleksję, jak wiele znaczą nauczyciele w polskim społeczeństwie i w każdej szkole.
8: To jeszcze pytanie, co teraz mają dzisiaj zrobić dyrektorzy? Wiadomo, że w większości placówek wprowadzono całkowity zakaz wstępu dla osób z zewnątrz, ale wiadomo, że też te czyny często popełniają uczniowie, a nie kontrola plecaków. Jakie rekomendacje dla dyrektorów?
9: Czujność, spokój, rozmowy z uczniami, rozmowy i o możliwych zagrożeniach i o wzmocnieniu uczniów do odwagi, żeby ewentualnie powiedzieli o zachowaniach kolegów lub koleżanek, ale też do empatycznej rozmowy o tym, co się dzieje w sieci, o wsparciu, o pokazaniu, jak zadziałać w sytuacjach kryzysowych.
8: Ale zamknięte szkoły?
9: Uważam, że nie ma przestrzeni na osoby postronne wchodzące do szkół, bo to też
8: i tak
9: jest
8: zostanie?
9: Niebezpieczne. Pracujemy nad przepisami, które będą w stanie też formalnie wspomóc często dyrektorów w różnych procedurach, bo mamy dzisiaj obowiązujące od dawna stopnie
8: alarmowe. O to pytam także dlatego, że wiadomo, że szkoły są często też takimi punktami społecznymi. Nie wiem, zbiórki harcerskie się odbywają często w szkołach.
9: Tylko,
8: i to są czasami uczniowie spoza szkoły.
9: Tylko odbywają się po godzinach lekcji. Tym najbardziej newralgicznym momentem na dzisiaj są godziny lekcyjne. I nie ma żadnego uzasadnienia, żeby dzisiaj po rozpoczęciu lekcji do szkoły wchodzili inni ludzie niż policjantki, policjanci, którzy przyjdą z interwencją lub, nie wiem, gość umówiony na spotkanie, psycholog, którego poprosiła szkoła na rozmowę. I ta polityka powinna być przez jakiś czas na pewno utrzymana, ale my też widzimy, jak wiele można zmienić i poprawić w procedurach, by dyrektorzy mieli realne narzędzia. Proszę sobie wyobrazić.
8: Czyli jakie?
9: Czyli proszę sobie wyobrazić, że dyrektor szkoły, nauczyciel, owszem, jak widzi nóż, to z innych przepisów może nóż odebrać, ale jak widzi przedmiot niebezpieczny u ucznia.
8: Niebezpieczny to znaczy jaki? Bo niebezpieczny może być młotek.
9: Wszystko może być przedmiotem niebezpiecznym, wszystko zależy od tego, w jaki sposób uczeń go używa. Ale weźmy przedmiot, który może być użytkowany normalnie, czyli na przykład śrubokręt, który na przykład uczeń może mieć w plecaku i mówić: mam w plecaku śrubokręt i zaraz was wszystkich zadźgam. Dyrektor nie ma prawa. Jeżeli nie ma realnie poważnych gruźb, do przeszukania plecaka, do odebrania przyrządu, jak uczeń powie: żartowałem, to moja własność. My musimy tak zmienić przepisy, by miał tę możliwość, ponieważ były już przypadki, niestety, kiedy nauczyciele dokonywali takich interwencji i spotykali się z karami dyscyplinarnymi, ponieważ przekroczyli uprawnienia. Chcieliśmy to zmienić w tej ustawie o prawach i obowiązkach ucznia, dać większą możliwość odebrania przedmiotów, które mogą być niebezpieczne, lub na przykład narkotyków, jeżeli dyrektor ma podejrzenie, że w plecaku jest narkotyk.
8: To nie może przesłuchać, jak słowa
9: Dyrektor szkoły, to jest nauczyciel. Policja i Straż Miejska ma te uprawnienia. Nikt inny.
8: Tylko teraz
9: a w szkole
8: pytanie,
9: zależy mi na tym, żeby dyrektorzy mieli te narzędzia dla bezpieczeństwa dzieci.
8: Tylko, że to jest pytanie, napięcie między bezpieczeństwem dzieci, a wolnością także dzieci czy rodziców. No śrubokręt nie jest narzędziem przestępstwa. Młotek może być, ale nie jest. Więc dlatego, jakby
9: ale
8: trudno
9: nie,
8: zabrać
9: nie oznacza,
8: wszystkiego.
9: Żeby wszystko zabierał, ale naprawdę nauczyciele wiedzą, w jakiej sytuacji śrubokręt jest używany na warsztatach czy na zajęciach praktycznych, a kiedy może w pewnych sytuacjach stanowić tylko niebezpieczeństwo.
8: Tu dochodzimy do takiej sytuacji,
9: dlatego,
8: w której jak ja chodziłem do szkoły, i nie tylko ja, również moje dzieci, to bardzo często dzieci nosiły w plecakach scyzoryki, takie z wieloma różnymi urządzeniami.
9: Tak, tylko
8: to jest oczywiście nóż.
9: Tak.
8: I on może być niebezpieczny,
9: pierwsze,
8: ale ma również inne użytkowanie.
9: Pierwsze czasy się zmieniły. Po drugie, zawsze jest ta osoba, na której rozwadze i rozsądku polegamy. Ta osoba, której oddajemy dziecko pod opiekę, czyli nauczyciel. I ja pracując teraz, bo trwają intensywne prace nad zmianą tych przepisów, o 9.30 spotykam się na przykład ze związkami zawodowymi, żeby też porozmawiać i poprosić ich, żeby sprawdzili, które narzędzia realnie pomogą i będą przydatne dla nauczycieli i dyrektorów. Mieliśmy już całą serię takich spotkań z różnymi gremiami nauczycielsko-dyrektorskimi, bo zanim zaproponuję konkretne, szczegółowe rozwiązania, muszę wiedzieć, że są one dobre, są one potrzebne nauczycielom i realnie zapewnią zmianę.
8: Panie minister, to jeszcze pytanie, bo ono się pojawia wśród rodziców. Telefony komórkowe, które są odbierane dzieciom w podstawówkach.
9: Nie są odbierane.
8: No, różne są oczywiście metody. Dzieci nie mogą ich używać. No ale jeżeli są odbierane, w niektórych szkołach są odbierane i chowane albo w szafkach, albo w pudełkach, to one nie mogą z nich skorzystać, żeby wezwać ratunek.
9: Ale nauczyciele mają ze sobą telefony. Po drugie, szkoła sama reguluje. I o to przecież była wielka dyskusja. Dlaczego my nie narzucamy z ministerstwa jednego rozwiązania? Bo daliśmy szkołom możliwość zdecydowania. Więc jeżeli na przykład teraz szkoły, które do tej pory telefon odbierały, powiedzą: słuchajcie, drodzy uczniowie, drodzy rodzice, przez najbliższe 2 tygodnie zmieniamy politykę i telefon może być w plecaku, to jest okej, to jest zgodnie z przepisami i to jest reakcja. Proszę też pamiętać, że w przepisach są 3 wyjątki. Czyli, że telefon uczeń może użyć w momencie, kiedy są to przyczyny zdrowotne, na polecenie nauczyciela lub w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa życia lub
8: zdrowia. Jak ma zabrane, to go nie użyje. To trzeba jasno powiedzieć. Za chwilę wrócimy do tego.
9: Panie redaktorze, tylko rozwiązanie wykluczające telefony jest również dla bezpieczeństwa dzieci, również dlatego, żeby się nie nagrywały i nie nagrywały
8: innych.
9: To jest
8: oczywiście prawda. Kończymy.
9: A szkoła ma narzędzia.
8: W Radiu RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24. Wrócimy zaraz do tego tematu. W naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypomnę, naszym gościem jest Barbara Nowacka, ministra edukacji, Koalicja Obywatelska. Zmienimy na chwilę temat i wrócimy do tematu szkół Kraków. To jest porażka Koalicji Obywatelskiej, przegrana Moniki Piątkowskiej.
9: Monika Piątkowska, to chyba kobiety tak mają, zdecydowała się na start w bardzo trudnych okolicznościach, gdzie dla Koalicji Obywatelskiej te wybory były po prostu wielkim wyzwaniem, ale zdecydowaliśmy się.
8: Które przegraliście.
9: Nie, wyzwaniem po tym, kiedy Aleksander Miszalski, członek Koalicji Obywatelskiej, szef struktur, został odwołany. Koalicja Obywatelska nie miała tam lekkiej sytuacji. Zresztą to widać po tym wyniku. Monika Piątkowska z osoby bardzo mało znanej w takim sensie ogólnopolskim politycznie.
8: To może trzeba było wybrać kogo innego.
9: Zrobiła dla koalicji, gdzie wydawało się na początku, że mamy szansę może na 8, może na 10%, weszła do drugiej tury. Pierwszy plus.
8: I w drugiej turze zdobyła tyle, ile w pierwszej turze zdobył Aleksander Miszalski. No to nie jest szokujący wynik.
9: To nie jest dobry wynik, natomiast to też raczej jest sukces Gibały, który dostał plusy za konsekwencje. Myślę, że Kraków powiedział: dobrze, byli politycy, chcemy czegoś innego, Gibała tyle razy startował, dajmy mu szansę. Tak bym na to patrzyła, ale ja nie jestem ekspertką od Krakowa.
8: Ale krótkie pytanie, czy w takim razie będą konsekwencje? No bo już tak, struktury są rozwiązane, to co jeszcze można zrobić w Krakowie, żeby
9: poukładać te struktury dobrze.
8: A kary jakieś będą dla ludzi, którzy robili tą koncepcję wyborczą?
9: Myślę, że ta koncepcja, która została przyjęta, była koncepcją, która dawała nam szansę, nam Koalicji Obywatelskiej, na właśnie, na początku wydawało się, że do drugiej tury nie ma szansy ktokolwiek z koalicji wejść, a to się udało, więc odbudowane jest.
8: Pani minister,
9: 37 to nie jest szaleństwo, ale to jest odbudowanie części zaufania.
8: Czysto politycznie sytuacja jest taka, że wszystkie, prawie wszystkie człony koalicji, dodajmy, że PiS też w tych wyborach przegrał. Przegrała Koalicja Obywatelska z Łukaszem Gibałą, Nowa Lewica przegrała z partią Razem, a PiS przegrał z własnym wyborem, chociaż nawet nie było kandydata Konfederacji. Mainstream
9: Konfederacja
8: się kończy.
9: Przegrała ze zbieraniem podpisów,
8: a partia sama ze sobą.
9: A partia Razem, pomimo że ma lepszy wynik od Lewicy, ma też, nie oszukujmy się, słaby wynik, bo w drugiej turze nadal znalazł się ktoś z Koalicji Obywatelskiej, a nikt z PiSu. Ale czy wybory lokalne można tak łatwo przenosić na politykę ogólnopolską? Nie. Są ale nieporównywalne i też inne są decyzje. Nie, ja słyszałam
8: minister,
9: głosy
8: ale
9: często młodych ludzi.
8: Z całą pewnością, wśród młodych tak jak Gibała wygrał
9: właśnie,
8: absolutnie.
9: Ale jak to, mi pan da dokończyć, to powiem, jakie głosy słyszałam od młodych, którzy nie są tak zaangażowani w politycznie, nie mają tak ugruntowanych przekonań. chyba damy mu szansę. Tak stara się, to niech ma. Może będzie dobrze. Jakby dali mu kredyt zaufania, więc mam nadzieję, że po prostu ich nie zawiedzie.
8: Ale premierowi nie dali. Premier się pojawił, spróbował posłać, wysłał kilku ministrów i nic nie pomogło.
9: Ale panie redaktorze, pan zakłada, że my żeśmy uważali, że mamy szansę na wygranie tych wyborów. My mieliśmy nadzieję na samym początku startu kampanii, że nasza kandydatka będzie w drugiej turze.
8: Nie, czyli w gruncie rzeczy sukces.
9: Nie, panie redaktorze, no pan teraz
8: ironizuje. Tak.
9: I niepotrzebnie, bo my też musimy patrzeć na politykę realnie. To nie jest zawsze gra sił partyjnych, tylko bardzo często wynikowa. Czyjejś determinacji, zachwytu nad kimś, jakości kampanii. Nie wiem tego. Nie
8: ale
9: jestem
8: rozumiem,
9: z Krakowa.
8: Ale rozliczenia nie będzie.
9: Niech się rozliczą struktury małopolskie. To nie jest zadanie ani ministra edukacji, ani członkini Koalicji Obywatelskiej.
8: Skoro jesteśmy przy strukturach ogólnopolskich, no to oczywiście pytanie o byłego już kolegę, zawieszonego obecnie kolegę klubowego, czyli o pana Kołodziejczaka. Będą dalsze konsekwencje? Na razie jest zawieszony.
9: No jest zawieszony. Sprawa oczywiście wymaga jakby stwierdzenia, czy to, jakie są oskarżenia, one są no, wstrząsające i dla mnie, no, ja zawsze stanę po stronie krzywdzonych kobiet, więc jak czytam, słyszę, to mnie ta historia odrzuca, mierzi, jest mi trochę, jest mi przykro, że ktoś, kto się tak zachował do kobiet, był ze mną w klubie.
8: I to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie to jest pytanie o estetykę. Zna pani na pewno wiersz Zbigniewa Herberta. To jest kwestia smaku. Ten detektyw Rutkowski z posłem Kołodziejczakiem wygląda w taki sposób, że nie, no, powiedziałbym krótko, zęby bolą, że aż prosi się, żeby wyjść, skrzywić się i wycedzić szyderstwo, jak tak pisał Herbert.
9: Tak.
8: Krótko, tak. Dobrze.
9: Sprawa jest bezdyskusyjna. I chyba klub zadziałał tak, jak dokładnie się robi w takich sytuacjach.
8: Nie będzie dalszych kroków na razie?
9: To jest pytanie tak naprawdę do tego, jaka będzie wiedza. Potwierdza się, w ogóle nie ma dyskusji. Pan Kołodziejczak nie jest członkiem Koalicji Obywatelskiej, więc my tutaj jako partia nie mamy innych narzędzi niż tylko popatrzenie, co zrobi klub.
8: Zamach na premiera i na wicepremiera, czy to zapowiedzi, to była poważna sprawa, bo powiedziałbym tak, w przekazie to wyglądało mało poważnie. Tweet, potem milczenie, nic się nie dzieje, premier wychodzi. No, opozycja mówi, kpina z bezpieczeństwa albo kpina z ludzi.
9: Opozycja zawsze dużo niemądrych zdań z siebie wydaje. Jeżeli służby mówią, że było zagrożenie, podjęli działanie, zatrzymali człowieka, to na tę wiedzę, którą mam i ja, i pana, mamy taką, myślę, samą. Służby tak muszą działać.
8: Ale czy komunikacja była odpowiednia? Bo jak mówię, jest ten wpis na X-ie, potem jest długie milczenie, nic się nie dzieje.
9: Bo służby pracują. No co ma się dziać? Wszystko mamy pisać
8: premier
9: na X-ach.
8: Premier wychodzi na spacer, przechodzi, no w dość takim... To wszystko nie składa się w taką spójną całość.
9: Panie redaktorze, z mojej perspektywy ważne jest, że zapewniane jest bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie i że służby zadziałały skutecznie, dostali sygnał, poinformowali, zatrzymali człowieka.
8: I tyle.
9: I tyle.
8: Będziemy wiedzieć więcej.
9: To są działania służb. To są pytania do służb.
8: Pani minister, wróćmy do przemocy w szkołach i do tego, co się wydarzyło, bo to jest kluczowe pytanie. Jakie są powody, pani zdaniem? Bo oczywiście jedną rzeczą jest zatrzymanie tej fali i to jest działanie krótkoterminowe. Tu jest policja, tu są decyzje dyrektorów, ale żeby walczyć z tym zjawiskiem, to wydaje się, że trzeba uderzyć w korzeń, a nie w liście.
9: Tak. I już ponad rok temu mieliśmy pierwsze sygnały o takich namacalnej radykalizacji młodego pokolenia. Zresztą obserwujemy to i pan redaktor to obserwuje i państwo jako na pewno uważni obserwatorzy tego, jak młodzież się zmienia, jak głosuje, jak się ze sobą komunikuje, jak funkcjonuje w sieci. My żeśmy podjęli te kroki. W ramach reformy Kompas Jutra wkracza edukacja medialna, czyli rozróżnianie prawdy od fałszu, czyli analiza treści, tak żeby pomóc. Co się działo w czwartek w nocy? Część młodych ludzi mówiła, nie wiemy, co jest prawdą, co jest fałszem. Nie wiemy, czy filmiki, które oglądamy, są realne, czy są AI. Nie wiemy, z jakich są źródeł. To sprawdzanie, ta weryfikacja, to jest w pewnym...
8: To jest pierwsze.
9: To jest bardzo dobre narzędzie.
8: Drugi
9: Tylko
8: element.
9: Edukacja nie dzieje się od tak na pstryknięcie. Edukacja trwa. To jest proces i podjęliśmy to wyzwanie po, mówiąc szczerze, latach pustyni działania. Druga rzecz, higiena cyfrowa, bo dużo złych rzeczy dzieje się w mediach społecznościowych. Pierwsza rzecz to ograniczenie używania telefonów symbolicznie w szkole. Druga rzecz to działania, które prowadzi z ramienia Ministerstwa Edukacji pani minister Lubnauer, z ramienia Ministerstwa Cyfryzacji pan minister Standerski, które wprowadzają przepisy, które mają ograniczyć dostęp dzieci do platform.
8: I to zostanie przyspieszone, bo wydaje się, że to jest jeden z tych istotnych elementów, bo to, co widzieliśmy na tych istotne platformach, więc pytanie, no bo wiadomo, że Komisja Europejska też nad tym pracuje. Przyspieszymy?
9: Niektóre działania, jestem pewna, że możemy wykonywać sami szybciej. Trzecia rzecz, no to rozwiązania Ministerstwa Cyfryzacji, które pozwolą wyłączać natychmiast niebezpieczne treści, więc tu czekamy Senat, a potem podpis prezydenta i oczekujemy, że prezydent podpisze te rozwiązania. Bo właśnie no, chronienie się za pozorną
8: sygnały, że
9: wolnością.
8: Zostanie teraz podpisane. Że nawet słyszałem, że zostało to już uzgodnione.
9: Chronienie się zostanie podpisane, to bardzo dobrze, bo da państwu narzędzia na szybkie reagowanie, a nie proszenie Big Techów, wyłączcie te treści, one są szkodliwe. Nie, państwo musi być silne i działać. Więc może wreszcie prezydent nam uwolni możliwość postępowania w interesie młodych ludzi.
8: Do pytania o to przyspieszenie ewentualnie prac nad zablokowaniem dostępu do mediów czy sieci antyspołecznościowych dla młodych. Kiedy możemy się go realnie spodziewać?
9: To są trudne zarówno legislacyjnie, jak i technologicznie rozwiązania. I ja też sporo rozmawiałam z ludźmi, którzy wdrażali różnego rodzaju procesy i badają, jak to się zadziało w innych państwach, które podjęły.
8: Się nie udało, a potem oni wrócili i tak, bo ominęli blokady.
9: Oni ominęli blokady, ale przede wszystkim przenieśli się z platform kontrolowalnych na platformy niekontrolowalne. Dlatego potrzebne są kompleksowe narzędzia. Z mojej perspektywy potrzebna jest znacznie większa też świadomość. I te zmiany mogą przyspieszyć pod jednym warunkiem, że będzie powszechna zgoda społeczna. Czyli, że również rodzice powiedzą, tak, chcemy takich rozwiązań. Można przyjąć różne rozwiązania. Ja też liczę, że operatorzy, którzy mają te możliwości, żeby wyłączać poszczególne usługi, tylko się włączą. Tylko no to będzie dla nich zaraz wybór. Czy chcą pomóc rodzicom? I wtedy rodzic może wskazać, biorę kartę dla dziecka. Nie ma prawa tam mieć żadnych mediów społecznościowych wyznaczonych, konkretnych albo pakietu. I to operatorzy mogą zrobić już dziś. Nie potrzebują niczego innego oprócz swojej dobrej woli i bardzo ich do tego namawiamy.
8: Namawiamy również, ale pytanie, kiedy to się może stać, że będzie to rozstrzygnięcie prawne? Rok, półtora, kilka miesięcy?
9: Myślę, że kilka miesięcy to za krótki czas. Myślę, że bliżej rok, półtora. Pani minister Lubnauer i pan minister Standerski mają w tym tygodniu sfinalizować jakby drogę legislacyjną w naszych dwóch ministerstwach, tak żeby to wyszło do konsultacji. I w zależności od tego, jakie to będą rozwiązania technologiczne, ja bym chciała, żeby to się stało jak najszybciej. Dla mnie, jak słyszę rok, półtora, to myślę, nie, no powinno być natychmiast. Ale nie chcę powiedzieć przed czasem i za wcześnie, że coś się wydarzy, jeżeli z przyczyn niezależnych od nas nie będziemy tego mogli dotrzymać. Ale jednak, proszę pamiętać, drodzy rodzice, to jest w waszych rękach. To wy możecie sprawdzić, możecie wyłączyć dziecku
8: usługi. Panie, ostatnie pytanie, muszę je zadać, bo kolejna rzecz, o której mówią eksperci, to jest gigantyczny poziom przemocy w polskich szkołach. 63% uczniów, ponad 60% mówi, spotkaliśmy się z jakąś formą przemocy fizycznej, werbalnej, wirtualnej albo seksualnej. No i to spośród często ofiar albo osób uważających się za ofiary pochodzą sprawcy.
9: Tak, i bardzo

0: każdej szkole. W tej chwili 6% uczniów jedynie nie ma takiego stałego dostępu do psychologa, co nie jest zadowalające. Uważam, że powinien każdy uczeń mieć dostęp do psychologa w szkole, ale te dane są takie, że jest coraz więcej. Odblokowaliśmy finansowanie na linię telefoniczną pomocy 116-111. Więc ten kontakt jest. I chciałam jeszcze bardzo podziękować Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Widzę, że pan redaktor mi pokazuje, żeby skończyć, ale muszę to zrobić. Ostatnie, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Ministerstwo Zdrowia wzmogło telefon zaufania, nie tylko ten dla dzieci i młodzieży, który działa od kiedy żeśmy zapewnili jako rząd finansowanie, ale również linię 800-100-100, gdzie dorośli, rodzice i nauczyciele też mogą znaleźć pomoc.
1: Tu stawiamy kropkę, dziękujemy Fundacji.
0: Dziękuję
1: oczywiście.
0: A
1: Barbara Nowacka, minister edukacji, Koalicja Obywatelska była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta.

0: 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Inak i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
9: Po reklamie.
10: Czas na fakty o 8.30. Magdalena Wojton i Tomasz Stańszewski. Zapraszają.
11: Dwie osoby trafiły do szpitala po zdarzeniu busa z osobówką w miejscowości Borowce na Mazowszu. Droga wojewódzka 627 między Ostrawią Mazowiecką a Ostrołęką w tej chwili jest zablokowana.
12: Policjanci zorganizowali objazdy drogami lokalnymi. Te utrudnienia mogą potrwać do 10. Blisko 60 strażaków walczyło z pożarem restauracji w miejscowości Stobno 7 w Wielkopolsce.
11: Ogień objął tam dach o powierzchni 600 m2.
12: Część konstrukcji zapadła się do środka, przekazał o poranku dyżurny wielkopolskich strażaków.
11: W pożarze nikt nie ucierpiał, trwa w tej chwili dogaszanie ognia.
12: Czujność, spokój, rozmowy z uczniami. To zaleca dzisiaj nauczycielom i dyrektorom szkół minister edukacji Barbara Nowacka.
11: Jej zdaniem sytuacja w tej chwili się uspokoiła.
13: Mówię o tym takim chaosie informacyjnym, podkręcanym zresztą bardzo mocno w internecie. Myślę, że rodzice zobaczyli, że dzieci w szkołach w piątek były bezpieczne, a patrole policji symbolicznie przypominają wszystkim, którzy mają przede wszystkim pomysły na robienie głupich żartów, że tu nie ma przestrzeni na głupie żarty.
12: Mówiła w porannej rozmowie w RMF FM Barbara Nowacka.
11: Dodawała, że ministerstwo pracuje nad zmianą przepisów tak, by dyrektorzy mogli na przykład przeszukiwać plecaki czy odebrać uczniom niebezpieczne przedmioty.
12: Od dziś do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26.
11: Syreny alarmowe będą przez minutę emitowały dźwięk ciągły. Prosimy o zachowanie spokoju, apeluje do mieszkańców Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
12: O poranku zaglądamy na stację paliw.
11: Tam benzyna poniżej 7, ale diesel znowu droższy.
12: Litr benzyny 95 ma kosztować dzisiaj nie więcej niż 6 zł 97 groszy.
11: Olej napędowy 8 zł 6 groszy i są to najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu CPN.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Dziesiąty mecz bez porażki, Legia Warszawa z dobrą serią w Ekstraklasie.
12: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
16: Dzień dobry, no Legia jest jedyną niepokonaną drużyną w lidze. Bilans to 6 zwycięstw i 4 remisy. Wczoraj wygrany domowy mecz z Wisłą Kraków 2-0.
17: Byliśmy drużyną konkretną, mieliśmy więcej sytuacji. Strzeliśmy dwie bramki, z czego jesteśmy zadowoleni. Chłopaki dali radę i z tego jestem zadowolony.
16: Komentował trener Marek Papszun. Po meczu dużo krytyki w stronę arbitrów, kilka ewidentnych błędów zespołu sędziowskiego. Kłopoty w Jagiellonii Białystok, wydłuża się lista kontrolowych. skontuzjowanych. Klub z Podlasia poinformował, że na kilka tygodni ze składu wypada słoweński napastnik Nick Prelec. Przypomnę, że na liście kontuzjowanych jest także choćby Norbert Wojtuszek. A już w czwartek Jaga w Lidze Europy zagrał u siebie z Araratem Armenia, no dobrze byłoby zgarnąć komplet punktów. Derby Trójmiasta dla Arki Gdynia. Pojedynek w PGE Basket Lidze zakończony zwycięstwem Arki nad Treflem Sopot 96-82. Gdynianie dopiero w trakcie spotkania się rozkręcili i początek należał do Trefla.
9: Wyszli na nas bardzo agresywnie, bardzo fizycznie. Nie dali nam łatwych punktów zdobyć. I oni złapali swój rytm, a my swojego rytmu nie mieliśmy. Trzeci, czwarty, kwarty zaczęliśmy grać tak, jak my potrafimy najlepiej.
16: Komentował trener Arki Mantas Czesnawski. Z najwięcej punktów dla jego zespołu rzucił Jakub Garbacz, 26. Siatkarze PGE Projektu Warszawa wygrali towarzyski turniej Bogdanka Volley Cup. Impreza poświęcona pamięci Tomasza Wójtowicza została rozegrana w Lublinie. W finale projekt wygrał z Bogdanką Luk Lublin 3-1. No, przed startem ligi powiew optymizmu.
18: No tak, na pewno będzie to bardzo ciekawy sezon, bardzo, bardzo intensywny i długi, bo każda drużyna się wzmocniła, więc już się nie mogę doczekać.
16: Tak mówił Bartosz Gomułka z projektu. W weekend mieliśmy też memoriał Arkadiusza Gołasia. Tam w finale Asseco Rosowie Rzeszów wygrała z PGE Skrą Bełchatów 3-0.
15: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Za 22 minuty będzie 9:00, Radio RMF 24, poranny program pod znakiem oczywiście tego, co wydarzyło się wczoraj wieczorem w Krakowie. Jest nowy prezydent Krakowa, Łukasz Gibała. Czy Łukasz Gibała może liczyć na współpracę Rady Miasta? Przypomnę, Rada Miasta jest zdominowana przez Koalicję Obywatelską i Lewicę. Czy zatem czekają nas 2 lata napięć i konfliktów?
1: Wydaje mi się, że to, co jest kluczem odpowiedzi na to, uświadomienie sobie, z jakimi wyzwaniami my się w tej chwili będziemy mierzyć przez kolejne lata. Te wyzwania były w kampanii podniesione, ale dosyć ogólnie, co pewnie wynika z istoty kampanii. Bardzo silna potrzeba zmiany modelu gospodarczego Krakowa. Przez 2 lata mojej bytności w urzędzie mam wrażenie, że sporo zrobiliśmy, ale to nie znaczy, że to jest zamknięte. To jest dopiero początek tej zmiany. Mamy problem bardzo istotny mieszkalnictwa, problem kultury, problem uczelni wyższych i styku z biznesem i wreszcie szereg innych problemów dotyczących finansów publicznych. I teraz odpowiadając na pytanie pana redaktora, starając się być bardziej pragmatyczny, to co może spowodować, żeby ta współpraca w formule kohabitacji była realna, jest coś, co trafnie ujął pan Jan Hoffman, znaczy to muszą być takie propozycje, które zyskają szerokie poparcie i presję mieszkańców, bo wtedy radni, ale i też pan prezydent, jego administracja będą skłonni te projekty realizować. Suma summarum rzekłby, że od tego, czy to będzie skuteczna polityka nowej administracji, będzie zależeć jakość przedłożeń, które będą dyskutowane na forum miasta.
2: Ale panie profesorze, ja bardziej pytam o to, czy pańskim zdaniem to są 2 lata na przeczekanie do kolejnych wyborów samorządowych, czy rewolucja, zmiana w Krakowie zacznie się już jutro?
1: To jest bardzo trudna sprawa i wydaje mi się, że każdy, kto obejmuje władzę, zdaje sobie bardzo szybko sprawę ze złożoności materii, z którą się mierzy. I uważam, że w Krakowie ta rewolucja, nawet jeżeli czasami w wypowiedziach pojawiała się polityków, pretendentów, nie jest potrzebna. Ale jest potrzebna bardzo rzetelna rozmowa i uzgodnienie pewnego pakietu, który budowałby przyszłość tego miasta. Jeżeli nie będziemy w stanie tego zrobić, to pogrążymy się przez 2 lata w te wojenki, personalne uszczypliwości i pewnie to daje wiele radości takiej populistycznej, budzi zainteresowanie, ale to nie jest myślenie o rozwoju miasta.
0: Tak tłumaczy to profesor Stanisław Mazur, były wiceprezydent Krakowa właśnie, gość wczorajszego wieczoru wyborczego. Kogo możemy się teraz spodziewać na miejskich stanowiskach? To też jest pytanie do nowego prezydenta. Czy Łukasz Gibała ma już skompletowany gabinet? Pytałem o to podczas wczorajszego wieczoru. Jednego z inicjatorów referendum, które doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego, czyli Jana Hoffmana.
3: Pan prezydent elekt mówił o tym dość wyraźnie, no nawet w tym wywiadzie, który wysłuchaliśmy, że zamierza oprzeć się na tych ekspertach, z którymi współpracował przez lata, których nazwiska prezentował u siebie na stronie. Natomiast pamiętam też, że pan prezydent mówił o otwartych konkursach, no w związku z czym, jeżeli mają być konkursy na różne stanowiska, to trudno, żebyśmy dzisiaj znali wyniki tych konkursów.
2: Ale rozumiem, że konkurs nie będzie obejmował stanowiska wiceprezydenta, zgadza się?
3: No ja akurat uważam, że to są stanowiska takie polityczne, więc one nie podlegają.
2: Trochę byłem złośliwy, jak się pan domyśla, z lekka.
3: A ja wybrnąłem od odpowiedzi wprost.
2: Całkiem dobrze, ale chciałem pana zapytać, w takim razie, czy Łukasz Gibała będzie musiał spłacać swoje zobowiązania polityczne po tych wyborach, czy nie?
3: A wobec kogo?
2: Właśnie się zastanawiam, czy są takie zobowiązania, czy nie?
3: Moim zdaniem, jeżeli ma zobowiązania, a ma zobowiązania bardzo takie mocne wobec mieszkańców tych, którzy
2: A wobec polityków
3: wybrali.
2: I wobec ugrupowań politycznych?
3: To było iluś kandydatów, którzy startowali w tych wyborach. Ja się wycofałem akurat przed pierwszą turą i pakt, porozumienie podpisaliśmy.
2: Zaskakujące to było swoją drogą.
3: Być może. W każdym razie porozumienie jakieś zawarliśmy też programowe. Natomiast jeżeli chodzi o innych kandydatów, no to oni startowali do końca, prezentowali swoje pomysły na rozwój miasta. Do drugiej tury trafiło 2 kandydatów. Ja nie widzę tutaj takich zależności, paktów, jakichś porozumień.
0: Jan Hoffman podczas wczorajszego wieczoru wyborczego, tak całego krakowskiego wieczoru wyborczego możecie wysłuchać i obejrzeć także na naszym kanale na YouTubie. Polecamy gorąco. Radio RMF 24. Za moment wracamy.
4: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
5: Reklama.
6: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
7: Chyba
6: chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: Po reklamie.
4: Poranek Radia RMF 24 i Piotr

0: Kampania już się skończyła, wybór dokonany, ale to nie znaczy, że czas na wolne. Dziękuję mieszkańcom za zaufanie, przed nami duże wyzwania. Tak dziś już mówi prezydent elekt Krakowa Łukasz Gibała. Po wczorajszym zwycięstwie pojawił się na rondzie Mogilskim w centrum miasta.
1: Dzień dobry, może odważonych dla pani. W ramach podziękowania za zaufanie rozdaję właśnie mieszkańcom. Mamy piękny rzeczki poranek, więc się przyda taka przekąska.
2: Na pewno, tym bardziej, że jestem bez śniadania.
1: No to tym bardziej, proszę się prezentować.
2: Pięknie,
1: tak
2: dziękuję.
1: Jest.
3: Panowie zadowoleni z wyboru?
4: Tak. Tak, bardzo. Bardzo.
3: Po co dzisiaj tutaj przyszliście?
4: Poświętować razem z panem prezydentem, z panem Łukaszem Gibałą i swoje postulaty wypełni. I wierzę w to.
1: Wiemy, gratuluję. Bardzo dziękuję, bardzo miło. Tak, proszę uważać, trzeba wyciągnąć. Tak, o właśnie. Super, dla pani również, proszę pozostawać.
0: A przyszłemu prezydentowi Krakowa, prezydentowi elektowi towarzyszył nasz reporter RMF FM Maciej Sołtys. Za przysiężenie Łukasza Gibały najprawdopodobniej 21 października. A nowy prezydent Krakowa będzie razem z nami po 9.30 w Radiu RMF 24.
5: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Wiele zespołów takiego właśnie przewlekłego bólu umiejscowiają się, mówiąc obrazowo, w głowie, w mózgu naszych pacjentów.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: Reklama.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź. No,
6: trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
11: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal tej jesieni. Na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
14: Janie, skarpeta na pieniądze.
15: Się rozpadła.
14: Noż do 100.
15: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
17: Blik. Kochanie, dieta, bieganie, w którą stronę pójść?
18: W kierunek fit.
17: Co to takiego?
18: Jedyny kompleksowy klub fitness w Siechnicach. Doskonale wyposażona siłownia, pełnowymiarowa strefa fight z ringiem, modelowanie sylwetki Icon oraz Onda. Zajęcia dla każdego, w każdym wieku, także dla dzieci.
17: Kierunek fit.
18: 1500 metrów kwadratowych czystego sportu.
17: A multisport?
18: Honorują. Te i inne karty sportowe też. Siechnice, ulica Piastów Śląskich 26a. Kierunekfit.pl.
19: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: O reklamie.
1: Najważniejsze fakty zawsze znajdziecie w RMF FM. Jest 9:00, przy mikrofonach Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
5: Ponad 161 tysięcy głosów na Łukasza Gibałę.
20: Na Monikę Piątkowską nieco ponad 98 tysięcy. To oznacza, że Gibała wygrywa drugą turę procentowo 62-38 i to założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zastąpi Aleksandra Miszalskiego.
5: Policyjne patrole w rejonie szkół.
20: To jest efekt tragicznych wydarzeń minionego tygodnia.
5: Nasz dziennikarz towarzyszy funkcjonariuszom w Poznaniu.
20: Ostrzegam też kierowców, utrudnienia w tej chwili na Krajowej 25 w Wielkopolsce. Najprawdopodobniej 21 października zaprzysiężony zostanie nowy prezydent Krakowa.
2: We wczorajszej drugiej turze przedterminowych wyborów Łukasz Gibała zdobył 62% głosów.
20: Jego kontrkandydatka, senator Monika Piątkowska, 38% poparcia.
2: W faktach ponownie krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
21: Tak jest, dzień dobry.
20: Maćku. Dzień dobry Maćku. Gibała ma już zaświadczenie o wyborze, zatem co będzie robić dalej?
21: Jak napisał w mediach społecznościowych, czeka na zaprzysiężenie i zabiera się do pracy. A wczoraj, tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników, powiedział mi, jakie będą pierwsze dwie jego decyzje.
22: Pierwsze dwie decyzje to jest A, Dolina Prądnika, ochrona prawie 200 hektarów terenów zielonych. Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle. A druga decyzja to przywrócenie poprzednich taryf, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut.
21: A już za pół godziny prezydent elekt Krakowa będzie gościem Piotra Saleka w naszym informacyjnym radiu RMF24.
20: Tutaj na Kopcu Kościuszki, zatem już teraz zapraszamy na rozmowę.
2: To fakty w RMF FM. Policjanci patrolują rejony szkół po tragicznych wydarzeniach z minionego tygodnia.
20: Po aktach przemocy oraz ujęciu osób planujących ataki na szkoły, funkcjonariusze zapobiegawczo interweniują w szkołach.
2: Przed podstawówką przy ulicy Słowackiego w Poznaniu jest nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
23: Zgadza się.
2: Witamy cię w faktach. Co jeszcze mają w planach funkcjonariusze?
23: Oprócz rozmów z dyrektorami, nauczycielami oraz rodzicami dzieci, zaplanowane są też specjalne szkolenia, powiedział mi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
24: Przede wszystkim wypracować skuteczne procedury, które będą bardzo szybko działały w momencie, kiedy wystąpi jakiekolwiek zagrożenie bądź sytuacja budząca niepokój, bądź zapowiadająca, nie daj Boże, jakikolwiek atak. Te rozmowy i te szkolenia odbędą się już od najbliższego wtorku.
23: Tylko w Poznaniu i powiecie poznańskim policjanci mają pod swoim nadzorem ponad 380 szkół podstawowych i średnich. Patrole odbywają się w trybie rotacyjnym. To oznacza, że policjanci nie będą cały dzień przed każdą placówką. Mają odwiedzać je w godzinach pracy szkoły.
20: Ostrzegamy kierowców. Ciężarówka uderzyła w bariery na krawej 25 w Starym Mieście w Wielkopolsce.
2: Zablokowany jest prawy pas w kierunku Konina. Zaczynaliśmy od wyborów w skali mikro krakowskich i rozstrzygniętej drugiej tury.
20: No to teraz skala makro. W stolicy Indii Delhi władze zamknęły 6 stacji metra, ograniczyły ruch w związku z planowanym marszem opozycji, który ruszy dziś przed Sąd Najwyższy.
2: Protestujący domagają się dymisji szefa komisji wyborczej po wykreśleniu, uwaga, prawie 130 milionów osób z list wyborców.
20: Protestujący oskarżają głównego komisarza wyborczego Gyanesha Kumara o przeprowadzenie zmian na listach wyborców z korzyścią dla rządzącej indyjskiej partii ludowej premiera Narendry Modiego.
2: India, najludniejsza demokracja świata.
20: Tak jest, prawie 1,5 miliarda obywateli. A Magdalena Frank w tej chwili na korcie. Pierwsza runda turnieju WTA w chińskim Wuhan.
2: A po drugiej stronie siatki ta zawodniczka.
25: Mananteya Solangeo.
20: Tak jest, praworęczna tajka, która lubi grać na twardych kortach, no ale w tej chwili nie widać tego. O poranku Frank prowadzi z Mananteya Solangeo 5-3.
2: Jeżeli wygra w drugiej rundzie, czeka już na nią Iga Świątek.
20: Tak jest.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: A co do 10 w Radiu RMF 24, oczywiście echa tego, co wydarzyło się wczoraj wieczorem w naszym studiu i w Krakowie. Było mnóstwo ciekawych gości. Przewinało się przez studio na Kopcu Kościuszki. Wielu już słyszeliście, ale jeszcze w tej godzinie posłuchamy, co miał do powiedzenia Łukasz Orbitowski, pisarz, ale też człowiek, który ma Kraków w krwiobiegu.

0: 11 minut po godzinie 9. Poranny program w Radiu RMF 24. Powyborczy poranny program w poniedziałek powyborczy. Łukasz Gibała obejmuje władzę w Krakowie. Obejmuje władzę z długą listą obietnic, ale też z dużymi oczekiwaniami mieszkańców. Podczas naszego krakowskiego wieczoru wyborczego w Radiu RMF 24 Maciej Fijak, jeden z naszych gości, Maciej Fijak z akcji dla Krakowa, zwracał uwagę, że nowy prezydent będzie musiał pogodzić zapowiadane zmiany z trudną sytuacją finansową miasta.
1: No nie da się tego zrobić, dlatego tak jak ktoś tutaj mówi, że gigantyczne zadanie, bo oni oboje, i pani senator, i Łukasz Gibała opowiadali o obniżkach generalnie i o jednoczesnym likwidowaniu długu. Tego się generalnie nie da w ten sposób zrobić. Opowiadali o tym, że chcą pozyskiwać większą bazę wyborców, nowe firmy, tylko że gdyby to było aż takie proste, to podejrzewam, że dwóch poprzednich prezydentów by to zrobiło, tak? Bo każdy chce mieć więcej pieniędzy na inwestycje. Także no będzie to naprawdę bardzo ciekawe. My jeszcze tylko dodam, a propos tych obietnic, też tutaj widzieliśmy, że Łukasz Gibała tak dosyć spokojnie podchodzi do tego zwycięstwa. Już mówi, że to będą trudne czasy, trudne dwa lata. Nie wiadomo, co z Radą Miasta. Obniża te oczekiwania ewidentnie. Mhm. My podliczyliśmy dzisiaj razem z zespołem z akcji jego obietnice, które padły w różnych wywiadach i które wyłuskaliśmy z tego jego krótkiego, ale nadal programu. No i to jest 107 różnych obietnic, więc jeżeli popatrzymy, ile zostało do końca tej kadencji, no to jest mniej więcej jedna obietnica tygodniowo do realizacji. Naprawdę bardzo poważne zadanie.
0: Poważne zadanie. Maciej Fijak, akcja dla Krakowa. Ostrożnie do tej nowej prezydentury podchodzi pisarz i publicysta Łukasz Orbitowski, który przyznał, że Gibała jest dla niego niewiadomą.
2: Ja jestem jej ciekawy, ponieważ z mojej perspektywy Łukasz Gibała jest wielką niewiadomą. Ja tak naprawdę nic o tym facecie nie potrafię powiedzieć. Być może dlatego, że on też nie był jak gdyby skory do ujawniania pewnych aspektów swojej osoby. Generalnie o Gibale wiemy tyle, że jest bardzo bogaty. Ja to jest dosyć...
3: A to jest jego zaleta czy wada?
2: No, lepiej chyba jest być bogatym niż biednym. Jest tego,
3: z na pewno tego... dobrze być bogatym i szczęśliwym.
2: Tak, tak, ale jak gdyby no, Gibale robią z tego tytułu zarzuty, natomiast ja po prostu czekam, wiesz? Zastanawiam się, co będzie, zwłaszcza, że to jest bardzo ciekawa prezydentura, gdyż krótka. W związku z tym, jeżeli czy ten człowiek się sprawdzi, to pozostaje na stanowisku, a jeżeli się nie sprawdzi, to jak sądzę, no Krakowianie już pokazali, że umieją wystawiać czerwone kartki, więc jak będzie źle, to podziękują temu człowiekowi. Zobaczymy. Widzę w tym jakąś zmianę. Coś się skończyło, prawda? I czekam, co będzie dalej.
0: Coś się skończyło, co się zacznie. Będziemy o to pytać oczywiście Łukasza Gibałę. Przypomnę, dzisiaj po 9:30 nowy prezydent elekt Krakowa będzie razem z nami, a to był Łukasz Orbitowski na antenie Radia RMF 24 z naszego wczorajszego krakowskiego wieczoru wyborczego. Do obejrzenia i do odsłuchania oczywiście na naszym kanale w YouTubie.
4: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
5: Reklama.
6: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkanie czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
11: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
10: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
11: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
10: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
11: A jazda próbna?
10: Na miejscu przetestujesz każdy model.
11: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
12: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
16: Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
18: Tak, a co?
17: Teraz jestem szczęście w nieszczęściu. Wylałam kawę.
18: Już robię drugą.
17: Na komputer.
18: Już biorę pożyczkę.
17: Na co?
18: Na komputer. Moje ty szczęście.
19: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
20: Aliorbank albo nic.
19: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
21: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
22: Po reklamie.
23: Radio RMF 24. Pomożemy Ci nadążyć za newsami.
24: Co ciemnie

21 minut po godzinie 9. Rzućmy okiem na to, co się dzieje na światowych giełdach. Zostawmy na moment Kraków i te zmiany polityczne. A co jeśli chodzi o ekonomię i ceny ropy oczywiście? No ten poniedziałek nie wygląda tak źle, bo się okazuje, że ceny ropy na światowych rynkach spadają. Baryłka amerykańskiej ropy WTI kosztuje teraz $90.69, Brent niecałe $104. To nie są duże spadki. To jest spadek mniej więcej w okolicach 1%. Inwestorzy zachowują spokój i nie reagują jakimiś wzrostami cen na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie, a ta eskalacja niestety jest, bo wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti zaatakowali lotnisko w saudyjskim Riyadzie, wiecie o tym doskonale. Zapowiedzieli też kolejne uderzenia na lotniska, na infrastrukturę krytyczną. Władze Arabii Saudyjskiej z kolei zapowiedziały odwet. Niepewność też budzi sytuacja w cieśninie Ormuz. Chyba się już do tego zdążyliśmy przyzwyczaić. Cieśnina Ormuz, wiadomo, kluczowa dla światowych dostaw surowców energetycznych. Międzynarodowa Agencja Energetyczna apeluje o zwiększenie dostaw oleju napędowego na rynki i ostrzega, że ta sytuacja wymaga pilnej uwagi. Mimo poniedziałkowych spadków ropa wciąż pozostaje znacznie droższa niż na początku roku. Nie trzeba nikogo przekonywać. Od stycznia ta WTI jej ceny wzrosły o 58%, Brent ponad 70%. No, czujemy i wiemy o tym doskonale, tankując nasze samochody, chociaż w tej chwili u nas program CPN, więc być może jeszcze tego tak boleśnie nie odczuwamy. Na ceny ropy też wpływają doniesienia o ogłoszonym przez Donalda Trumpa energetycznym zawieszeniu broni między Rosją a Ukrainą. Istotne jest tutaj to, że ogłosił to na razie tylko Donald Trump. Amerykański prezydent twierdzi, że obie strony zgodziły się wstrzymać ataki na infrastrukturę krytyczną, ale nie podał szczegółów porozumienia. Jak to się przełoży w dalszej perspektywie na rynek paliw? Będziemy o tym rozmawiać. Po godzinie 10 w Radiu RMF 24 opowie nam o tym Przemysław Bryks, a to jest analityk rynku paliw. Polecamy gorąco. 23 minuty po 9.

0: reklama.
1: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gądowiance, gdzie od lat kupuję i serwisuję samochody dla mojej rodziny i firmy. Dlaczego wybrałem ten salon? Bo działa w strukturze Grupy Kamiński. Od ponad 20 lat związanej z Toyotą. Dzięki temu mam szerszy wybór modeli nowych i używanych, doświadczony serwis oraz doradców, którym ufam.
0: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
2: Maria Sadowska.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Dzień dobry.
5: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
4: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
5: Interesujące, ale co to?
4: Lokata banku pocztowego.
5: Biorę.
4: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.

0: okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w Zdrówuskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer, moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Spraw.

0: sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na alior.bank.pl.
1: Alior Bank albo nic.
0: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na alior.bank.pl.
2: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl. Po reklamie.
3: Na zegarach 10.30 w RMF24 Wrocław. Zaczynamy Fakty. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Na początek ważna informacja dla pieszych, rowerzystów i kierowców. W najbliższy weekend rozpocznie się przebudowa ulicy Ruskiej we Wrocławiu. W ramach inwestycji przebudowane zostaną jezdnia, chodniki, oświetlenie i sieci podziemne. Na ulicy pojawią się nowe drzewa, krzewy oraz elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze na śmieci. Koszt prac przekroczy 8,5 miliona złotych. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugi kwartał przyszłego roku. Na czas prac ulica Ruska na odcinku od Kazimierza Wielkiego do Placu Solnego zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego. Wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Nie będzie możliwości skrętu z Rzeźniczej w prawo w Ruską oraz wjazdu i wyjazdu z ulicy Psiebudy na Ruską. Na Rzeźniczej pojawią się zakazy parkowania w kilku miejscach. Piesi będą mogli korzystać z wyznaczonych przejść, a rowerzyści zostaną skierowani objazdem przez ulicę Świętego Mikołaja.
4: O zdrowiu. Faktach RMF24 Wrocław.
3: Dżuma we Wrocławiu. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego uspokajają, że nie ma zagrożenia epidemią tej choroby. Niepokojące informacje na ten temat pojawiły się ostatnio w mediach społecznościowych. Profesor Jarosław Drobnik, naczelny epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, wyjaśnia, jak wygląda obecnie sytuacja i czy rzeczywiście mamy powody do obaw.
5: Europa jest, wydaje się, bezpieczna i nie tylko Europa. Dżuma w wymiarze epidemicznym już dawno przestała być problemem. To kontekst nie tylko sanitarny, ale także dostępności do antybiotyków. To kontekst także rozwoju technik opieki nad pacjentem, który potencjalnie mógłby być zakażony. Więc jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że w Europie właściwie zapomnieliśmy. To jest dla nas kontekst historyczny, bardzo przemawiający do wyobraźni, bo ta czarna epidemia, czarna śmierć, no nie wzięła się znikąd. To jest ta postać septyczna dżumy, która wygląda bardzo dramatycznie.
3: Dodał w rozmowie z RMF24 Wrocław profesor Jarosław Drobnik, naczelny epidemiolog wrocławskiego USK.
4: Sport w Faktach RMF24 Wrocław.
3: Koszykarze WKS-u Śląska Wrocław pokonali na wyjeździe Kinga Szczecin 82-69 w meczu Energa Basket Ligi. Spotkanie przez trzy kwarty było bardzo wyrównane, jednak w ostatniej części goście z Wrocławia zdecydowanie przejęli inicjatywę. Najlepiej punktującymi zawodnikami Śląska byli Antony Hickey, 17 punktów, Paul Scruggs, 14 punktów oraz DJ Robinson, również 14 punktów. Było to pierwsze ligowe zwycięstwo Śląska w tym sezonie. Kolejny mecz wrocławianie zagrają w najbliższą środę, kiedy w hali Orbita zmierzą się z Napoli Basket w rozgrywkach BKT Eurocup.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Słuchajcie radia RMF 24. Teraz przechodzimy do informacji z Polski, do kwestii bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk na Warsaw Security Forum mówił, że bezpieczeństwo dla Europy przestało być tematem abstrakcyjnym.
2: To już dawno nie jest problem akademicki. To już dawno nie jest eseistyka. To są bardzo konkretne zagrożenia wynikające z agresji rosyjskiej na Ukrainę. Chciałbym w związku z ostatnimi wydarzeniami wykorzystać tę chwilę, aby nazwać kilka, wydawałoby się, oczywistych prawd, żeby nazwać znowu po imieniu. Prawda z reguły jest banalna. Ale tę banalną prawdę trzeba dzisiaj niestety powtarzać z wielką determinacją, ponieważ zakłamywanie rzeczywistości może być jednym z najgroźniejszych i najskuteczniejszych sojuszników rosyjskiego agresora. My tu w Polsce, w Europie, na całym Zachodzie nie możemy sobie pozwolić na żadną iluzję. Nie możemy sobie pozwolić na najmniejszą nutkę fałszu w ocenie tego, co dzieje się dzisiaj w Ukrainie, jak wygląda dzisiaj konfrontacja w globalnej polityce. Nazwę to bardzo prosto, konfrontacja między złem a dobrem. Nikt i nic nie zdejmie pełnej, stuprocentowej odpowiedzialności Rosji za wojnę w Ukrainie. Każdy, kto próbuje tu symetrii, każdy, kto sugeruje, że to Ukraina jest odpowiedzialna za wojnę, daje niezwykle cenny prezent agresorowi, Putinowi.
1: Mówił szef polskiego rządu. Premier Donald Tusk zapowiedział też, że pojedzie do Brukseli, by przekonywać o konieczności zwiększenia sankcji na Rosję.
3: Tu Radio RMF 24.
4: Reklama.
5: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za
15: 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Po reklamie.
3: Radio RMF 24. Dostępne też w aplikacji RMF On.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, my teraz zajmiemy się polską polityką, bo tu zaczyna się dziać i to dziać się coraz więcej. Następuje kumulacja rozmaitych rozliczeń. Nie, może jeszcze kumulacja, to nie. Taka kumulacyjka, początek kumulacji, dowiadujemy się o Pegasusie. No w ogóle...
1: Rozbiegówka się zaczyna przed kampanią wyborczą i to taka już naprawdę takie na ostro i na potężną
0: intro,
1: skalę.
0: Jak to się mówi, przed mocnym uderzeniem. Tomasz Skory, jak słyszeliście.
1: Dzień
0: no
1: dobry.
0: Właśnie, Tomku.
1: Te uderzenia będą stopniowane, ale już się zaczęły.
0: No to zacznijmy od tego, co się zaczęło. Powiedzmy krótko, jakby, no bo wiadomo, że no Pegasus teraz...
1: Parę dni temu, po 33, o ile mnie pamięć nie myli, miesiącach, okazało się, że można jednak skończyć sprawozdanie w sprawie postawienia przed Trybunałem Stanu Adama Glapińskiego. Niesłychane, niebywałe. Państwo posłowie z Komisji Śledczej ogłosili to. Dokumentu nie pokazali, no ale on już jest rzeczywiście. Taki wniosek o postawienie Glapińskiego przed Trybunałem Stanu trafi do Sejmu pewnie na początku listopada. Druga sprawa to Pegasus, czyli dzisiejsza sprawa. W tej sprawie nie wiemy w zasadzie nic nowego, ale wiemy, że pojawiła się ekspertyza ABW, która potwierdza to, co wszyscy wiemy od wielu miesięcy.
0: Znaczy, to jest że... izraelski sprzęt i w związku z tym informacje były przekazywane do Izraela.
1: Ten system tak działa, ale jak donosi prokuratura, to jest bardzo ważne, że właśnie tak się to odbywa, a poza tym, przepraszam, ja tu szukam dźwięk. Właśnie. Prokuratura. Prokuratura ni stąd, ni zowąd głosowo wydaje taki oto dźwięk.
2: CBA miało kontrolę wyłącznie nad niektórymi funkcjami systemu, a więc niektóre funkcje pozostawały pod wyłączną kontrolą producenta oprogramowania, a więc prywatnej izraelskiej firmy.
1: Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej, dzieli się tą wiedzą, którą znamy od dawna, tyle tylko, że teraz została ona stwierdzona przez biegłych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i oto włącza się w sprawę premier.
3: Oni podpisali umowę, w której zapłacili Izraelowi, to znaczy firmie z Izraela, ponad 30 milionów złotych za system, za to narzędzie inwigilacji, śledzenia, podsłuchiwania, podglądania, nad którym de facto nie mieli kontroli. Bo kontrola pozostawała w rękach Izraela i firmy izraelskiej. To znaczy zapłacili pieniądze, które należały się ofiarom w Polsce, ofiarom przestępstw, za system, który de facto transferował wszystkie możliwe dane dotyczące polskich obywateli, polskich liderów opozycji, polskich niezależnych prokuratorów. Te dane trafiały na stronę izraelską, a polska strona nie miała na tym de facto żadnej kontroli.
1: Oburzenie premiera wydaje się słuszne, tylko cokolwiek spóźnione, bo o tym wszystkim wiemy od bardzo, bardzo, bardzo dawna. A komisja śledcza Pegasusowa, działająca od też chyba 30 miesięcy mniej więcej, dopiero dziś przedstawi projekt sprawozdania i to jego połowy, tej jawnej połowy, i tam te dane też się znajdą.
0: Tylko, jeśli ja dobrze rozumiem, oburzenie to jest jedno, ocena moralna to jest druga i polityczna to jest trzecie, a czy to będzie rzeczywiście oceniane karnie, to jest jeszcze inna kwestia, bo tak, w wyroku to z całą pewnością przed tymi wyborami nie będzie. Widzieliśmy kilka takich wydarzeń, które sugerują, że prokuratorzy, jakby to powiedzieć, mają świadomość, że władza może, choć nie musi się zmienić i wolą się przesadnie angażować.
1: No niemniej siedem osób zarzuty już usłyszało, zaangażowanych.
0: Tak, ale między usłyszeniem zarzutów to...
1: Tak, to prawda, ale komisja zapowiada jeszcze kilka dodatkowych osób, złożenie zawiadomień do prokuratury i te sprawy dopiero się zaczną. Tak, ale to będzie gonienie króliczka, a nie jego dopadanie. Ale zaczynają się też rozliczenia, i to bardzo stanowcze i kategoryczne, dotyczące samych rządzących. No nie dalej jak w ubiegłym tygodniu przecież został zmuszony do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się immunitetu Władysław Teofil Bartoszewski, poseł PSL-u.
4: Który nadal jest wiceministrem.
1: Który nadal pozostaje wiceministrem spraw zagranicznych, ale nie stawiałbym na to, że tak zostanie jeszcze długo, zbyt wiele. Dzisiaj okazuje się, że prokuratura jeszcze nie zdążyła wydać w tej sprawie komunikatu, a już minister Żurek ogłosił, że wszczęto postępowanie sprawdzające w sprawie byłego wiceministra rolnictwa i byłego już posła Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka, który nie dość, że dość obcesowo obchodził się z kobietami, mówiąc najbardziej delikatnie, to jeszcze podstępnie podawał im narkotyki, a o naturze tego podawania wolałbym nie mówić, bo to już...
0: Darujmy sobie już tak, bez szczegółów.
1: Darujmy sobie.
0: Ja myślę, że tam jeszcze jemu jedno zaszkodziło. Wiesz, to znaczy, no, niewątpliwie robił rzeczy złe, prokuratura je oceni i potwierdzi, czy je robił, czy nie. Mógł robić rzeczy złe. Natomiast wizerunkowo dla Platformy jego pojawienie się w towarzystwie pewnego detektywa, no powiedziałbym, to już jest kwestia smaku i oni wiedzą, że
1: tak,
0: można tak, wybaczyć, ale... można wybaczyć, mówimy, że ktoś robi rzeczy złe, ale nie jak się ośmiesza.
1: Tomasz, mówimy o tym w kontekście nadchodzącej coraz dłuższymi krokami, a w zasadzie już stojącej nam pod drzwiami kampanii wyborczej i takich postaci po prostu należy się pozbywać, zanim ktoś będzie mógł w kampanii postawić zarzuty, że się ich trzyma. I no i tak to będzie. Przypominam, w drodze są jakoś dziwnym trafem opóźniające się wnioski o uchylenie kilku istotnych immunitetów. Tu mówimy o nazwiskach niebagatelnych dla koalicji, chociaż nie koalicji obywatelskiej jako partii, ale koalicji rządzącej. No mówimy o Michale Kobosko i Szymonie Hołowni. Tak. Jeszcze. Dla równowagi jest tam jeszcze pani była wojewoda Leniart. Te wnioski też zapewne niebawem dotrą do prokuratury i trafią do Sejmu i trzeba będzie rozliczać. A drugim elementem tej atmosfery kampanii jest atmosfera chaosu i niemal histerii, która się wdała kilka dni temu z powodu dramatycznych wydarzeń związanych z tym, co się działo w szkołach.
0: I może się nie przestać dziać.
1: Została podbudowana jeszcze doniesieniem o planowaniu zamachu na premiera i wicepremiera. Wpadamy w dygot, w takie, powiedziałbym...
0: Jeszcze sytuacja międzynarodowa.
1: No, trwa wojna między prezydentem a rządem. Wszystko to sprawia, że społeczeństwo staje się rozedrgane. I przed tym przestrzegam. Uważajmy, a niech oni się rozliczają.
0: Tak, niech się rozliczają, życzymy im wszystkiego najlepszego, rozliczania są potrzebne, ale rzeczywiście nie dajmy się wprowadzić.
1: Histerię sobie darujmy.
0: Amen, chciałem powiedzieć, tylko Tomasz Skory był z nami, bardzo dziękuję za tę
1: potwierdzam,
0: informację.
1: Amen.
5: RMF 24 Wrocław, radio informacyjne.

0: Reklama.
1: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowic Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowic Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi. Tej zimy odkryj Emiraty lub przesiądź się na egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
14: Po reklamie. Reklamie.
15: A to już prawie 11 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Przy mikrofonie Magdalena Wojtoń. Witamy.
16: Dzień dobry i zapraszam. Prokuratura zajęła się kontrowersjami dotyczącymi zachowania byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka. Referendum w sprawie strefy czystego transportu zapowiada nowy prezydent Krakowa, Łukasz Gibała. O 11 też spotkanie na korcie, Świątek Fręch, dźwięk kojarzący się z dużymi pieniędzmi. Będą też fakty kulturalne w RMF FM. Jest postępowanie sprawdzające w sprawie posła i byłego wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka. Jak poinformowała warszawska prokuratura okręgowa, postępowanie zostało wszczęte z urzędu na podstawie doniesień prasowych. Ze szczegółami teraz Tomasz Skory. Tomku, dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Wyjaśnij, o jakie doniesienia chodzi.
17: Zdaniem prokuratury zbadania wymagają oskarżenia dwóch współpracownic zarzucających Kołodziejczakowi stosowanie przemocy i agresji. Na tej podstawie poseł został dwa dni temu wykluczony z klubu Koalicji Obywatelskiej. Z jednego z opublikowanych nagrań rozmowy z politykiem wynika też, że Kołodziejczak mógł się dopuścić podstępnego podawania jednej z kobiet narkotyków bez jej wiedzy. Według niej mogło to zagrażać nawet jej życiu. Komentując decyzję prokuratury, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek oświadczył, że czasy ręcznego sterowania śledztwami pod legitymację partyjną się skończyły, a jeśli pojawia się podejrzenie przestępstwa, prokuratura działa z urzędu. Niezależnie od nazwiska i zajmowanego stanowiska. Nie ma świętych krów, dodaje Waldemar Żurek.
16: W RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Utrudnienia na kolei w Śląskiem. Doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem na odcinku Będzin-Sosnowiec Główny. Wprowadzono telefoniczne zapowiadanie pociągów, poinformowały Koleje Śląskie. Pociągi są opóźnione, a niektóre zostały odwołane. Unia Europejska przyjęła właśnie pakiet sankcji wobec rekordowej liczby ponad 1600 osób i podmiotów z Rosji. Obostrzenia wymierzone są przede wszystkim w rosyjski kompleks zbrojeniowy produkujący broń wykorzystywaną przeciw Ukrainie. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Zrobimy rzetelny audyt Urzędu Miasta i poszukamy oszczędności, które nie uderzą w kieszenie mieszkańców, zapowiedział w radiu RMF24 nowy prezydent Krakowa. W faktach razem ze mną Maciej Sołtys. Maćku, co
0: witam
16: jeszcze
0: podobnie.
16: Zapowiedział Łukasz Gibała?
0: Chcę organizować referenda lokalne dotyczące spraw, które bulwersują mieszkańców. Pierwsze miałoby się odbyć już w przyszłym roku i dotyczyłoby strefy czystego transportu.
18: Chciałbym przynajmniej co dwa lata średnio organizować takie referenda tematyczne.
19: Jeżeli mamy jedno referendum w sprawie strefy czystego transportu, to przed tymi kolejnymi wyborami będzie jeszcze jedno w takim razie, rozumiem, tak?
18: Nie wykluczamy tego.
19: A tak. W jakiej sprawie może pan powiedzieć?
18: No moim zdaniem dużo jest takich tematów, które ludzi bulwersują. Też jest temat tego, czy wprowadzić te strefy wolne, jak chodzi o najem krótkoterminowy, prawda? Więc ja bym też nie wykluczał, że w czasie jednego referendum można zadać więcej niż jedno pytanie.
0: A cała rozmowa Piotra Salaka z nowym prezydentem Krakowa do zobaczenia na naszej stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych.
16: Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie turnieju Wuhan. Będzie nią Magdalena Fręch, która co prawda zmarnowała aż 4 piłki meczowe, ale i tak ostatecznie pokonała zawodniczkę Tajlandii Sawan Qiu w dwóch setach 6-3, 7-6. Po 10 latach na giełdzie papierów wartościowych pojawił się nowy dzwon otwierający sesję notowania.
20: 3, 2, 1.
16: To z okazji 35-lecia giełdy w Polsce. Dźwięk nowego dzwonu brzmi podobnie do poprzedniego, ale wygląda nieco inaczej. Zdobi go pnący się wykres.
21: To jest indeks WIG od początku giełdy 91 roku do dzisiaj. No i można zobaczyć, że no to ostatnie dwa lata właśnie na tym indeksie wyglądają naprawdę imponująco.
16: Mówi w rozmowie z RMF FM prezes giełdy papierów wartościowych Tomasz Bardziłowski. Na razie nowy dzwon przynosi powodzenie inwestorom, główne indeksy na plusie. W faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta na początek o nowym filmie z Andrew Garfieldem. Dzień dobry.
22: Aktor znany m.in. z roli Spidermana czy z filmu The Social Network w filmie Artificial gra prawdziwą postać Sama Altmana, założyciela firmy OpenAI i twórcę słynnego czata. To jest opowieść o powstaniu firmy, ale też o konflikcie wokół władzy nad nią i o dylematach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Myślę, że ludzie stojący na szczycie tych firm muszą mieć w sobie odwagę, wyobraźnię i odporność. Muszą być w stanie znosić ogromną krytykę i funkcjonować pod nieustanną, wnikliwą obserwacją, w której analizuje się każdy aspekt ich życia. Ale to jest ważne, żeby tak się im przyglądać, bo musimy wiedzieć, kto sprawuje władzę i kto tworzy nasz nowy świat, mówił Andrew Garfield na premierze filmu w Londynie. Zaczął się Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny. Przez 10 dni widzowie zobaczą 12 spektakli z Polski, Grecji, Hiszpanii i Litwy. Można też wziąć udział w warsztatach, czytaniach i w debatach. Będzie nowa odsłona klasycznego cyklu Egzorcysta, premiera filmu Grozy za pół roku, a w sieci właśnie pojawił się pierwszy zwiastun. Detektyw Julia Miller gra Scarlett Johansson. W obsadzie są też m.in. Chiwetel Ejiofor, Laurence Fishburne i Diane Lane.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od pytań o to, czy Ukraina jest w stanie przeprowadzić wybory prezydenckie, których domaga się od niej, czy domagają się jednym głosem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i dyktator Rosji Władimir Putin. I czemu tak naprawdę te żądania Trumpa służą i dlaczego nie Polsce?

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz przenosimy się, no właśnie, za granicę i porozmawiamy o wielkiej rozgrywce geopolitycznej, a może kupowaniu ropy, za które komuniści, czy postkomuniści, czy putiniści kupią sznur, na którym powieszą demokrację. Mówię oczywiście o Donaldzie Trumpie, który otwarcie wezwał Ukrainę do wyboru nowego prezydenta i zarzucił Wołodymyrowi Zełenskiemu, że nie doprowadził do zakończenia wojny. Ukraiński przywódca odpowiedział, że jest gotów zorganizować wybory, jeśli Rosja zgodzi się na 60 dni całkowitego zawieszenia broni. W tle są również rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem i porozumienie dotyczące dostaw rosyjskiego oleju napędowego, które wywołało krytykę. Dodajmy z naszej polskiej perspektywy, jak sądzę, słuszną krytykę Kijowa. Czy zmiana prezydenta Ukrainy w czasie wojny jest w ogóle możliwa i jakie konsekwencje mogłaby mieć dla państwa? O tym porozmawiam teraz z doktorem Andrzejem Szabaciukiem, politologiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i analitykiem Instytutu Europy Środkowej. Witam, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Ja zacznę od pytania, czy to jest w ogóle możliwe, żeby w takich okolicznościach, jakie są w tej chwili, Ukraina zgodnie z prawem i konstytucją przeprowadziła wybory prezydenckie, skoro obowiązuje u niej stan wojenny, a obowiązuje, no bo toczy się wojna po prostu.
1: Oczywiście to jest niemożliwe, ale zauważmy, że prezydent Zełenski próbuje bardzo umiejętnie ten problem podnosić. Zacznijmy od zawieszenia broni. Poczekajmy też 60 dni, czy ono będzie utrzymane i wtedy będziemy mówili, czy rozmawiali o wyborach. I ja myślę, że to jest kluczowe dla Ukrainy, żeby teraz podnosić kwestię zawieszenia broni, ewentualnie jakichś dwustronnych ustępstw, bo zauważmy, że Donald Trump rozumie powstrzymanie się Ukrainy od ataków na rafinerię i na składy paliwa jednostronnie, czy on nie wymaga od Rosjan, żeby na przykład nie atakowali elektrowni ukraińskich, żeby w ogóle nie atakowali Ukrainy. Co więcej, pojawiały się takie pogłoski wręcz, że szantażuje Ukrainę Donald Trump, że jeżeli Ukraina się nim podporządkuje, to odetnie je od danych wywiadowczych i od dostaw broni, co to będzie katastrofą, bo pamiętamy, że taka sytuacja miała już miejsce w czasie ofensywy w obwodzie kurskim, kiedy na tydzień odłączono właśnie dane wywiadowcze i Ukraińcy ponieśli ogromne straty. Więc to jest sprawa bardzo poważna.
0: To jest sprawa bardzo poważna, ale jak rozumiem, to trochę wygląda w taki sposób, że Ukraina też niewielkie wyjście ma, to znaczy, bo jeżeli zacznie ustępować, no to nie ma żadnych powodów, żeby Putin nie zaczął stawiać kolejnych żądań. To znaczy jakby, no jeżeli on widzi, że Trump gra po jego stronie, przynajmniej w tym momencie, no to nie jest człowiek, który powie, dobra, zadowolę się wyborami i będzie spokój. Przecież jemu nie chodzi o to, żeby Wołodymyr Zełenski przestał być prezydentem, tylko żeby wprowadzić chaos, więc trochę Ukraina jest w sytuacji bez wyjścia. Musi prowadzić jakąś grę, no bo może zostać odcięta od broni, a z drugiej strony ustępstwo wobec Rosji, nawet jeśli one się dokonują na żądanie Trumpa, to też nie jest droga, która pomoże utrzymać suwerenność i wolność Ukrainie.

0: Ta kontrofensywa Vivaldi powoduje, że tracą terytoria wokół Limania, wokół tych dużych miast na Donbasie. To powoduje, że Rosjanie będą musieli więcej ludzi zwerbować, żeby kontynuować wojnę, a straty rosyjskie są ogromne po prostu.
1: No dobrze, tylko problem polega na tym, o czym pan powiedział. To znaczy Europa nie jest w stanie zapewnić Ukrainie tego typu wsparcia technologicznego, w tym oczywiście wywiadowczego i do Starlinków. Oczywiście Elon Musk jest osobnym bytem, ale jak zostanie mocno naciśnięty, to może odłączyć Ukrainę od Starlinków. No i to by oznaczało, że nawet jeżeli Europa da pieniądze i da jakąś formę broni, to nie da tego, co mogą dać Stany Zjednoczone. I to jest, rozumiem, cały dramat Ukrainy w tej chwili.
0: To prawda, ale z drugiej strony Amerykanie też na tym zarabiają, bo ten program zakupu broni w USA i przekazywania go Ukrainie jest finansowany przez Unię Europejską. Za Trumpem stoi cały lobbying firm zbrojeniowych, które nie widzą interesu w przerywaniu wsparcia Ukrainie. Potem to jest też kwestia takiego długofalowego pomysłu na pozyskiwanie broni z USA, bo jeżeli Amerykanie są takim niestabilnym, nielojalnym, nieprzewidywalnym partnerem, to w takim razie nie ma sensu kupować broni stamtąd, tylko trzeba rozwijać własne technologie i niezależnie od USA inwestować w przemysł zbrojeniowy, na przykład europejski. Więc tutaj jest tych spraw wiele, ale ja myślę, że wracając do tego sedna, to wybory są kluczowe. Ukraina jest słabym partnerem, zależnym od USA i Donald Trump to po prostu brutalnie wykorzystuje. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że Amerykanie do tej pory byli, przynajmniej przez te ostatnie dekady, byli takim filarem tego ładu liberalnego, ładu bazującego na demokracji, na prawach człowieka, na prawie międzynarodowym. A to, co robi Trump, to jest po prostu coś, czego nie było od początku Stanów Zjednoczonych. Od historii USA nie było takiego prezydenta, który by zachowywał się w taki sposób, jak obecny prezydent.
1: Jeszcze ostatnie pytanie o samych Ukraińców. Czy ten nacisk, w zasadzie jednogłośny Putina i Trumpa przeciwko ich prezydentowi, skłania ich do myślenia o wyborach, czy wręcz przeciwnie? Wiadomo, że Zełenski ma wiele wad i także jest krytykowany w samej Ukrainie, ale czy to go paradoksalnie nie wzmacnia?
0: Ja myślę, że go wzmocni, ale ja też jestem przekonany, bo taki szantaż nie jest po raz pierwszy, zauważmy, jeżeli chodzi o Ukrainę. Ja myślę, że prezydent Zełenski wspólnie z partnerami europejskimi i różnymi siłami w Stanach Zjednoczonych, które niekoniecznie popierały te takie radykalne działania, będzie w stanie to tak rozegrać, żeby jednak kontynuować ataki na cele w głębi Rosji i jednocześnie stracić wsparcie amerykańskiego. Bo jak powiedziałem, ani republikanie, ani demokraci to nie jest monolit i oni też dostrzegało zagrożenie w postaci Rosji, Chin, Iranu i nie wszyscy popierało taką politykę bardzo prorosyjską obecnego prezydenta USA.
1: Bardzo dziękuję. Dr Andrzej Szabaciuk, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i analityk Instytutu Europy Środkowej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: więcej w radiu RMF24.
1: Reklama. W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wrubel w Długołęce koło Wrocławia.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Akademia Sportowych Emocji na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
8: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
13: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
14: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
13: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
14: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
13: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
14: A jazda próbna?
13: Na miejscu przetestujesz każdy model.
14: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
13: Po reklamie.
15: Wybiła 11.30. Rafał Jędraszek, zapraszam na Fakty RMF 24 Wrocław. Na początek szkoły, przed którymi wciąż są i pojawiać się będą wzmożone patrole policji oraz straży miejskiej. Podobne działania prowadzone są nie tylko we Wrocławiu, ale i w całym kraju w odpowiedzi na niedawne ataki nożowników w szkołach na Mazowszu. Wrocławski magistrat podkreśla, że obecność funkcjonariuszy ma charakter wyłącznie prewencyjny, ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz szybka reakcja w razie zagrożenia. W przypadku jakiejkolwiek niebezpiecznej sytuacji należy niezwłocznie dzwonić pod numer alarmowy 112.
16: Posłuchaj tych faktów.
15: Ponad 1100 przedstawicieli dolnośląskich szkół zostało przeszkolonych, jak reagować po ogłoszeniu alarmu. Spotkanie zorganizował Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu wspólnie z Kuratorium Oświaty, a wszystko na polecenie wojewody dolnośląskiej. Więcej na ten temat opowie Piotr Paszkowski.
17: Podczas szkolenia omówiono m.in. zasady postępowania po otrzymaniu komunikatu ostrzegawczego, wybór bezpiecznego miejsca w budynku, przemieszczanie uczniów, sprawdzanie obecności, współpracę ze służbami oraz komunikację z rodzicami.
18: Ostatnie sytuacje w innych regionach Polski tylko potwierdzają, jak ważne jest, żeby takie procedury były znane, ale przede wszystkim przećwiczone. Rodzice powinni mieć

0: pewność, że w chwili zagrożenia szkoła wie, co robić, a dzieci są pod dobrą opieką.
1: Mówiła wojewoda Anna Żabska.
2: A dodajmy, że kolejnym etapem będą ćwiczenia we wszystkich dolnośląskich szkołach.
3: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
2: Piwnice w starych kamienicach, parkingi podziemne w nowym budownictwie, bunkry. Wrocław ma kilkaset miejsc, w których teoretycznie mogliby się w razie zagrożenia ukryć mieszkańcy, ale po kontrolach okazało się, że żadne z tych miejsc nie spełnia aktualnych wymogów i nie gwarantuje bezpieczeństwa. Brakuje m.in. wentylacji. Na dziś mieszkańcy nie mają się więc gdzie ukryć. O tym problemie rozmawialiśmy tym razem z prezydentem miasta Jackiem Sutrykiem.
4: W całym kraju mamy bardzo podobną sytuację. Wrocław nie jest w tym zakresie wyjątkowy. Przez całe dekady nikt w tym zakresie nic nie robił. Ani taki rząd, ani inny rząd. Tak? Nagle wojna w Ukrainie, że tak powiem, zasiała w nas niepokój i słusznie, choć uważam, że bardzo powoli budzimy się do tych konkretnych działań, które zresztą są bardzo skomplikowane, wymagają odpowiednich przepisów prawa i wymagają jeszcze na końcu pieniędzy. W związku z tym to nie jest tak, że dzisiaj Wrocław czy jakiekolwiek inne miasto jest w tym zakresie nie wiadomo jak przygotowane. No to jest pytanie generalnie o państwo polskie. Jak państwo polskie jest do tych spraw przygotowywane?
2: Dodał w rozmowie z RMF 24 Wrocław prezydent Jacek Sutryk i my do tej rozmowy wracać będziemy jeszcze dziś w popołudniowych lokalnych faktach. Polecamy się uwadze.

0: W Radiu RMF 24 czas na chwilę kultury, bo ruszył warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Jego ideą jest mniej czerwonego dywanu, więcej miłości do kina. W programie 190 filmów z całego świata. A z dyrektorem programowym Bartkiem Pulczynem rozmawiała dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: My jesteśmy w pierwszej kolejności widzami. Ta idea festiwalu zawsze jest ta sama. Pokazywać najlepsze filmy. Jakie są najlepsze? To są takie, które są o czymś. Mają sens, które niosą za sobą coś więcej niż obrazek, który widzimy na ekranie. Ale to jest druga rzecz. Obrazek ten, który widzimy na ekranie, też musi być świetny. To znaczy musi być super, bardzo dobrze zrealizowany. To muszą być najwyższej próby dzieła sztuki, więc forma i treść, i jakby to, co ten film za sobą niesie.
2: Filmy pokazywane na festiwalu, jak wspomniałeś, mają taką nutę świeżości pewnej. Mm-hmm. Bardzo jestem ciekawa, jak je wybieracie, jak układacie ten program, gdzie ich szukacie, skąd przywozicie, to, że z festiwali światowych, to wiem. Ale w tym roku jak będzie?
1: Festiwale światowe to jest ta część, o której wspomniałem, konfrontacji. Może jeszcze nie wspomniałem o tym, ale to jest, wspominałem już wielokrotnie w zeszłym roku, że to jest ta nowość nasza z zeszłego roku, które w roku jeszcze bardziej rozwinęliśmy, czyli sekcja nawiązująca w swojej nazwie do dawnych konfrontacji w PRL-u, gdzie można było w ciągu krótkiego czasu obejrzeć jedyne miejsce, gdzie można było obejrzeć filmy z zagranicy, z największych festiwali. I my to gromadzimy. W tym roku 29 filmów. Złota Palma w Cannes, Złoty Niedźwiedź i inne nagrody. Sundance, Locarno, San Sebastian, Toronto. Więc to są też filmy z początku roku i prosto z Wenecji i prosto z Toronto. Zmieszczone w jednym miejscu w konfrontacjach. Natomiast sercem, to myślę, że będę bardzo zawsze podkreślał, są konkursy, czyli właśnie świeże filmy. To jest nasze działanie twórcze. Wyciąganie z tych 4000 zgłoszeń, które otrzymujemy, takich filmów, które chcemy pokazywać jako premiery właśnie. Chcemy pokazać i odkrywać je być może światu. Niektóre filmy są twórców zupełnie debiutujących, czasami to są drugie filmy, czasami już bardziej twórców, którzy mają większy dorobek, ale nadal to są filmy do odkrycia.
0: Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy potrwa w stolicy do niedzieli, a my na niego serdecznie zapraszamy.
3: Radio RMF 24.
4: Reklama. Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowedwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
7: Po reklamie.
3: Tak gra Radio RMF 24.

0: To jest Radio RMF 24. Dobiega końca nasze informacyjne przedpołudnie, ale już za chwilę po faktach o 12 zaczniemy informacyjne popołudnie.
1: Potwierdzam.
0: A w krakowskim studiu jest, jak słyszycie, Krzysztof Urbaniak.
1: Dzień dobry.
0: Który będzie popołudniowym prowadzącym. Dzisiaj witaj, Krzysztofie. Co w programie przewidziałeś? Chyba, że coś wyskoczy nowego, ale oczywiście wtedy reagujemy, ale coś jest też przewidziane.
1: Już za chwilę, po godzinie 12, moim gościem będzie pan profesor Witold Orłowski, ekonomista. I porozmawiamy o ekonomicznym Noblu, jeśli będziemy mieli rezultaty, bo cały czas czekamy właśnie na ogłoszenie. O godzinie mniej więcej 13.40 amerykański generał Aleksandr Grunkiewicz ma w Warszawie przedstawić tak zwaną strategię zwycięstwa sojuszu. Czym ona będzie? No to z kolei o tym porozmawiam z Aleksandrem Olechem z portalu Defense 24. Co jeszcze u nas po południu? No powiemy oczywiście o bezpieczeństwie, to w związku z atakami przemocy, do których doszło na terenie szkół. Połączymy się również z Londynem, bo nasz korespondent zbiera informacje, jakoby największa na świecie firma księgowa pomagała w fałszowaniu dokumentów, żeby ukryć majątek rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza. No i dużo jeszcze więcej informacji. Oczywiście śledzimy wszystko to, co dzieje się na bieżąco, na gorąco. I o tym usłyszycie w popołudniu z radiem RMF 24. Gorąco polecam.
0: A zapraszam, jak słyszeliście, Krzysztof Urbaniak. Mnie najbardziej zszokowała ta informacja, że wielkie przedsiębiorstwo zajmujące się księgowością pomagało w ukryciu majątku. Naprawdę szokująca wiadomość. Absolutnym szoku jestem. Oni nigdy tego nie robią przecież.
1: W życiu, ale skąd?
0: W życiu, nigdy, absolutnie. Posłuchajcie, będziecie wiedzieć, jak to robili, może czegoś się nauczycie, ale nie popieramy oczywiście fałszowania żadnych dokumentów. Bardzo dziękuję. Krzysztof Urbaniak już za chwilę przejmuje stery, a ja mówię wam do usłyszenia, do jutra o godzinie 8.02. Wtedy naszym gościem będzie wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Wiele zespołów takiego właśnie przewlekłego bólu umiejscowiają się, mówiąc obrazowo, w głowie, w mózgu naszych pacjentów.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
4: Reklama.
5: Ruszamy z budową. Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj mieszkania na alejaplatanowa-2.
6: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
11: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
15: Po reklamie.
2: To już prawie południe na zegarach RMF FM. Od laureatów zaczniemy te fakty, a w studiu pojawił się już Tomasz Weryński. Witamy.
16: Dzień dobry, witam i zapraszam. Znamy już tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z ekonomii. Wyróżnienie dla Roberta Ichola i Michaela Woodforda. Dziennikarz RMF FM wyjaśni, za co ich nagrodzono. Są wstępne ustalenia śledczych w sprawie śmiertelnego postrzelenia nożownika przez policjantkę w Bydgoszczy. Napastnik zmarł w szpitalu. Unia Europejska zatwierdza największą listę sankcyjną od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jest 12:00, to fakty RMF FM. Tegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii wędruje do Roberta Ichola i Michaela Woodforda. I to oni podzielą się kwotą ponad 4,5 miliona złotych, bo taki jest pieniężny wymiar Nagrody Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla. No, bo tak się formalnie nazywa. Łączymy się z Krzysztofem Berendą. Witamy, Krzysztof. Za co uhonorowani zostali laureaci?
17: Za poradnik podnoszenia, dokładnie podnoszenia po gospodarczych potknięciach. No bo różne potknięcia, jak to w gospodarce, jak to w życiu się zdarzają.
18: We know all too well that the economy is not.
17: I wiemy doskonale, że gospodarka nie zawsze jedzie prostą, gładką drogą. Czasami zdarzają się wyboje, czasem recesja, czasem rosnące bezrobocie, czasem spadające wynagrodzenia. Tak mówił przewodniczący Akademii, profesor Robert Hassler. Tegoroczni nobliści pokazali, jak się po tym podnieść, jak z tych problemów wyjść. Michael Woodford to jest ekonomista z Uniwersytetu Columbia. On pokazywał, jak wykorzystywać stopy procentowe do ratowania się w czasach kryzysu. To jego podręcznik o stopach jest obecnie jedną z najważniejszych książek wykorzystywanych chociażby w Narodowym Banku Polskim. polskim. Robert Ihol z kolei to profesor z Uniwersytetu Stanforda i to jest człowiek, który badał nasze nawyki zakupowe. Badał, czym się kierujemy, planując większe wydatki, takie jak zakup domu, remont, kupno lodówki, pralki, samochodu. To może brzmi trywialnie, ale to ważne, bo za tak dużymi zakupami stoi przemysł, jego stabilność. Jak nie będzie wiadomo, ile i kiedy kupimy, to nie wiadomo, ilu pracowników potrzeba w fabrykach i ile im płacić, kiedy potrzebne będą zwolnienia. Dlatego te badania były tak ważne.
16: Krzysztof Berenda, dziękujemy, a już za chwilę o 12.10 w informacyjnym radiu RMF24. Więcej o tegorocznych laureatach opowie ekonomista profesor Witold Orłowski. Użycie broni przez policjantkę wobec nożownika w Bydgoszczy było uzasadnione. Takie są wstępne ustalenia śledczych i kontrolerów Komendy Wojewódzkiej. Wieczorem na jednym z osiedli uzbrojony w nóż mężczyzna rzucił się na funkcjonariuszkę, która oddała w jego kierunku strzał. Ranny mężczyzna zmarł w szpitalu. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztof, jakie są ustalenia na tym etapie?
4: Zachowanie 44-latka bezpośrednio zagrażało życiu policjantki. Mężczyzna był bardzo pobudzony, groził funkcjonariuszom pozbawieniem życia, nie reagował na polecenia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że strzał padł, gdy uzbrojony napastnik znajdował się około 1,5 metra od kobiety. Poszkodowany był dobrze znany policjantom. Notowano go m.in. w związku z rozbojem, kradzieżą czy zniszczeniem rzeczy. Jego bliscy zaalarmowali, że jest agresywny i ma nóż. Początkowo policjanci wycofali się z klatki schodowej, gdzie próbowali podjąć interwencję. Wezwali posiłki. Na miejsce przyjechał mieszany patrol, a nożownik ruszył do policjantki.
16: Ministrowie spraw zagranicznych Unii zatwierdzili największą od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę listę sankcyjną. Na liście znalazło się ponad 1600 osób i podmiotów. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgina. Łukasiu, w kogo uderzą nowe sankcje?
14: Nowy pakiet sankcji ma uderzyć przede wszystkim w rosyjski przemysł zbrojeniowy i firmy wspierające produkcję sprzętu wojskowego. Chodzi także o różnego rodzaju drobne komponenty wykorzystywane w rakietach i dronach, które umożliwiają Rosji ich produkcję i składanie. Dlatego sankcjami obejmujemy firmy, które wytwarzają takie komponenty, wyjaśnia szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Na czarną listę trafiły także osoby zajmujące wysokie stanowiska w rosyjskich zakładach.
16: W Gdańsku trwa uroczysta sesja Rady Miasta. Radni mają poprzeć wniosek o utworzenie metropolii 61 pomorskich samorządów. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witamy, Staszku. Dzień dobry. Co powstanie gdańskiego obszaru metropolitalnego ma zmienić dla mieszkańców?
15: Prezydent Zapatu Magdalena Czerzyńska-Jachim podkreśla, że samorządy współpracują już od lat, ale teraz otrzymają dodatkowe pieniądze i nowe możliwości.
19: Współpracujemy od lat i pokazaliśmy, że potrafimy realizować projekty ważne dla mieszkańców, tak jak chociażby rower metropolitalny MEVO. Teraz dostaliśmy platformę do jeszcze skuteczniejszej i efektywniejszej współpracy. Dostaliśmy narzędzia.
15: W pierwszym roku metropolia ma dysponować 150 milionami złotych. Priorytetem będzie transport, o czym mówił Michał Pasieczny, burmistrz Rumi, czyli części tak zwanego Małego Trójmiasta.
20: Żeby z gmin wiejskich ludzie mogli szybciej do pracy dojechać. Wypracowanie najbardziej takiego ekonomicznego modelu da najwięcej możliwości dodatkowych kursów, połączeń i sprawnych przesiadek.
15: Metropolia musi jeszcze formalnie powołać rząd, a ruszyć ma od stycznia.
16: Fiolety, głęboki róż i bordo. Takie kolory królują teraz w kwiaciarniach. Trwa sezon m.in. na astry, dalie czy chryzantemy. No a jakie kwiaty cieszą się jesienią? Największą popularnością wśród klientów?
21: Oj, nie ma jednego tak naprawdę. No mimo wszystko, no róża wiadomo, to jest królowa kwiatów i to zawsze będzie królowało. Ale teraz takie kolorowe miksy właśnie kwiatowe, mieszanki kwiatów, no słoneczniki standardowo. No i co, no ludzie czekają na sezon, jak będą tulipany w pełni, nie? Czyli musimy poczekać, aż się trochę ochłodzi, bo jeszcze jest za ciepło.
22: No tak, bo tulipany takie właśnie zimowe kwiaty.
21: Tak. Zdecydowanie tak, listopad się pojawiają już, no a królują styczeń, luty, marzec. To są takie największe miesiące.
16: Usłyszała od pani Kasi, florystki ze Szczecina, nasza reporterka Anna Pałamar.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
25: Po południu we Wrocławiu zachmurzenie będzie średnie. Powieje umiarkowanie, a w porywach nawet dość mocno. Słupki rtęci wskażą nawet 14 kreskę, jednak odczuwalnie będzie chłodniej. Bliżej końca dnia zrobi się bardziej pogodnie. Słońce zniknie za horyzontem 6 minut po 18. Padać dzisiaj nie powinno.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: To już wiemy, co w faktach i co w pogodzie, ale my nie zwalniamy tempa. I jak już mówiliśmy w faktach, za chwilę naszym gościem będzie ekonomista profesor Witold Orłowski, Akademia Wistula, Politechnika Warszawska, i porozmawiamy o tegorocznym ekonomicznym Noblu. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: popołudniowy program w Radiu RMF 24. Przypominam, że możecie nas słuchać w internecie, a także w DAB Plus i na 95.1 FM we Wrocławiu. Jak już wiemy z faktów, laureatami tegorocznej Nagrody Nobla zostali Robert Hall i Michael Woodford. To wyróżnienie otrzymali za, cytuję, mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. To informacje przekazane przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk. No i przypomnę, że laureaci otrzymają 12 milionów koron szwedzkich, czyli no ponad 1 200 000 dolarów. Moim gościem wybitny ekonomista, pan profesor Witold Orłowski, Akademia Wistula i Politechnika Warszawska. Dzień dobry, panie profesorze, witamy.
1: Witam.
0: Czy ten wybór pana profesora zaskoczył?
1: Wybory Nagród Nobla w dziedzinie ekonomii to z reguły są jakimś zaskoczeniem. I są, i nie są, dlatego że tradycją Nagród Nobla jest to, że ich się nie daje w ekonomii za jakieś odkrycia z ostatnich lat. Tam raczej się docenia takie po latach fundamentalne pewne publikacje, fundamentalne przyczynienie się do zrozumienia naszego działania ekonomii. Akurat w tym momencie mamy dwóch noblistów. Jeden napisał prawie pół wieku temu ten swój tekst, który w gruncie rzeczy jest podstawą Nagrody Nobla. Drugi zrobił to ćwierć wieku temu. Ale w każdym bądź razie ważne jest nie tyle coś, co odkryli, tak jak w innych Nagrodach Nobla zazwyczaj, no to są stosunkowo świeże odkrycia. Tutaj ważniejsze jest to, w jaki sposób ich prace wpłynęły na nasze rozumienie, tak, na nasze rozumienie ekonomii. Więc trudno jest w takiej sytuacji mówić, znaczy i z jednej strony same nazwiska nie zaskakują, natomiast muszę powiedzieć, że co roku przed Nagrodami Nobla odbywa się, no, jak zwykle totek pytania, kto dostanie. Ja nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek zgadującym udało się odgadnąć to, no bo jest bardzo wielu tych bardzo zasłużonych. No i pytanie, w którym momencie akurat Holly i Woodford zasłużyli sobie na to wydarzenie. Że zasłużyli, to jest jasne, natomiast pytanie, dlaczego akurat w tym roku, na to jest trudno odpowiedzieć.
0: No właśnie, panie profesorze, tegoroczny Nobel został przyznany za, powtórzę, mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Czy to może mieć jakieś znaczenie dla przysłowiowego Kowalskiego?
1: O, to ma ogromne znaczenie, dlatego że to rzeczywiście, jakby to powiedzieć, to co obaj panowie, oni to są powiązane ze sobą prace, ale to nie są te same, dotyczą tego samego z grubsza problemu, chociaż też troszkę, jak się mówi, widzianego z dwóch stron. Ale one się bardzo przyczyniły do tego, w jaki sposób działa polityka gospodarcza, w jaki sposób działa dzisiaj na przykład Narodowy Bank Polski. No, pyta pan, czy znaczenie dla Kowalskiego. Tak, choćby dlatego, że na przykład prace Woodforda mają kluczowe znaczenie dla tego, w jaki sposób dzisiaj podchodzi się do prowadzenia polityki pieniężnej, czyli do zmian stóp procentowych, dokładnie rzecz biorąc, bo właśnie o tym napisał swoją taką fundamentalną książkę. Problem polega na tym, że w gospodarce wiadomo, że są momenty, kiedy gospodarka gorzej, słabiej rośnie bezrobocie, a są momenty, kiedy rośnie szybko, za to na przykład zmaga się z wysoką inflacją. I no, przez lata było takie dość proste podejście do tego, które zaczął jeszcze taki angielski ekonomista John Maynard Keynes właściwie 100 lat temu, która mówiło, no tak, jak rośnie inflacja, no to trzeba schładzać gospodarkę, bo i jeśli tylko podniesiemy stopy, to natychmiast gospodarka w jakiś tam sposób ożywi, ludzie zaczną więcej wydawać, rząd powinien, nie wiem, obniżać podatki w takiej sytuacji. I odwrotnie, jeśli jest bezrobocie duże, rząd powinien obniżać wydatki, stopy powinien być obniżane i odwrotnie. Czyli to jest oczywiście prawda, chociaż część ekonomistów uważa, że lepiej, żeby rząd nic nie robił mimo wszystko, ale to był taki bardzo prosty model, bo on mówił, jak zmniejszy się ilość pieniądza, to spadnie inflacja. Jak zwiększy się ilość wydatków rządowych, jak powiedzmy spadną podatki, ludzie natychmiast podwyższą swoje wydatki i w ten sposób się stabilizuje gospodarkę, czy unika nadmiernych tych spadków, a potem tak zwanego przegrzania, kiedy jest produkcja, popyt rośnie zbyt szybko i w związku z tym rośnie inflacja. I obaj, akurat Hall i Woodford, oni pokazali, że te decyzje podejmowane są bardziej skomplikowane niż w takim uproszczonym modelu Keynesa zakładane. Że na przykład no, taka rzecz, która wydaje się oczywista, no, że jak rząd obniży podatki, no to ludzie natychmiast zaczną więcej wydawać. A to wcale nie musi być tak, dlatego że to akurat Hall pokazał, że ludzie nie są tacy bezmyślni, to znaczy to nie jest tak, że tylko podatek niższy natychmiast lecę do sklepu wydawać. Ludzie biorą pod uwagę cały szereg różnych czynników przy podejmowaniu decyzji na temat konsumpcji i to oznacza, że taka mądra polityka powinna, no, jeśli chcemy, żeby ludzie więcej wydawali, no to i rzeczywiście można im na przykład zostawić więcej pieniędzy, ale należy też przekonać ich, że to nie jest tak, że w przyszłym roku już te podatki na nowo wzrosną, żeby dziurę pokrywać, bo wzrośnie za bardzo dług, bo ludzie myślą też o tym, co będzie w przyszłości. I Hall pokazał, że to nie są po prostu takie proste decyzje, trzeba dobrze analizować. Natomiast Woodford mówił, patrząc zwłaszcza na stronę zachowania przedsiębiorstw, no to mówił, że na przykład ze stopami procentowymi i inwestycjami też nie jest taka prosta sytuacja, dlatego że dawniej uważano, że no stopy zmniejszają wzrost stóp, powoduje, że jest mniej pieniądze na rynku i natychmiast w związku z tym spada inflacja i odwrotnie. Natomiast Woodford, no on stwierdził, że to jest troszkę inaczej. Firmy też myślą, nie tylko patrzą na to bieżące, co się dzieje, ile jest pieniędzy na rynku, ale też myślą, jakie są konsekwencje długookresowe i jakie będą następne decyzje, na przykład no, Rady Polityki Pieniężnej u nas akurat. I w związku z tym on przede wszystkim właśnie postulował, że stopa procentowa przede wszystkim niesie, czy zmiany, decyzje o zmianie stóp procentowych niosą pewną informację. To nie jest tylko takie mechaniczne spowodowanie, że kredyt jest droższy.
0: Tak.
1: Bank centralny powinien informować, jak ocenia sytuację, co będzie się działo dalej. Zmiany stóp procentowych to są pewne informacje dla firm, dla ludzi, czego się spodziewać, jaka jest sytuacja, czego się spodziewać w przyszłości. I w związku z tym to czasem nie musi być bezpośredni nawet wpływ taki na ceny, ale wpływ na tak zwane oczekiwania inflacyjne, co powoduje, że zupełnie inaczej dzisiaj się podchodzi do kształtowania stóp procentowych. Nie tylko, to czasem właśnie pytał pana Kowalskiego. Kowalski czasem może nie zrozumieć, dlaczego na przykład inflacja spadła, a Narodowy Bank Polski nie obniża stóp procentowych, skoro to przecież powinno być tak 1:1. Nie, bo tu właśnie trzeba zastanowić się, jaką informację posyła się i firmom, i ludziom, bo oni wszyscy biorą pod uwagę cały szereg informacji, kształtując swoje decyzje i co do konsumpcji, czyli do inwestycji, zaciągania kredytów, podwyższania cen.
0: A w planowaniu budżetu dla przysłowiowego Kowalskiego to również ma znaczenie. Panie profesorze, a jakie współczesne znaczenie w świecie ekonomii ma ta Nagroda Nobla?
1: Ja już powiedziałem, to jest takie rzeczywiście uhonorowanie tak naprawdę wielkich osiągnięć z przeszłości. To znaczy my dopiero po latach widzimy, jak duże znaczenie, jak duży wpływ miały na przykład pewne decyzje, pewne publikacje na późniejsze funkcjonowanie polityki gospodarczej, funkcjonowanie czy rozwój gospodarczy. I dlatego jest to takie ogromne docenienie. To nie jest tak jak w przypadku, nie wiem, nagrody z fizyki, stwierdzenie, no to jest najbardziej w ostatnich latach znaczące na przykład odkrycie. Nie, tutaj raczej mamy do czynienia ze stwierdzeniem takiej po dłuższej refleksji, tak, no to jest jedno z tych odkryć, które naprawdę zmieniły nasze rozumienie ekonomii. Czasem, jak mówię, to widać dopiero po półwieczu na przykład od prac Halla. Mhm.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był wybitny ekonomista, pan profesor Witold Orłowski, Akademia Wistula i Politechnika Warszawska. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję. Miłego dnia.
1: Dziękuję.
0: Kłaniamy się, a w Radiu RMF24 wracamy już za chwilę. Bądźcie blisko, jest 12:23.
2: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: karty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
7: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
8: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
9: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotajayku.pl.
13: Po reklamie.
14: Mamy 12.30. Rafał Jędraszek, zapraszam na Fakty RMF 24 Wrocław. Na początek ostrzeżenie dla kierowców jadących S8 w kierunku Wrocławia. Za łoziną noga z gazu na wjeździe na AOW wciąż trwają prace przy naprawie dylatacji. Z tego powodu korkuje się ruch właśnie na wjeździe do Wrocławia jeszcze przed węzłem Psiepole. Natomiast w miejscowości Raków pod Wrocławiem doszło do kolizji na wysokości klubu golfowego i stadniny koni. Tam zachowajcie ostrożność. Z kolei w samym mieście wolniej jedzie się ulicami bliżej centrum, na Podwalu od placu Jana Pawła II w kierunku Orląt-Korek, na Świętego Mikołaja w kierunku Kazimierza Wielkiego podobnie.
15: Tym żyje Wrocław.
14: To już ostatnie godziny głosowania na projekty wrocławskiego budżetu obywatelskiego 2026. Możecie to zrobić do 23.59. Mieszkańcy Wrocławia mają do rozdysponowania 39 milionów złotych na projekty, które mogą zmienić wasze osiedle i całe miasto. Każdy głosujący może oddać 2 głosy, jeden na projekt osiedlowy oraz jeden na ponadosiedlowy. Wśród propozycji znajdują się m.in. nowe tereny zielone, miejsca do wypoczynku oraz przestrzenie integrujące lokalną

0: społeczność.
1: Posłuchaj tych faktów.
0: Temperatury spadają, warunki na drogach coraz trudniejsze, dlatego wracamy dziś do tematu bezpieczeństwa za kierownicą. Jesienią szczególną uwagę warto zwrócić na prawidłowe oświetlenie naszego pojazdu, bo jak mówi instruktor jazdy z Wrocławia Leszek Kławiak, tryb automatyczny nie zawsze zdaje w tych warunkach egzamin.
2: Nie wolno jeździć w sytuacji, kiedy pada deszcz, śnieg bądź jest mgła, na światłach do jazdy dziennej, bo bardzo często właśnie w samochodach mamy tę pozycję auto. Automatycznie dobiera światła do natężenia światła zewnętrznego, więc jeżeli jest jasno, to mamy światła do jazdy dziennej, ale może padać deszcz i wtedy już nie możemy jeździć na światłach do jazdy dziennej, bo jesteśmy znacznie gorzej widoczni. W samochodach mamy dwa światła przeciągłowe, przeciągłowe przednie, przeciągłowe tylne. Przeciągłowe przednie, tak zwane halogeny, nie są obowiązkowymi światłami, natomiast światło przeciągłowe tylne jest światłem obowiązkowym i każdy pojazd takie światło ma, każdy samochód. I teraz światło przeciągłowych przednich, czyli tak zwanych halogenów, możemy używać zawsze wtedy, kiedy pada deszcz, śnieg albo jest mgła.
0: Także bezpiecznej jazdy jesienią wrocławskim kierowcom życzymy i na koniec tych faktów raz jeszcze wracamy pod Wrocław do domu pana Marcina Kapucińskiego, który ma bogatą kolekcję blisko 300 gier planszowych. Poleca tę rozrywkę nie tylko jesienią, jak mówi, planszówki to po prostu okazja do świetnego spędzenia czasu z rodziną czy znajomymi.
3: Bardzo lubię. To jest przede wszystkim w tym codziennym biegu, gdzie człowiek ma bardzo mało czasu, to jeżeli już znajduje czas na to, żeby usiąść do tych planszówek, żeby siąść przy tym stole, żeby sobie nawzajem trochę podogryzać też, bo wiadomo, to też jest rywalizacja. Są gry, w których się współpracuje, a są też gry rywalizacyjne.
0: A więcej o pasji pana Marcina przeczytacie także na rmf24.pl.

0: Tak, wam towarzyszymy muzycznie w poniedziałek po południu w Radiu RMF 24. A teraz przeniesiemy się na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Przed chwilą rozpoczęła się prezentacja jawnej części raportu. Ona dotyczy zakupu, legalności i sposobu wykorzystywania tego systemu. O szczegółach mówiła przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Posłuchajmy.
1: Komisja ustaliła rzecz, którą poprzednia władza przez lata ukrywała. Państwo polskie nigdy nie miało pełnej kontroli nad systemem. Pegasus nie działał lokalnie w serwerowni CBA. Działał przez sieć anonimizującą producenta oprogramowania, rozmieszczoną w różnych miejscach świata, przez którą przechodziły pobierane dane z telefonów polskich obywateli.
0: Jak powiedziała, raport w części jawnej ma 370 stron. Mówiła również m.in. także o tym, ile kosztował Pegasus.
1: To jest pytanie, które wszyscy zadajemy sobie od samego początku naszej pracy. Do tej pory mówiliśmy o 25 milionach, które z Funduszu Sprawiedliwości przekazane zostały do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To nie jest jednak całość kosztów poniesionych przez państwo polskie. 33,4 miliona. Tyle zapłacono za zakup systemu Pegasus. Ponad 8 milionów była procentem, które trafiło do firmy pośredniczącej w zakupie. To było wynagrodzenie pośrednika. To nie jest jednak całość kosztów, które ponieśmy jako państwo. Za eksploatację tego systemu również płaciliśmy. Łączny koszt przedstawiony jest w niejawnej części raportu. Jest on co najmniej o kolejną tą sumę wyższy.
0: Mówiła przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Po ogłoszeniu części jawnej komisja ma obradować w formule niejawnej. Tam przedstawiona zostanie tajna część raportu. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji i do tego tematu jeszcze dzisiaj wrócimy.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
13: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
12: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
13: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
12: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
13: A jazda próbna?
12: Na miejscu przetestujesz każdy model.
13: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: A cappuccino też za piątkę?
14: Też.
15: A flat white?
14: Też.
15: A...

0: nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Po reklamie.
7: Krzysztof Urbaniak zaprasza na popołudnie w radiu RMF24.

0: w Radiu RMF 24. Wracamy do tematu bezpieczeństwa w szkołach. Czytam komunikat policji. W związku z aktami przemocy, do których doszło na terenie szkół, skontrolowanych zostało blisko 80 tysięcy placówek. Zatrzymano 135 osób w całym kraju. Czytam dalej. Do godziny 6 rano odnotowano 311 zdarzeń, w których policjanci realizują czynności w związku z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Patrole odbywają się rotacyjnie, co oznacza, że przed szkołami nie ma stałej liczby policjantów. A o tym, co jeszcze mają w planach policjanci, powiedział nam podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Posłuchajmy.
1: Nie chodzi nam o to, żeby wzbudzać jakikolwiek strach. Chodzi nam o to, żeby skutecznie działać, zapobiegać i chronić to, co najważniejsze, ludzkie życie.
2: Tutaj policjanci, radiowóz przed szkołą, sygnały świetlne są włączone. Patrol policji, nawet powiedziałbym teraz dwa patrole, które gdzieś tutaj obserwują ten teren, ale to nie na tym się tylko zamyka. To są też rozmowy właśnie z dyrekcją, z nauczycielami, z rodzicami.
1: Zgadza się. Oprócz tych patroli rotacyjnych, które głównie będą kontrolowały rejony szkół, ale także wewnątrz placówek w godzinach ich funkcjonowania, to także rozmowy z dyrektorami ponad 380 placówek, aby przede wszystkim poinformować ich o naszych działaniach, ale przede wszystkim wypracować skuteczne procedury, które będą bardzo szybko działały w momencie, kiedy wystąpi jakiekolwiek zagrożenie bądź sytuacja budząca niepokój, bądź zapowiadająca, nie daj Boże, jakikolwiek atak. Te rozmowy i te szkolenia odbędą się już od najbliższego wtorku. Zaangażowani będą w nie policjanci pionów prewencji poznańskich jednostek, także każdy z kierowników jednostek policji w Poznaniu ma obowiązek kontaktu z dyrektorem każdej ze szkół na terenie naszego powiatu i miasta.
2: Zapytam o coś, o czym mówił przed weekendem jeszcze komendant wojewódzki nadinspektor Tomasz Olczyk, ale chciałbym, żeby to może jeszcze mocniej wybrzmiało. Uczniowie, dzieci, nastolatkowie, jeżeli widzą jakieś niepokojące sytuacje, jeżeli mają informacje o czymś, to nie powinni zostawiać tego dla siebie.
1: To, co się aktualnie dzieje, to nasza wspólna odpowiedzialność. Jeżeli nie zareagujemy, koszt społeczny będzie bardzo duży i każdy z nas go odczuje. Dlatego my jako policjanci apelujemy do wszystkich dzieci, młodzieży, nauczycieli, także pracowników oświaty, ale także rodziców o to, jeżeli mają jakikolwiek sygnał o niepokojącym zachowaniu bądź coś, co mogło budzić jakiekolwiek zagrożenie na temat kierowanych gróźb, zapowiadanego ataku bądź sytuacji, która może skrzywdzić inne osoby, prosimy o to, aby od razu informowały w służby o tych sytuacjach.
0: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, a rozmawiał z nim nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Radio RMF 24, już za chwilę u nas fakty o 13:00, w nich między innymi raport paliwowy. Zostańcie z nami.

0: Ogłosz.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24.
2: Zaczynamy mocnym uderzeniem.
3: Z własnego doświadczenia powiem panu redaktorowi i szanowni państwu. Pan premier Tusk jest trudną osobą ochranianą. Bardzo trudną, powiem szczerze. Przeżyłem to osobiście.
1: Najbardziej aktualne polityczne tematy. Rozmowa o 7 w radiu RMF 24 i Piotr Salak. Już jutro.
0: Reklama.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
12: 15 zł.
11: Lepiej.
12: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
11: Z kuponami?
12: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Tej zimy odkryj Emiraty lub przesiądź się na egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
15: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
16: Kochanie, dieta, bieganie, w którą stronę pójść?
17: W kierunek fit.
16: Co to takiego?
17: Jedyny kompleksowy klub fitness w Siechnicach. Doskonale wyposażona siłownia, pełnowymiarowa strefa fight z ringiem, modelowanie sylwetki Icon oraz Onda. Zajęcia dla każdego, w każdym wieku, także dla dzieci.
16: Kierunek fit.
17: 1500 metrów kwadratowych czystego sportu.
16: A multisport?
17: Honorują. Te i inne karty sportowe też. Siechnice, ulica Piastów Śląskich 26a. Kierunek fit.pl.

0: Plus jeden za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Po reklamie.
2: To już prawie 13 w studiu. Ponownie Tomasz Weryński. Witamy, Tomku.
3: Witam serdecznie.
2: Posłuchajmy. To są fakty w RMF FM.
3: Zaczynamy od pilnej informacji z Lublina. Student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podejrzany o przygotowywanie zabójstwa na tle rasistowskim. Kierowcy zapłacą więcej za benzynę, ale nieco mniej za diesla. Poznaliśmy nowe, maksymalne ceny paliw. Sztuczna inteligencja pomaga, ale może też oduczać samodzielnego myślenia. Za chwilę najnowsze ustalenia naukowców. Student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przygotowywał się do zabójstwa na tle rasistowskim, poinformowała lubelska prokuratura. Na jej wniosek sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Zatrzymany wyszukiwał w sieci nagrania związane z torturami i miał nakłaniać inną osobę do wspólnego dokonania zabójstwa. O podejrzanym zachowaniu 21-letniego Ukraińca poinformowały policję władze uczelni zaalarmowane przez studentów.
4: Przy mężczyźnie policjanci ujawnili nóż, a w miejscu zamieszkania dalsze dwa specjalistyczne noże przystosowane do rzucania do przedmiotów. Nadto w jego telefonie oraz w komputerze ujawniono filmiki, z których jednoznacznie wynika, że interesował się przemocą.
3: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Zatrzymany usłyszał zarzut czynienia przygotowań do zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Benzyna już powyżej 7 zł za litr, za to olej napędowy odrobinę tańszy. Znamy najnowsze maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od jutra. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 7 zł i 6 groszy. To o 9 groszy więcej niż dziś. Oleju napędowego stanieje o 4 grosze do 8 zł i 2 groszy za litr. 130 posiedzeń, 77 przesłuchań i tysiące zgromadzonych dokumentów. Tak członkowie Sejmowej Komisji Śledczej podsumowują ponad 2,5 roku pracy nad wyjaśnianiem sprawy zakupu i używania w Polsce systemu Pegasus. Komisja przedstawia właśnie efekt swojej pracy. Po posiedzeniu przesłuchuje się Tomasz Skory. Witamy, Tomku.
5: Dzień dobry.
3: Co w tym sprawozdaniu jest najistotniejsze?
5: Patrząc na wnioski, prawdopodobnie najważniejsze, 11 wniosków do prokuratury skierowanych tam w związku z działaniami najwyższych urzędników państwa. Największe wrażenie robi jednak przekazana komisji zaledwie w ostatni piątek opinia biegłych z Biura Badań Kryminalistycznych ABW, która ostatecznie potwierdza to, co dotąd uznawano za możliwość.
6: Dane pobierane przez system Pegasus opuszczały terytorium Polski. Producent oprogramowania, izraelska firma NSO Group, miała pełen dostęp do danych pozyskiwanych przy realizacji kontroli operacyjnej.
5: Mówiła przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Jej zdaniem oznacza to, że kupujące Pegasusa CBA nie tylko nielegalnie za kilkadziesiąt milionów kupiło i używało oprogramowania szpiegowskiego, ale też umożliwiło korzystanie z niego innemu państwu, zdradzając przy tym obszary swojego zainteresowania i wrażliwe dane o dziesiątkach swoich obywateli. Jawna część raportu komisji liczy 370 stron ustaleń. Ich prezentacja wciąż trwa.
3: Obawy, że korzystanie z narzędzi sztucznej inteligencji może źle wpływać na nasze własne możliwości, może być uzasadnione.
7: Naukowcy z Uniwersytetu w Berkeley pokazują, że zaledwie 10 minut korzystania z narzędzi AI może znacząco obniżyć naszą zdolność do wytrwałej pracy nad trudnymi zadaniami.
3: W studiu Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Grzegorzu. Jak silny jest ten efekt?
7: Zaskakująco silny. Pokazały to wyniki eksperymentów z udziałem ponad 1200 osób. W jednym z nich grupa miała rozwiązać 15 zadań z ułamków. Część mogła korzystać z ChatGPT, część musiała radzić sobie sama. Początkowo osoby korzystające z AI szybciej i trafniej rozwiązywały zadanie, jednak gdy po 12 pytaniach badacze odebrali im dostęp do AI, efekt był natychmiastowy. Liczba poprawnych odpowiedzi gwałtownie spadła, a uczestnicy zaczęli pomijać kolejne pytania. Podobny schemat powtórzył się przy zadaniach z czytania ze zrozumieniem. Potwierdza się, że sztuczna inteligencja, oferując gotowe rozwiązania, szybko zabiera motywację do samodzielnego myślenia. Wezwanie, by się przed tym chronić, łatwiej powtórzyć niż realizować.
3: Grzegorz Jasiński, dziękujemy. Na kolejne fakty zapraszamy. Tu nie ma żadnej zagadki. O 14.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: To były fakty, a my w tej godzinie połączymy się z Londynem. Nasz korespondent zbiera informacje, jakoby największa na świecie firma księgowa pomagała w fałszowaniu dokumentów rosyjskiego oligarchy. Ale zaczniemy od deklaracji Polski i Norwegii o strategicznym partnerstwie. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

0: Jedyny i niezapomniany Zbigniew Wodecki w Radiu RMF24. A w naszym programie popołudniowym powiemy teraz o porozumieniu podpisanym między Warszawą a Oslo. Premier Donald Tusk spotkał się z premierem Norwegii Jonasem Gahr Støre, który składa wizytę w Polsce. Jak powiedział szef polskiego rządu, tu cytat, podpisaliśmy przed chwilą deklarację o strategicznym partnerstwie między Królestwem Norwegii i Rzeczpospolitą.
1: Mamy wspólny pogląd na sytuację geopolityczną, jeśli chodzi o solidarność między państwami NATO, jeśli chodzi o konieczność utrzymania jak najbliższych relacji euroatlantyckich. Europa potrzebuje Ameryki, Ameryka potrzebuje Europy i jesteśmy dokładnie na tej samej pozycji, jeśli chodzi o konsekwentne wsparcie dla Ukrainy. Obaj mamy przekonanie, że odpowiedzią na postępującą eskalację ze strony Putina powinny być z jednej strony dalsze próby dyplomatyczne na rzecz przerwania ognia, a z drugiej strony w żadnym wypadku Zachód nie może okazać słabości w relacji z Putinem, bo to natychmiast jest przez Rosję wykorzystywane.
0: Premier Donald Tusk mówił również o przykładach polsko-norweskiej współpracy.
1: Cieszę się także, że nasza wymiana to jest gigantyczny sukces. Mówiłeś z dumą o ponad 400, jeśli dobrze pamiętam, firmach norweskich, które są obecne i aktywne tutaj w Polsce. Mamy 130 tysięcy mniej więcej Polek, Polaków w Norwegii i pan premier zapewnił mnie, że w tym trudnym czasie, gdzie migracja budzi tak wiele emocji, akurat obecność Polek i Polaków w Norwegii, w tym na rynku pracy w Norwegii, jest przez Norwegów jak najlepiej widziana.
0: Zaznaczył polski premier. Jak z kolei powiedział szef rządu Norwegii, nie ma takiego kraju, z którym Norwegia zbliżyłaby się bardziej w ciągu minionych 30 lat niż Polska. Tłumaczenie jego słów pochodzi z transmisji konferencji prasowej emitowanej przez kancelarię premiera.
2: Świat zmienił się w ciągu ostatnich 30-40 lat, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę rok 1990 i 2026, zauważamy integrację, kontakty międzyludzkie i tak jak powiedziałeś, 400 norweskich firm aktywnych jest na terenie Polski. Na wysokim szczeblu prowadzimy wymianę polityczną, jesteśmy sojusznikami w NATO. Myślę, że po Stanach Zjednoczonych Norwegia to ten kraj, który ma najwięcej żołnierzy w Polsce. Dlatego, że pracujemy razem z wami, również częściowo, również na południu, tak? Byliśmy tam właśnie, w miejscu, gdzie odbywa się szkolenie żołnierzy ukraińskich. Oprócz tego obserwowaliśmy razem F-35 i pracujemy tylko z tymi krajami, z którymi jest niezaufanie. Jeżeli czegokolwiek brakuje dzisiaj na świecie, to zdecydowanie zaufania. Ale my jesteśmy w stanie pokazać również, jak wiele możemy zrobić, gdy zaufanie to istnieje. To jest to, co istnieje między naszymi krajami.
0: Mówił premier Norwegii Jonas Gahr Støre. Tłumaczenie jego słów pochodzi z transmisji konferencji prasowej emitowanej przez kancelarię premiera. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Zostańcie z nami. Jest 13:17.

0: jest Radio RMF 24 i nasz program popołudniowy. Jest najnowszy komentarz Kremla, który dotyczy ogłoszonej wczoraj przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa wiadomości, wedle której Rosja i Ukraina zgodziły się na natychmiastowe wstrzymanie ataków wymierzonych w infrastrukturę energetyczną. Zacytuję: kontakty trwają. Poinformujemy państwa w odpowiednim czasie. Moskwa odmówiła komentarza dotyczącego tego, czy wspomniane zawieszenie broni dotyczy wyłącznie rafinerii. Rosja odniosła się także do propozycji całkowitego zawieszenia broni proponowanego przez Ukrainę w celu przeprowadzenia wyborów prezydenckich. I tutaj znów cytat: nie dążymy do zawieszenia broni, lecz do trwałego pokoju. Niebywałe. Kreml dodał również, jego zdaniem Europejczycy są stroną wojny, robią wszystko, aby ta wojna trwała. Moskwie podoba się natomiast stanowisko Stanów Zjednoczonych i, jak twierdzi, poszukuje rozwiązań, które otworzą drogę do pokojowego porozumienia. Rosja odniosła się także do informacji o rozpoczęciu rozpraw sądowych w Niemczech w sprawie wysadzenia Nord Stream. Oczekujemy sprawiedliwego wyroku, który ujawni nazwiska sprawców i zleceniodawców. To są słowa Kremla. A już za chwilę w Radiu RMF 24 najnowsze fakty o 13.30.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
1: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
0: A gdzie tak jest?
1: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
0: O, już zatrudniam.
1: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
3: Komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196 29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.

0: Lidl świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.

0: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
1: Po reklamie.
2: Na redakcyjnym zegarze RMF 24 Wrocław, 13.30, Rafał Jędraszek, czas na fakty. Mężczyzna podejrzany o grożenie premierowi Donaldowi Tuskowi oraz planowanie ataku, którego służby zatrzymały wczoraj na Dolnym Śląsku, został przewieziony do Warszawy i jego sprawą zajmie się stołeczna policja. Zatrzymany ma około 60 lat i według nieoficjalnych informacji jest mieszkańcem Wrocławia. Natomiast według informacji podanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, zatrzymany należy do bardzo radykalnych grup oraz utrzymuje kontakty internetowe z osobami posługującymi się nienawistnym językiem. Więcej o sprawie piszemy na rmf24.pl. A teraz w faktach wracamy do rozmowy z prezydentem Wrocławia o planowanych inwestycjach w infrastrukturę na wypadek sytuacji kryzysowych. Stolica Dolnego Śląska ma kilkaset miejsc, w których teoretycznie mogliby się w razie zagrożenia ukryć mieszkańcy, ale po kontrolach okazało się, że żadne z tych miejsc nie spełnia aktualnych wymogów i nie gwarantuje bezpieczeństwa. Miasto musiało także unieważnić przetarg na budowę bunkra przy ulicy Chłupskiej.
3: Będziemy powtarzać oczywiście, tylko chcę powiedzieć, że pomimo tego, że mamy sytuację dość szczególną, wyjątkową, że mówimy o kwestiach bezpieczeństwa, to nikt nam nie zmienił, że tak powiem, przepisów prawa i nie pozwolił działać na umowne skróty. Musimy się dalej trzymać ustawy o zamówieniach publicznych i bardzo dobrze, ale być może jakieś fast-tracki by się przydały. Nie ma tak, w związku z tym, skoro jesteśmy w reżimie tych przepisów,

0: w ramach których funkcjonujemy na co dzień, no to trzeba się liczyć również z tego typu historiami, tak? Natomiast to będzie, mam nadzieję, że to będzie w ogóle pierwszy schron w kraju, bo proszę mi pokazać, gdzie, w jakim mieście mamy do czynienia ze schronami. Nigdzie nie mamy.
1: Powiedział RMF 24 Wrocław prezydent Jacek Sutryk. No teraz ponownie zmieniamy temat w faktach i mamy dobrą informację dla wrocławskich emerytów. Wszystkie czternastki są już na kontach. W tym roku pełna kwota 14 emerytury wynosiła prawie 1980 zł brutto.
2: Tylko na Dolnym Śląsku dostało je ponad 700 tysięcy osób. W całym kraju ZUS wypłacił w ramach czternastek 9,2 miliarda złotych.
1: Powiedziała RMF 24 Wrocław Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. I na koniec tych faktów ogłoszony przetarg na budowę nowej infrastruktury sportowej przy zespole szkolno-przedszkolnym nr 3 na Psimpolu. Inwestycja powstanie w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego w projekcie Kuźnia Talentów Sportowych. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę 60-metrowej, 3-torowej bieżni, skoczni w dal z 40-metrowym rozbiegiem oraz wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 12 na 23 metry z bezpieczną nawierzchnią EPDM, bandami i piłkochwytami. Uporządkowanie terenu. Po podpisaniu umowy realizacja inwestycji ma potrwać 6 miesięcy.

0: W Radiu RMF 24 zerkamy teraz do Warszawy, gdzie odbywa się właśnie Warsaw Security Forum. To jest międzynarodowa konferencja z udziałem polityków wojskowych i ekspertów. Generał Aleksus Grynkiewicz, dowódca NATO w Europie, właśnie zaczął przedstawiać swoją strategię zwycięstwa. Ostrzegł on Rosję wprost, że siły sojuszu zniszczą wszystko i wszystkich zaangażowanych w jakikolwiek atak, jeśli Moskwa byłaby na tyle nierozsądna, żeby podjąć próbę ataku na terytorium NATO. Więcej o tym obiecuję, powiemy w Radiu RMF 24 po 14. Dodam również, że Warsaw Security Forum otwierał dziś Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski, który połączył się z uczestnikami online. Prezydent Ukrainy mówił dziś m.in. o energetycznym rozejmie. Zełenski powiedział, że to zawieszenie broni może być bardzo ważnym krokiem do zakończenia wojny. A z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski.
1: Czy w naszym interesie jest porozumienie Stanów Zjednoczonych z Rosją, jeśli chodzi o dostawy ropy naftowej do Ameryki? Minister Miłosz Motyka, szef resortu energii, mówił o tym, że merytorycznie ta decyzja jest w pewnym sensie uzasadniona, ponieważ ona dotyczy głównie rynku amerykańskiego, więc jakby na nas to w ogóle nie będzie, ta decyzja na nas w ogóle nie ma wpływu. Ale z drugiej strony, jeśli rozpatrujemy to w kwestii politycznej, to jest taki gest w stronę Rosji.
2: Przyjmijmy, że wartość tej umowy, czyli tak się mówi, przynajmniej niecałe 5 milionów baryłek, to nie jest duża wartość. Tak, Rosjanie wydobywają dziennie praktycznie dwa razy tyle ropy. Dziennie, tak? Chociaż oczywiście z uwagi na skuteczne ataki Ukraińców na ich infrastrukturę naftową powoduje to, że właściwie oni wstrzymali eksport tego surowca, a sama umowa ze Stanami Zjednoczonymi, jak też powiedziałem, nieduża, bo de facto gdzieś się pojawiło już w przestrzeni, że to tak na dobrą sprawę starcza na pół dnia funkcjonowania gospodarki amerykańskiej, jest bardziej chyba w tej sferze właśnie gestów, pewnego też sygnału pewnie do wewnątrz i na rynek amerykański, bo idą oczywiście wybory połówkowe, ale tak jak mówię, to są wszystko spekulacje. Przyglądajmy się temu i pilnujmy naszego interesu. Każdy gest w stronę Federacji Rosyjskiej jest ze strony Stanów Zjednoczonych i naszych sojuszników, musi być rzeczywiście przedmiotem naszej uwagi, ale też chciałbym zwrócić na jedną rzecz sprawę, ponieważ z komunikatów, które widzimy na razie, oficjalnych, wygłaszanych przez Biały Dom, ma to spowodować zamrożenie, szczególnie przed tym okresem zimowych ataków na infrastrukturę krytyczną.
0: Mówił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. To jest Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Już za chwilę największa na świecie firma księgowa i fałszowanie dokumentów. Bądźcie blisko radia, jest 13:40.
3: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
4: Ogłoszenie RMF 24.
3: Gospodarczy tydzień w Radiu RMF 24.
5: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
6: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
3: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już w czwartek po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
7: Reklama.
8: Dużo dobrego.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Neonet, Neonet.
19: To korzyści pełen sklep.
18: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
20: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
21: Po reklamie.
3: To jest popołudnie w radiu RMF 24.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Jak już mówiliśmy, największa na świecie firma księgowa pomagała w fałszowaniu dokumentów, żeby ukryć majątek rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza. To są ustalenia dziennikarzy śledczych BBC. Na łączach nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Dzień dobry, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich. Witam cię, Krzysztofie.
0: Bogdanie, o jakim zakresie tego procederu mowa?
1: No jest to raczej olbrzymi, bowiem sprawozdania finansowe zatwierdzone przez firmę Deloitte na Cyprze sprawiły, że aktywa o wartości 672 milionów dolarów, czyli spora suma, w tym superjachty, rezydencje, prywatne odrzutowce, no po prostu zniknęły z kont spółki Abramowicza. Co więcej, księgowi doradzali miliarderowi prawdopodobnie schemat mający na celu uniknięcie ogromnego podatku od majątków. Według ekspertów, tutejszych ekspertów brytyjskich w dziedzinie prawa, trudno o bardziej bezczelny przypadek. W reakcji na ustalenie BBC prawnicy Abramowicza zaprzeczyli, iż oligarcha wiedział o fałszowaniu jakichkolwiek dokumentów, zatwierdzał ten proceder, czy też nim kierował. Dodali również, że poleganie na poradach profesjonalistów jest w pełni uzasadnioną praktyką.
0: Na pewno nie wiedział. Bogdanie, czy wiemy, gdzie przebywa obecnie Abramowicz?
1: Znowuż według ustaleń BBC Abramowicz przebywa obecnie w Turcji, która stała się dla niego takim bezpiecznym azylem, ponieważ nie wprowadziła sankcji wobec Rosji. Tymczasem na wyspie Jersey, to jest wyspa położona na kanale La Manche, zamrożone są konta, aktywa Abramowicza o wartości ponad 7 miliardów dolarów. Warto przypomnieć, że przez niemal dwie dekady Roman Abramowicz był najbardziej znanym rosyjskim oligarchą w Wielkiej Brytanii, bardzo ciepło przyjmowanym w Londynie, gdzie w 2003 bodajże roku kupił klub piłkarski Chelsea, no i finansował najbardziej udany okres w jego historii. Jednak po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku Abramowicz został objęty sankcjami przez brytyjski rząd jako osoba powiązana z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i zmuszony do sprzedaży klubu. Uzyskał tą drogą 2,5 miliarda funtów.
0: A co stało się z tymi pieniędzmi, Bogdanie, czyli ze sprzedaży Chelsea?
1: No to też ciekawa jest historia, bowiem zgodnie z pierwotną deklaracją i warunkami sprzedaży narzuconymi przez rząd Wielkiej Brytanii, cała kwota 2,5 miliarda funtów miała zostać przekazana na fundację charytatywną niosącą pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. Środki ugrzęzły jednak na koncie z powodu sporu prawnego dotyczącego definicji beneficjentów. Według stanowiska rządu brytyjskiego i Unii Europejskiej pieniądze miały trafić wyłącznie do Ukrainy oraz dla Ukraińców poszkodowanych w wyniku rosyjskiej agresji. Stanowisko Abramowicza i jego prawników było nieco inne, by radykalnie inne. Według nich sformułowanie w umowie mówiło o wszystkich ofiarach konfliktu w Ukrainie, co oznacza, że strona Abramowicza próbowała przeforsować zapis umożliwiający przekazanie części tych środków również Rosjanom dotkniętym skutkami wojny, na co nie godzą się władze w Londynie i władze Unii Europejskiej w Brukseli.
0: O czym właśnie z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, bardzo dziękujemy. Spokojnego popołudnia.
1: Kłaniam się.
0: A ja dodam, że piszemy o tym również na stronie rmf24.pl. Gorąco polecam, a już za chwilę o 14:00 najnowsze wydanie faktów.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz bije.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nowoczesne mieszkania bez kredytu hipotecznego w Leśnicy. Wykup możliwy już po 5 latach. To nie jest tani wynajem ani TBS. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj swoje mieszkanie na Aleja Platanowa, myślnik 2.
5: Halo, halo! Już 17 października wielki

0: Morning, profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry. Poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
3: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Po reklamie.
11: A to już prawie 14 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Posłuchajmy, przy mikrofonie Tomasz Weryński.
12: Na początek łódzkiej droga krajowa 48. Tragiczny wypadek w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. 3 osoby wymagają pomocy w szpitalu po interwencji w Starej Birczy na Podkarpaciu, wśród poszkodowanych 2 policjantów. Dowódca sił NATO w Europie przekonuje, że jeśli Rosja nas zaatakuje, będziemy walczyć. A w Poznaniu przygotowania do zimowej atmosfery.
13: Można przyjść z własnymi łyżwami, ale jeżeli ktoś nie posiada, to można je wypożyczyć.
12: Śmiertelny wypadek na krajowej 48 w Łódzkiem, w miejscowości Cygan, między Tomaszowem Mazowieckim a Inowłodzem. W zderzeniu auta dostawczego z osobowym zginęła 1 osoba, 1 została ranna. Trasa jest zablokowana, trzeba korzystać z objazdów. Z kolei 3 osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 15 między Ostrudą i Lubawą w Warmińsko-Mazurskiem. W Smykówku zderzyły się 2 samochody osobowe, auto dostawcze i ciężarówka. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. 3 osoby, w tym 2 policjanci, trafiły do szpitala po interwencji w Starej Birczy, niedaleko Przemyśla na Podkarpaciu. Mężczyzna, który ich zaatakował, został zatrzymany. Więcej o sprawie wie reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co dokładnie się wydarzyło?
14: Rano policjanci zostali wezwani do awantury domowej w jednym z mieszkań we wsi Stara Bircza. W jej trakcie 38-latek miał zaatakować kobietę, do której należy to mieszkanie. Jak informuje podkomisarz Karolina Kowalik z przemyskiej policji, mężczyzna zachowywał się agresywnie także wobec policjantów i zaatakował ich w czasie interwencji. Do szpitala przewieziono ranną 35-latkę i 2 policjantów. Jednego z nich transportowano śmigłowcem. Agresor został zatrzymany.
12: Jeśli jest ktoś na tyle głupi, by nas zaatakować, będziemy walczyć, ale nie sądzę, aby konflikt był nieuchronny lub nieunikniony. Mówił naczelny dowódca sił NATO w Europie generał Aleksiusz Grinkiewicz. Na warszawskim Forum Bezpieczeństwa przedstawił on strategię, co zrobić, by zwyciężyć, gdy Rosja zaatakuje kraje członkowskie sojuszu. Powinniśmy ufać, że mamy takie zdolności i umiejętności, które pozwolą nam nie tylko kontrolować obecną sytuację, ale też zapanować nad każdym zagrożeniem dla terytorium i mieszkańców naszego sojuszu. Zapewniał Grinkiewicz. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Za pół godziny kolejna rządowa narada w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Premier wezwał do siebie ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz przedstawicieli służb specjalnych. Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka ujawniła rano na antenie RMF FM, że jedną z proponowanych zmian ma być zakaz wstępu do szkół innych osób niż nauczyciele, uczniowie i czasem rodzice.
10: Uważam, że nie ma przestrzeni na osoby postronne wchodzące do szkół.
12: Szefowa MEN zapowiedziała także pracę nad nadaniem dyrektorom szkół prawa do przeszukiwania plecaków i odbierania uczniom potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów. Maksymalnie 350 tysięcy chińskich aut hybrydowych i plug-in będzie mogło trafić do Unii Europejskiej w pierwszym roku obowiązywania nowego porozumienia handlowego Brukseli z Pekinem. Unia Europejska chce w ten sposób zmniejszyć deficyt handlowy z państwem środka, bo przekracza on już kwotę miliarda euro dziennie. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, co to porozumienie oznacza dla polskich konsumentów?
15: Dla kierowców może to oznaczać mniejszy wybór niektórych modeli. Polski importer będzie konkurował o dostęp do wspólnej puli z importerami z innych krajów Unii. Trudno na razie powiedzieć, czy samochody zdrożeją, bo limit ma być zwiększany w kolejnych latach. Porozumienie zakłada także, że Chiny mają ułatwić eksport metali ziem rzadkich, ważnych m.in. przy produkcji silników.
12: W Poznaniu trwają już przygotowania do wprowadzenia zimowej atmosfery. Ruszyły ślizgawki na miejskich lodowiskach przy Jeziorze Maltańskim oraz przy Hali Wilda.
13: Tutaj stawiamy przede wszystkim na rekreacyjne, indywidualne ślizganie się poznaniaków i poznanianek. Można przyjść z własnymi łyżwami, ale jeżeli ktoś nie posiada, to można je wypożyczyć u nas. W obu obiektach mamy wypożyczalnie. Wypożyczyć można także kask, także podpórki dla tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na łyżwach. Na lodowisku Malta mamy punkt ostrzenia łyżw dla tych, którzy mają własne łyżwy i chcieliby je naostrzyć.
12: Mówił Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: No, nie wiem, czy wiedzieliście, że w Poznaniu działa również jedyna szkółka koszykarska pod patronatem najlepszej koszykarskiej ligi świata, czyli NBA. Odwiedzimy ją dzisiaj razem z naszym reporterem. No i wrócimy też do nowego porozumienia handlowego Unia-Chiny. O szczegółach opowie nasza korespondentka w Brukseli. To jest popołudnie z radiem RMF24. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie.

0: W Radiu RMF 24 zgodnie z obietnicą wracamy do tematu konferencji Warsaw Security Forum. Przypomnę, że kilkanaście minut temu zakończyło się przemówienie generała Aleksusa Grynkiewicza, dowódcy NATO w Europie, który przedstawił strategię zwycięstwa. A z nami teraz nasz dziennikarz Marek Mikołajczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Na czym polega ta strategia?
1: Przede wszystkim na teorii odstraszania. Generał nazwał to pokojem przez siłę. W dużym skrócie chodzi o to, aby zniechęcić potencjalnego przeciwnika jeszcze przed ewentualnym atakiem. Możemy uniknąć konfliktu, mówił generał, przypominając w ogóle w tym kontekście słowa George'a Washingtona o tym, że chcąc pokoju, warto szykować się na wojnę. I my dzisiaj, czerpiąc doświadczenia z tego, co na przykład dzieje się na wschodzie Europy, do tej wojny się szykujemy. Generał podkreślił, że obserwujemy to, co robi Rosja, jak dzisiaj wygląda pole walki i pod to dostosowujemy swoją strategię. Generał zaznaczył także, że już dzisiaj naszą największą przewagą jest fakt, że mamy 32 kraje w sojuszu i dysponujemy nowoczesną technologią. W tym kontekście padło bardzo obrazowe hasło, że dzisiaj jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek. Jak dodał generał, ma nadzieję, że potencjalny wróg, który chciałby nas zaatakować, dojdzie do jedynego sensownego wniosku, czyli jeżeli atak, to raczej nie dzisiaj. To co ważne, dowódca NATO podkreślił, że wbrew różnym plotkom, żaden atak na kraje NATO nie jest przesądzony, a jeśli zostaniemy nawet zaatakowani, jesteśmy w stanie walczyć. Nasza strategia ma polegać na blokowaniu ekspansji. To trudne słowo, więc może je wyjaśnię. Krótko mówiąc, chodzi na zduszeniu ataku w zarodku. Jeśli atak będzie trwał, mówił generał, będziemy blokować dalsze przejęcie terytorium. I jak dodał, jesteśmy w stanie dostosować nasze działania do działań przeciwnika.
0: Marku, a czy generał mówił o naszych słabościach?
1: Szczerze mówiąc, niechętnie. Gdy prowadząca rozmowę dopytywała nawet o kwestie zapasów, mówię tutaj o broni czy amunicji, to generał podkreślił, że mamy sytuację pod kontrolą i zapewnił, że będziemy uzupełniać nasze zasoby. To, co generał starał się akcentować, to fakt, że NATO jest sojuszem obronnym. Nasz sojusz istnieje, aby zapobiegać wojnie, to cytat z generała, i podkreślił, że nie ma planów, zamiarów ani ambicji, aby dzisiaj wychodzić poza ochronę naszej ludności, bo chodzi o miliard ludzi, i naszego terytorium. Usłyszeliśmy to wszystko dzisiaj na konferencji w Warszawie.
0: A opowiedział nam o tym nasz dziennikarz Marek Mikołajczyk. Wielkie dzięki, Marku.
1: Dziękuję.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 teraz Poznań. Tam, jak już wspominałem, trwają treningi w ramach jedynej w Polsce szkółki koszykarskiej pod patronatem najlepszej koszykarskiej ligi świata, NBA. Dzieci zaczynają swoją przygodę z koszykówką od najmłodszych lat, poznają, co to jest zabawa poprzez sport, treningi oraz oczywiście rozwój pasji.
1: To jest regularna szkółka, czyli treningi dwa razy w tygodniu przez cały rok do czerwca. Dzieci tutaj są w takim całościowym, holistycznym programie rozwoju. Oczywiście na pierwszym miejscu koszykówka, ale też wszystkie inne założenia NBA, czyli kształtowanie charakteru sportowca, zdrowych nawyków, elementy angielskiego na boisku. To też taki dodatek, myślimy, edukacyjnie bardzo fajny. No i przede wszystkim są już w takim stałym programie rozwojowym.
2: Był już kącik zapoznawczy, żeby się trochę rozgrzać, żeby się trochę zapoznać. Teraz ta taka właściwa rozgrzewka jeszcze bez piłek, jeszcze nie słyszymy w tle charakterystycznego kozłowania. Ale jak wyglądają takie treningi? Jak one mają wyglądać?
3: Na pewno mają być zabawą, ma to być miejsce, do którego dzieci chcą wracać, ale też rozwojem indywidualnym. Każdy zaczyna na różnym etapie i na tym będziemy się skupiać. Dla mnie bardzo ważną informacją jest, że około 90% naszej kadry to są zawodnicy. Pewnie wszyscy z nich przeszli przez poziom reprezentacji Polski. Więc to są takie niuanse, którymi mogą się podzielić. Nie zależy nam na tym, żeby wszyscy wchodzili w profesjonalny sport, ale żeby się rozwijali jako jednostki, a już same będą dzieciaki i rodzice decydować, w którą stronę to pójdzie. Dlatego cały projekt, nie tylko szkółka i akademia, będzie tego przykładem, ale wszystkie narzędzia, które mamy, czyli kampy, performance kampy, gdzie mogą również do nas przychodzić zawodnicy, którzy są w innych klubach, mogą się rozwijać indywidualnie, ale nawet taką wisienką na torcie, czyli ta ostatnia już ścieżka, zobaczyć mecz NBA na żywo, czyli te experience, wszystkie wyjazdy nasze, to uważam, że piramida jest świetnie zbudowana, bo dziecko nie tylko ma poczuć, czym jest radość, gdy ta piłka wpada do kosza, ale też zobaczyć największe gwiazdy i gdzieś się zainspirować. Więc uważam, że tutaj wszystkie pola mamy wypełnione i tak jak wspomniałeś, zaczynamy najpierw rozrzewką, zaraz zaczniemy kozłowaniem i musimy zacząć od podstaw, żeby dzieci mogły się rozwijać.
0: Mówili Szymon Rduch i Ola Kazimierska z NBA Basketball School Poland. A na treningi wybrał się nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. A co na to wszystko rodzice, którzy przyglądali się pierwszym treningom swoich dzieci?
4: Przede wszystkim moja pasja z dawnych lat. Oczywiście na siłę nic nie wdrażamy, ale przede wszystkim chęć zakorzenienia, chęci do sportu. I już bawimy się już od paru lat w różne dyscypliny. Ja też chciałbym, żeby nasze dziecko spróbowało. No, nie ukrywam, marka NBA, no to ja jestem cały czas pasjonatem koszykówki, a tym bardziej zawodowej koszykówki amerykańskiej.
0: Nie wiem, czy dobrze słyszałem, ale tam chyba dziecko mówiło: nie lubię piłki. Ale może tylko się przesłyszałem. Z panem Michałem rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Radio RMF 24. Już za chwilę nas fakty o godzinie 14:30, a po nich Bruksela i nowe informacje w sprawie porozumienia handlowego Unia-Chiny.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
4: Ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?

0: Arabia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
2: Po reklamie.
6: Daniel Chawrylenia, kłaniam się o 14.30 i zapraszam na popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Czy wrocławianie będą płacić mniej za wywóz śmieci? Akcja Cofamy Podwyżki wchodzi w kolejny etap. Do Rady Miejskiej trafił projekt uchwały, którego celem jest zniesienie obowiązujących od września wyższych stawek. O szczegółach mówi faktom radny i przedstawiciel inicjatywy SOS Wrocław Piotr Ule.
7: Składamy dzisiaj do przewodniczącej Rady Miejskiej projekt uchwały, która przywraca wysokość opłaty za śmieci do poprzedniego poziomu. To miasto zadaniem jest wyegzekwować tę opłatę od wszystkich, którzy tutaj mieszkają, a nie doić tych, którzy uczciwie płacą. Jak to sfinansować do czasu, kiedy miasto osiągnie tę niezbędną skuteczność? Należy po prostu zwolnić niepotrzebnych kolesi, zmniejszyć zarządy, rady nadzorcze, zlikwidować biurokrację i departamenty, tak aby te pieniądze przeznaczyć na to, żeby ulżyć mieszkańcom.
6: Dodajmy, że celem akcji Cofamy Podwyżki jest nie tylko powrót do starych rachunków za śmieci, ale też zatrzymanie fali innych opłat komunalnych i wymuszenie oszczędności w miejskim budżecie. Inicjatorzy domagają się m.in. jednoosobowych zarządów i zmniejszenia rad nadzorczych. Teraz trochę o miejskich inwestycjach. Zakończył się pierwszy etap renowacji bastionu ceglarskiego. Za prawie 2 miliony złotych odnowiony został taras, odbudowano 3 stanowiska artyleryjskie, zabezpieczono zabytkową kazamatę oraz wykonano izolację i drenaż chroniący mury przed wilgocią. Przypomnijmy, że to część większego programu ratowania wrocławskich zabytków. W ostatnich latach odnowiony został m.in. bastion sakwowy za ponad 30 milionów złotych i basteja Hioba za nieco ponad 1,5 miliona. Tylko w tym roku miasto przeznaczyło ponad 22 miliony złotych na dotacje do renowacji zabytków. Bastion ceglarski na Wzgórzu Polskim ma już 441 lat. Powstał w 1585 roku i przez ponad 200 lat był częścią fortyfikacji Wrocławia. Co istotne, dokumentacja kolejnych etapów prac na bastionie jest już gotowa. A jeżeli chodzi o rozpoczynające się duże inwestycje, to przed nami wielka przebudowa ulicy Ruskiej. W nocy z piątku na sobotę popularny trakt na odcinku od ulicy Kazimierza Wielkiego do Placu Solnego zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu samochodowego. Od soboty kierowcy muszą przygotować się na nową organizację ruchu. Zablokowana zostanie możliwość skrętu w prawo z ulicy Rzeźniczej w Ruską, a także wjazd i wyjazd z ulicy Psiebudy. Ponadto w kilku miejscach na ulicy Rzeźniczej wprowadzony zostanie zakaz parkowania. Zmiany dotkną również niezmotoryzowanych, rowerzyści zostaną skierowani na objazd poprowadzony ulicą Świętego Mikołaja. Piesi natomiast będą mogli poruszać się po ulicy Ruskiej, jednak wyłącznie specjalnie wyznaczonymi przez wykonawcę przejściami. Prace obejmą gruntowną przebudowę jezdni i chodników, a także montaż nowego oświetlenia oraz modernizację wysłużonych sieci podziemnych. Przedsięwzięcie w całości finansowane jest z budżetu Wrocławia, a łączny koszt robót szacowany jest na ponad 8,5 miliona złotych. Planowane zakończenie wszystkich prac przewidziano dopiero na drugi kwartał przyszłego roku.

0: into dust. All that I adore.
1: Poniedziałkowe popołudnie i teraz polityka w wydaniu krakowskim w Radiu RMF24. Wymiana i redukcja zarządów spółek miejskich to jest jedna z pierwszych obietnic, którą zamierza realizować Łukasz Gibała. Prezydent elekt miasta Krakowa w rozmowie z naszym dziennikarzem Piotrem Selakiem zapowiedział, że właśnie te decyzje może realizować nawet bez większości w Radzie Miasta.
2: No ale pan też mówi o tym, że jeżeli się nie uda współpracować z Radą Miasta, to też będzie plan B i plan C. Ma pan już te plany? Może pan je ujawnić?
3: No tak. Są takie rzeczy, które prezydent i tak może zrobić bez posiadania większości w Radzie Miasta.
2: Co na przykład?
3: No na przykład zredukować liczebność zarządów i wymienić to zarządy miejskich spółek, czy rad nadzorczych, obniżyć ceny biletów komunikacji miejskiej, więc trochę tego jest.
2: To trochę brzmi jak groźba, panie prezydencie.
3: No nie, to nie jest groźba, to jest obietnica.
2: Ja nie mówię o cenach biletów, tylko mówię oczywiście o tej wymianie zarządów spółek miejskich.
3: Ja i tak te zarządy zredukuję i wymienię. To jest coś, co obiecywałem.
2: Ale to znaczy, że to były polityczne stanowiska pana zdaniem?
3: Dokładnie tak.
2: Ale były polityczne i teraz będą tylko obsadzane w drodze konkursu?
3: Czyta mi pan w myślach. Dokładnie tak. Zależy mi na tym, żeby te stanowiska były obsadzone przez najlepszych fachowców wybranych w transparentnych konkursach.
2: Ale to wie pan, że pan się naraża na to, że wszyscy będą panu teraz patrzeć na ręce i będą doszukiwać jakichkolwiek nieprawidłowości podczas tych konkursów także.
3: I bardzo dobrze. Chcę, żeby media ogólnopolskie, żeby pan redaktor, żeby dziennikarze lokalni również i też inni politycy patrzyli mi na ręce.
1: Mówił Łukasz Gibała. Całą rozmowę znajdziecie w naszym portalu rmf24.pl. A ja przypomnę, że nowo wybrany prezydent obejmie urząd 21 października. To właśnie wtedy złoży ślubowanie przed krakowską Radą Miasta. A w Radiu RMF24 już za chwilę ekonomia w wymiarze globalnym, czyli nowe porozumienie handlowe Unia i Chiny. Zostańcie z nami.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Jak już mówiliśmy w faktach, Unia Europejska chce ograniczyć napływ chińskich hybryd. W pierwszym roku nowych zasad do wspólnoty będzie mogło trafić maksymalnie 350 tysięcy takich aut. I to jest odpowiedź na szybko rosnący import i nierównowagę w handlu z Chinami. Na linii nasza korespondentka z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, czy wprowadzenie tego limitu oznacza, że chińskie hybrydy mogą zdrożeć albo trudniej będzie je kupić w Polsce?
1: No wydaje się, że tak. No na pewno może być tak, że niektórych modeli będzie, czy ten wybór będzie mniejszy w salonach. A co do cen, no to jeszcze tego nie da się przewidzieć. No trzeba pamiętać, że te 350 tysięcy to jest limit na cały unijny rynek. Polscy importerzy będą musieli konkurować z tymi z Francji, z Niemiec, więc będzie taka trochę walka o te chińskie samochody, ale rzeczywiście no de facto będzie ich mniej, chociaż ta pula ma potem jakoś tam wzrastać co roku, ale już przecież komisarz Szewczowicz, który negocjował to porozumienie z Pekinem, mówił, że w ciągu 4 lat do Unii trafi o kilka milionów mniej tych samochodów, niż gdyby nie było tego porozumienia. No przede wszystkim właśnie chodzi o te hybrydy, również te hybrydy plug-in i no bo po prostu w ostatnim czasie no mamy absolutny zalew unijnego rynku tymi samochodami. Ten import wzrósł o 86% i ceny spadły o 20%. Oczywiście dla konsumentów jest to interesujące, ale dla producentów głównie niemieckich, ale też francuskich, no to jest katastrofa. Bruksela próbuje właśnie dać trochę oddechu i więcej przestrzeni do konkurencji tym europejskim firmom. No to jest takie główne przesłanie Komisji Europejskiej.
0: Więcej oddechu dla europejskich firm. A jakie są inne elementy tego porozumienia Unii z Chinami, Kasiu?
1: No, pakiet ten przewiduje pewne ułatwienia w handlu. Chiny zobowiązały się na przykład, że usprawnią, nie wiem, przyspieszą wydawanie licencji eksportowych na metale ziem rzadkich. Wiemy, że to jest ten podstawowy surowiec, o który teraz wszyscy zabiegają od Waszyngtonu po Unię i Brukselę, które są niezbędne do produkcji, nie wiem, silników elektrycznych, urządzeń elektronicznych. No i to jest, no chodzi o to, żeby to było bardziej przewidywalne i szybsze i żeby te licencje były, chociaż oczywiście Pekin nie zrezygnował z kontroli nad tym eksportem. Drugi element to są cła. Porozumienie zakłada, że Chiny zniosą cła na niektóre produkty z Unii. Brałam udział w takim briefingu, no, gdzie mówiono o tym, że te produkty unijne bez cła będą mogły wjeżdżać do Chin. To są lody, oliwa z oliwek, obuwie i części samochodowe. Tutaj te lody wszystkich bardzo zainteresowały. Ja nawet sprawdzałam, czy co to oznacza dla polskich producentów. Polska jest dużym, czy jednym z największych też w Unii producentów lodów i nasz eksport to prawie 400 milionów euro, więc no jest to jakaś tam szansa, otwiera się również ta eksportowa, no ale z drugiej strony przecież lodami nie zmniejszymy tego deficytu handlowego, który mamy z Unią Europejską. No to nie jest jakby koniec rozmów z Chinami. Będą dalej prowadzone rozmowy już na początku przyszłego roku i już jest kolejne takie spotkanie na szczycie. No i będzie Unia oczywiście obserwować, jak to wszystko przebiega, czy rzeczywiście ten deficyt się troszkę zmniejsza.
0: O czym nasza korespondentka z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią. Kasiu, bardzo dziękujemy, spokojnego popołudnia.
1: Dziękuję również.
0: A w Radiu RMF 24 jeszcze jedna ważna informacja sprzed chwili. Podczas odprawy z udziałem premiera oraz ministrów i szefów służb w związku z atakami przemocy w szkołach i falą dezinformacji, Donald Tusk powiedział, że zatrzymanych zostało kolejnych 18 osób. Dodał jednak, że napięcie w sieci i ryzykowne sytuacje są zredukowane. Głos zabrał również wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który zapowiedział, że zwołał na piątek nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych w składzie Meta, Google, TikTok, Discord i Telegram, na których będą przedstawiane informacje z naszego monitoringu, z prośbą o wdrażanie i jak najszybsze likwidowanie tych treści, które się pojawią. Ten temat wróci już za chwilę w Faktach RMF FM o 15.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.

0: Okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower. Drugie piętro.
3: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia. Po reklamie.
4: To już 15, czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zaprasza Tomasz Weryński.
5: Dzień dobry, zapraszam. Pilne spotkanie z największymi platformami społecznościowymi zwołane jeszcze przed weekendem. Rząd wzywa cyfrowych gigantów w reakcji na falę agresji w szkołach.
6: I ten ekstremizm wykorzystywany jest do tego, żeby wzajemnie się napędzać.
5: Potem w faktach pytanie, co zrobi NATO, jeśli Rosja zaatakuje? Ważna deklaracja amerykańskiego generała w Warszawie. Mamy też informacje z trasy S7 w Świętokrzyskiem. Na piątek rząd zwołuje nadzwyczajne spotkanie największych platform społecznościowych. Po ostatnich atakach nastoletnich nożowników w szkołach wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaprosił na rozmowy przedstawicieli cyfrowych koncernów Mety, Google'a, TikToka, Discorda i Telegrama. Z ustaleń służb wynika, że w ostatnich dniach w sieci pojawiły się konta, które mogą napędzać falę agresji.
6: Mamy grupy eksternistyczne, które gdzieś w jakimś stopniu razem współpracują i ten ekstremizm wykorzystywany jest do tego, żeby wzajemnie się napędzać. Chcemy, żeby platformy, dopóki nie będzie bezpieczeństwa, tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, a wierzę, że to najbliższe tygodnie podpis prezydenta, żeby to działanie w sieci było też zwielokrotnione, że platformy cyfrowe też odpowiedzialność, pomimo tego, że nie ma narzędzi, wzięły również na siebie.
5: Mówił wicepremier Krzysztof Gawkowski. Tylko od wczoraj zatrzymano i sprawdzono 18 osób, które planowały bądź nawoływały do ataków. Do tych doniesień wrócimy w kolejnych faktach. NATO to sojusz obronny skupiony na utrzymaniu pokoju. Nikt nie powinien uważać jednak, że jest to nasza słabość, mówił naczelny dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksiusz Grynkiewicz. Podczas Warsaw Security Forum amerykański dowódca przedstawił teorię zwycięstwa, czyli strategię pokonania Rosji na wypadek ataku na kraje sojusznicze. Na konferencji jest reporter RMF FM Jakub Rybski, z którym łączymy się teraz w faktach. Jakubie, co zakłada strategia NATO?
7: Chodzi o uniemożliwienie przeciwnikowi zajęcia nawet małego skrawka terytorium NATO. Wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego mają za zadanie od samego początku blokować pierwsze uderzenia ze strony Rosji. W odparciu brałyby udział siły lądowe, powietrzne, marynarka wojenna oraz cyberwojska. Będziemy prowadzić działania na ziemi, w powietrzu, na morzu, w kosmosie i cyberprzestrzeni. W ten sposób będziemy mogli zniszczyć formację wroga, który będzie pozbawiony dostaw, a dowódcy adwersarza nie będą w stanie dowodzić swoimi siłami. Powiedział generał Aleksiusz Grynkiewicz. Naczelny dowódca NATO w Europie podkreślił, że jego teoria zwycięstwa nie jest planem wojskowym, lecz wspólną wizją, jak wygrać dzięki odstraszaniu i skutecznej obronie.
5: Utrudnienia dla kierowców na świętokrzyskim odcinku trasy S7. Między węzłami Brzegi a Mnichów ciężarówka zderzyła się z busem. Nie ma informacji, aby ktoś ucierpiał. W kierunku Krakowa przejedziecie teraz tylko lewym pasem. Jutro rano papież Leon XIV przejdzie operację usunięcia guza na płucu. Watykan w komunikacie przekazał, że zmiana została wykryta podczas rutynowej kontroli, a nie w wyniku objawów wymagających dalszych badań. Po zabiegu papież ma przez około tydzień pozostać w szpitalu. Poznaniu trwają treningi jedynej w Polsce szkółki koszykarskiej pod patronatem ligi NBA. Swoją przygodę z koszykówką zaczynają już najmłodsze dzieci.
8: Grupa docelowa między 6 a 9, więc każdy może zacząć na różnym poziomie i będzie się z nami rozwijał. My mamy również narzędzie, że będzie trochę treningu indywidualnego, treningu grupowego.
9: Spotkania z psychologami, z dietetykami, to też jest w planie tego całorocznego kursu?
10: Tak, absolutnie. To jest element naszego programu, element, który chcemy też wplatać w taki bardzo ciekawy i przystępny dla dzieci sposób. Nie ma to być wykład, lekcja szkolna.
5: Mówili Szymon Rduch i Ola Kazimierska z NBA Basketball School Poland. Na trening z nimi wybrał się reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
13: Późnym popołudniem we Wrocławiu zrobi się bardziej pogodnie, a wiatr zacznie słabnąć. Temperatura odczuwalna wyniesie od 9 do 11 stopni. Wieczorem niebo będzie niemal całkowicie bezchmurne, a termometry wskażą okolice 6 kreski. Warunki biometeorologiczne na Dolnym Śląsku są obojętne, ale później staną się niekorzystne.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
4: Poniedziałkowe popołudnie, za chwilę wrócimy do teorii zwycięstwa szefa NATO w Europie. Po co było wygłaszane takie oświadczenie? O tym m.in. porozmawiam z gościem, którym będzie dr Aleksander Olech. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie. To jest popołudnie z radiem RMF 24. Bądźcie blisko.

0: To jest popołudnie z Radiem RMF24. Przypominam, że możecie nas słuchać w internecie na DAB+ i we Wrocławiu na 95.1 FM. Zacznę od cytatu. Jeśli NATO zostanie zaatakowane, sojusz jest gotowy walczyć już dziś w nocy, podkreślił szef sił sojuszniczych w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, przedstawiając strategię zwycięstwa podczas Warsaw Security Forum. Dodał, że jej celem jest zatrzymanie ataku, a nie strategiczna porażka wroga. Zaznaczył również, że NATO jest sojuszem obronnym. Nikt jednak nie powinien mylić naszego defensywnego charakteru ze słabością czy brakiem determinacji. Grynkiewicz zwrócił również uwagę, że przewaga wywiadowcza sprawia, iż sojusz nie zostanie zaskoczony. Porozmawiam teraz z naszym gościem. Z nami na łączach pan dr Aleksander Olech, szef współpracy międzynarodowej oraz naczelny Defense 24. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Panie doktorze, po co było wygłaszanie tej teorii zwycięstwa?
1: Myślę, że przede wszystkim, żeby utwierdzić nas, że Amerykanie pomimo przywrócenia kooperacji energetycznej, to jednak militarnie dalej są z Europą. Miało też mieć wydźwięk taki, że chce NATO dalej współpracować i tu nie było Ameryka, ale raczej NATO. Uważam, że to nie była teoria zwycięstwa, a raczej teoria niepoddania się i chyba to było najważniejsze dla Ukrainy. Choć są to tylko słowa, no to jednak takie tylko słowa po prostu muszą padać od najważniejszych sojuszników.
0: A czy w przemówieniu Grynkiewicza było coś, co pana zaskoczyło?
1: Nie, ponieważ te, że tak powiem, informacje, o czym ma mówić Grynkiewicz, już wypływały wcześniej. Po drugie, pamiętajmy o kontekście też politycznym, bo to decyzja polityczna wpływa na to, jaki sprzęt dostanie Ukraina, czy też co podpiszą sojusznicy. Troszkę mimo wszystko, jeśli chodzi o takie negatywy, to ta kwestia obronności i odstraszania, dlatego że to dalej brzmi, jakbyśmy my musieli przyjmować te rosyjskie cioszy, jeśli chodzi o ataki hybrydowe, ale za to na plus to, że mimo wszystko chce trwać NATO, to chcą trwać Amerykanie z Ukrainą i nawet padły takie dość ważne słowa, że Ukraina tę zimę wytrzyma i dla bardzo mocno tutaj pozytywnych osób, czy też którzy postrzegają, że będzie z tego korzyść, no to możemy się domyślać, że Amerykanie utrzymają to wsparcie wywiadowcze, które po prostu pozwala uderzać na Moskwę.
0: No może się trochę pomieszać w głowie, bo z jednej strony, panie doktorze, słyszymy te zapewnienia Grynkiewicza, a z drugiej strony padają słowa prezydenta Donalda Trumpa, który no musztruje niejako Zełenskiego, prawda?
1: Znaczy ja powiem państwu, że oddzielmy, tak jak powiedziałem wcześniej, kwestie militarne i polityczne, dlatego że gdy przypomnimy sobie słowa J.D. Vance'a, wygłaszane również w Europie, w Monachium, one były zgoła inne. Więc słowa wojskowe zawsze są potrzebne i są zawsze pozytywne. Dodam więcej, gdy nawet rozmawia się z Francuzami w takim najgorszym momencie napięcia między Trumpem a Macronem, oni dalej podkreślają dobrą relację. Gdy rozmawiałem z Kanadyjczykami, gdy była kwestia Grenlandii i cła, tam też były pozytywne relacje, więc wojskowi w tym trwają, no ale tematy polityczne mogą niestety mocno negatywnie na to wpływać, co przecież widzimy, jeśli chodzi o ostatnie porozumienie. Ale panie redaktorze, najważniejsze, współpraca wojskowa jest utrzymana i my jako Polska tego potrzebujemy, bo dziś musimy patrzeć na problem jako Polska. Mhm.
0: Grynkiewicz powiedział tak, jeśli NATO zostanie zaatakowane, sojusz jest gotowy walczyć już dziś w nocy. Pan też ma takie przekonanie?
1: Nie wiem, czy państwo słuchacze są świadomi, ale decyzję właśnie podejmuje tutaj Saker, czyli Grynkiewicz, w kontekście realizowania artykułu 5. I to jest chyba jeden z pozytywów, jeśli mamy ciągnąć go za język, czy łapać za słówka. Na to na pewno musiałoby zareagować. Ja sobie nie wyobrażam, że kraje bałtyckie, kraje nordyckie i Polska nie reagują. Co więcej, myślę, że możemy powiedzieć wprost, że jeśli uderzenie jest na Bałtyku, a wszystkie ostatnie analizy na to wskazują, to wówczas obwód królewiecki znika po prostu z powierzchni ziemi i my musimy wiedzieć, że nawet jeśli jakiś sojusznik chciałby się powstrzymać od reagowania, no to inni, którzy są w regionie, będą musieli reagować. My mamy w tym momencie 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce. Nie wyobrażam sobie, żeby oni uciekali. Po drugie, panie redaktorze, takie słowa są też potrzebne Estończykom, Litwinom, Chorwatom, Czechom. Oni liczą na słowa. Mogą to być tylko słowa, ale lepiej powiedzieć takie słowa, niż nie powiedzieć nic lub po prostu nie przeprosić.
0: No to kolejne słowa, panie doktorze. Szef NATO w Europie mówił też między innymi o przewadze wywiadowczej. Rzeczywiście mamy lepszy wywiad?
1: Pyta pan o Polskę czy o świat?
0: O NATO ogólnie.
1: Tak, myślę, że tutaj bardzo mocno się rozwinęliśmy i to nie chodzi o kwestie tylko i wyłącznie Ukrainy, ale tego, jak działamy globalnie. Musimy wziąć pod uwagę, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, co dzieje się w Europie, ale i przesył materiałów, współpraca między sektorami obronnymi, kwestie energetyczne. Tu bierzemy pod uwagę między innymi Chiny, bierzemy Azję, bierzemy nawet działania w dalekiej Arktyce. Mamy dużo lepsze możliwości, tylko tutaj ważny element to Stany Zjednoczone mają największe możliwości. W tym momencie Republika Francuska, Włochy czy Wielka Brytania nie zapewnią Ukrainie tego, co zapewniają Stany Zjednoczone. Ale tę przewagę mamy większą, stąd też właśnie dzisiaj Saker pozwolił sobie na takie dość ofensywne słowa, choć zatrzymał się, tak jak wcześniej wielu jego poprzedników, żeby nie mówić o kwestiach wojennych, tylko o kwestiach obronnych.
0: Panie doktorze, zacytuję jeszcze jedną osobę. W amerykańskiej strategii bezpieczeństwa na pierwszym miejscu jest ojczyzna. Na drugim zachodnia hemisfera, na trzecim Pacyfik, a na czwartym Europa. Podkreślił przedstawiciel Stanów przy NATO Matthew Whitaker. No, nie jest to chyba dobra informacja dla nas, mimo tego, co pan doktor mówił przed chwilą.
1: A czyli Stany Zjednoczone, to co powiedziałem wcześniej, politycznie bardzo nisko pozycjonują Europę. Nawet więcej, kiedy ja byłem niedawno w Stanach, mocno podkreślane kwestie Białorusi, kwestie Rosji, ale nawet ta Ukraina spadła na dalszy plan. I myślę, że tutaj mamy podobnie, że we współpracy militarnej, a dzisiaj mieliśmy wypowiedź wojskowego, ta relacja jest bardzo dobra, ale politycznie Europa jest mocno z tyłu. I tu musimy się przygotować, że nawet jeśli my jakkolwiek zwiększymy obecność Amerykanów, przywrócili się na Litwę, przywrócili się do Estonii, to w Polsce, to nie znaczy, że ich nie będzie mniej w Niemczech czy we Włoszech. Ja bym oczekiwał, że właśnie będzie ich więcej w Azji, czy na przykład zainteresują się dużo mocniej Azją i stąd też kontakty z Federacją Rosyjską, żeby Stany Zjednoczone, a miały już kolejną misję gospodarczą, pojawiały się tam. I dodajmy, że Stany Zjednoczone mówią pokój przez siłę i nie mają tu na myśli wroga, jakim jest Rosja, tylko pokazywanie to innym partnerom.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był dr Aleksander Olech, szef współpracy międzynarodowej i naczelny Defense 24. Panie doktorze, bardzo dziękuję jeszcze raz.
1: Kłaniam się nisko, wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego, a w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za chwilę sprawdzimy, co Polacy myślą o systemie kaucyjnym.

To jest popołudnie z Radiem RMF 24. Nie wiem, czy korzystacie z systemu kaucyjnego. Jeżeli tak, albo nie, dajcie znać pod 3322. Jestem bardzo ciekawy waszej opinii. A jak czytam, dla blisko 50% Polaków system kaucyjny jest niewygodny. No i najczęściej wskazywanym problemem była konieczność przechowywania pustych opakowań w domu. Tak wynika z badania CBOS-u. Co ciekawe, opinie w tej kwestii są powiązane z poglądami politycznymi badanych. Najbardziej sceptyczni byli zwolennicy Konfederacji Wolność i Niepodległość. Z kolei za wygodny system kaucyjny najczęściej uznali zwolennicy koalicji. Z badania wynika również, że niespełna 1/3 chciałaby likwidacji tego systemu. No ja przypomnę, że system kaucyjny zaczął obowiązywać w Polsce 1 października ubiegłego roku, a badanie CBOS zrealizował w drugiej połowie września. Już za chwilę w Radiu RMF 24 najnowsze wydanie faktów o 15:30. Polecam, zostańcie z nami.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Wiele zespołów takiego właśnie przewlekłego bólu umiejscowiają się, mówiąc obrazowo, w głowie, w mózgu naszych pacjentów.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
4: Reklama.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M. W centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20/80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.

0: tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a deals. W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer. Moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: 15.30, zapraszamy na Fakty RMF FM.
9: 4 osoby trafiły do szpitala po zderzeniu osobówki z nieoznakowanym radiowozem w Bytomiu. Poszkodowani zostali 3 policjanci i kierowca auta osobowego. Wszyscy byli trzeźwi. Funkcjonariusze jechali na pilną interwencję nieoznakowanym radiowozem na sygnałach. Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku. Kolizja samochodu osobowego z autem dostawczym na autostradzie A4 w pobliżu Podłęża w Małopolsce. Zablokowany jest teraz prawy pas w kierunku Krakowa. Centralne Biuro Antykorupcyjne nie miało kontroli nad całością danych gromadzonych przez system Pegasus, stwierdzili biegli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zamówiona przez prowadzącą śledztwo w tej sprawie prokuraturę opinia jest częścią raportu Sejmowej Komisji Śledczej. Biegli stwierdzili, że dane Pegasusa były przekazywane do Izraela w znacznie szerszym zakresie niż zamawiane przez CBA.
10: CBA miało kontrolę wyłącznie nad niektórymi funkcjami systemu, więc niektóre funkcje pozostawały pod wyłączną kontrolą producenta oprogramowania, a więc prywatnej izraelskiej firmy.
9: Mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Sejmowa Komisja Śledcza przedstawiła dziś sprawozdanie ze swoich prac i złożyła do prokuratury wnioski dotyczące 11 osób. Prokuratura już przedstawiła zarzuty 7 z nich.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Pora na popołudniowe fakty z Wrocławia. Daniel Chawryleń, kłaniam się i zapraszam. W stolicy Dolnego Śląska wystartowało 5. forum do spraw uzależnień. Związek traumy z nałogiem, profilaktyka, leczenie oraz reintegracja społeczna to główne tematy tego dwudniowego wydarzenia. O szczegółach rozmawiamy z Ewą Żmudą, zastępcą dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji.
13: Dzisiaj rozmawiamy o tak naprawdę całej ścieżce. Od momentu, kiedy dochodzi do diagnozy i wiemy, co się zaczyna z daną osobą dziać, w jakiej sytuacji się znalazła, przez proces leczenia, usamodzielnienia, aż do tego procesu reintegracji, czyli tak naprawdę włączenia się ponownie w funkcjonowanie społeczne, odnalezienie swojej roli, w funkcjonowaniu w grupie, ale przede wszystkim poczucia sprawczości i możliwości podejmowania decyzji związanych ze swoim życiem.
12: Wydarzenie, dodajmy, podzielono na 2 części. Dzisiaj uczestnicy wzięli udział przede wszystkim w wykładach i panelach dyskusyjnych. Z kolei na jutro zaplanowano część praktyczną, w tym szkolenia i warsztaty.
14: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
12: Halo, halo wrocławianie, pamiętajcie, że zostało już niewiele czasu na głosowanie na wrocławski budżet obywatelski 2026. Możecie to zrobić tylko dzisiaj do godziny 23.59. Mieszkańcy mają do rozdysponowania rekordowe 39 milionów złotych na projekty, które mogą zmienić osiedla i całe miasto. Każdy głosujący może oddać 2 głosy, jeden na projekt osiedlowy oraz jeden na projekt ponadosiedlowy, a wśród propozycji znajdują się m.in. nowe tereny zielone, miejsca do wypoczynku oraz przestrzenie integrujące lokalną społeczność. Zarząd Druki Utrzymania Miasta we Wrocławiu poinformował o rozstrzygniętym przetargu na choinkę na wrocławskim rynku. Wrocławskie drzewko przygotuje firma Elektrotim. W tym roku do 20.

0: 3-metrowej choinki będzie można wejść. Świąteczne drzewko ozdobią znane z ubiegłego sezonu złote i srebrne bombki, lampki LED oraz 2-metrowa gwiazda na szczycie. Świąteczne iluminacje pojawią się także w innych częściach miasta. Rozświetlone zostaną m.in. ulica Piłsudskiego oraz mur Leśnickiego Zamku. Nie zabraknie świątecznych drzewek oczywiście na Placu Uniwersyteckim, Nowym Targu, Psim Polu i Nowych Żernikach. W popołudniowych faktach w RMF24 Wrocław wracamy do porad dotyczących tego, jak przygotować auto na jesień i zimę. Warunki na drogach robią się coraz trudniejsze, o co warto zadbać przed nadejściem jeszcze chłodniejszych dni, mówi Faktum instruktor jazdy Leszek Pławiak.
1: Warto myśleć o oponach, czy nie trzeba będzie za chwileczkę zmienić opon na zimowe. Warto przejrzeć sobie pióra wycieraczek, bo tutaj na pewno będziemy częściej ich używać. No, warto już teraz wypsikać płyn letni i już przygotować się do tego, żeby był ten płyn zimowy, żeby nas nie zaskoczyło i w którymś momencie po prostu będziemy mieli zamarznięty płyn. To takie najważniejsze rzeczy. Myśleć o oponach. Jak już ta temperatura będzie się utrzymywała poniżej 7 stopni przez jakiś czas, to już wtedy warto założyć opony zimowe.
0: A za godzinę apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, gdzie pilnie potrzebni są dawcy. Do usłyszenia.

0: Znakomita muzyka i informacje na bieżąco, czyli popołudnie z Radiem RMF24, w którym teraz ponownie przenosimy się na Warsaw Security Forum. Europa musi brać więcej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo, musi wydawać więcej i być niezależna pod względem możliwości produkcyjnych. Tak powiedział podczas tego wydarzenia wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Europa musi robić więcej, musi wydawać szybciej, musi być niezależna pod względem możliwości produkcji. Kiedyś przenoszenie produkcji do Azji, Chin czy Indii było w celu oszczędzania. To nie jest oszczędność, to są dzisiaj dużo większe wydatki, bo nie mamy niezależności. COVID nam bardzo mocno pokazał to w medycynie, w ochronie zdrowia, a dzisiejsza sytuacja na Ukrainie pokazuje, jak niebezpieczne będzie zerwanie łańcucha dostaw, więc musimy zrobić wszystko, abyśmy byli na tyle silni, niezależni, żeby podejmować działania w celu reindustrializacji Europy. Uważam, że cele klimatyczne są bardzo ważne, ale dzisiaj najważniejsza jest obrona naszego bezpieczeństwa. Mobilność militarna to kolejny punkt, z którym Unia Europejska boryka się już od kilku lat. I wciąż nie ma decyzji, które by umożliwiały swobodne przemieszczanie się naszych wojsk bez zgody poszczególnych regionów czy landów. Trzeba to jak najszybciej zakończyć. To nie jest inwestycja wymagająca jakichkolwiek pieniędzy, tylko przyjęcia rozsądnego i dobrego prawa. To powinno być z automatu, że jeżeli ktoś wzywa na pomoc, to chce, żeby te wojska do niego dotarły, a wszyscy inni powinni udzielać wsparcia.
0: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz o Warsaw Security Forum. Piszemy również w naszym portalu rmf24.pl. A już za chwilę najnowsze informacje w sprawie rekordowego pakietu sankcji wobec podmiotów z Rosji. Zostańcie z nami, jest 15.45.
2: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
3: Reklama.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
3: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Po reklamie.
7: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

W Radiu RMF 24 wracamy teraz do tematu sankcji na Rosję. Otóż jak czytam, ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej jednomyślnie zatwierdzili dzisiaj nowy pakiet sankcji, który obejmuje ponad 1600 osób i podmiotów z Rosji. Obostrzenia wymierzone są przede wszystkim w rosyjski kompleks zbrojeniowy, który produkuje broń wykorzystywaną przeciw Ukrainie. Decyzją szefów dyplomacji państw członkowskich na unijną czarną listę trafiło też 77 osób związanych z wyborami do Dumy Państwowej, czyli Izby Niższej Rosyjskiego Parlamentu. A przypomnę, że rosyjskie wybory zakończyły się 20 września. Sankcje obejmują zakaz wjazdu do Unii i zamrożenie aktywów. I to jest najdłuższa w historii Unii taka lista osób i podmiotów, które zostały wpisane jednorazowo na unijną czarną listę. Zwiększa ono liczbę osób i podmiotów z Rosji objętych sankcjami o połowę, a dotąd ta lista liczyła 3000 pozycji. Dodam jeszcze jedno. Minister spraw zagranicznych Francji, Jean-Noël Barrot, oznajmił, że jego kraj popiera przygotowanie w nadchodzących tygodniach kolejnego pakietu sankcji na Kreml. Paryż chce też ograniczenia wstępu na terytorium Unii dla rosyjskich weteranów z ukraińskiego frontu. Za chwilę w Radiu RMF 24 najnowsze wydanie faktów RMF FM. To będzie punktualnie o 16, a zaraz po nich program Wszyscy Ludzie Trumpa i Andrzej Kochut. Bardzo gorąco polecam.

0: Reklama.
1: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gądowiance, gdzie od lat kupuję i serwisuję samochody dla mojej rodziny i firmy. Dlaczego wybrałem ten salon? Bo działa w strukturze Grupy Kamiński. Od ponad 20 lat związanej z Toyotą. Dzięki temu mam szerszy wybór modeli nowych i używanych, doświadczony serwis oraz doradców, którym ufam.
2: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
3: Maria Sadowska.
4: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, to już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
8: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
7: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
8: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
7: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
8: A jazda próbna?
7: Na miejscu przetestujesz każdy model.
8: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
9: Kochanie, dieta, bieganie, w którą stronę pójść?
10: W kierunek fit.
9: Co to takiego?
10: Jedyny kompleksowy klub fitness w Siechnicach. Doskonale wyposażona siłownia, pełnowymiarowa strefa fight z ringiem, modelowanie sylwetki Icon oraz Onda. Zajęcia dla każdego, w każdym wieku, także dla dzieci.
9: Kierunek fit.
10: 1500 metrów kwadratowych czystego sportu.
9: A multisport?
10: Honorują. Te i inne karty sportowe też. Siechnice, ulica Piastów Śląskich 26a. Kierunekfit.pl.
11: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
12: O reklamie.
13: 16 to czas na najnowsze wydanie faktów w RMF FM. Zapraszają Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
14: Dzień dobry, zapraszam. Premier, ministrowie oraz przedstawiciele służb ponownie spotkali się w sprawie bezpieczeństwa w szkołach.
15: Najnowsze informacje po tej naradzie przekaże nasza reporterka.
14: Po krajowych torach poruszać się ma więcej pociągów Intercity.
15: Dzięki temu kolej ma przyspieszyć.
14: A opóźnienia zaliczają Polacy regularnie w drodze do pracy.
15: Zdarza się to co dziesiątemu z nas.
14: Kolejnych 18 osób zostało zatrzymanych w związku z ostatnią falą agresji w szkołach.
15: Informował o tym premier Donald Tusk podczas dzisiejszej odprawy z ministrami i szefami służb.
14: Przebieg spotkania śledziła nasza reporterka Magdalena Greiner.
16: Dzień dobry.
15: Magdo, policyjne patrole będą pilnować bezpieczeństwa przy szkołach także w kolejnych dniach.
16: Premier zapowiada, że szkoły będą pod specjalnym nadzorem, a działania policji dają poczucie bezpieczeństwa rodzicom, uczniom i nauczycielom. Do tej pory policjanci przeprowadzili 80 tysięcy kontroli, a od początku policyjnej akcji zatrzymano 135 osób. Stabilizuje się też sytuacja w internecie, informuje szef MSWiA.
17: Dzisiejszy dzień jest znacznie spokojniejszy od tego, co było w weekend i znacznie spokojniejszy od tego, z czym mieliśmy do czynienia w piątek. Akcja będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni.
16: Podkreślał Marcin Kierwiński. ABW informuje, że radykalnie spadła działalność rosyjskich botów, więc nie wykorzystują sytuacji, z jaką w ostatnich dniach mamy do czynienia. Dziś zamkniętych było 10 szkół, 9 na Mazowszu i 1 w Kujawsko-Pomorskiem.
14: Jedna osoba ucierpiała w wyniku wypadku na trasie S8 w Łódzkiem.
15: W pobliżu węzła Róża samochód zderzył się z busem.
14: W kierunku Wrocławia przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Pociągi przyspieszą na wielu trasach w całym kraju.
15: Będzie nowy rozkład jazdy, rekordowe czasy przejazdu między miastami i regularne odjazdy o stałych godzinach.
14: Przenosimy się na Dworzec Zachodni w Warszawie, z którego odjeżdża najwięcej pociągów w kraju.
15: Jest tam reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, od kiedy te zmiany?
0: Od 13 grudnia, za 2 miesiące, kolejarze wprowadzą nowy rozkład jazdy. Tym razem ma być lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Na tory wyjedzie rekordowa liczba pociągów Intercity.
12: W tym roku mieliśmy średnio dobowo 531. Wchodzimy już na 600 połączeń każdej doby, a dokładamy jeszcze latem kolejne 22, czyli już poziom 622 połączeń.
0: Mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Dalej między największymi miastami pociągi będą odjeżdżać w równych odstępach czasu. Rekord Warszawa-Trójmiasto co pół godziny, Gdynia-Kraków co godzinę. Ma być też więcej najtańszych pociągów na trasach.
14: Waszym zdaniem. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy.
15: Ostatnie badania pokazują, że co 10 osoba co najmniej raz w tygodniu przychodzi do pracy później niż powinna.
14: Powodów jest wiele.
15: Korki, zaspanie.
14: A także poranne przyjemności z drugą połówką.
15: Nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat o spóźnienia wypytywał poznaniaków.
18: Rzadko.
19: Rzadko? A jak aż taki powód najczęstszy albo najbardziej spektakularny?
18: Korki.
19: Przede wszystkim?
18: Tak, przede wszystkim korki.
20: Komunikacje miejskie.
19: Po prostu korki?
20: Może autobusu nie być w ogóle.
21: Przez 10 lat pracy spóźniłam się może z 5 razy.
19: A jakie były przyczyny?
21: Komunikacja miejska.
19: Najczęściej?
21: Zawsze.
22: Budzik niedzwoniący na pewno odpada. Wydaje mi się, że po prostu albo roztargnienie.
14: A jakie prawdziwe, choć brzmiące nierealnie powody spóźnienia wam się zdarzyły?
15: Czekamy na wasze historie.
14: fakty@rmf.fm
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
25: Wieczorem we Wrocławiu będzie pogodnie, a temperatura wyniesie 6 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się powyżej normy. Jutro rano będzie naprawdę słonecznie, ale bardzo zimno, bo słupki rtęci wskażą okolice drugiej kreski. Przez cały dzień będzie bardzo pogodnie, ale niestety dość chłodno. Warto zaplanować spacer, ale pamiętajcie o kurtkach.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
26: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
27: Słuchacie radia RMF 24. Ja nazywam się Andrzej Kochuta. To są Wszyscy Ludzie Trumpa, program, w którym zaglądam za kulisy amerykańskiej polityki. Dziś o tym, dlaczego demokratom idzie tak dobrze, przynajmniej w sondażach, i czy to znak, że znaleźli sposób na Donalda Trumpa.

0: saving.
1: To jest Radio RMF 24. To są wszyscy ludzie Trumpa. Amerykański prezydent obiecuje każdemu dorosłemu Amerykaninowi duże pieniądze. Czy to pomoże jego partii? Donald Trump ma nową obietnicę, którą powtarza na wielu wiecach. $5000 dla każdego dorosłego Amerykanina. $5000, mnóstwo pieniędzy. Dlaczego amerykański rząd miałby obywatelom te pieniądze rozdawać? No oficjalnie dlatego, że idzie tak dobrze. Idzie tak dobrze, cła trafiają do Stanów Zjednoczonych, gospodarka się kręci, w związku z tym obywatelom należy się dywidenda, dywidenda nazwana, a jakże, imieniem samego Donalda Trumpa. Nieoficjalnie, i to jest ta bardziej prawdopodobna wersja, chodzi o to, by zachęcić wyborców, tych, którzy głosowali na Trumpa w 2024 roku, by mimo niezadowolenia, by mimo wszelkich wątpliwości w 2026 jeszcze raz stawili się i zagłosowali na Republikanów, bo ta obietnica, którą składa Donald Trump, kryje w sobie jeden haczyk. Te pieniądze trafią do Amerykanów, o ile Republikanie zachowają kontrolę nad obydwoma izbami Kongresu. I może właśnie w tym kryje się odpowiedź, dlaczego Donald Trump dziś tak lekką ręką te pieniądze rozdaje. No bo to są pieniądze olbrzymie. Gdyby rzeczywiście do każdego Amerykanina miało trafić $5000, to ten program będzie kosztował więcej niż $1 bilion. Kolejny $1 bilion lekko wydany przez tą administrację. Administrację, która przecież szła do władzy w 2024 roku, obiecując, że skończy z nieefektywnym wydawaniem pieniędzy, z bezsensownymi wydatkami, że zredukuje deficyt i zmniejszy dług, a tymczasem Trump chce tych pieniędzy wydać jeszcze o wiele więcej. Przecież gdyby ten pomysł rozważać racjonalnie, no to trzeba by jeszcze zauważyć, że konsekwencje gospodarcze mogą być bardzo poważne, kiedy w 2021 roku, aby stymulować gospodarkę po COVID-zie, Joe Biden wręczył wyborcom $1400 na głowę wówczas, no to inflacja uderzyła nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i globalnie. Być może jednak Republikanie dzisiaj nie muszą przejmować się rzeczywistymi konsekwencjami gospodarczymi pomysłu prezydenta, no bo mają świadomość, że w tej sytuacji, którą prezentują sondaże, ta konieczność uchwalenia owych $5000 dla każdego dorosłego Amerykanina może wcale nie nadejść. Demokraci mają przewagę około 9% w takich sondażach ogólnych, które pokazują tak generalnie, jakie są sympatie społeczeństwa w kierunku tych najważniejszych partii politycznych. Oczywiście w warunkach amerykańskich trzeba patrzeć na okręgi, trzeba patrzeć na poszczególne stany, na poszczególne wyścigi pomiędzy politykami republikańskimi i demokratycznymi. Samo stwierdzenie, że dana partia ma przewagę, jeszcze niczego tutaj nie oznacza. No ale ta przewaga jest dosyć spora, w związku z tym dosyć często rysowany jest scenariusz, w którym to demokraci przejmują kontrolę nad Izbą Reprezentantów. To wydaje się prawdopodobne. Natomiast coraz częściej słychać też, że mogliby przejąć kontrolę nad Senatem. Nad Senatem, gdzie oczywiście sondażom można dowierzać lub nie, ale jeżeli sondażysta, który jest bardzo uznany w kręgach republikańskich, dwa razy w 2016 i 2024 pracował dla kampanii Donalda Trumpa i Donald Trump wierzył w to, co mu przekazuje Tony Fabrizio, bo o nim mowa. Jeżeli Tony Fabrizio mówi, że zagrożone jest miejsce w Senacie dla Republikanów w Teksasie i na Alasce, no to trzeba przyznać, że coś się dzieje. Jeżeli nie dowierzamy sondażom, to można też zobaczyć, jak reaguje sama partia republikańska i jej otoczenie, gdzie wydaje pieniądze przed wyborami, a gdzie postanawia oszczędzać, bo jakby nie widzi już perspektyw dla swoich kandydatów. Ostatnio głośnym echem odbiła się decyzja jednej z organizacji wspierającej republikańskich kandydatów do Senatu, by zakończyć czy nie wydawać zaplanowanych pieniędzy w Karolinie Północnej, co by oznaczało, że tam już Republikanie raczej godzą się z porażką. Natomiast spore pieniądze zarówno partii republikańskiej, jak i tych, którzy tą partię wspierają, są wydawane obecnie w Teksasie. Tak, tam Republikanie się obawiają tego, co może nadejść. I w Kansas, gdzie republikański senator miał w zasadzie gwarantowane miejsce od 1932 roku, jeszcze od czasów wielkiego kryzysu. Czy zatem jest aż tak bardzo źle? Tutaj raz jeszcze odwołam się do sondaży, a konkretnie do takiej publikacji, którą niedawno zrobił New York Times, a która wstrząsnęła trochę Waszyngtonem, bo wynikało z niej, że jeżeli chodzi o te wyścigi do amerykańskiego senatu, to republikanie dziś przegrywają w Teksasie, na Alasce, w Ohio, a w Kansas i Iowa można powiedzieć, że kandydaci republikańscy idą łeb w łeb z demokratycznymi. To jest o tyle specyficzna sytuacja, że w tych właśnie Stanach w 2024 roku Donald Trump wygrywał czasami przewagą ponad 10 punktów procentowych. A o tym, czemu republikanom idzie tak źle, opowiem już za moment. To jest Radio RMF 24.

0: To jest radio RMF 24 i wszyscy ludzie Trumpa. Prezydent ma powody do niepokoju, mimo że w tegorocznych wyborach do Senatu geografia sprzyja republikanom. Dlaczego? Zacząć trzeba od podstaw, czyli od tego, jak właściwie skonstruowany jest ten wyścig do Senatu, bo on jest bardzo specyficzny. Przypomnę, w Senacie zasiada 100 senatorów. Wybory do Senatu odbywają się co 2 lata, raz przy okazji wyborów prezydenckich, a raz w połowie kadencji, czyli tak jak teraz, ale w przeciwieństwie do Izby Reprezentantów nie wszyscy senatorowie muszą walczyć o swoje miejsca, ponieważ kadencja amerykańskiego senatora trwa 6 lat. A więc to oznacza, że przy okazji każdych wyborów wymienia się tylko 1/3 składu, 30 kilku senatorów staje do wyborczej walki. W związku z tym też trudno z góry mówić o tym, że jeżeli jakaś partia ma przewagę, to na pewno przejmie kontrolę nad Senatem lub jej nie przejmie, no bo nie tylko trzeba popatrzeć, jak wyglądają wyniki poszczególnych partii w konkretnych stanach, ale też na przykład, jak wygląda ich stan posiadania, bo wiadomo, że o wiele łatwiej się broni posiadanych miejsc, o wiele pewniej można się czuć w tych stanach, gdzie już ma się swojego senatora, niż kiedy trzeba o to miejsce dopiero zabiegać. Mówiło się dość powszechnie, że w 2026 roku mapa faworyzuje republikanów, no bo to republikanie bronią większej puli miejsc w Senacie w tych wyborach. Demokraci nie tylko muszą utrzymać swój stan posiadania, ale jeszcze odbić 4 miejsca republikańskie, żeby Senat zdominować. Co dzisiaj wpływa na słabość republikanów i powoduje, że demokraci mają potencjał, żeby walczyć w takich miejscach jak Teksas? No przede wszystkim jest to pewne zmęczenie i słabość sondażowa prezydenta Donalda Trumpa. W 2024 roku Trumpowi udało się zbudować dosyć szeroką koalicję wyborców, którzy go poparli. To nie był tylko elektorat MAGA, no ale ta koalicja trzeszczy. Z jednej strony na Trumpa nieco obrażeni są wyborcy latynoscy, którzy przynajmniej w części są niezadowoleni z tej polityki deportacyjnej, którą prowadziła ta administracja. Z drugiej strony spore rozczarowanie zostało odnotowane w sondażach w grupie młodych mężczyzn, a więc też istotnej grupie demograficznej dla zwycięstwa Trumpa w 2024 roku. W związku z tym mamy taką ciekawą sytuację, w której głos Trumpa, który okazywał się jeszcze bardzo pomocny w prawyborach partii republikańskiej, on czasami przesądzał na korzyść tego czy innego kandydata, w tych wyborach generalnych już niekoniecznie służy. Ciekawym tego dowodem były taśmy Kena Paxtona, a więc właśnie kandydata republikanów w Teksasie, który został nagrany podczas wydarzenia dla darczyńców, gdzie mówił różne rzeczy i to się szeroko niesie po amerykańskich mediach, ale mówił też między innymi o konwencji partii republikańskiej, która odbyła się właśnie w Teksasie, której celem miało być niejako wspomożenie, wzmocnienie Kena Paxtona, a która zdaniem jego samego tak naprawdę go osłabiła. Centralną postacią tego wydarzenia był wówczas Donald Trump, który występował 2 razy, no i jakoś to potencjalnemu senatorowi z Teksasu nie pomogło. A skoro już rozmawiamy o Teksasie, to warto powiedzieć o innym republikańskim problemie, który jest problemem z kandydatami. Ten problem wynika po części z systemu prawyborów, w którym to momencie rolę odgrywają 2 czynniki. Po pierwsze, ten najtwardszy bazowy elektorat, bo to są właśnie ci wyborcy, którzy angażują się na tyle w życie partii, że w tych prawyborach biorą udział. To często są wyborcy o bardziej zdecydowanych, radykalnych poglądach, bardziej zainteresowani polityką, bardziej wciągnięci w kulturowe wojny, w związku z tym o też ostrzejszych poglądach niż ci bardziej umiarkowani, którzy dopiero we właściwe wybory fatygują się, żeby zagłosować. Z drugiej strony to była duża rola Donalda Trumpa, który właśnie na ten elektorat, który chodzi głosować w prawyborach, ma ogromny wpływ, więc to niejako on rozdawał karty i ustalał kryteria, wybierając takich kandydatów, którzy to jemu odpowiadali, no ale to niekoniecznie jest atutem, kiedy dochodzi już do powszechnego głosowania, w momencie, kiedy sondaże samego Donalda Trumpa są na najniższym odnotowywanym do tej pory poziomie. Wracamy do amerykańskiej polityki już za kilka chwil, to jest radio RMF 24.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M. W centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
3: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
2: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
3: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
2: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUVy.
3: A jazda próbna?
2: Na miejscu przetestujesz każdy model.
3: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
4: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
5: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
4: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
5: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
4: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO. Decydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.

0: Crédit Agricole.
1: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez C24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Po reklamie.
4: 16.30, czas na fakty. Marlena Chudzia i Tomasz Waryński.
5: Dostawy pocisków PAK-3 do systemów Patriot będą opóźnione, informuje dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał dywizji Ireneusz Nowak.
6: Mogą pojawić się też opóźnienia w realizacji innych kontraktów zbrojeniowych z USA. Problemy dotyczą nie tylko Polski, ale także innych krajów bałtyckich.
5: Amerykanie zalegają z dostawami ze względu na zaangażowanie w inne konflikty, w tym wojnę na Bliskim Wschodzie.
6: Naukowcy z Teksasu mają pomysł, w jaki sposób można zmniejszyć środowiskowe skutki działania centrów danych.
7: Przekonują, że do ich chłodzenia zamiast czystej pitnej wody można używać wody zanieczyszczonej lub słonej, a do jej oczyszczenia wystarczy zużyć niewielką część całkowitej wykorzystywanej przez centra danych energii.
5: W studiu Grzegorz Jasiński, witamy.
7: Dzień dobry.
5: Grzegorzu, jak to miałoby się odbywać?
7: Naukowcy z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin przeanalizowali różne metody oczyszczania, takie jak odwrócona osmoza i destylacja. Oceniając ich koszty oraz wpływ na środowisko, przekonali się, że najlepsze wyniki uzyskuje się stosując dwuetapową odwróconą osmozę, co pozwala na efektywne uzyskanie wody przy możliwie niskich kosztach i zużyciu energii. Autorzy twierdzą, że wdrożenie tych rozwiązań nie wpłynie znacząco na ogólną efektywność energetyczną obiektów, a przy okazji pozwoli wykorzystać silnie zasoloną lub zanieczyszczoną wodę, która i tak powstaje jako produkt uboczny w przemyśle i normalnie musi być utylizowana.
6: Orzechy, żołędzie i inne skarby z Waszych ogrodów.
5: No jeśli nie wiecie, co zrobić z ich nadmiarem, służymy pomocą.
6: Podpowiemy w kolejnych faktach. Rusza Festiwal Literatury dla Dzieci.
5: Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
8: Kasiu. Dzień dobry. 6 dni spotkań z autorami, warsztaty, pokazy filmowe, ale też spektakl i koncert. To w programie 13 Festiwalu Literatury dla Dzieci, który jutro zaczyna się w Gdańsku, w Kwidzynie i Rumi. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A główną osią tegorocznej edycji jest motyw tajemnicy oraz oswajania dziecięcych lęków przez literaturę. Bo literatura, zdaniem organizatorów tego festiwalu, jest idealna w czasach nadmiaru obrazów. Konkurs dokument jest jedną z 18 sekcji trwającego Warszawskiego Festiwalu Filmowego. A w niej m.in. Bono, Mars i Ameryka przed wielkim strajkiem, ale też zmarły niedawno Anatolij Kaszpirowski. Film o kontrowersyjnym hipnotyzerze, który oczarował Polaków na przełomie lat 80. i 90.
9: To jest świetny dokument o tym fenomenie. Bardzo ciekawa archiwalia. Polski dokument, światowa premiera, złożyło się, no, bardzo przykra okoliczność, ale to jest jeden z 15 filmów, które pokazujemy w konkursie dokumentalnym.
8: Mówił Bartek Pulcyn, dyrektor programowy festiwalu. Miecz świetlny, którego Lord Vader używał w pojedynku z Luke'em Skywalkerem w pamiętnej scenie, gdy pada zdanie „Jestem twoim ojcem”, 12 listopada trafi na aukcję w Dallas. Cena wywoławcza tego unikatowego przedmiotu, używanego również na planie powrotu Jedi, to $1 000 000, choć eksperci przewidują znacznie wyższą kwotę końcową.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Pora sprawdzić, co po południu dzieje się we Wrocławiu. Daniel Hawrylania, zapraszamy. Zaczynamy od Wrocławskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które pilnie potrzebuje pomocy. Brakuje krwi wszystkich grup minusowych. Świetna okazja, by podzielić się tym bezcennym lekiem, nadarzy się już w czwartek. Przed wrocławskim stadionem stanie specjalny krwiobus. Do udziału w akcji zaprasza rzecznik Tarczyńskiej Areny Marcin Janiszewski.
12: Po raz kolejny będzie można od godziny 8.30 do 12.30 oddać krew. Co ważne, aby prawidłowo przygotować się do takiej donacji i sprawdzić, czy mamy możliwość oddawania krwi, warto odwiedzić stronę www.rckik.wroclaw.pl.
11: Pamiętajcie, że codziennie krew możecie oddać też w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej centrum. A w najbliższą środę pomiędzy 10 a 15.30 pod Halą Stulecia pojawi się Escape Truck, mobilny escape room w prawdziwej ciężarówce. To wyjątkowe doświadczenie pozwoli poznać mechanizmy handlu ludźmi, współczesnego niewolnictwa i wyzysku. Na uczestników czekają zagadki i zadania pokazujące, jak łatwo można wpaść w pułapkę fałszywych obietnic. Co ważne, w Escape Tracku mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. Na miejscu będzie też stoisko Bezpiecznego Wrocławia i przedstawicieli służb.

0: którymi porozmawiacie o bezpieczeństwie swoich i bliskich. Wstęp jest bezpłatny.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: A teraz sprawdzamy, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali w programie Wrocławski Wieczór Radia RMF 24 Wrocław. A pytam o to gospodarza programu Macieja Sasa.
2: Porozmawiamy o ekstremalnym wręcz braku empatii w stosunku do schorowanej starszej osoby. 75-letnia pani Ewa cierpi na padaczkę pourazową związaną z wcześniejszym udarem mózgu. Kilkanaście dni temu trafiła do 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu na oddział neurologiczny. Tydzień temu w poniedziałek została karetką odwieziona do domu i tam zostawiona sama sobie. Choć w wypisie czytamy: pacjentka wymaga 24-godzinnej obserwacji i opieki przez osoby trzecie. Dodajmy, że jest samotna, zupełnie niesamodzielna. Szczęśliwie jej losem zainteresowali się sąsiedzi i zaalarmowali lekarkę rodzinną, panią Annę Krzyszowską-Kamińską.
3: Zgodnie z przepisami szpital powinien był odesłać pacjentkę do zakładu opiekuńczo-leczniczego. No ale tak się nie stało i jest teraz potężny problem.
2: Pani doktor i inna pracująca z nią lekarka znalazły sposób na to, by pacjentka wróciła do szpitala. Jan Kutny z 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu twierdzi, że wszystko zostało zrobione zgodnie z procedurami, a pacjentka sama chciała powrotu do domu. Kłopot w tym, że jak już wspomniałem, w wypisie ze szpitala lekarz zaznaczył, że pani Ewa musi mieć 24-godzinną opiekę. Jak to pogodzić?
0: Więcej o tej sprawie usłyszycie po godzinie 21 we wrocławskim wieczorze Radia RMF 24 Wrocław. Zapraszam w imieniu Macieja Sasa. A w faktach z Wrocławia za godzinę sprawdzimy, na jakim etapie jest akcja Cofamy Podwyżki. Bądźcie z nami i do usłyszenia.
1: Andrzej Kochut i wszyscy ludzie Trumpa w radiu RMF 24.

0: To są wszyscy ludzie Trumpa w RMF 24. W Teksasie republikanie mają poważne problemy. Mogłoby być odrobinę łatwiej, gdyby w wyborach do Senatu postawili na mniej kontrowersyjnego kandydata. Bo kandydata z Teksasu, Kena Paxtona, trudno nazwać idealnym. Był oskarżony o oszustwa giełdowe. Już podczas tego, kiedy był prokuratorem generalnym Teksasu, została wobec niego zastosowana procedura impeachmentu, a żeby postawić go w stan oskarżenia, potrzebne były głosy republikańskie. I te głosy republikańskie były. Republikanie zagłosowali przeciwko swojemu własnemu prokuratorowi generalnemu, bo zarzuty były poważne. Było tam i utrudnianie śledztwa, i fałszywe zeznania, i nadużywanie urzędu po to, by pomóc jednemu ze swoich darczyńców, w związku z czym Ken Paxton został postawiony w stan oskarżenia. No ale urzędu nie stracił, jakoś się z tych kłopotów wyłgał, obronili go republikanie w Izbie Wyższej, w Senacie Stanowym Teksasu. I to mimo, iż z tego głosowania musiała wyłączyć się sama żona Paxtona. Może to i lepiej, pytanie jakby zagłosowała, bo w 2025 roku ta sama żona złożyła pozew rozwodowy. W tle jest małżeńska niewierność Paxtona, więc to również tak dosyć słabo go pozycjonuje jako kandydata konserwatywnego. No a do tego sam Donald Trump przyznaje, że jest to kandydat kontrowersyjny i, jak mówi prezydent, źle się ubiera. No i tacy kandydaci jak Ken Paxton dają demokratom pewną szansę. No bo jeżeli kandydat republikański ciągnie za sobą rozmaite kontrowersje, jeżeli jest trudno akceptowalny, jeżeli jest blisko sklejony z prezydentem Donaldem Trumpem, który ma w tym momencie swój gorszy polityczny moment, to szansa się pojawia i demokraci wykorzystują ją dzięki kandydatom bardziej umiarkowanym, dystansującym się wobec partyjnej centrali i bardziej lewicowych kolegów. Dzięki kandydatom charyzmatycznym, potrafiącym przekonać, że demokraci wciąż jeszcze mogą być partią zwykłego człowieka. I coś takiego udało się właśnie w Teksasie, czy może się udać, bo nie wiemy, jaki będzie wyborczy rezultat. Na razie odnoszę się do tych wyników sondażowych. Tam jest James Tallarico, który radzi sobie bardzo dobrze. No ale również pastor Adam Hamilton w Kansas to jest człowiek, który potrafił przekonać w tym bardzo czerwonym, czyli republikańskim stanie do siebie wyborców, pokazać się jako ten głos umiarkowany i sensowny. Kansas to zresztą bardzo dobry przykład kłopotów, które obecnie trawią partię republikańską, bo jest to stan rolniczy, dla którego rolnictwo ma bardzo istotne znaczenie gospodarcze oraz dla tamtejszego rynku pracy. No a na skutek różnych decyzji politycznych Donalda Trumpa farmerzy nie mają się dzisiaj łatwo. Wysokie ceny paliw, wysokie ceny nawozów. Problem z rękami do pracy, a przynajmniej z tanimi rękami do pracy na skutek polityki imigracyjnej i deportacyjnej, no bo ona również ma taką właśnie konsekwencję. W związku z tym w Kansas pojawiła się szansa dla demokratów, tym większa, że tamtejszy republikański senator Roger Marshall ma swoje własne problemy wynikające z tego, że jeszcze jako lekarz ścigał sądowo, miał kilkaset takich pozwów złożyć swoich pacjentów o niezapłacone rachunki bez zważania na ich sytuację życiową. To może biznesowo dałoby się obronić, natomiast nie jest to coś, czym chciałby się chwalić polityk w czasie kampanii wyborczej. To są wszyscy ludzie Trumpa, to jest Radio RMF 24. Za chwilę wracamy za kulisy amerykańskiej polityki.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
2: Reklama.
3: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Grabiszyn od dewelopera Atal tej jesieni. Na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Grabiszyn od Atal. Szczegóły na grabiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Burzować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
9: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
2: Po reklamie.
1: Trump rządzi Ameryką. Kto rządzi nim? Wszyscy ludzie Trumpa w radiu RMF24.

0: Słuchacie Radia RMF 24. Sytuacja demokratów przed listopadowymi wyborami nie wszędzie wygląda różowo, mimo że sondaże dają im wyraźną przewagę w skali kraju. Chodzi o konkretnych kandydatów.
1: Demokraci mają swoje problemy w Stanach, które na dłuższy czas przed wyborami wydawały się dla nich stosunkowo łatwiejsze, na przykład Michigan czy Maine. Maine to jest stan, który po raz ostatni wybrał republikańskiego prezydenta w 1988 roku, kiedy George Bush senior występował przeciwko Michaelowi Dukakisowi. Ale jednocześnie Maine to jest stan, w którym od blisko trzech dekad sporą popularność zdobywa i z wyborów na wybory wciąż otrzymuje mandat republikańska senatorka Susan Collins, znana z tego, że nie zawsze zgadza się z Donaldem Trumpem. No ale i na Susan Collins może w końcu przyjść czas i wielu sądziło, że to są właśnie te wybory, kiedy ona wreszcie przegra. Natomiast okazało się, że demokraci wybrali źle, bo postawili na człowieka, który nazywał się Graham Platner, człowieka spoza polityki, charyzmatycznego, trafiającego do zwykłych ludzi, no ale też człowieka z przeszłością, a w tej przeszłości były i problemy z używkami, i dziwne relacje z kobietami, i bardzo wątpliwe wpisy w mediach społecznościowych, i nawet nazistowski tatuaż, i jeszcze w tym momencie demokraci wciąż uważali, że być może należy dać mu szansę, no ale potem pojawiły się zarzuty gwałtu, no i kariera polityczna Platnera upadła. Natomiast demokraci w Maine na małą skalę powtórzyli, można powiedzieć, scenariusz z wyborów prezydenckich z 2024 roku, to znaczy długo trzymali się kandydata, którego być może w ogóle nie należało wystawiać, być może należało tą kandydaturę porzucić o wiele wcześniej, a potem w takim ostatnim możliwym momencie wprowadzili na scenę kogoś umiarkowanie przekonującego. No i w związku z tym Susan Collins może się w Maine obronić po raz kolejny. Michigan to z kolei opowieść o swoistym rozdwojeniu partii demokratycznej, która ma problem ze zdecydowaniem się co do własnej tożsamości, własnego charakteru. No bo opowiadałem o Teksasie, opowiadałem o Kansas, gdzie pojawiły się takie postaci bardziej centrowe, odcinające się trochę od partyjnej centrali, wnoszące pewien powiew świeżości, dopasowujące się do tego otoczenia, które tam zastały, w związku z czym też mające szansę na udaną konfrontację z republikańskimi kontrkandydatami. Natomiast w Michigan mamy kandydata zupełnie z innej bajki. Kandydata, którego ojciec jest egipskim imigrantem, kandydata, który nazywa się Abdul Al-Sayed, jest muzułmaninem, jest lewicowcem, progresistą, epidemiologiem z wykształcenia. Do tego, no to wynika trochę z jego profilu, nie jest sympatykiem amerykańskiego wsparcia dla Izraela. No i w związku z tym ten wyścig w Michigan, który mógł być dla demokratów łatwiejszy na skutek tego, że to właśnie Abdul Al-Sayed wygrał prawybory, stał się bardzo wyrównany i tu demokraci mają ogromny znak zapytania, czy uda im się utrzymać Michigan, a jeśli nie, to może być właśnie jeden z tych kamyczków, który spowoduje, że nie wygrają w tym roku wyborów do Senatu. Ale nawet jeżeli wygrają, to myślę, że ta sprawa z Michigan ujawnia kluczowy dzisiaj problem dla partii demokratycznej, bo oni mogą wygrać. Mogą wygrać na skutek kombinacji sprzyjających im okoliczności. Tego, że wybory połówkowe zawsze są łatwiejsze dla opozycji. Tego, że Donald Trump ma kiepskie sondaże. Tego, że wojna z Iranem wpływa na niezadowolenie wyborców, że republikanie w prawyborach wybrali być może w niektórych miejscach mało ekscytujących kandydatów. Kandydatów z problemami. Tego, że udało się wystawić dobrych kontrkandydatów. Tutaj różne okoliczności mogą spowodować, że szala przeważy się jednak na stronę demokratów. Natomiast nawet jeżeli tak będzie, to wciąż nie będzie oznaczało, że demokraci odpowiedzieli sobie na pytanie, jaką partią powinni być przed wyborami w 2028 roku, kiedy zabraknie Donalda Trumpa i nie będzie się dało dłużej budować popularności w oparciu o antytrumpizm. Trzeba się będzie jakoś określić, albo jako partia bardziej centrowa, albo jako partia bardziej lewicowo-radykalna. Tą decyzję będą musieli podjąć, to się jeszcze nie wydarzyło. Demokraci jako partia wciąż są wyjątkowo niepopularni, nie cieszą się zaufaniem. Wyborcy bez ekscytacji mówią o tym, że będą na nich głosować. Darczyńcy wciąż jeszcze nie przekonali się do końca, że warto przekazywać im pieniądze, dlatego Republikanie mają finansową przewagę w tych wyborach, w związku z czym przed demokratami jeszcze ogromne dylematy do rozwiązania. I to tyle w dzisiejszych wszystkich ludziach Trumpa. Poprzednie odcinki możecie znaleźć na YouTubie RMF24 i na RMF On.
2: Radio RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24.
2: Rozmowa o siódmej w radiu RMF24.
4: Zaczynamy mocnym uderzeniem.
5: Z własnego doświadczenia powiem panu redaktorowi i szanowni państwu. Pan premier Tusk jest trudną osobą ochranianą. Bardzo trudną, powiem szczerze. Przeżyłem to osobiście.
2: Najbardziej aktualne polityczne tematy. Rozmowa o siódmej w radiu RMF24 i Piotr Salak. Już jutro.
6: Reklama. Halo, halo! Już 17 października wielkie otwarcie salonu Cherry

0: Catering, profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry. Poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
1: Akademia Sportowych Emocji na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika, zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
4: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
5: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
4: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
5: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji.
4: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
5: A jazda próbna?
4: Na miejscu przetestujesz każdy model.
5: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
6: Tej zimy odkryj Emiraty lub przesiądź się na egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
7: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
8: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
9: Reklamie. Za kilka sekund godzina 17. Czas na najnowsze fakty RMF FM. Marlena Chudzio i Tomasz Weryński ponownie dla Was.
10: Zapraszamy. Czy większe uprawnienia, na przykład kontrolowanie plecaków, to sposób na poprawę bezpieczeństwa w szkołach?
11: Chce tego Ministerstwo Edukacji.
10: My pytamy, czy to dobry pomysł.
11: Za niecały miesiąc Donald Trump będzie musiał zdać egzamin przed wyborcami.
10: Nasz korespondent o nastrojach przed wyborami uzupełniającymi do kongresu.
11: Na początek jednak pilna informacja drogowa z Podkarpacia.
10: Autobus zderzył się z samochodem na Krajowej 9 w Kupnie na Podkarpaciu.
11: Ranne zostały dwie osoby, informuje policja z Kolbuszowej.
10: Droga jest zablokowana, a policja organizuje objazdy.
11: Minister edukacji Barbara Nowacka chce, żeby nauczyciele i dyrektorzy szkół mieli większe uprawnienia w kwestiach związanych z bezpieczeństwem w szkołach.
10: W porannej rozmowie w RMF FM podawała na przykład taki...
12: Weźmy przedmiot, który może być użytkowany normalnie, czyli na przykład śrubokręt, który na przykład uczeń może mieć w plecaku i mówić: mam w plecaku śrubokręt i zaraz was wszystkich zadźgam. Dyrektor nie ma prawa, jeżeli nie ma realnie poważnych gruźb, do przeszukania plecaka, do odebrania przyrządek uczeń, powie: żartowałem, to moja własność. My musimy tak zmienić przepisy, by miał tę możliwość, ponieważ były już przypadki, niestety, kiedy nauczyciele dokonywali takich interwencji i spotykali się z karami dyscyplinarnymi.
11: Usłyszał Tomasz Terlikowski.
10: Nauczyciele nie są zgodni co do tego, że taka zmiana byłaby ruchem w dobrym kierunku.
13: No ja w dalszym ciągu jestem zwolennikiem jednak procedur, prawo do kontroli ma policja, bądź wzywa się rodzica i rodzic może tutaj w tym momencie sprawdzić ten plecak dziecku. Nie jestem zwolennikiem, żebyśmy mieli w jakiś sposób kontrolować plecaki wszystkim dzieciom.
11: Mówiła w rozmowie z naszym reporterem Alina Manika.
10: Dyrektor szkoły podstawowej imienia Królowej Jadwigi w podpoznańskim Jerzykowie.
11: Ataki Ukrainy na centra danych Yandex w Rosji ograniczyły działanie ponad 80 platform usługowych.
10: Tak wyliczają ukraińskie media, dodając, że choć uderzenia utrudniły automatyczny ruch botów, to nie sparaliżowało to rosyjskich farm troli.
11: W Moskwie gazety piszą, że dostarczenie, wyposażenie Yandexowi, czyli największej firmie technologicznej i wyszukiwarce w Rosji, zajmie miesiące, a nawet pół roku.
10: Ukraińcy, przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu zaatakowali dronami 3 centra danych rosyjskiego giganta technologicznego. Dwa całkowicie wstrzymały pracę, a w trzecim wyłączono kilka modułów.
14: Fakty zza oceanu.
11: Za niecały miesiąc Donald Trump może stracić kontrolę nie tylko nad Izbą Reprezentantów, ale według najnowszych analiz również nad Senatem.
10: Na 3 tygodnie przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu sytuacja Republikanów staje się coraz trudniejsza.
11: O politycznych nastrojach za oceanem korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
15: Dzień dobry, jak analizuje Reuters, demokraci zaczynają mieć realne szanse na zdobycie mandatów nawet w Stanach, które dotąd uchodziły za bezpieczne dla partii prezydenta. Chodzi m.in. o Iowa i Kansas, gdzie Trump zdecydowanie wygrał wybory prezydenckie. Jeszcze niedawno taki scenariusz wydawał się mało prawdopodobny. Tymczasem Donald Trump podróżuje po kraju, próbując ratować wyborcze szanse swojej partii. Problem polega na tym, że nie wszyscy republikanie chcą jego pomocy. Jak opisuje Washington Post, prezydent pojawia się przede wszystkim tam, gdzie ma silne poparcie. W bardziej wyrównanych okręgach jego obecność może kandydatom wręcz zaszkodzić. To polityczny paradoks. Trump, który przez lata był największym atutem republikanów, dla części z nich staje się teraz obciążeniem. A jeśli demokraci przejmą obie izby kongresu, prezydentowi będzie znacznie trudniej realizować swój program i uniknąć intensywnej kontroli ze strony politycznych przeciwników. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
10: Jesienno-zimowe menu zagłościło już na talerzach i w paśnikach mieszkańców gdańskiego zoo.
11: Pracownicy ogrodu zachęcają do przenoszenia orzechów laskowych, włoskich i żołędzi, które urozmaicą dietę zwierząt.
16: Z leśnych przysmaków na pewno skorzystają nasze daniele zwyczajne, skorzystają pekariowce obrożne, na pewno żubry, ale z takich bardziej egzotycznych to tutaj już przejdę na orzechy, czyli papugi, na przykład ary, one sobie świetnie tymi swoimi dziobami radzą z orzechami, ursony.
17: Czyli to nie jest główna część diety, tylko taki dodatek.
16: Tak, to jest taki jesienny dodatek, no wszędzie gdzieś te żołędzie leżą, więc zachęcamy do takiego trochę zaangażowania się w życie naszego zoo.
10: A zachęcał Paweł Ciesielski z gdańskiego zoo w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
11: No jeśli chcecie sprawdzić zwierzakom frajdę, to już wiecie, co robić.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
19: Dzisiejszy poranek we Wrocławiu zapowiada się pogodnie, ale bardzo zimno, bo temperatura odczuwalna wyniesie zaledwie 1 stopień Celsjusza. Po południu na niebie pojawi się trochę chmur, jednak wciąż zdecydowanie przeważać będzie słońce. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 14 kreskę, a odczuwalnie może być odrobinę cieplej.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
20: 6 minut po 17. Michał Zieliński, witam. Kłaniam się już za chwilę w naszym programie. Rozmowa z nauczycielem roku. To Tomasz Ordza, który uczy biologii, chemii, edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej w Dąbrówce w Wielkopolsce.

0: Obyś cudze dzieci uczył, to przekleństwo dotknęło m.in. pana Tomasza Ordze, nauczyciela biologii, chemii, edukacji zdrowotnej ze szkoły podstawowej w Dąbrówce w Wielkopolsce, ale akurat jemu udało się uczynić z tego przekleństwa coś nadzwyczajnego i wspaniałego, o czym świadczy fakt, iż został nauczycielem roku 2026. W swojej pracy stawia na ciekawość uczniów, eksperymenty i naukę przez doświadczenie. Ale tak poważniej, to dziś o szkole trzeba będzie jeszcze porozmawiać w innym kontekście, po ostatnich atakach z użyciem noży w Ostrołęce, Podwyżkowem czy w Warszawie. Rodzice, uczniowie i nauczyciele też zadają sobie oczywiście pytania o bezpieczeństwo, a także o to, co się dzieje z młodymi ludźmi. O nagrodzie, codzienności w szkole i o kondycji dzisiejszych uczniów porozmawiam teraz właśnie z Tomaszem Ordzą, nauczycielem roku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Muszę na sam początek pana zapytać, dużo jedynek pan stawia, czy szóstki raczej?
1: Oj, to zależy. Myślę, że jedynki i szóstki się zdarzają. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób uczniowie zapamiętają, przetworzą, przeanalizują i napiszą.
0: No rzecz jasna, ale to nie ma pan jakiejś średniej oceny tych stawianych, odmiennej wyraźnie niż inni nauczyciele?
1: Tak, oceny w szkole nie są najważniejsze i też nie dla ocen się uczymy.
0: A co dla pana oznacza ten tytuł nauczyciela roku? To jest takie osobiste docenienie pracy, czy też zobowiązanie, żeby głośniej mówić o problemach polskiej szkoły? No bo ma pan do tego okazję, no choćby teraz.
1: Myślę, że jedno i drugie. To jest nie tylko osobiste docenienie, ale też docenienie prac, które dzieją się w szkole podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Pracujemy zespołowo i żaden projekt, o których można przeczytać w sieci, nie odbyłby się, gdyby nie współpraca. I o tym też jest polska szkoła. O współpracy, sieciowaniu. To jest niezwykle ważne. A tak, ta nagroda staje się też przyczynkiem do tego, żeby głośniej mówić o problemach, o wyzwaniach, ale przede wszystkim też o tym, co dla mnie jest istotne, czyli o edukacji klimatycznej, edukacji środowiskowej i o możliwości współpracy międzyprojektowej i międzynarodowej pomiędzy szkołami z różnych części Europy.
0: Ja sobie wyobrażam, że bycie nauczycielem roku musi się wiązać z tym, że ma pan wyjątkowy kontakt z młodzieżą. Chyba się pan zgodzi, że to jest pewnie warunek konieczny, żeby taki tytuł uzyskać, prawda?
1: Zdecydowanie tak.
0: A co najbardziej pomaga, co panu pomaga najbardziej, jak pan myśli, dotrzeć do młodych ludzi? A co tym samym odwrotnie najbardziej utrudnia ten kontakt z młodymi?
1: Myślę, że najważniejsze jest słuchanie i to aktywne słuchanie siebie nawzajem i uczniowie, nauczycieli, nauczyciele uczniów, uczniowie uczniów. Każdy w społeczności szkolnej jest niezwykle ważny, a z drugiej strony te problemy czasami czy troski unikają w szumie, w sieci, tak? Dlatego niezwykle ważne jest słuchanie i wyłapywanie tych kontekstów, które są niezwykle ważne, na których można zbudować interakcje, relacje, współpracę.
0: O tym, że mamy taki kryzys relacji nauczyciel-uczeń, to na pewno, ale też pewnie szerzej uczeń-ludzie, uczeń-świat, świadczą te ostatnie ataki, te akty przemocy, to wywołuje ogromny niepokój. Czy takie wydarzenia już zmieniają poczucie bezpieczeństwa uczniów, ale też nauczycieli? Jak szkoła powinna reagować, rozmawiać o przemocy, żeby nie potęgować też strachu?
1: No myślę, że w ostatnich dniach wszyscy zadajemy sobie pytanie, które jeszcze niedawno w sumie nie było oczywistym pytaniem, czy szkoła jest miejscem bezpiecznym. I nie chodzi tutaj wyłącznie o kolejne procedury, monitoring czy zamknięte drzwi, choć one są podstawą, są priorytetem. Chodzi też o coś znacznie trudniejszego do zapisania w regulaminie. Właśnie o to zaufanie, o relacje, o przekonanie dziecka czy młodzieży w zależności od poziomu edukacyjnego, że kiedy przekracza próg szkoły, wchodzi do świata, w którym ktoś je dostrzeże, właśnie wysłucha, podkreślam to słuchanie i potraktuje poważnie, potraktuje serio. I szkoła jest takim miejscem. Codziennie tutaj dzieje się coś niepowtarzalnego. Ja na przykład dzisiaj z uczniami obserwowałem rochatyńca i to dla nich było efektem wow podczas lekcji o stawonogach.
0: No mówi się teraz o tym dużo, że no, winien jest internet, że winien jest kryzys dotychczasowych wartości, jakichś fundamentów, religii, rodziny i tak dalej. Kiedy pan patrzy na dzisiejszych uczniów, czy rzeczywiście uważa pan, że dzieciaki są inne niż dawniej? I co jest najbardziej niepokojącego, jeśli tak?
1: Każde pokolenie myśli, że jest inne od tego starszego lub jeszcze bardziej starszego. To nie jest nic nowego. Młodzież ma zupełnie inne kanały komunikacji. My dorośli musimy to zrozumieć. Oni bardzo często komunikują się właśnie w sposób dla siebie zrozumiały, a dla nas już mniej. Czyli chodzi o tutaj przede wszystkim o cyberświat, o cyberprzestrzeń. I my dorośli nie możemy zapominać o tym, że kiedy uczeń wchodzi do świata cyber, za naszą zgodą, bo to rodzice przede wszystkim wpuszczają uczniów w świat telefonów czy innych aplikacji, stron internetowych, które dla pewnego wieku na razie nie są możliwe, żeby tam uczeń legalnie był, a jednak ma konto na Facebooku, na Instagramie czy w innym miejscu. Dorosły powinien o tym pamiętać i to nie jest zadanie tylko i wyłącznie szkoły, to jest zadanie dla nas, dla społeczeństwa, że uczeń niekoniecznie musi znać mapę powrotu z tego świata cyber do świata offline. W świecie internetu relacje są spłaszczane. Ekran zmienia zupełnie rzeczywistość i ta mapa powrotu ucznia i droga tego powrotu jest niezwykle niejednokrotnie trudna. I okazuje się, że szkoła ma być tym miejscem, w którym uczeń ma powrócić do relacji, do rzeczywistości offline. Mhm. Pytanie, co się dzieje w domu?
0: No tak, jest jeszcze ten element domowy. No, mówi pan o świecie cyber. Trzeba zauważyć, że no, władcy tego cyberświata, delikatnie mówiąc, niekoniecznie stawiają na pierwszym miejscu dobro młodych ludzi, prawda? Ja chciałem wrócić jeszcze do tego pytania o różnicę pomiędzy dzisiejszym młodym pokoleniem a wcześniejszymi. Ile pan lat jest nauczycielem?
1: 14 lat. Mhm. 14 lat uczę i zdecydowanie tak, widzę różnicę.
0: No właśnie.
1: W samych moich formach i metodach pracy, moje konteksty edukacyjne, dzięki którym łatwo docierałem do uczniów, które oni je rozumieli. Na przykład, nie wiem, kontekst dotyczących różnorodności drzew i nawiązanie do znaczenia wierzby babci Kory w Pocahontas, tak? Teraz to już nie działa. Dzieci nie znają tych kontekstów, ale ja dzięki młodzieży uczy się czegoś nowego, na przykład kodowania w Minecrafcie i uprawiania ogrodu szkolnego. Ten ich świat też ma dla nas pewne znaczenie, ten świat, do którego sami ich jako dorośli wpuściliśmy. I my po prostu dobrze by było zechcieć poznać ten świat i pokazać, co jest złe, a co jest dobre, bo uczeń ma prawo tego nie wiedzieć, czy nastolatek ma prawo się w tym pogubić. Niejednokrotnie dorośli się w tym gubią. Dlatego nie możemy oczekiwać od nastolatków, że czasami będą bardziej rozsądni niż dorośli. I poznanie tego świata, spróbowanie porozmawiać z nimi ich językiem jest niezwykle istotne.
0: Wspomniał pan o tym, że oprócz... Proszę dokończyć.
1: Mhm. Tak. I właśnie poprzez to dociekanie moje troszeczkę i wgłębianie się czy w ich sposób komunikacji, czy w to właśnie bycie w świecie cyber i nakłanianie do tego, żeby jednak częściej być offline, w naszej szkole to działa, bo my jesteśmy szkołą, która od zawsze jest wolną od telefonów. Dzieciaki od zawsze telefony zostawiają w specjalnych szafkach. Dla nas tegoroczne zmiany nie są niczym nowym. Zielone szkoły były typowo zielone po to, żeby nie być elektroniczne, czyli uczniowie wyjeżdżali na 5 dni z nami, to te telefony mieli przydzielane bardzo rzadko. I to też jest zadanie nas dorosłych szkół, żeby rodzicom pokazać jasne zasady, a rodzice i uczniowie mają te zasady respektować. I tutaj ta dyscyplina jest potrzebna.
0: Mówi pan kolejny raz o tym, że oprócz szkoły jest dom, który również jest odpowiedzialny za to, jak kształtowane są umysły, dusze, serca młodych ludzi. Wyczułem przedtem w pana wypowiedzi taki trochę żal w głosie. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Żal do domu, do rodziców. Czy oni rzeczywiście, średnio oczywiście, uśredniając, pana zdaniem mogliby lepiej reagować na te wyzwania? A może w ogóle domowe środowisko zmieniło się średnio w ostatnich latach na gorsze? Jest mniej uwagi dla dzieci, mniej wsparcia, mniej rozmowy.
1: Wie pan, absolutnie żalu w moim głosie nie było. To jest refleksja. A refleksje mają to do siebie, że po prostu trzeba o nich rozmawiać. Ja na moich wywiadówkach z rodzicami bardzo chętnie poruszam trudne problemy, ale nie mi jest oceniać rodziców. Każdy z rodziców wie, jak wychować swoje dzieci, ale zadaniem nas, nauczycieli, jest wskazać, że być może zbyt częste przebywanie w sieci ucznia czy blokada czasu ekranowego to jest skuteczne rozwiązanie. Dlatego to są rady, a nie oceny.
0: Troska w głosie. Tak, może to określmy i się zgódźmy na koniec. Tak. Bardzo istotny temat. Trzeba by o tym na pewno dłużej porozmawiać, a na razie czas nas goni. Bardzo dziękujemy za te opinie, za te uwagi panu Tomaszowi Ordzie, nauczycielowi biologii, chemii, edukacji zdrowotnej ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce w Wielkopolsce, który został nauczycielem roku 2026. No i na koniec oczywiście wielkie gratulacje.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Reklama.
2: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody Allegro.pl.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła.

0: W Radiu RMF 24 wracamy teraz do najnowszych informacji dotyczących niedawnego podpalenia stacji Starlink w Woli Krobowskiej niedaleko Grójca na Mazowszu. Na zlecenie polskich służb niemiecka policja zatrzymała dwóch obywateli tureckich podejrzanych o podpalenie tej stacji Starlink na Mazowszu, tak pisze Donald Tusk na portalu X i dodaje, to kolejny akt wojny hybrydowej, sprawcy sabotażu odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Szczegóły tego zatrzymania na specjalnej konferencji prasowej przekazali wspólnie minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także komendant główny policji Marek Boroń. Minister Tomasz Siemoniak mówił, że zleceniodawcą zatrzymanych obywateli Turcji były właśnie służby rosyjskie.
1: Nie mamy żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby i warto tutaj dodać do tego, że coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym. Nigdy nie sięgają po swoich własnych obywateli. Mieliśmy kilkudziesięciu obywateli Ukrainy, którzy podejrzani, aresztowani, osądzani, wydalani, byli związani z aktami dywersji w Polsce, ale też i mieliśmy obywateli Kolumbii, obywateli innych państw. Tym razem mamy do czynienia ze zlecaniem takiego działania obywatelom Turcji. Chciałbym podkreślić, że ta praca policji ABW była niesłychanie żmudna, niesłychanie wymagająca otworzenia wszelkich szczegółów i niech to osiągnięcie naszych służb też stanowi bardzo mocne ostrzeżenie dla wszystkich tych, którzy myślą o tym, żeby dać sobie zlecić taki akt dywersji czy akt sabotażu.
0: Mówił minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak na specjalnej konferencji prasowej. Trwają przygotowania do ciężkich czasów. W gdańskim ogrodzie zoologicznym trzeba zgromadzić orzechy i żołędzie od tej przedziemnej.

0: Gdańskie Zoo zbiera zapasy na chłodniejsze miesiące i prosi mieszkańców o pomoc przy tych zbiorach. Do ogrodu można zatem przynosić choćby orzechy włoskie, laskowe, a także żołędzie, które trafią ostatecznie do żołądków zwierząt. Z Pawłem Ciesielskim z Gdańskiego Zoo rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Posłuchajmy.
1: Leśne owoce mogą być różne, bo oczywiście leśnymi owocami mogą być jakieś jagody, natomiast dla nas Gdańskiego Zoo leśne owoce to będą żołędzie. Na przykład żołędzie są uwielbiane przez nasze rodzime gatunki, ale jak się okazuje też przez te bardziej egzotyczne.
2: Na przykład?
1: Na przykład pekarowce obrożne. Pekarowce obrożne to są takie, no trochę to będzie przekłamane, ale powiem, że świnki z Ameryki Południowej, a czemu przekłamane, bo one są troszeczkę dalej spokrewnione ze świniami. Oczywiście mają swoją odrębną rodzinę i to rzeczywiście na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że z daleka są często mylone, między innymi z naszymi dzikami, ale tak naprawdę dzikami nie są i one rzeczywiście żywią się różnego rodzaju roślinnością i między innymi właśnie żołędzie są takim przysmakiem. Okazuje się, że świetnie im smakują im te nasze żołędzie.
2: Czyli to nie jest główna część diety, tylko taki dodatek?
1: Tak, to jest taki jesienny dodatek. My oczywiście też tutaj mamy wiele innych dodatków, ale właśnie chcielibyśmy skorzystać z tego, że

0: no wszędzie gdzieś te żołędzie leżą, więc zachęcamy do takiego trochę zaangażowania się w życie naszego zoo. Poza żołędziami też polecam orzechy. Rośnie leszczyna, więc można zbierać orzechy. A orzechy już są świetnym przysmakiem, na przykład dla papug albo dla ursona. Urson to taki zwierzak z Ameryki Północnej, tym razem Ameryka Północna. On jest często znowuż mylony z jeżozwierzem i rzeczywiście gdzieś tam z tym jeżozwierzem trochę jest spokrewniony. Zawsze sobie ułatwiamy, jeżeli chodzi o zwierzęta, i staramy się znaleźć jakieś pokrewieństwo z czymś, co znamy. Natomiast urson jest ursonem, zupełnie inaczej wygląda. Nie żyje tak jak jeżozwierz na ziemi, tylko woli się wspinać. No i właśnie też ma ostre ząbki i właśnie z tymi ząbkami świetnie sobie radzi. Między innymi właśnie z orzechami włoskimi albo orzechami laskowymi.
1: Jakie są zasady, jeżeli ktoś chciałby przynieść? Tutaj przy głównej bramie, gdzie stoimy, tak. W kartonach?
0: Najlepiej właśnie w kartonach albo w czymś przewiewnym, byleby nie właśnie w jakichś plastikowych siatkach.
1: Czuć jesień w gdańskim zoo? Ta dieta jakoś się zmienia?
0: Dieta się zmienia, jest chłodniej, chociaż ja nadal w krótkich spodenkach i myślę, że zwierzaki uwielbiają tą pogodę. Tak jak spojrzałem na nasz licznik, w weekend było sporo osób, zachęcam naprawdę do przychodzenia, bo jest cisza, spokój. I zwierzęta naprawdę uwielbiają, jak ta pogoda jest taka zrównoważona, a nie jest ani za ciepło, ani za zimno. Jest
2: zahartowanym jednak, skoro w krótkich spodenkach. Pawłem Ciesielskim z gdańskiego zoo rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Już niedługo u nas fakty o 20, a w nich będziemy również w Trójmieście, bo gdańscy radni dali zielone światło dla utworzenia metropolii 61 pomorskich samorządów.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Reklama.
2: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Tej zimy odkryj Emiraty lub przesiądź się na egzotyczne kierunki w Azji. Już od 17 grudnia nowość z Katowice Airport. Air Arabia uruchamia bezpośrednie loty z Katowic do Szarży 4 razy w tygodniu. Na pokładzie czeka darmowa rozrywka SkyTime oraz komfortowa przestrzeń na nogi. Odkryj Tajlandię, Malezję, Indie, Malediwy i wiele innych. Air Arabia. Twój nowy kierunek na słońce. Bilety na airarabia.com i w biurach podróży. Katowice Airport. Kocham latać.
7: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację.

0: domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Halo, halo! Już 17 października wielki

0: Coloring, profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry. Poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia. Po reklamie.
1: Na zegarach 20, w studiu Marlena Chudzio, czas zatem na fakty.
2: Co dalej z obywatelami Turcji zatrzymanymi w Niemczech w sprawie podpalenia stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu? Od tego zaczynamy fakty. Dramatyczna sytuacja szpitali powiatowych.
3: Jeżeli szpitale powiatowe są skazane na śmierć, to niech to jest śmierć bezbolesna. My obecnie jesteśmy zagładzani.
2: W faktach sportowych m.in. pojedynek Motoru Lublin z Radomiakiem. Po przekazaniu zatrzymanych do Polski dwaj obywatele Turcji mają usłyszeć zarzuty dotyczące sabotażu i dywersji na zlecenie obcego wywiadu. Jak mówiliśmy w faktach, na terenie Niemiec tamtejsze służby zatrzymały mężczyzn, którzy pod koniec września mogli podpalić stację Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Na konferencji prasowej ministrów i szefów służb była reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
4: Tak, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Magdo. Za mężczyznami zostały wystawione listy gończe i europejskie nakazy aresztowania.
4: I to one były podstawą do dzisiejszego zatrzymania. Polskie służby ustaliły i odtworzyły przygotowanie i ucieczkę sprawców z miejsca zdarzenia. Zabezpieczyły nagrania i zebrały materiał dowodowy. Wystąpiły też do sądu o areszt dla sprawców, obywateli Turcji. Jak mówił szef polskiej policji, komendant Marek Boroń, wszystkie dowody jasno wskazują na dywersję.
5: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców. Wiemy, jak się poruszali, wiemy, kiedy przyjechali do Polski i wiemy, kiedy z tej Polski zostali ewakuowani.
4: Niemiecki sąd ma 48 godzin na decyzję, czy mężczyźni pozostaną w niemieckim areszcie i 90 dni na decyzję o ekstradycji. Służby nie wykluczają, że zaangażowanych w ten akt dywersji na zlecenie Rosji jest więcej, ale bezpośrednich sprawców podpalenia było dwóch.
2: Uwaga kierowcy, zablokowana została krajowa 92 między Warszawą a Mińskiem Mazowieckim w pobliżu miejscowości Dębe Wielkie. Zderzyły się dwa auta osobowe. Objazd wyznaczono drogami lokalnymi. 90% szpitali powiatowych w Polsce zakończyło ubiegły rok stratą, a ich kondycja finansowa stale się pogarsza, alarmują samorządowcy i zarządzający placówkami z województwa śląskiego. Spotkali się dziś z dyrekcją NFZ-u w Katowicach, domagają się pilnych działań.
6: Reforma ochrony zdrowia, a może źle to odczytujemy, ma polegać na tym, że NFZ nie ma środków finansowych i dostosowuje teraz ochronę zdrowia do obecnego budżetu. Tak naprawdę kosztem samorządów.
3: Jeżeli szpitale powiatowe są skazane na śmierć, bo może ich jest za dużo, może są niepotrzebne, ja się nigdy pod tym nie podpiszę, to niech to jest śmierć bezbolesna. My obecnie jesteśmy zagładzani. Jest to śmierć przez zagłodzenie.
4: Czego dotyczy ten apel, który został tutaj dzisiaj podpisany przez samorządowców?
7: Ja bym to ujął chyba w takim zdaniu, że jeżeli chcemy leczyć pacjentów, to przede wszystkim powinniśmy uleczyć ten system.
2: Mówili Marta Nowacka, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego oraz starosta mikołowski Mirosław Duży i prezydent Chorzowa Szymon Michałek. Rozmawiała z nimi Anna Kropaczek.
8: Fakty z Pomorza.
2: Gdańscy radni dali zielone światło utworzenia metropolii 61 pomorskich samorządów. Nowy związek ma ruszyć od stycznia przyszłego roku pod nazwą Gdański Związek Metropolitalny i dysponować setkami milionów złotych na wspólny transport i inwestycje.
9: 27 głosów za, 0 przeciwnych, 5 wstrzymujących.
10: Dzisiaj tworzymy historię i naprawdę to jest moment, który przechodzi do historii, choć rzeczywiście teraz w naszych rękach, jak to wszystko poukładamy.
11: To jest zobowiązanie, to nie jest zobowiązanie jakiegoś przyszłego zarządu, to jest zobowiązanie nas wobec naszych mieszkańców. Jestem przekonana, że temu podołamy, bo mieszkańcy oczekują sprawnego transportu, silnego regionu, ale oczekują przede wszystkim chyba silnej wspólnoty.
2: Mówiły Aleksandra Dulkiewicz i Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentki kolejno Gdańska i Sopotu. Metropolię musi jeszcze formalnie powołać rząd. Już za chwilę w RMF FM fakty sportowe, a za godzinę w faktach spotka się z Wami Anna Wachowska.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
13: A zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Nieudany debiut Johna Carvera na ławce trenerskiej Radomiaka. Drużyna z Radomia przegrała na własnym stadionie z Motorem Lublin 2-3. Gole na wagę zwycięstwa gości zdobył Simon w doliczonym już czasie meczu. I było to ostatnie spotkanie 10. kolejki piłkarskiej ekstraklasy, ale nie ostatni mecz dzisiaj, bo za niespełna pół godziny w zaległym spotkaniu GKS na stadionie przy Nowej Bukowej w Katowicach podejmie wieczystą Kraków. Trener Gieksy Rafał Górak komplementuje rywali.
14: Siłą indywidualną i zapowiada się naprawdę bardzo trudny bój z zespołem naprawdę indywidualnie bardzo mocnym, natomiast wydaje mi się, że mamy swoje argumenty do tego, żeby walczyć o zwycięstwo bezapelacyjnie.
13: Pierwszy gwizdek tego spotkania o 20.30 w turnieju WTA w chińskim Wuhan. Czeka nas polski pojedynek w drugiej rundzie. Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch. Pierwsza z polskich tenisistek miała w pierwszej rundzie wolny los, a druga pokonała 6-3, 7-6 Manachaye Savankeu. A do sporej niespodzianki doszło w trzeciej rundzie turnieju ATP w Szanghaju. Na tym etapie rywalizacji odpadł Carlos Alcaraz. Hiszpan przegrał niespodziewanie z tenisistą z Belgii Zizu Bergsem 6-3, 7-6. Zaglądamy jeszcze teraz na parkiet PGE Basket Ligi. Tasomix Rosiek Stalostrów Wielkopolski podejmuje we własnej hali Górnika Zamek Książ Wałbrzych. Rozpoczęła się trzecia kwarta tego spotkania. Gospodarze prowadzą 44-35.
12: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: W Krakowie, ale też pewnie w Warszawie, kibice krajowego ligowego futbolu wciąż dyskutują o wczorajszym meczu Legia Wisła, którego wynik korzystny dla klubu ze stolicy według prezesa Wisły został wypaczony przez sędziego. Za pół godziny kolejny mecz Ekstraklasy. Jak słyszeliście w faktach sportowych, u nas wkrótce więcej o lidze, a już za chwilę więcej o amerykańskich wyborach.

0: Tak, gramy dla was w wieczornym programie Radia RMF 24. Gramy, informujemy o najważniejszych sprawach najważniejszych dla kraju i dla świata. Teraz będziemy mówić o sprawach, które mogą być ważne dla całego świata, o sprawach dotyczących wyborów w najpotężniejszym wciąż państwie naszego globu. Chodzi oczywiście o Stany Zjednoczone, a konkretnie będziemy mówić o problemach prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i o zbliżających się wyborach do amerykańskiego parlamentu. Jak się okazuje, Donald Trump może stracić kontrolę nie tylko nad Izbą Reprezentantów, ale według najnowszych analiz te wybory mogą również doprowadzić do tego, że straci kontrolę nad Senatem. Za oceanu opowie o tym nasz korespondent Paweł Żuchowski.
1: Kłaniam się, jestem. Na 3 tygodnie przed wyborami do Kongresu sytuacja republikanów staje się coraz trudniejsza. To oznacza, że druga połowa prezydentury Trumpa może wyglądać zupełnie inaczej niż dotychczas. Jak analizuje Reuters, demokraci zaczynają mieć realne szanse na zdobycie mandatów nawet w Stanach, które dotąd uchodziły za bezpieczne dla partii prezydenta. Chodzi m.in. o Iowa i Kansas, gdzie Trump zdecydowanie wygrał wybory prezydenckie w 2024 roku. Jeszcze niedawno możliwość przejęcia przez demokratów kontroli nad Senatem wydawała się mało prawdopodobna. Teraz ten scenariusz jest coraz bardziej poważniej rozważany. Republikanie mają obecnie w Senacie większość 53-47. Aby ją odebrać, demokraci muszą zdobyć 4 dodatkowe mandaty. Nie będzie to łatwe, ale sam fakt, że republikanie muszą bronić się nawet w swoich tradycyjnych bastionach, pokazuje skalę problemu. Tymczasem Donald Trump podróżuje po kraju, próbując ratować wyborcze szanse swojej partii. Problem polega na tym, że nie wszyscy republikanie chcą jego pomocy. Jak opisuje Washington Post, prezydent pojawia się przede wszystkim tam, gdzie ma silne poparcie. W bardziej wyrównanych okręgach jego obecność może kandydatom wręcz zaszkodzić. Część republikańskich polityków próbuje więc dystansować się od prezydenta, szczególnie w kwestiach gospodarczych. Wysokie koszty życia, ceny paliw i rozczarowanie części wyborców polityką gospodarczą Białego Domu staje się coraz większym obciążeniem dla republikanów. Trump obiecywał Amerykanom poprawę sytuacji materialnej, tymczasem wielu z nich nadal nie odczuwa oczekiwanej poprawy. I właśnie z tych obietnic wyborcy mogą teraz rozliczyć jego partię. To jest polityczny paradoks. Trump, który przez lata był największym atutem republikanów i potrafił mobilizować miliony wyborców dla części kandydatów swojej partii, staje się teraz obciążeniem. Stawka listopadowych wyborów jest ogromna. Jeżeli demokraci przejmą obie izby kongresu, będą mogli blokować znaczną część programu prezydenta, utrudniać zatwierdzanie jego nominacji i prowadzić dochodzenia dotyczące działań administracji. Trump nadal pozostanie prezydentem, ale jego możliwości polityczne zostaną poważnie ograniczone. Jeszcze niedawno pytanie brzmiało, czy republikanie stracą Izbę Reprezentantów. Dziś coraz częściej pojawia się inne. Czy Donald Trump straci kontrolę nad całym kongresem? Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: My będziemy oczywiście śledzić kampanię i wybory za oceanem, a to, że decyzje polityków, również tych gdzieś bardzo daleko, przekładają się na życie codzienne u nas w Polsce, no to jest coraz bardziej dla nas oczywiste. Już za chwilę będziemy mówić o ćwiczeniach zachowania się w razie ataku Rosji, ćwiczenia w lubelskich szkołach.

0: W Radiu RMF 24 teraz będziemy na giełdzie papierów wartościowych. Giełda w Warszawie co prawda już zamknięta, obroty już zakończone, ale my nie będziemy mówić o kursach, ale o nowym dzwonie, który otwiera sesję po 10 latach na warszawskim parkiecie. Dziś zawisł właśnie taki nowy dzwon.
1: 3, 2, 1.
0: Brzmi bardzo podobnie do poprzedniego, ale nieco inaczej wygląda. I o tym właśnie z prezesem Giełdy Papierów Wartościowych Tomaszem Bardziłowskim rozmawiał nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
2: Panie prezesie, no tak osobiście, jak się panu nowy dzwon podoba? Nie jest to rewolucja, raczej...

0: z właściwą sobie energią Whitney Houston, How Will I Know, tu Radio RMF 24, a teraz sprawdzimy, czy z energią rozpoczęli kolejne spotkanie ekstraklasy piłkarzy GKS-u Katowice i Wieczystej. W Katowicach trwa taki nadzwyczajny, można powiedzieć, mecz najwyższej klasy rozgrywkowej naszej ligi piłkarskiej. GKS podejmuje właśnie Wieczystą Kraków. To jest zaległe spotkanie, no bo mecz pierwotnie miał być rozgrywany w sierpniu. I ten mecz śledzi Wojciech Maczyk z redakcji sportowej. Dobry wieczór, Wojtku.
1: Dobry wieczór. I taki historyczny mecz, możemy też powiedzieć, bo pierwszy raz te drużyny mierzą się na poziomie ekstraklasy.
0: No tak, Wieczysta ze wszystkimi się właściwie mierzy pierwszy raz w tej rundzie, prawda?
1: I kto... A GKS całkiem niedawno do tej ekstraklasy wrócił po wielu latach, więc aż dziw trochę, że się w sumie nie spotkały gdzieś na niższych poziomach rozgrywkowych i no grają tak teraz w ekstraklasie.
0: Radzi sobie GKS w tym sezonie chyba dobrze, co najmniej dobrze. No a Wieczysta do tej pory sobie nie radziła, ale pewnie w nielicznych, no powiedzmy sobie szczerze, kibiców Wieczystej wstąpiły nadzieje po niedawnym meczu piątkowym, o ile się nie mylę. A jak to wygląda teraz na boisku? Już chyba 10. minuta gry, może trochę?
1: 9. mniej. Dokładnie minuta tego spotkania. GKS próbuje narzucić tutaj swoje warunki, bo wiedzą, że Wieczysta to zespół, który lubi utrzymywać się przy piłce, lubi dominować, chociaż nie zawsze to przynosi efekty, jak mówisz, no bo jednak GKS lepiej punktuje w tym sezonie od Wieczystej, stąd też karuzela trenerska już na początku sezonu w zespole z Krakowa. No i GKS tutaj przez te pierwsze kilka minut próbował być częściej przy piłce, no ale teraz już zdecydowanie więcej przy niej Wieczysta. GKS w swoim stylu próbuje wysoko atakować rywala, ale jednak to, co podkreślał przed meczem Rafał Górak, trener GKS-y, no ma piłkarską jakość Wieczysta, ma bardzo dobrze indywidualnych indywidualnie usposobionych piłkarzy, tak byśmy może powiedzieli, bo to naprawdę zawodnicy, niektórzy z niezłym CV ściągnięci do Wieczystej, bardzo duże indywidualne umiejętności, których chyba nie zawsze potrafią przełożyć też na dobro drużyny. Teraz dośrodkowanie GKS-y i to też jeden ze sposobów grania GKS-u. Dośrodkowanie z lewej lub z prawej strony i tam do piłki dobiegający Klemens. Teraz niecelnie, no ale będzie GKS-a na pewno jeszcze tak próbowała i od bramki rozpoczyna ten świeżo, niedawno upieczony reprezentant Polski w Wieczystej, czyli Mateusz Kochalski. Jak na razie 10. teraz już minuta gry, bezbramkowy remis. Trudno na razie wskazać, kto ma taką jednoznaczną przewagę, więc zobaczymy, jak ten mecz będzie się układał. Energicznie powinno być dzisiaj przy Nowej Bukowej, dlatego że już takie no jesienne, wieczorne chłody, więc trzeba więcej biegać, żeby się rozgrzać.
0: Poza tym, o ile się nie mylę, to chyba GKS Katowice to akurat klub, który tam specjalnie w remisach nie gustuje, prawda? Jest wóz albo przewóz, więc powinno być dynamicznie, energicznie i zdecydowanie. To jest mecz zaległy, a za nami już dzisiaj również spotkanie kończące 10. kolejkę. Radomiak na własnym stadionie przegrał 2-3 z Motorem Lublin. Ta szala zwycięstwa w ostatniej chwili się przechyliła, prawda?
1: Tak, w doliczonym czasie meczu gol Simona, ale sporo...
0: I to takie szczęśliwe rozstrzygnięcie, czy zasłużone zwycięstwo gości?
1: Motor więcej, bym powiedział, był przy piłce. Starał się kreować więcej w tym meczu, ale to Radomiak rozpoczął strzelanie, bo w 24 minucie trafia Koperski. Potem wyrównanie i wejście na prowadzenie po golu tego, o którym ostatnio dużo się mówiło, czyli po golu Karola Czubaka, którego Jan Urban nie powołał na ostatnie zgrupowanie reprezentacji. On znów trafił, tym razem z rzutu karnego, 6 jego gol w tym sezonie. No ale potem wyrównanie Radomiaka i wydawało się, że ten mecz, jak mówisz, zakończy się remisem 2-2, ale Simon jeszcze w tym doliczonym czasie meczu, w drugiej minucie doliczonego czasu trafia do siatki, daje wygraną Motorowi, wygraną potrzebną i ważną, bo Motor od sierpnia w Ekstraklasie był bez zwycięstwa, więc łapie oddech, no a Radomiak mimo zmiany trenera, bo to był debiut na ławce trenerskiej Johna Carvera, który w ubiegłym sezonie pracował w Lechii Gdańsk, no to teraz zaczyna na tę pracę w Radomiu Carver od porażki, więc nieudany ten debiut szkoleniowca z Wysp i Benzo. Będziemy teraz jeszcze oczywiście śledzić to, co się będzie działo w meczu GKS-u z Wieczystą. Tam 12 minuta gry i nadal wynik bez zmian. Jak patrzymy w dół tabeli, no to tam pewnie zespoły, których trochę byśmy się może nie spodziewali. O ile jeszcze ten Radomiak mógł komuś przyjść do głowy, no ale że Raków jest ostatni z 3 punktami, że Śląsk Wrocław tak nisko z 6 punktami, bo na przedostatniej pozycji, no to pewnie po tych 10 kolejkach mało kto spodziewał się takiego rozwiązania.
0: Piłkarski Kraków żyje jeszcze wciąż oburzeniem po dziwnych i krytykowanych mocno nie tylko pod Wawelem decyzjach sędziego we wczorajszym meczu w Warszawie Legia Wisła, a no nie można powiedzieć, że sąsiedzi, bo to inna dzielnica, Wieczysta walczy o punkty w Katowicach, jak mówił Wojtek, 12 minuta, na razie bez bramek. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej, bardzo dziękujemy za tę relację.
1: Dziękuję.

0: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
3: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
3: Giga linie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
3: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Giga linie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf. Interaktywne Sky Pixel. Shuffleboard, bilard i darts. Wpadnij ze znajomymi. Albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower. Drugie piętro.
5: Psst. Cześć, tu Influencer. Ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: Blik.
11: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Po reklamie.
14: Zbliża się 21. Michał Zieliński. Dziękuję za wspólny wieczór. A teraz już czas na fakty. Ma je dla was Anna Wachowska.
15: Witam i zapraszam. Kierowcy, uważajcie, po wypadku problemy na trasie S8 na Dolnym Śląsku. Pociski do systemów Patriot nie dotrą na czas. Polska armia musi poczekać. Polecamy także fakty sportowe RMF FM. W nich piłkarska ekstraklasa i starcie GKS-u z Wieczystą. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na trasie S8 na Dolnym Śląsku. Na węźle Oleśnica Zachód samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy, ostrzegamy. O opóźnieniu dostaw pocisków do systemów Patriot poinformował dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak dodał, że mogą się też pojawić opóźnienia w realizacji dostaw systemów HIMARS. Powodem są inne zobowiązania Stanów Zjednoczonych. Jest to bardzo widoczne w obszarze pocisków PAK-3 do systemów Patriot. Ich dostawy na pewno się opóźnią, mówił generał Ireneusz Nowak. Systemy Patriot odgrywają kluczową rolę w powstającym polskim systemie obrony powietrznej w ramach programu Wisła. Przemyska prokuratura ma kolejne wyniki badań nożownika, który we wrześniu na terenie opactwa w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Na linii faktów reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co dokładnie wykazały badania?
16: We krwi pobranej od mężczyzny nie było alkoholu ani narkotyków. Krew pobrano tuż po zatrzymaniu, a zatrzymanie nastąpiło tuż po ataku. Już wiadomo, że podczas zdarzenia mężczyzna był trzeźwy, a czy poczytalny, o to prokuratura zapyta biegłych. Dopiero pod koniec śledztwa na razie przesłuchuje świadków i czeka na informację z Ukrainy, którą prosi o przesłuchanie matki nożownika i przekazanie jego dokumentacji psychiatrycznej, o ile takowa istnieje. Na razie mężczyzna jest w szpitalu psychiatrycznym, tam usłyszał zarzuty, przyznał się, ale odmówił składania wyjaśnień.
15: Największa na świecie firma księgowa Deloitte pomagała w ukrywaniu majątku rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza, byłego właściciela klubu piłkarskiego Chelsea London. Wynika to z ustaleń BBC. O jakiej skali mowa? To pytanie kierujemy do korespondenta RMF FM w Londynie, Bogdana Frymorgana.
13: Łącznie 672 miliony dolarów to wartość superjachtów, rezydencji i prywatnych odrzutowców, które po prostu zniknęły z kont spółki Abramowicza. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że księgowi nie tylko akceptowali sfałszowane dokumenty, ale także doradzali rosyjskiemu miliarderowi, jak uniknąć podatków. Prawnicy Abramowicza kategorycznie odpierają zarzuty, twierdząc, że ich klient jedynie korzystał z porad profesjonalistów. Były właściciel londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea mieszka obecnie w Turcji, gdzie chroni się przed zachodnimi sankcjami. Zamrożone na wyspie Jersey aktywa Abramowicza warte są ponad 7 milionów dolarów.
17: Fakty prosto z festiwalu filmowego.
15: Warsztaty dla filmowców, spotkania z twórcami i pokazy konkursowe. Rozpoczyna się 21. Szczecin Film Festival. Widzowie będą mieli do wyboru ponad 50 filmowych propozycji. Tematyka tych filmów odzwierciedla to, co dla nas aktualne, mówi Małgorzata Frymus, dyrektor festiwalu.
18: To są takie tematy, które najbardziej ludzi dzisiaj dotyczą. Oczywiście zmiany klimatyczne. To jest wojna w Ukrainie, choć już nie w takim natężeniu, jak to było kilka lat wcześniej. Oczywiście AI to jest też to, co ludzi bardzo interesuje. To są różne tematy. To są czasami zwykłe ludzkie nieporozumienia, zwykłe ludzkie zainteresowania. To w naszych filmach się odbija.
15: Szczecin Film Festival potrwa do 20 października, a na najnowsze wydanie faktów w RMF FM zapraszam na 22.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: Fakty sportowe i Wojciech Marczek.
20: W Katowicach GKS gra z wieczystą Kraków. To zaległy mecz piłkarskiej ekstraklasy na Telebimie stadionu przy Nowej Bukowej. 34. minuta pokazuje się. No i Gieksa prowadzi 1-0. Nie ma zaskoczenia w tym, kto strzelcem bramki. Ostatnio, no, będący w bardzo dobrej dyspozycji Ilja Szkurin, a asystę zaliczył nie kto inny jak Bartosz Nowak. Koszykarze Górnika Zamek Książ Wałbrzych z pierwszą ligową wygraną. W drugiej kolejce PGE Basket Ligi Górnik pokonał na wyjeździe 81-65. Tasomik Serosiek Stal Ostrów Wielkopolski. Goście prowadzenie w tym meczu objęli w końcówce trzeciej kwarty i nie oddali go już do końca. Przenosimy się teraz na siatkarskie parkiety. Na początek Tauron Ligi Siatkarek. W pierwszym meczu nowego sezonu przed własną publicznością deweloper z Rzeszów pokonał 3-1 Sokół Mogilno. Zespół z Podkarpacia wygrał oba mecze w tym sezonie, a dla siatkarek Sokoła to druga porażka ligowa. Chemik Police w trwającym meczu przegrywa 0-1 z MKS-em Kalisz. Drużyna z Kalisza pierwszego seta wygrała 25-20. Zostajemy przy siatkówce, bo już w piątek rusza nowy sezon Tauron Ligi Siatkarzy. W pierwszym meczu nowego sezonu mistrz zagra z Beniaminkiem. W Katowicach GKS zmierzy się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, a w sobotę swój 21. sezon w najwyższej siatkarskiej lidze w Polsce rozpocznie Grzegorz Łomacz. Mimo gigantycznego doświadczenia, rozgrywający i kapitan PGE Gieks Krybełchatów ma obawy.
21: Jak zwykle obawiam się co roku, jak będziemy sobie radzili w trudnych sytuacjach, bo potem się poznaje drużynę, a takie na pewno przyjdą. Także wtedy poznamy gdzieś taką naszą tożsamość, jak nie będzie kolorowo.
20: Mówił Grzegorz Łomacz. Skra w pierwszym meczu ligowym w sobotę zagra z Energa Treflem Gdańsk.
19: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.

0: Maciej Sas, zapraszam na wrocławski wieczór Radia RMF 24 Wrocław. Źle być człowiekiem starszym, wiadomo. Gorzej być starszym i schorowanym. Jeszcze gorzej być starszym, schorowanym i samotnym. Najgorzej jednak być starszym, schorowanym, samotnym i trafić na ludzi bez empatii. Dlaczego właściwie o tym mówię? Bo ku przestrodze chcę wam opowiedzieć historię tak przykrą, że mógł wyjść z niej straszny horror. Nie wyszedł tylko dlatego, że, jak to śpiewał niezapomniany wrocławianin Jan Kaczmarek, bilans musi wyjść na zero. Bohaterka tej opowieści najpierw trafiła na ludzi bez empatii, ale za to potem pojawili się inni ludzie, wybitnie empatyczni. I to dzięki nim ta historia ma szansę zakończyć się happy endem. A opowiadamy ją po to, by nic podobnego już nie miało prawa się zdarzyć we Wrocławiu. Ale po kolei. Sprawa dotyczy 75-letniej pani Ewy, kobieta, która po udarze mózgu cierpi na padaczkę pourazową. I z tego powodu po raz kolejny trafiła do szpitala, a konkretniej na oddział neurologiczny 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu. Tam spędziła kilka dni, po czym w poniedziałek przed tygodniem została odwieziona do domu i tam zostawiona. Jest samotną emerytką, nie ma dzieci, męża, rodzeństwa. Szczęśliwie zawsze była życzliwym, towarzyskim człowiekiem, więc sąsiedzi, widząc, że karetka ją odwiozła, zainteresowali się jej losem. Mówi jedna z sąsiadek, pani Joanna Kęsicka.
1: Mało powiedziane, mało cywilizowany, okrutny. Okrutny sposób. Została rzucona na łóżko, nieprzygotowane do tego, żeby tam położyć chorego człowieka. Kobietę, która nie podnosi głowy nawet. Zupełnie nie jest samodzielna. Mówi, ale to, co ona mówi, nie zawsze pokrywa się z prawdą. Ona jest wyraźnie splątana, samotna, myli jej się czas, prosi o leki. Znaczy, niby jest kontakt z nią, ale ona zupełnie nie nadaje się do samotnego funkcjonowania, samodzielnego funkcjonowania. Ja nie wiem, co dalej robić z nią. Ja nie jestem w stanie się nią opiekować i nikt inny. I nie wiadomo, co z tym zrobić. Wszyscy umywają ręce. Pani z MOKS-u powiedziała, że może jutro, może pojutrze. W końcu zostawiła jakieś papiery do wypełnienia, które przywiozłam do lekarza rodzinnego. I tutaj wydaje się, że dopiero u lekarza rodzinnego jakąś pomoc dostanę.
0: Sąsiedzi, jak słyszeliśmy, zaalarmowali lekarkę rodzinną pani Ewy. Doktor Anna Krzyszowska-Kamińska nie krywa zdumienia sposobem postępowania personelu szpitalnego i karetki, która odwiozła panią Ewę do domu.
2: Sąsiadka zgłosiła, że jej sąsiadka, lat 76, została odwieziona ze szpitala wojskowego z oddziału neurologii z krwiakiem w mózgu do domu, do dalszej całodobowej opieki, tylko że nikt nie zainteresował się tym, że ta pani jest zupełnie samotna i nie ma żadnej całodobowej opieki. Zajęli się sąsiedzi, ale oni mają swoje życie, nie mogą pełnić opieki nad tą pacjentką całodobowej. Udało się nam dzisiaj ściągnąć koordynatorkę z MOPS-u, która stwierdziła, że może przysłać 2 razy dziennie opiekuna, ale to też nie jest opieka całodobowa i taki pacjent trafia w próżnię. Zgodnie z przepisami szpital powinien był odesłać pacjentkę do zakładu opiekuńczo-leczniczego. No ale tak się nie stało i jest teraz potężny problem. Pacjentka jest w tej chwili osobą leżącą i nic wokoło siebie nie zrobi. Nie zrobi sobie nawet herbaty, mało tego, nawet sobie nie naleje sama wody do kubka.
0: Dwie lekarki przez cały dzień szukały rozwiązania, które zapewniłoby odpowiednią opiekę pani Ewie. Udało się po kilku godzinach. Rzeczniczka praw pacjenta z 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego sprawiła, że pani Ewa została znowu przyjęta na oddział, z którego ją wcześniej odesłano. Tylko po co to całe zamieszanie i wystawianie na szwank zdrowia i życia chorej pani Ewy? Tego przez 2 dni próbowałem się dowiedzieć od szefostwa szpitala. W końcu na moje pytania odpowiedział pan Jan Kutny, pracownik placówki.
3: Nie dzieje się to, że decyzja jest podjęta tu i teraz. Przed takim podjęciem decyzji o wypisie pacjenta ze szpitala, pracownik socjalny w pierwszej fazie rozmawia z pacjentką o jej statusie osobistym, czy ma opiekunów, czy mieszka sama. Proponuje różnego rodzaju rozwiązania.
0: Czyli pracownik rozmawiał z tą panią?
3: Oczywiście, z tego względu, że pracownik nasz socjalny był w stałym kontakcie z MOPS-em, bo ta pani przed przybyciem do naszego szpitala była również pod opieką MOPS-u. I proponowano było jej różne rozwiązania, natomiast pani się zdecydowała, że ona ma jeszcze dalszą rodzinę i chce po prostu być w domu.
0: No ale tak czy inaczej trafiła do domu i dopiero interwencja sąsiadów sprawiła, że nią zainteresowali się lekarze rodzinni i dopiero później dowiedział się o tym MOPS, bo jak się okazało, po badaniu przez lekarkę rodzinną ta pani nie nadawała się do samodzielnego bycia w domu.
3: Nie jest to do końca prawdą, z tego względu, że nasza pani pracownik socjalny w dniu, kiedy w poniedziałek, kiedy była decyzja już definitywnie o wypisze pani ze szpitala. O godzinie 11 była umówiona z przedstawicielem MOPS-u, że miał czekać na nią w miejscu zamieszkania.
0: Ale tak nie było.
3: No to ja już teraz za MOPS nie mogę tutaj podejmować decyzji. Została odwieziona karetką z zespołem ratunkowym i w momencie, kiedy została ta sytuacja stwierdzona przez panią doktor, lekarza rodzinnego, podjęta została decyzja przez pracowników szpitala o ponownym przewiezieniu pacjentki do nas na oddział. W tej chwili jest na oddziale, jest w dobrej kondycji i być może, że została troszeczkę pochopnie podjęta decyzja, że nie może samodzielnie, bo pacjentka radzi sobie doskonale tutaj. Dodatkowo jeszcze miała zwiększoną ilość godzin, bo ustalone zostało z MOPS-em, że będzie 4 godziny przez 7 dni w tygodniu wspierana przez pracowników MOPS-u.
0: Czyli tak naprawdę z Państwa punktu widzenia wszystko zostało zrobione zgodnie z zasadami, z procedurami?
3: Tak, zdecydowanie tak. Wszystko było pouzgadniane telefonicznie. Tutaj tylko jedyny taki był, bo nasz pracownik nawet chciał jechać do domu, bo żeby ten tylko to przyjechał z triażu, karetka i po prostu z oddziału neurochirurgicznego została pacjentka przywieziona do domu.
0: No dobrze, ale tak czy inaczej coś nie zagrało w tym wszystkim. Z Państwa punktu widzenia wszystko jest okej. Okazuje się, że pacjentka nie była w stanie sobie sama poradzić. Lekarze rodzinni stwierdzili, że to tak nie da się. Kto tutaj zawinił? Państwo badali tę sprawę? No, co zrobić na przyszłość, żeby takie sytuacje się nie powtarzały?
3: Kwestia jest tego typu, że wolą pacjentki jest, czy chce być w domu, czy chce być w ZOL-u, czy w innych ośrodkach opieki społecznej. Ale żeby wyrazić zgodę, to musi pacjent.
0: Czyli Państwo byliby skłonni, jak rozumiem, proszę mnie poprawić, żeby znaleźć jej miejsce w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, czy też w domu pomocy społecznej, w zależności od sytuacji, tylko ona nie chciała. Dobrze to rozumiem?
3: Tak, nie chciała, bo powiedziała właśnie, że jest pod opieką pracowników MOPS-u i dodatkowo jeszcze jest wspierana przez członka rodziny dalszej.
0: Podejrzewam, że takie zamieszanie powoduje, że coś się zaczyna dziać. Zastanawiałem się na przykład władze, co zrobić, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. Nikomu to nie służy dobrze. Może trzeba zmienić procedury. W przypadku tej pani akurat trudno inną decyzję podjąć wobec tego, co pan mówi, zakładając, że tak było rzeczywiście, bo ona nie jest ubezwłasnowolniona. Natomiast może trzeba coś inaczej zrobić. Na przykład w innym ze szpitali wrocławskich jest tak, że przed podjęciem decyzji bada takiego człowieka bardzo dokładnie psychiatra.
3: Być może, że to jest jeden z elementów, o które należałoby poszerzyć tutaj tą procedurę przed wypisem ze szpitala.
0: Może warto na przykład władzom szpitala to odpowiedzieć i z tym pytaniem pana zostawiam.
3: Dziękuję, na pewno przekażę to pytanie i będziemy tutaj starali się poszerzyć tą formę wypisu pacjenta ze szpitala.
0: Brzmi prawie przekonująco. Prawie, bo już po tej rozmowie dotarłem do wypisu pani Ewy ze szpitala wojskowego, a tam czytam, cytuję: pacjentka wymaga 24-godzinnej obserwacji i opieki przez osoby trzecie. Koniec cytatu. Przypominam, to wypis ze szpitala autorstwa lekarza oddziału neurologicznego. To jakim cudem pacjentka może czuć się dobrze, a jednocześnie mieszkać sama? Ale nie jestem lekarzem, postanowiłem więc skonsultować się ze specjalistką, panią dr Edytą Karasek, znanym wrocławskim geriatrą. Zapytałem, jak się ma rzekoma samodzielność pani Ewy z zaleceniem 24-godzinnej opieki nad nią.
4: To się nijak ma. Dziś nastąpił błąd w ocenie pacjenta i w tym, jak należy postępować właśnie z taką osobą.
0: Rozmawiałem też z panią Anną Adrar, daleką kuzynką pani Ewy. Pani Anna prowadzi swoją firmę i opiekuje się już swoją ponad 100-letnią mamą. Często pomaga pani Ewie, ale nie jest w stanie zająć się drugą kobietą wymagającą stałej opieki. Nie ma też wątpliwości, że jej krewna nie jest w stanie sama sobie poradzić.
5: Absolutnie. To jest osoba, która ma padaczkę pourazową. Bardzo często dochodzi do ataków. Ona upada, uderza o wszystko, co znajduje się w jej pobliżu i tak potrafi leżeć, aż po prostu odzyskuje przytomność. Tak też było od pewnym razem, bo ten upadek już był bardzo groźny. W następstwie czego ona w tej chwili, co tu będę dużo mówiła, leży w szpitalu na oddziale neurochirurgii w pampersie, czyli nie jest w stanie chodzić do toalety i nawet obsługa szpitalna ma z nią też problem, żeby ją do takiej toalety przetransportować. Po prostu ma takie niedowłady w kończynach, że jest to niemożliwe, żeby ona funkcjonowała sama.
6: Czy po tym wszystkim, co się wydarzyło, tym ogromnym zamieszaniu i no też strachu, bo na szczęście sąsiedzi zareagowali, jest szansa, czy co się dzieje w szpitalu, że pani Ewa trafi do jakiegoś, nie wiem, czy zakładu opiekuńczo-leczniczego, czy do zakładu opieki społecznej?
5: Tak, pani Ewa wyraziła na to zgodę, ona chce pójść do zakładu po ostatnich wydarzeniach i wiem, że szpital czyni starania, żeby bezpośrednio ze szpitala została przetransportowana do ośrodka, ale żeby być przyjętą do takiego ośrodka, ona musi być zdrowa, w miarę zdrowa, bo to nie jest paliatywna opieka, tylko to jest zakład opieki. Ona musi być na tyle zdrowa, żeby ją mogli tam przyjąć, żeby ona mogła tam już w miarę funkcjonować.
0: I to jest ten promyk nadziei, o którym wspominałem na początku. Po wyjściu z 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego pani Ewa ma trafić do domu opieki. Ale dlaczego na taki krok pracownicy szpitala wojskowego zdecydowali się dopiero po interwencji lekarzy rodzinnych i dziennikarza radiowego, czyli mojej? A co, gdyby pani Ewa nie miała dobrych sąsiadów, empatycznej lekarki rodzinnej i gdyby zupełnie przypadkiem o sprawie nie usłyszał dziennikarz? I właśnie dlatego w tej sprawie nie zapadnie cisza. Za chwilę do tego przypadku wracamy, by o procedurach, o traktowaniu ludzi starszych i schorowanych porozmawiać wnikliwiej. A gościem wrocławskiego wieczoru będzie geriatra, pani dr Edyta Karasek. Zapraszamy.
7: Radio RMF24.

0: Słuchacie wrocławskiego wieczoru Radia RMF24 Wrocław. Nazywam się Maciej Sas, a rozmawiamy dzisiaj o traktowaniu seniorów. Samotnych, schorowanych, czasami, jak się okazuje, nikomu niepotrzebnych. A naszym gościem jest pani dr Edyta Karasek, geriatra, wiceprezes szpitala Wratislavia Medica, a jednocześnie dyrektor zarządzający tej placówki. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, miło mi.
0: Pani doktor, udar, krwiak, samotność, odesłanie do domu. Taki przypadek mieliśmy. Wcześniej przed tą rozmową pani o tym przypadku powiedziałem i nie chodzi mi już o znęcanie się czy ocenianie tej sytuacji konkretnego szpitala, bo ani ja, ani pani tam nie byliśmy. Natomiast chodzi mi o procedury. Jak się w takim przypadku powinno postąpić? Bo z jednej strony mam informację od przedstawiciela szpitala, że pani chciała iść do domu i pani czuła się dobrze, a z drugiej strony w wypisie z tego szpitala jest napisane, że pani powinna pozostawać pod 24-godzinną obserwacją. Nie da się tego pogodzić logicznie.
1: Ma pan rację. Przede wszystkim lekarz prowadzący razem z zespołem medycznym mają za zadanie ocenić stan funkcjonalny pacjenta. Co to oznacza stan funkcjonalny? Czyli na ile ten pacjent jest sprawny? Bo jeśli dochodzi do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, tak jak w przypadku krwiaka czy udaru innego pochodzenia, to pacjent ma ubytki neurologiczne. I te ubytki neurologiczne mogą powodować na tyle niesprawność pacjenta, że pacjent jest po prostu pacjentem leżącym. A zatem, jak wynikało z tego wypisu, wymaga 24-godzinnej opieki, czyli nie jest osobą samodzielnie poruszającą się i samodzielnie funkcjonującą, bo tak to mogłaby sama się sobą zaopiekować.
0: Czy można tę panią było zostawić samą w domu, po pierwsze? Czy wystarczyłoby dwukrotne widzenie z pracownikiem socjalnym z MOPS-u? Czy pani zdaniem ktoś powinien się nią cały czas opiekować?
1: Przy zaleceniu 24-godzinna opieka, ktoś musi się pacjentką opiekować, czyli ktoś musi mieszkać z tą osobą. Czyli nie, że ktoś przyjdzie na 2 godziny, zobaczy i wyjdzie, tylko to jest opieka 24-godzinna. A zatem taki pacjent, który trafia, jest w szpitalu, tak, i rozpoznawane jest uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, pacjentowi zalecają 24-godzinną opiekę, to szpital powinien znaleźć miejsce albo w ZOL-u, czyli w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, gdzie jest nie tylko część opiekuńcza, ale też część lecznicza, czyli pacjent wymaga opieki medycznej, wymaga podawania leków, wymaga monitorowania stanu zdrowia. Albo jeśli pacjent się nadaje na przykład do domu pomocy społecznej, a nie może samodzielnie funkcjonować, to też szpital powinien znaleźć miejsce w domu pomocy społecznej. Gdyby pacjent był pacjentem poruszającym się samodzielnie w domu i wymagałby tylko pomocy w zrobieniu zakupów albo w przygotowaniu obiadu, to wtedy mogłaby przychodzić opiekunka z MOPS-u. Natomiast jeśli była to osoba, która 24-godzinnej opieki wymagała, była samotna, nie miała żadnej rodziny, która może się nią zaopiekować, to powinna być skierowana do zakładu opiekuńczo-leczniczego.
0: Ja rozmawiałem zupełnie anonimowo i po to tylko, żeby się dowiedzieć, z pracownicą taką socjalną w innym dużym szpitalu, nieważne jakim. Ona powiedziała, kiedy opisałem anonimowo ten przypadek, powiedziała: niemożliwe, my z takiej osoby byśmy ze szpitala nie wypuścili, trzeba jej znaleźć miejsce. Czyli powtórzyła inaczej, powiedziała dokładnie to, co pani w tej chwili.
1: Tak, tak, rzeczywiście w szpitalu lekarz powinien, tak jak zaczęłam od tej oceny stanu funkcjonalnego, mamy wśród takich procedur ocenę właśnie stanu funkcjonalnego, ocena sprawności w życiu codziennym, w czynnościach podstawowych i w czynnościach zaawansowanych. Mówiąc o czynnościach podstawowych, mamy taką skalę o nazwie Bartel. Tą skalą posługujemy się w szpitalach, tą skalą posługujemy się również w POZ-ach i pacjent, który właśnie jest niesprawny w tej skali Bartel, ma prawo być zakwalifikowany do ZOL-u. Czyli szpital powinien ocenić tego pacjenta w skali niesprawności, w skali Bartel i zakwalifikować do pobytu w ZOL-u.
0: Zawsze taką furtką w tym nie zajęciem się odpowiednim pacjentem jest coś takiego. Nie mam takich miejsc, system nie działa, nie wiadomo gdzie to znaleźć. No ale skoro inne szpitale mówią, nie, trzymamy tego człowieka aż do momentu, kiedy znajdziemy to miejsce, co stoi na przeszkodzie, żeby tutaj tak było? Tego nie wiem. Natomiast z całą pewnością wiem, że w innych szpitalach na przykład stan pacjenta ocenia chociażby psychiatra. Kiedy pacjent mówi, nie, ja chcę do domu, ja się czuję dobrze, nie zawsze chyba to oznacza to, co on powiedział. Taki pacjent zwłaszcza.
1: Tak, rzeczywiście. I tutaj wracamy do diagnozy, że mamy uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Doszło do tego nagle. Jeśli do tego dołożymy jeszcze starszy wiek, czyli możliwość, że u tego pacjenta mamy podłoże otępienne i na to uszkodzenie mózgu, które spowodowało zespół otępienny u tego pacjenta, nakłada się ostre uszkodzenie mózgu aktualne, krwiak, udar niedokrwienny, to ten pacjent nie jest pacjentem, który potrafi samodzielnie stanowić o sobie i nie ma obiektywnego wglądu we własną osobę, jest pacjentem, któremu zdecydowanie nie należy wierzyć, tylko należy go medycznie ocenić. Do medycznej ocenie takiego pacjenta pomaga nam psycholog, który potrafi ocenić tego pacjenta. Są specjalistyczne testy psychologiczne, które oceniają, czy pacjent ma zaburzenia otępienne, czy pacjent ma zaburzenia osobowościowe, czy pacjent ma zaburzenia zachowania.
0: I w każdym szpitalu, który ma neurologię, o takim szpitalu mówimy, taki psycholog, psychiatra, neurolog, neurochirurg są.
1: Tak, i psycholog jest wymagany do kontraktu NFZ-owego w oddziale neurologicznym. W związku z tym taka pacjentka powinna zostać oceniona przez psychologa. Po ocenie psychologicznej, jeśli by się okazało, że u pacjentki są jakieś zaburzenia zachowania, zaburzenia otępienne, to należało zlecić konsultację psychiatryczną. I też taką konsultację psychiatryczną dany oddział neurologiczny powinien wykonać pacjentowi, ponieważ dotyczy to oceny stanu pacjenta, takiej, która pozwala ustalić, jakie mamy rozpoznania i co dalej z tym pacjentem.
0: Mówimy o sytuacji w jedną stronę, a tak, żeby też zachować pewien balans, chcę zapytać krótko tylko o inną sytuację, bo często jest też tak, że to rodzina na przykład, jeżeli ta rodzina jest, w tym przypadku nie było, ale czasami jest i to rodzina pewne rzeczy pacjentowi wmawia po to, żeby się go pozbyć, zostawić w szpitalu. Znamy tę sytuację, zwykle przed wakacjami albo przed świętami się o tym opowiada. Podejrzewam, że pani też zna takie sytuacje.
1: Znam, tylko może nie przesadzajmy z tym takim zostawianiem na siłę tych starszych osób. Jak już jest rodzina i ta rodzina...
0: Ja tylko posługuję się pewnym stereotypem, o tym się często mówi, tak, że masowo ludzie tak zostawiają staruszków w szpitalach. Chcę zapytać, czy z pani doświadczenia wynika rzeczywiście, że to jest taka masowość, jak się opisuje w mediach, których jestem przedstawicielem?
1: Wydaje mi się, że masowości nie ma. Obecnie w związku z tym, że nie jest łatwo dostać się do szpitala ze względu na ograniczoną ilość łóżek w szpitalach i ich nieustannie. Wydaje mi się, że masowości nie ma. Obecnie w związku z tym, że nie jest łatwo dostać się do szpitala ze względu na ograniczoną ilość

0: nasza nie za wiele może nam powiedzieć, natomiast zmiana stanu jej zachowania w domu już powinna zwracać uwagę rodziny. Dla przykładu, osoba jest w pełni w prawidłowym kontakcie, jest logiczna, wypowiada się prawidłowo i nagle rodzina słyszy, że pacjent konfabuluje, że pacjent opowiada jakieś dziwne rzeczy, które nie miały miejsca.
1: Mówi pani o radykalnej zmianie postawy. Coś innego mówi, czy zachowuje się inaczej niż zwykle.
0: Tak. I jeśli coś się właśnie nagle u starszej osoby w takim stanie świadomości zmienia, to nie znaczy, że on dostał otępienia z dnia na dzień, bo nie dostaje się otępienia z dnia na dzień. To jest proces przewlekły. To znaczy, że coś się dzieje z tym pacjentem. Albo mamy sytuację taką, że zrobiło się zapalenie płuc, prozaiczna rzecz. Ktoś leży w łóżku, tak, jest osobą leżącą i o zapalenie płuc nie trudno. Drugą przyczyną, która często daje też właśnie takie nagłe zaburzenia świadomości, jest zakażenie dróg moczowych. Czyli my, geriatrzy, w pierwszej kolejności szukamy przyczyny pogorszenia, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, ale bez czynników zewnętrznych, teoretycznie bez zewnętrznych, czyli nie upadł, nie doszło do zawału, tak? A nagle pacjent zmienia swój stan świadomości.
1: Ni stąd, ni zowąd.
0: Tak, ni stąd, ni zowąd, więc wtedy należy tego pacjenta dobadać. Jeśli jest tak, że tym pacjentem zajmuje się w pierwszej kolejności lekarz rodzinny, to w pierwszej kolejności powinien próbować sam wykluczyć przyczyny zakaźne u tego pacjenta. Tak jak powiedziałam, zapalenie płuc, zakażenie dróg moczowych.
1: Najczęstsze
0: sytuacje. Inne sytuacje, jeśli ta osoba by mieszkała sama i my nie wiemy, czy się przewróciła, to może się okazać, a rodzina mówi, no tak, rzeczywiście jak chodzi, to się chwieje, ma zaburzenia równowagi, to byśmy szukali krwiaka śródmózgowego, który to nie daje od razu, mogą być takie sytuacje z krwiakami, które powodują, że dopiero po 2 tygodniach u pacjenta jakieś objawy się pojawiają, a właśnie w międzyczasie pojawiają się zaburzenia świadomości. Więc tych przyczyn trzeba poszukać, bo starsza osoba nam nie powie. Starsza osoba nawet nam nie powie, że ją boli, ponieważ może nie odczuwać tego bólu.
1: W tym momencie pozwoli pani, że przerwiemy. Wrócimy do tej rozmowy po piosence, po krótkiej przerwie. Ja tylko przypomnę, że naszym gościem, przewodnikiem po tym trudnym świecie, można powiedzieć starości czy ułomności, jest geriatra, pani doktor Edyta Karasek. Za chwileczkę wracamy.

0: Maciej Sas, słuchacie wrocławskiego wieczoru w radiu RMF24 Wrocław. Naszym gościem jest dzisiaj geriatra, pani doktor Edyta Karasek. I rozmawiamy o sytuacji związanej z traktowaniem przez instytucje medyczne, przez pomoc społeczną, generalnie przez nas, ludzi innych, w sposób mało empatyczny, tychże starszych ludzi. Pani doktor, przed chwileczką mówiliśmy o tym przypadku, od którego cała nasza rozmowa, czy cały dzisiejszy wieczór wrocławski się zaczął. Natomiast chodzi mi o traktowanie przez lekarza w ogóle ludzi starszych, ludzi schorowanych, bo to nie jest jeden do jednego traktowanie takiego 40-latka, który przychodzi z infekcją. Tutaj zupełnie inne rzeczy bierze się pod uwagę, inaczej się chyba diagnozuje.
1: Zdecydowanie. W starszym wieku przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę to, że chorujemy na choroby, które wcześniej chorowaliśmy, tak? Czyli na które populacja normalnie choruje, i mamy jeszcze choroby ze starości. I
0: kumulują się, zbiegają.
1: Tak, zbiegają się i jeszcze zaburzają normalne chorowanie. Dużym problemem jest wielochorobowość, czyli mamy już w starszym wieku pacjenta, który ma lat 70+, to, że on na kilka chorób pobiera leki, a zatem mamy wielolekowość, a jak mamy wielolekowość, to mamy działania niepożądane leków. Może być też tak, że wcale nie uzyskujemy tak zwanego efektu synergistycznego stosowanych łącznie leków, tylko że pewne leki mogą się wykluczać, i dużym problemem u osób starszych jest to, że jak już trafi się ta wielochorobowość, to chodzi taki starszy człowiek do wielu specjalistów. Każdy specjalista trzyma się tylko swojej działki, przepisuje leki na swoją, nazwijmy to, chorobę, po czym ten pacjent kumuluje tą ilość leków i zostawia karteczkę do rodzinnego, proszę o przepisanie. Lekarz rodzinny prosi o karty konsultacyjne i ja bardzo ubolewam nad tym, pracując z pacjentami geriatrycznymi, że wielu lekarzy specjalistów nie daje na piśmie zaleceń po swojej konsultacji. Przecież na podstawie tych pisemnych zaleceń to i pacjent by wiedział, jak ma przyjmować leki.
0: Ale przede wszystkim lekarz rodzinny wiedziałby, o co chodzi.
1: Lekarz rodzinny. Więc moja prośba jest taka, żeby upominać się u lekarza specjalisty o pisemną kartę konsultacyjną, jak mam się dalej leczyć, jakie mam badania zrobić, jakie mam leki przyjmować. I do tego właśnie, jeśli już byśmy teraz zebrali tą wielochorobowość z wielolekowością, to trzeba byłoby przeanalizować, które leki tak naprawdę pacjentowi są potrzebne.
0: Mówi pani o bardzo ciekawej rzeczy, bo tak naprawdę to oznacza, że część z tych leków może się wykluczać. Dobrze myślę?
1: Tak, część leków może się wykluczać. Może być tak, że urolog w dobrej wierze, chcąc pacjentowi
0: ulżyć,
1: przepisuje mu leki, w cudzysłowie, na nietrzymanie moczu, ale nie ma leków na nietrzymanie moczu. Te leki, o których ja myślę, to są leki, które mają spowodować, że zmniejszy się częstotliwość parcia na mocz, a jednocześnie te leki są przeciwwskazane ze względu na uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, na zespół otępienny u pacjenta, na zaburzenia równowagi, ponieważ mogą nasilać chociażby upadki u pacjenta, zaburzenia świadomości i nasilać zespół otępienny.
0: Pomogą w jednym miejscu, w drugim mocniej,
1: tak,
0: zaszkodzą.
1: Tak.
0: Dużo jest takich sytuacji, podejrzewam. No a co zrobić z człowiekiem? Wie pani, ja teraz powiem o swoich rodzicach. Obserwuję, że na przykład jedno z nich ma kilkanaście leków. No, ja się na tym nie znam, ale można podejrzewać, że nie wszystkie sobie te leki służą, nie mówię już o pacjencie.
1: Trzeba byłoby rzeczywiście przez lekarza przeprowadzić analizę, które leki są pacjentowi potrzebne. Ja bym bardzo chciała, żeby lekarz rodzinny miał na to czas, tak? Żeby można było za pacjenta, który jest senioralnym pacjentem, co najmniej 65 albo i 70+.
0: I wie, żeby temu swojemu lekarzowi, tak, po prostu jak że to prawda objawiona jest.
1: Tak, żeby ten lekarz rodzinny mógł poświęcić więcej czasu niż standardowe 15 minut, bo nie da się w 15 minut przeanalizować problemów, z którymi przychodzi osoba starsza. Nie przychodzi z jednym problemem, a nawet jak przychodzi z jednym problemem, to mamy czubek góry lodowej, ponieważ podłoże, trzeba dojść do tego, skąd się ten problem wziął.
0: Teraz pani mówi o starannym wywiadzie lekarskim, który kiedyś się stosowało, dzisiaj chyba coraz rzadziej. To profesor Gładysz by się ucieszył, on zawsze mówi, że podstawa to wywiad lekarski, a nie wszystkie inne technologiczne nowinki, one później. No ale tak czy inaczej, skąd na to czas wziąć, to po pierwsze, a po drugie chęci.
1: To wtedy...
0: Pani, jak rozumiem, jeszcze inaczej, żeby to brzmiało bardziej dyplomatycznie, bo to nie zabrzmiało dyplomatycznie. Ile trwa wizyta u pani, jak ktoś przychodzi taki do pani?
1: Pierwszorazowa wizyta trwa od 1,5 do 2 godzin. Naprawdę. Wywiad mi zajmuje prawie godzinę. I ja też zbieram wywiad dotyczący wszystkich leków i preparatów, które sobie pacjent kupuje. Sprawdzam dokumentację medyczną, dlaczego pacjent dane leki dostał i jeśli nie pasuje mi, że ktoś pobiera jakieś leki i nie dojdę na podstawie dokumentacji medycznej, bo pacjent jej nie posiada, dlaczego dany lek się pojawił, to sama po zbadaniu pacjenta oceniam, czy lek jest potrzebny, czy jest niepotrzebny. Mało tego, jeszcze dodam taką bardzo ważną rzecz dotyczącą podstawowej choroby, jaką jest nadciśnienie tętnicze. Przepisanie raz pacjentowi w starszym wieku leków przeciwnadciśnieniowych i brak kontroli przez tego pacjenta ciśnienia i brak pokazywania lekarzowi rodzinnemu, jakie ja mam w domu ciśnienie, oznacza, że my w ogóle nie panujemy nad tym, jak wygląda ciśnienie tętnicze u tej starszej
2: osoby. Trochę to jest medyczne abrakadabra. Coś podajemy, ale tak naprawdę nie wiem, czemu to służy.
1: Tak, bo musi być współpraca pacjenta, czyli trzeba sobie wypracować współpracę pacjent i ten lekarz rodzinny. Proszę pisać ciśnienia, przyjść do mnie na wizytę kontrolną, pokazać mi te ciśnienia. Często pacjent starszy po raz pierwszy przychodzi do mnie na wizytę i rodzina mówi, no mamusia słabnie, pada, mdleje, a tu się okazuje, że ciśnienie ma bardzo niskie, tak? Że leki, które pobiera z powodu nadciśnienia powodują już niedociśnienie. I taka analiza, czyli mam wartości ciśnienia, mam pacjenta, mam leki, mogę w cudzysłowie uzdrowić tego pacjenta z tej przypadłości.
0: Tak naprawdę z tym starszym pacjentem po pierwsze powinien przyjść ktoś młodszy, córka, syn, wnuczka, wnuczek, a po drugie, co taka osoba, ja jako czyjś syn albo ja jako czyjś wnuk mogę zrobić dla tej starszej osoby, żeby lepiej te sprawić, żeby ta wizyta lekarska była dla niej lepsza.
1: Przede wszystkim dobrze, że pan wspomniał o tej drugiej osobie, która przychodzi z tą starszą osobą.
0: Lekarz jej nie wygoni?
1: Nie, lekarz jej nie wygoni. Ja wręcz zachęcam, że proszę wejść i proszę nie czekać na korytarzu, bo ja potrzebuję właśnie z tym opiekunem porozmawiać, bo żeby temu pacjentowi starszemu jakkolwiek pomóc, to ten opiekun musi się włączyć. Taka prosta rzecz, o której powiedziałam, że pomiary regularne ciśnienia tętniczego, to jeśli opiekun nie będzie albo sam tego robił, jeśli pacjent tego nie potrafi robić. A jak pacjent to potrafi, to opiekun by sprawdzał, jakie wartości ciśnienia są. Bo ja nie z pacjentem się dogadam co do leków, tylko ja muszę się z opiekunem dogadać co do przyjmowanych leków przez pacjenta.
0: I zwłaszcza, właśnie, że podobno pacjenci, każdy, młodszy czy starszy, lubią z niewiadomych czasami przyczyn coś skłamać.
1: Coś skłamać albo...
0: Zapomnieć.
1: I tutaj jak dołożymy jeszcze ten zespół otępienny, to pacjent w ogóle nie jest w stanie zapanować nad przyjmowaniem jakichkolwiek leków. W związku z tym wtedy musi opiekun rodzinny, czy inny opiekun, który mieszka z pacjentem, podawać leki pacjentowi. Taki opiekun musi też właśnie kontrolować te pomiary ciśnienia i tętna. Jeśli są zalecenia, że trzeba jakieś badania diagnostyczne zrobić, to ten pacjent starszy też potrzebuje wsparcia, chociażby w umówieniu się na wizytę. Przecież w tym gąszczu całej ochrony zdrowia to pacjent, naprawdę trudno jest mu się poruszać.
0: I... No jeszcze dochodzi do tego elektronika, dla niego w ogóle egzotyczna.
1: Tak, i IKP to jest rocket science. To tego nie ma. E-skierowania nie istnieją, jak nie dostanie wydrukowanej recepty. Ja wszystkim moim pacjentom drukuję e-recepty, bo przynajmniej mają na papierze i jak mają ten papier, mają tam kod, pokażą to w aptece, to dostaną leki, tak? A e-recepty, czy w ogóle cała ta część elektroniczna jest rzeczywiście, jeśli mamy młodą osobę, która nam pomoże.
0: No i teraz pozwolę sobie na koniec w ramach puenty wrócić do tego, od czego zaczęliśmy. Teraz, wobec tego wszystkiego, o czym pani powiedziała, że ten młodszy człowiek, czy młodszy członek rodziny, czy tam ktokolwiek, syn, córka, wnuk, przyjaciel, pilnuje tego, żeby ten starszy człowiek, czy schorowany człowiek wziął leki, zbadał ciśnienie, zmierzył.
1: Przyjął posiłki.
0: Proszę?
1: Posiłki.
0: Żeby pamiętał o posiłkach.
1: Jest też problemem.
0: To jak się to ma do tego, że tutaj starsza pani po wylewie, wymagająca 24-godzinnej opieki, zostaje sama?
1: To się nijak ma. Gdzieś nastąpił błąd. Gdzieś nastąpił błąd w ocenie pacjenta i w tym, jak należy postępować właśnie z taką osobą. Tutaj akurat podał pan przykład starszej osoby, osoby samotnej. Mogło to się trafić młodej osobie, też samotnej. Przecież jest cała masa osób młodych, samotnych, są po wypadkach, po urazach czaszkowo-mózgowych.
0: No podobno nie jest rzadkością 30-latek z udarem.
1: 30-latek z udarem albo chociażby hulajnoga, tak? Mamy uraz czaszkowo-mózgowy w wyniku wypadku. I osoba młoda też sobie nie poradzi. Więc to, co wszystko powiedzieliśmy, rzeczywiście sprowadza się do tego, że lekarz prowadzący ma za zadanie ocenić tego pacjenta i ocenić czy pacjent się nadaje do samodzielnej egzystencji, czy pacjent wymaga opieki. Jeśli zostało napisane, że wymaga 24-godzinnej opieki, to zadaniem szpitala jest znalezienie miejsca, w którym tą 24-godzinną opiekę można takiej osobie zapewnić.
2: Amen. Tym religijnym nieco akcentem kończymy rozmowę z panią dr Edytą Karasek, geriatrą, wiceprezesem szpitala i dyrektorem zarządzającym szpitala Wratislavia Medica. Bardzo pani dziękuję. Wie pani, biorąc pod uwagę, że się mocno starzejemy jako społeczeństwo, to myślę, że jeszcze do tych rozmów wrócimy, jeżeli pani pozwoli. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: I dobrej nocy również tym, którzy są samotni.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Kiciu,
12: a?
11: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowid.
13: Po reklamie. Reklamie.
15: Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Powerplay. Darek Maciborek, Marcin Jędrych.
16: Do usłyszenia do jutra i zapraszamy na najnowsze fakty w RMF FM, które przedstawi Anna Wachowska.
17: Dwaj obywatele Turcji zatrzymani na terenie Niemiec mieli działać na zlecenie rosyjskich służb, a chodzi o sprawę podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Pierwsze decyzje nowego prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała zapowiada zaciskanie pasa. Będą też fakty sportowe, w nich piłkarska ekstraklasa. Trwa mecz GKS-u Katowice z Wieczystą Kraków. Nie ma żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby. To słowa ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka. Przypominamy, na terenie Niemiec zatrzymano dziś 2 obywateli Turcji, którzy mieli podpalić stację Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Po przekazaniu do Polski mężczyźni usłyszą zarzuty sabotażu i dywersji na zlecenie obcego wywiadu.
18: Te wszystkie dowody, które dzisiaj zebraliśmy, jasno wskazują na konkretny akt dywersji. Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali, wiemy, kiedy przyjechali do Polski i wiemy, kiedy z tej Polski zostali ewakuowani.
17: Mówi szef polskiej policji komendant Marek Boroń. Służby nie wykluczają, że zaangażowanych w ten akt dywersji na zlecenie Rosji jest więcej. Ciężarówka zderzyła się z busem na trasie S7 w Świętokrzyskiem. Do wypadku, w którym ucierpiała jedna osoba, doszło między węzłami Brzegi i Mnichów. W kierunku Krakowa zablokowany jest jeden pas ruchu. Zaciskanie pasa zapowiada w radiu RMF24 Łukasz Gibała, prezydent elekt Krakowa. We wczorajszej krakowskiej dogrywce wyborczej, przypominamy, pokonał kandydatkę Koalicji Obywatelskiej, senator Monikę Piątkowską.
19: To będzie sprzątanie po poprzednikach, przywracanie normalności, robienie audytów, szukanie oszczędności, naprawa finansów publicznych i szacunek dla wszystkich mieszkańców. Nie będzie żadnych wielkich inwestycji, bo nas na to po prostu nie stać. I mówię o tym wprost, nawet jeśli to nie podoba się części wyborców.
0: Ale to znaczy, że pan nie chce metra w Krakowie?
19: Moim zdaniem metro w Krakowie jest nierealne. Porozmawiam o tym z senator Piątkowską. Jeśli oczywiście ona będzie w stanie zdobyć finansowanie, no to ruszymy z budową metra.
17: A co na to premier Donald Tusk?
20: Trzeba intensywnie pracować nad planami poprawy komunikacji w Krakowie, bo to jest absolutna konieczność. I ta idea metra musi się zrealizować i rząd na pewno będzie pomagał.
17: Łukasz Gibała, który wygrał przedterminowe wybory, zostanie zaprzysiężony 20 października. W maju w wyniku referendum z urzędu prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Polecamy poranną publicystykę. Tuż po siódmej w radiu RMF 24 gościem Piotra Salaka będzie Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej. A dwie minuty po ósmej w porannej rozmowie w RMF FM na pytania Tomasza Terlikowskiego odpowie Mariusz Błaszczak, minister obrony zarządów Zjednoczonej Prawicy. Czekamy na wasze pytania. Możecie je zadać za pomocą formularza na rmf24.pl.
21: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
17: Zebrane podczas jesiennych spacerów żołędzie i orzechy mogą się przydać mieszkańcom gdańskiego zoo. O tym komu konkretnie mówi w rozmowie z naszym reporterem Paweł Ciesielski z gdańskiego ogrodu.
22: Orzechy są świetnym przysmakiem na przykład dla papug albo dla ursona. Urson to taki zwierzak z Ameryki Północnej. On jest często wymylony z jeżozwierzem. No i właśnie ma ostre ząbki. Świetnie sobie radzi między innymi właśnie z orzechami włoskimi albo orzechami laskowymi.
23: Czuć jesień w gdańskim zoo?
22: Myślę, że zwierzaki uwielbiają tą pogodę. Cisza, spokój i zwierzęta naprawdę uwielbiają, jak ta pogoda jest taka zrównoważona, a nie jest ani za ciepło, ani za zimno.
17: W gdańskim zoo był reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczek.
15: W zaległym meczu piłkarskiej Ekstraklasy GKS Katowice w 76. minucie prowadzi 2-1 na własnym stadionie z Wieczystą Kraków. Gola dwie minuty temu dającego prowadzenie zdobył Bartosz Nowak, który wcześniej asystował przy pierwszym trafieniu Ili Szkurina, a we wcześniejszym dzisiejszym meczu, który był ostatnim w 10. kolejce w Ekstraklasie, Motor Lublin pokonał na wyjeździe 3-2 Radomiaka. A jutro wraca... Rusza druga kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. My z ciekawością będziemy zerkać na rywalizację Sabah Boaku ze Slavią Praga. To starcie reprezentantów Polski, Tymoteusza Puchacza i Wiktora Nowaka. Najciekawiej spośród jutrzejszych spotkań zapowiada się jednak starcie Atletico Madryt z Manchesterem United. Niezależnie od wyników, a w tym sezonie notowali głównie remisy, to wciąż ta sama drużyna, która sprawiała nam problemy w zeszłym roku. Manchester to silny zespół, ale musimy tak pokierować meczem, aby narzucić własne warunki i samemu sprawić im kłopoty, mówił trener Atletico Diego Simeone. A jutro w Gdańsku awans do kolejnej rundy baraży o Mistrzostwa Świata powalczą polskie piłkarki. Biało-czerwone pierwszy mecz z reprezentantkami Belgii przegrały 0-1. Głównym problemem naszych kadrowiczek był brak skuteczności. To z pewnością trzeba poprawić w rewanżu, by odrobić straty, zaznacza kapitan reprezentacji Polski piłkarek Ewa Pajor.
25: Myślę, że jutro to może być bardzo podobny mecz i my w tym meczu chcemy wykorzystać nasze szanse i grać dokładnie tak samo w obronie szczelnie jak w tamtym spotkaniu.
15: Mecz Polska-Belgia jutro o 18, a fakty sportowe wracają znacznie wcześniej, bo o 6.30.
24: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Daniel Chawrylenia, dobry wieczór. Kilka minut po godzinie 22 to pora na zebranie najważniejszych faktów z początku tygodnia we Wrocławiu. Zapraszam na podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: Czy wrocławianie będą płacić mniej za wywóz śmieci? Akcja Cofamy podwyżki wchodzi w kolejny etap. Do Rady Miejskiej trafił projekt uchwały, którego celem jest zniesienie obowiązujących od września wyższych stawek. O szczegółach mówi radny i przedstawiciel inicjatywy SOS Wrocław Piotr Ule.
2: Składamy dzisiaj do przewodniczącej Rady Miejskiej projekt uchwały, która przywraca wysokość opłaty za śmieci do poprzedniego poziomu. To miasto zadaniem jest wyegzekwować tę opłatę od wszystkich, którzy tutaj mieszkają, a nie doić tych, którzy uczciwie płacą. Jak to sfinansować do czasu, kiedy miasto osiągnie tę niezbędną skuteczność? Należy po prostu zwolnić niepotrzebnych kolesi, zmniejszyć zarządy, rady nadzorcze, zlikwidować biurokrację i departamenty, tak aby te pieniądze przeznaczyć na to, żeby ulżyć mieszkańcom.
3: Wcześniej zbieraliście podpisy. Ile udało się ich zebrać?
2: Zebraliśmy około 1000 podpisów za zmniejszeniem wysokości opłaty, około 600 podpisów za zwolnieniem kolesi. Zebralibyśmy dużo więcej, bo ludzie bardzo chętnie podpisują, ale zależało nam na tym, żeby jak najszybciej ta uchwała trafiła pod obrady Rady Miasta.
3: No i jak to w praktyce będzie dalej wyglądać?
2: Podpisy zostaną sprawdzone. Po sprawdzeniu uchwała trafi do komisji i do Rady Miejskiej Wrocławia. Jak się uda, to w październiku. Jeżeli tam będzie miasto potrzebowało troszkę więcej czasu, to w listopadzie.
0: Dodajmy, że celem akcji Cofamy podwyżki jest nie tylko powrót do starych rachunków za śmieci, ale też zatrzymanie fali innych opłat komunalnych i wymuszenie oszczędności w miejskim budżecie. Inicjatorzy domagają się m.in. jednoosobowych zarządów i zmniejszenia rad nadzorczych. Zakończył się pierwszy etap renowacji bastionu ceglarskiego. Za prawie 2 miliony złotych odnowiony został taras, odbudowano 3 stanowiska artyleryjskie, zabezpieczono zabytkową kazamatę oraz wykonano izolację i drenaż chroniący mury przed wilgocią. Przypomnijmy, że to część większego programu ratowania wrocławskich zabytków. W ostatnich latach odnowiony został m.in. bastion Sakwowy za ponad 30 milionów złotych i Basteja Hioba za nieco ponad 1,5 miliona. Tylko w tym roku miasto przeznaczy ponad 22 miliony złotych na dotacje do renowacji zabytków. Bastion ceglarski na Wzgórzu Polskim ma już 441 lat. Powstał w 1585 roku i przez ponad 200 lat był częścią fortyfikacji Wrocławia. Co istotne, dokumentacja kolejnych etapów prac na bastionie jest już gotowa. Przed nami także wielka przebudowa ulicy Ruskiej. W nocy z piątku na sobotę popularny trakt na odcinku od ulicy Kazimierza Wielkiego do Placu Solnego zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu samochodowego. Od soboty kierowcy muszą przygotować się więc na nową organizację ruchu. Zablokowana zostanie możliwość skrętu w prawo z ulicy Rzeźniczej w Ruską, a także wjazd i wyjazd z ulicy Psie Budy. Ponadto w kilku miejscach na ulicy Rzeźniczej wprowadzony zostanie zakaz parkowania. Zmiany dotkną również niezmotoryzowanych. Rowerzyści zostaną skierowani na objazd poprowadzony ulicą Świętego Mikołaja. Piesi natomiast nadal będą mogli poruszać się po ulicy Ruskiej, jednak wyłącznie specjalnie wyznaczonymi przez wykonawcę przejściami. Jak zapowiada miasto, inwestycja to znacznie więcej niż tylko wymiana nawierzchni. Prace obejmą gruntowną przebudowę jezdni i chodników, a także montaż nowego oświetlenia oraz modernizację wysłużonych sieci podziemnych. Najbardziej zauważalną dla mieszkańców zmianą będzie jednak zazielenienie tego obszaru. Na ulicy Ruskiej pojawią się drzewa oraz krzewy. Przestrzeń uzupełni również nowa mała architektura, w tym ławki i kosze na śmieci, co ma zachęcić spacerowiczów do dłuższego odpoczynku w tej części Starego Miasta. Przedsięwzięcie w całości finansowane jest z budżetu Wrocławia, a łączny koszt robót szacowany jest na ponad 8,5 miliona złotych. Planowane zakończenie wszystkich prac przewidziano dopiero na drugi kwartał przyszłego roku. Za to wszystkie czternastki są już na kontach emerytów, informował w poniedziałek Dolnośląski ZUS. W tym roku pełna kwota czternastej emerytury wynosiła prawie 1980 zł brutto.
4: Tylko na Dolnym Śląsku dostało je ponad 700 tysięcy osób. W całym kraju ZUS wypłacił w ramach czternastek 9,2 miliarda złotych.
0: Mówiła regionalna rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis. Mężczyzna podejrzany o ogrożenie premierowi Donaldowi Tuskowi oraz planowanie ataku, którego służby zatrzymały wczoraj na Dolnym Śląsku, został przewieziony do Warszawy i jego sprawą zajmie się stołeczna policja. Zatrzymany ma około 60 lat i według nieoficjalnych informacji jest mieszkańcem Wrocławia. Według informacji podanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, należy do bardzo radykalnych grup oraz otrzymuje kontakty internetowe z osobami posługującymi się nienawistnym językiem. Więcej o sprawie piszemy na rmf24.pl. W miniony weekend obchodziliśmy Dzień Gier Planszowych i była to okazja, by porozmawiać o tym rodzaju rozrywki, bo jesienią, zwłaszcza kiedy pogoda nie dopisuje, to okazja, by wyciągnąć z szafy plansze, potasować karty. Marcin Kapuciński z podwrocławskich Siechnic ma ich w domu blisko 300. Odwiedziła go Martyna Czerwińska.
5: Marcin, jesteśmy właśnie na twoim poddaszu, tak chyba mogę powiedzieć, które jest po brzegi wypełnione grami. Powiedz, jak ty to tu upchnąłeś?
6: No powiem, nie jest lekko. Generalnie podstawą są regały. Dopóki, że tak powiem, nie schodzą na inne pomieszczenia te gry, no to jest, nie ma problemu, prawda? Dopóki się tutaj mieszczę jakoś, to nie ma problemu. Ja się staram nimi też rotować.
5: I lubisz ten czas, kiedy siadacie razem przy stole i gracie?
6: Bardzo lubię. To jest przede wszystkim w tym codziennym biegu, gdzie człowiek ma bardzo mało czasu. To jeżeli już znajduje czas na to, żeby usiąść do tych planszówek, żeby siąść przy tym stole, żeby sobie nawzajem trochę podogryzać też, bo wiadomo, to też jest rywalizacja. Są gry, w których się współpracuje, ale są też gry rywalizacyjne.
5: Można oszukiwać?
6: Moja żona mówi, że ja cały czas oszukuję, bo nikt inny poza mną nie czyta instrukcji, tylko ja ją tłumaczę. Siadamy wspólnie przy stole, zresztą nie tylko z rodziną, ale też ze znajomymi, czasami na wyjazdach. To jest świetny sposób na przełamanie pierwszych lodów. Ja, jak jadę gdzieś na przykład na konwent, gdzie znam mało osób, to biorę ze sobą 2-3 planszówki, takie, które wiem, że każdy siądzie i zagra, i wyciągam je, składam na stolik i zapraszam do siebie. I tak poznaję ludzi.
5: Można już powiedzieć, że to jest sport rodzinny? Córki złapały bakcyla?
6: I na przykład ostatnio, jak byliśmy na wakacjach przez 2 tygodnie, to pojechała z nami torba, w której było 12 planszówek i codziennie wieczorem ja z żoną i z średnią córką siadaliśmy do grania.
5: Czyli osobna walizka na gry.
6: A osobna torba, no nie walizka, żeby jak najmniej miejsca zajmowały w bagażu, ale żeby można było więcej wziąć i mieć większy wybór, większą różnorodność.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
0: Nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana w aglomeracji wrocławskiej. Służby natrafiły na nią na terenie powiatu oleśnickiego. W hali magazynowej zabezpieczono blisko 1 000 000 gotowych papierosów, ponad 16,5 tony krajanki tytoniowej, 22 tony pyłu tytoniowego oraz kompletną linię produkcyjną o wartości ponad 2 milionów złotych. Czarnorynkowa wartość przejętego towaru sięga 18 milionów złotych. Na miejscu zatrzymano 9 mężczyzn, w tym 6 obywateli Paragwaju i 3 Polaków. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im do 8 lat więzienia. A ponad 23 tysiące sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli funkcjonariusze na jednym z targowisk we Wrocławiu. Towar należał do 43-letniego mężczyzny, który naraził Skarb Państwa na straty przekraczające 40 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego. Temperatury spadają, a warunki na drogach są coraz trudniejsze. Dlatego w poniedziałek wracaliśmy do tematu bezpieczeństwa za kierownicą. Jesienią szczególną uwagę warto zwrócić na prawidłowe oświetlenie auta, bo jak mówi instruktor jazdy Leszek Pławiak, tryb automatyczny nie zawsze zdaje w tych warunkach egzamin.
7: Nie wolno jeździć w sytuacji, kiedy pada deszcz, śnieg bądź jest mgła, na światłach do jazdy dziennej. Bo bardzo często właśnie w samochodach mamy tę pozycję auto. Automatycznie dobiera światła do natężenia światła zewnętrznego, więc jeżeli jest jasno, to mamy światła do jazdy dziennej, ale może padać deszcz i wtedy już nie możemy jeździć na światłach do jazdy dziennej, bo jesteśmy znacznie gorzej widoczni. W samochodach mamy 2 światła przeciągłowe, przeciągłowe przednie, przeciągłowe tylne. Przeciągłowe przednie, tak zwane halogeny, nie są obowiązkowymi światłami, natomiast światło przeciągłowe tylne jest światłem obowiązkowym i każdy pojazd takie światło ma, każdy samochód. I teraz światło przeciągłowych przednich, czyli tak zwanych halogenów, możemy używać zawsze wtedy, kiedy pada deszcz, śnieg albo jest mgła. Światło przeciągłowego tylne możemy używać tylko w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, czyli tylko wtedy, kiedy pada deszcz, śnieg bądź jest mgła i widoczność jest ograniczona do 50 metrów.
0: O co jeszcze warto zadbać przed nadejściem jeszcze chłodniejszych dni? Posłuchajcie.
7: Warto myśleć o oponach, czy nie trzeba będzie za chwileczkę zmienić opon na zimowe. Warto przejrzeć sobie pióra wycieraczek, bo tutaj na pewno będziemy częściej ich używać. No, warto już teraz wypsikać płyn letni i już przygotować się do tego, żeby był ten płyn zimowy, żeby nas nie zaskoczyło i w którymś momencie po prostu będziemy mieli zamarznięty płyn. To takie najważniejsze rzeczy. Myśleć o oponach. Jak już ta temperatura będzie się utrzymywała poniżej 7 stopni przez jakiś czas, to już wtedy warto założyć opony zimowe. No, w związku z tym, że w tych warunkach, które nam się zbliżają, czyli będziemy mieli mgły, będziemy mieli być może deszcze, szybko będzie zapadał zmrok, więc czysta szyba to dobra widoczność. Dobra widoczność to połowa sukcesu.
0: Radził w poniedziałek w Faktach RMF 24 Wrocław instruktor jazdy Leszek Pławiak. A my na tych poradach kończymy pierwszą część dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Teraz krótka przerwa, ale wracamy dosłownie za chwilę. Zostańcie z nami.
1: Radio RMF

0: Daniel Chawrylenia, zapraszam na kolejną dawkę faktów, jakie poniedziałek przyniósł w stolicy Dolnego Śląska, czyli podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
0: To był trudny poranek dla pasażerów wrocławskiego MPK. Na ulicy Piłsudskiego złamał się pantograf. Jak mówił RMF 24 Wrocław Aleksander Hutyra z biura prasowego miejskiego przewoźnika, zarówno tramwaje, jak i autobusy kursowały objazdami.
2: Brak przejazdu na ulicy Piłsudskiego w wyniku połamanego pantografu. W związku z tym tramwaje jeżdżą objazdami. Linie 2, 4, 5, 8, 9, 8 i 22 zostały skierowane objazdem. Również linia 23 tramwajowa oraz linie autobusowe 110. 112, 113.
0: Awaria, dodajmy, została usunięta przed godziną 10. Zakończono odbiory techniczne prac na ulicy Szybowcowej. Od poniedziałku po południu przywrócono na niej ruch dwukierunkowy. Ulica Szybowcowa to druga z 15 ulic remontowanych w ramach tegorocznej edycji programu modernizacyjnego Wrocław na dobrej drodze. Prace objęły 650-metrowy odcinek od Chorbaczewskiego do Bajana, w tym wymianę krawężników, ścieków, wpustów deszczowych i studni, a także sfrezowanie starej nawierzchni i ułożenie dwóch warstw nowego asfaltobetonu ze wzmocnieniem siatką. Koszt remontu przekroczył 1,5 miliona złotych. Wykonawcą była firma Protra Building. Piwnice w starych kamienicach, parkingi podziemne w nowym budownictwie, bunkry. Wrocław ma kilkaset miejsc, w których teoretycznie mogliby się w razie zagrożenia ukryć mieszkańcy, ale po kontrolach okazało się, że żadne z tych miejsc nie spełnia aktualnych wymogów i nie gwarantuje bezpieczeństwa. Brakuje m.in. wentylacji. Na dziś mieszkańcy nie mają się więc gdzie ukryć. O tym problemie w poniedziałek z prezydentem Wrocławia, Jackiem Sutrykiem, rozmawiała Martyna Czerwińska.
3: We Wrocławiu mamy około 300 historycznych schronów, ale z moich informacji wynika, że żaden z nich nie nadaje się, nie spełnia aktualnych wymogów. Czy w razie zagrożenia wrocławianie będą mieli gdzie się schować?
4: Tak jak w całym kraju. W całym kraju mamy bardzo podobną sytuację. Wrocław nie jest w tym zakresie wyjątkowy. Przez całe dekady nikt w tym zakresie nic nie robił. Ani taki rząd, ani inny rząd. Tak? Nagle wojna w Ukrainie, że tak powiem, zasiała w nas niepokój i słusznie, choć uważam, że bardzo powoli budzimy się do tych konkretnych działań, które zresztą są bardzo skomplikowane, wymagają odpowiednich przepisów prawa i wymagają jeszcze na końcu pieniędzy. W związku z tym to nie jest tak, że dzisiaj Wrocław czy jakiekolwiek inne miasto jest w tym zakresie nie wiadomo jak przygotowane. No to jest pytanie generalnie o państwo polskie. Jak państwo polskie jest do tych spraw przygotowywane? To, co my we Wrocławiu robimy, to po pierwsze się szkolimy, jest informacja, którą dystrybuujemy do mieszkańców i zapraszamy ich na szkolenia, podczas których mogą podnosić swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa, ale to są także miejsca schronienia, to są także schrony, nad którymi dzisiaj pracujemy, bo to nie jest tak, że miasto tylko jest w tym działaniu. W tym działaniu jest także Straż Pożarna, która, jak pani wie, nie podlega prezydentowi miasta, nie jest municipalna. Jest Straż Pożarna, jest wiele innych służb. No i dzisiaj jest generalnie w kraju bardzo ciężka praca położona właśnie na te akcenty związane z zapewnieniem odpowiednich miejsc schronienia, ale jeszcze chwilę, wszyscy na to czasu potrzebujemy, oczywiście.
3: A co ze schronem na Chłupskiej? Przetarg został unieważniony.
4: Będziemy powtarzać oczywiście, tylko chcę powiedzieć, że pomimo tego, że mamy sytuację dość szczególną, wyjątkową, że mówimy o kwestiach bezpieczeństwa, to nikt nam nie zmienił, że tak powiem, przepisów prawa i nie pozwolił działać na umowne skróty. Tak? Musimy się dalej trzymać ustawy o zamówieniach publicznych, całego reżimu związanego z wydatkowaniem środków publicznych i bardzo dobrze, ale być może jakieś fast-tracki by się przydały. Nie ma tak. W związku z tym, skoro jesteśmy w reżimie tych przepisów, w ramach których funkcjonujemy na co dzień, no to trzeba się liczyć również z tego typu historiami. Tak? Natomiast to będzie, mam nadzieję, że to będzie w ogóle pierwszy schron w kraju, bo proszę mi pokazać dzisiaj, w jakim mieście mamy do czynienia ze schronami. Nigdzie nie mamy. Ja mam nadzieję, że właśnie we Wrocławiu powstanie pierwszy, dlatego nie zwłocznie ten przetarg już został zresztą ponownie ogłoszony i mam nadzieję, że tym razem się uda, będziemy mieli pierwszy schron. To też będzie nomen omen troszeczkę taki poligon, na którym sprawdzimy w ogóle, jak te rzeczy można zrobić, tak, i co poprawić.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: Na początku tygodnia informowaliśmy też, że Wrocławskie Centrum Krwiodawstwa pilnie potrzebuje pomocy. Brakuje krwi wszystkich grup minusowych. Świetna okazja, by podzielić się tym bezcennym lekiem, nadarzy się już w czwartek. Przed wrocławskim stadionem stanie specjalny krwiobus.
5: Po raz kolejny krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu znajdzie się na parkingu Tarczyńskiej Areny Wrocław, tutaj w okolicach wjazdu B. Po raz kolejny będzie można od godziny 8.30 do 12.30 oddać krew. Co ważne, aby prawidłowo przygotować się do takiej donacji i sprawdzić, czy mamy możliwość oddawania krwi, warto odwiedzić stronę www.rckik.wroclaw.pl.
0: Do udziału w akcji zapraszał w poniedziałek rzecznik Tarczyńskiej Areny Marcin Janiszewski. Ogłoszono przetarg na budowę nowej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 na Psimpolu. Inwestycja powstanie w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego w projekcie Kuźnia Talentów Sportowych. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę 60-metrowej, 3-torowej bieżni, skoczni w dal z 40-metrowym rozbiegiem oraz wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 12x23 metry z bezpieczną nawierzchnią EPDM, bandami i piłkochwytami. Przewidziano także wykonanie dojść do obiektów, montaż elementów małej architektury oraz uporządkowanie terenu. Po podpisaniu umowy realizacja inwestycji ma potrwać pół roku. W poniedziałek we Wrocławiu wystartowało 5. forum do spraw uzależnień. Związek traumy z nałogiem, profilaktyka, leczenie oraz reintegracja społeczna to główne tematy tego dwudniowego wydarzenia. O szczegółach mówiła w poniedziałkowych faktach RMF 24 Wrocław Ewa Żmuda, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji.
6: Dzisiaj mamy 5. edycję Wrocławskiego Forum do Spraw Uzależnień, czyli takiego wydarzenia, które wpisało się już w kalendarz miejskich imprez, które cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Ponad 120 osób obecnie właśnie uczestniczy w 5. edycji forum, którego temat przewodni to trauma, a uzależnienia.
7: Kto bierze udział w tym?
6: Tak naprawdę wszyscy zainteresowani tematem, od praktyków, od badaczy, pracowników naukowych uczelni, ale przez kuratorów zawodowych, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, instytucji miejskich, ale też przede wszystkim mieszkańcy. Mieszkańcy, osoby, które są zainteresowane tematem uzależnienia bądź tematem traumy w kontekście uzależnienia. Często są to osoby po prostu, które interesują się tym teoretycznie, ale też wiemy, że są od osoby, które takiej traumy doświadczyły i niestety ten kryzys uzależnienia się u nich pojawił.
7: O czym będziecie tutaj rozmawiać?
6: Dzisiaj rozmawiamy o tak naprawdę całej ścieżce. Od momentu, kiedy dochodzi do diagnozy i wiemy, co się zaczyna z daną osobą dziać, w jakiej sytuacji się znalazła, przez proces leczenia, usamodzielnienia, aż do tego procesu reintegracji, czyli tak naprawdę włączenia się ponownie w funkcjonowanie społeczne, odnalezienie swojej roli, w funkcjonowaniu w grupie, ale przede wszystkim poczucia sprawczości i możliwości podejmowania decyzji związanych ze swoim życiem. A jutro warsztaty. Jutro taka bardziej część praktyczna, czyli 3 warsztaty, jeden certyfikowany, potem się dzielimy na grupę. Wszystko po to właśnie, żeby nabyć nowych kompetencji, umiejętności we wspieraniu osób w kryzysie uzależnienia, bądź też pozyskać dodatkową wiedzę właśnie w rozwoju swoim osobistym. Rodzajów uzależnień jest bardzo wiele. Oczywiście najczęściej mówi się o uzależnieniu od alkoholu, od środków odurzających, ale to też różnego rodzaju uzależnienia behawioralne. Ja chociażby stoję i rozmawiam w tym momencie z telefonem i tylko patrzę, czy ktoś dzwoni, czy ktoś pisze, więc tak naprawdę każdy z nas jakieś uzależnienie w swoim życiu ma i warto mieć tego świadomość i próbować walczyć, żeby nie stać się takim troszeczkę zakładnikiem tego uzależnienia, które trochę zwycięża i determinuje nasze funkcjonowanie.
7: Skąd pomysł na organizację takiego wydarzenia akurat we Wrocławiu?
6: Wrocław jest wyjątkowym miastem i myślę, że tutaj dużo rzeczy nowych się dzieje, innowacyjnych, i pomysł pojawił się jako takie troszeczkę odnowienie tego, co już kiedyś było, bo kiedyś, kilkanaście lat temu, było również realizowane podobne wydarzenie. Ono tak naprawdę było skupiało przede wszystkim praktyków i osoby, które w tym zakresie są specjalistami, a my stwierdziliśmy 5 lat temu wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych, że warto po prostu rozmawiać o tematach, które są trudne, bo jak już się pojawia ta sytuacja kryzysowa, no to wtedy szukamy na szybko wsparcia w różnych instytucjach. A teraz jest ta czas i przestrzeń, żeby porozmawiać, nawiązać relacje, żeby się poznać z osobami chociażby, które takiego wsparcia udzielają, które mają bogate doświadczenie, a to pozwala nam potem w odnalezieniu się w sytuacji, kiedy ktoś w naszym najbliższym otoczeniu na przykład takiego wsparcia będzie potrzebował.
7: Na koniec zapytam tylko jeszcze o prelegentów. Kogo?
6: A nam potem w odnalezieniu się w sytuacji, kiedy ktoś w naszym najbliższym otoczeniu na przykład takiego wsparcia będzie potrzebował.
7: Na koniec zapytam tylko jeszcze o prelegentów.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
2: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga.
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Po reklamie.

0: Daniel Chawrylenia, kłaniam się i zapraszam na ostatnią część dzisiejszego podsumowania dnia w RMF24 Wrocław. Jakie jeszcze fakty we Wrocławiu przeniósł poniedziałek? Posłuchajcie, zaczynamy.
1: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: Dżuma we Wrocławiu. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego uspokajają, że nie ma zagrożenia epidemią tej choroby. Niepokojące informacje na ten temat pojawiły się ostatnio w mediach społecznościowych. Profesor Jarosław Drobnik, naczelny epidemiolog USK we Wrocławiu, wyjaśniał, jak wygląda obecnie sytuacja i czy rzeczywiście mamy powody do obaw.
2: To jest niemożliwe w kontekście tak ciężkiego zachorzenia jak dżuma, dlatego że on ma tak gwałtownie narastające objawy, że na SOR-ze nikt by nie trzymał tego pacjenta 10 godzin, raczej kilkanaście minut po to, żeby zdefiniować problem i natychmiast objąć opieką tego pacjenta. Bo my nie mamy wyobrażenia o tym, jak taki pacjent z dżumą, tą ciężką postacją wygląda. To jest pacjent praktycznie sceptyczny, w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Bo normalny pacjent, no oczywiście, jeżeli to będzie pierwsze minuty lub kilkadziesiąt minut, no może pierwsze godziny zachorowania, kiedy on ma klasyczne objawy takiej infekcji górnych dróg oddechowych, no to może być potraktowany jak każdy inny. No ale jaka jest szansa spotkania tej dżumy w Europie? No więc no, nikt w tych kategoriach nie myśli. Natomiast tam bardzo szybko narasta niewydolność oddechowa, a to jest pacjent priorytetowy. I w tym momencie to nie ma znaczenia, czy my myślimy o chorobie zakaźnej, czy każdy inny. On natychmiast jest objęty pomocą. Więc nie wyobrażam sobie sytuację, że taki pacjent w naszym szpitalu, przy naszych procedurach i przy naszym bardzo świadomym, ale także życzliwym dla pacjentów personelu, mógłby się w ten sposób zachować. Oczywiście selekcja ma swoje reguły, ale tak jak mówię, ciężkość objawów takiego pacjenta spowodowałaby, że ten pacjent nie mógłby siedzieć kilkanaście godzin na SOR-ze. Nie wyobrażam sobie tego. Zresztą objawy tak gwałtownie narastają, że on sam by się dobijał o tą pomoc, więc to już jest inna rzecz. Ale tak jak mówię, nie, tu jest bardzo profesjonalny personel. Uważam, że nasz SOR jest bardzo dobry w tym kontekście.
3: A właśnie jeżeli chodzi o objawy, czy to są jakieś objawy, na które musimy zwrócić uwagę, czy takie związane właśnie z układem oddechowym?
2: Mamy trzy postaci dżumy. Ta dymienicza, czyli węzłowa, ona się rozwija najwolniej, ale najwolniej to jest kilkadziesiąt godzin do kilku dni. A tam są bardzo charakterystyczne objawy, bo poza ogólnym takim złym samopoczuciem pojawiają się duże powiększone węzły chłonne, przede wszystkim pachwinowe, mogą być także pachowe i szyjne. Te węzły są duże, miękkie, takie rozpływające się i to naprawdę od razu zwraca uwagę. Generalnie w dżumie bardzo szybko narastają objawy. W tej postaci septycznej czy postaci płucnej to jest od kilku godzin do kilkunastu. I pierwszym takim objawem jest nagle występująca, gwałtowna gorączka. To jest gorączka powyżej 39-40 stopni. To naprawdę jest taki bardzo mocny sygnał alarmowy dla każdego medyka. Czy to są zespoły ratownictwa medycznego, czy SOR, czy POOZ, no takich sytuacji nie ignorujemy. Natomiast tam w przeciągu kolejnych kilku godzin pojawiają się tak charakterystyczne objawy i one tak pogarszają stan pacjenta, że praktycznie od razu jest udzielana bardzo kwalifikowana pomoc. A tak jak mówię, w naszych warunkach niepewność sytuacji sprawia, że ona musi być od razu izolowana, bo my musimy sobie dać czas na zdefiniowanie tego problemu. To jest dla dobra pacjenta, pacjentów tego szpitala, bo pacjent ten wchodzi do tego szpitala, także personelu. Więc tutaj te procedury są natychmiast uruchamiane. Każdy je zna, każdy wie, jak stosować wszelkie środki ochrony osobistej, od zwykłych maseczek chirurgicznych, poprzez maski FFP2, FFP3, a więc o bardzo wysokiej, praktycznie 90-paroprocentowym bezpieczeństwie w stosunku do wirusa, który jest zdecydowanie mniejszy, więc bariera dla bakterii jest to zdecydowanie lepsza. Fartuchy różnego rodzaju, gogle, przyłbice, kombinezony, no wszystko jest do dyspozycji. To tylko ocena ryzyka i zastosowania. To wszystko jest. I naprawdę stosowane, dlatego że personel jest też, szczególnie po doświadczeniach covidowych, i przećwiczony, bo ta pamięć instytucjonalna i pamięć działania została, ale też świadomy. I on wie, że jeżeli coś jest niepokojącego, to lepiej zaizolować na te kilkanaście godzin, wdrożyć postępowanie, ale zarówno ten pacjent jest bezpieczny, całe otoczenie tego pacjenta jest bezpieczne, ale przede wszystkim personel jest bezpieczny, on też dba o swój własny interes, więc to jest naturalne zachowanie.
4: A to w szpitalu macie na każdym oddziale izolatki, czy na etapie SOR-u, tego pierwszego sita? Jak to wygląda?
2: To w zależności od potrzeb. Jeżeli jest możliwość izolacji na SOR-ze, to się izoluje na tym SOR-ze. Jeżeli
4: jest osobne pomieszczenie?
2: No, izolatka to jest osobne pomieszczenie, natomiast... No nie, ale panie redaktor, my musimy też zrozumieć, że są różne typy izolacji i w zależności od potrzeby taki typ jest uruchamiany. Jeżeli to jest potrzeba bardzo wysokiej izolacji, takiej kropelkowo-powietrznej, no to po prostu wyznaczane są sale i natychmiast jest taki pacjent przenoszony na oddział i tam izolowany, no bo trudno, żeby w warunkach sorowskich on przebywał. Natomiast jeżeli jest to mniejszy reżim, to można zastosować izolację stanowiskową, oddzielić tego pacjenta, określone parawany, odległości, personel świadomy i on wtedy nie podchodzi. Nie, no sam parawan nie, to jest tak, że odległość, mówię, to jest stanowiskowa izolacja, ale to się stosuje w mniej groźnych sytuacjach. Natomiast jeżeli jest potrzeba naprawdę izolacji takiej sensu stricto, to tutaj są wyznaczone sale. Nawet jeżeli w danym momencie ona jest zajęta, no bo przecież szpital musi funkcjonować normalnie. Tych izolacji no nie mamy na co dzień po kilkadziesiąt. No to taki pacjent jest natychmiast alokowany i przenoszony w inne miejsce, a ta sala jest natychmiast przygotowywana do tego, żeby przyjąć pacjenta, który wymaga izolacji. Tak to po prostu działa.
4: Ja pytam, bo w COVID-zie pamiętam, że były takie sale specjalne, które miały wymianę powietrza.
2: No tak, ale ja zwracam uwagę, że w COVID-zie to mieliśmy po kilkanaście, kilkadziesiąt przypadków dziennie, a mówimy tu o pojedynczych przypadkach, więc oczywiście takie miejsca są przygotowane. Ale kontekst uruchomienia takiego miejsca jest oczywiście kontekstem decyzji wynikającej z danej chwili, tak? To stan kliniczny, podejrzenie decyduje o tym, jaki typ izolacji jest podejmowany. Wie pani, pacjent ciężki zwykle nie będzie leżał godzinami na SOR-ze, tylko natychmiast jest przekazywany do kwalifikowanej pomocy, czyli tam, gdzie będą walczyć o jego zdrowie i życie. No i wtedy w tym miejscu ten pacjent jest izolowany. Jeżeli to jest intensywna terapia, to są takie sale. Jeżeli to są inne oddziały i kliniki, to są takie sale wyodrębnione. I tak jak powiedział, one w danym momencie mogą być zajęte, ale to jest kwestia kilkunastu minut. No pacjent też, nim trafi z SOR-u, to też chwilkę trwa, żeby te przygotować, więc tak to funkcjonuje. Tutaj proszę się niepokoić, jesteśmy przygotowani na tego typu sytuacje. Ale oby one się nigdy nie zdarzyły w takim kontekście naprawdę ryzykownych chorób typu dżuma, tak? Ale tak jak powiedziałem, no w Europie nie widzimy tego zagrożenia.
1: Tym żyje Wrocław.
0: Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wrocław docenił osoby, których praca, osiągnięcia i zaangażowanie mają szczególne znaczenie dla lokalnej edukacji. W 2026 roku nagrody prezydenta Wrocławia otrzymały 224 osoby. Każda z nich otrzyma również nagrodę finansową w wysokości nieco ponad 10 tysięcy złotych brutto. A wśród wyróżnionych są nauczyciele i dyrektorzy wrocławskich szkół, przedszkoli, młodzieżowych domów kultury oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wysoka jakość edukacji wymaga nie tylko zaangażowania, ale także możliwości stałego rozwijania wiedzy i umiejętności. Dlatego Wrocław wspiera nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji i poszerzaniu kompetencji, odpowiadając na zmieniające się potrzeby szkół i uczniów. W bieżącym roku miasto przeznaczyło na doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej ponad 9 milionów złotych. Dla porównania rok wcześniej było to około 8,5 miliona złotych. A tylko w tym roku Wrocław przeznaczy na edukację ponad 3,5 miliarda złotych, co stanowi około 1/3 całego budżetu miasta. Na początku tygodnia w faktach RMF 24 Wrocław mieliśmy też dobrą wiadomość dla pasażerów wrocławskiego lotniska. Od marca do siatki połączeń dochodzi dodatkowe do stolicy Francji. Liczbę bezpośrednich połączeń z Wrocławia do Paryża zwiększają tanie linie lotnicze Transavia. Przewoźnik ogłosił, że dokładnie od 29 marca przyszłego roku loty na tej trasie będą realizowane nie dwa, lecz trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki. Loty do stolicy Francji realizowane są z Wrocławia zaledwie od kwietnia tego roku. Decyzja o zwiększeniu ich liczby związana jest z dużym zainteresowaniem. Warto zauważyć, że Warto zauważyć, że loty realizowane przez Transavię odbywają się na lotnisko Paryż-Orly, położone zaledwie kilkanaście kilometrów od centrum francuskiej stolicy. Dzięki dogodnej komunikacji z miastem pasażerowie mogą szybko dotrzeć do najważniejszych atrakcji turystycznych Paryża. Ponadto port oferuje również szeroką siatkę połączeń krajowych i europejskich. I to były najważniejsze poniedziałkowe fakty z Wrocławia. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy.
1: RMF 24.

0: Zbliża się 23. Czas na fakty. RMF FM w studiu Anna Wachowska.
1: Ruch wicepremiera po atakach nożowników w polskich szkołach. W piątek odbędzie się nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych. W szkołach na Lubelszczyźnie planowane są ćwiczenia z procedur bezpieczeństwa. Samochód Bentley zbudowany dla królowej Elżbiety trafił na aukcję. Cena przyprawia o zawrót głowy. Szkoły i ich okolice pod specjalnym nadzorem. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom. Dziś odbyła się odprawa z udziałem premiera, ministrów i szefów służb po zeszłotygodniowych atakach nożowników w szkołach. Śledziła ją reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magdo, pod lupą służb jest także internet.
2: Kontrolują również szerzenie dezinformacji związane z atakami w szkołach. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że od wczoraj działa specjalna forma przeciwdziałania i szybkiej likwidacji takich treści i zapowiedział na piątek nadzwyczajne spotkanie największych platform cyfrowych.
3: Czyli Meta, Google, TikTok, Discord, ale też przedstawiciele Telegramu, na których będę chciał przedstawić informacje z naszego monitoringu z prośbą o wdrażanie i jak najszybsze likwidowanie tych treści, które się pojawiają.
2: Szef MSWiA poinformował, że w porównaniu do ostatnich dni dziś było znacznie spokojniej, ale akcja prewencyjna będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni.
4: Jeżeli oczywiście zdarzą się jakiekolwiek nowe zjawiska, które by powodowały, że trzeba ją zintensyfikować bądź dłużej utrzymywać, to będziemy na to gotowi.
2: Podkreślał minister Marcin Kierwiński. Od początku policyjnej akcji zatrzymano 135 osób. Tylko w ciągu ostatniej doby 18.
1: W szkołach na Lubelszczyźnie mają się odbyć ćwiczenia z zachowania w razie ataku agresora. To konkluzja z dzisiejszej narady kuratorium ze szkołami. W kuratorium był reporter RMF FM Dominik Smaga. Na czym mają polegać takie ćwiczenia?
5: Dobry wieczór. Mają być praktycznym przypomnieniem procedur, mówi wicekurator Barbara Grzesiak.
6: Bo procedura, która nie została przećwiczona, jest tylko dokumentem.
5: Na początku to personel szkół ma ćwiczyć procedurę, potem młodzież.
6: Rozsądnie i etapowo musi być ćwiczona z uczniami.
5: To nie oznacza symulacji ataku na szkołę, bo mógłby on spowodować panikę, zastrzega wicekurator.
6: Chodzi o to, żeby ćwiczyć pewne elementy tej procedury. Na każdej lekcji inny element. Na przykład w ciszy zebrać się w jednym miejscu i w ciszy przebywać, nie wiem, przez minutę.
5: Skąd pani od geografii albo katecheta mają wiedzieć, jak podzielić procedurę na elementy do ćwiczenia z uczniami?
6: Taki poradnik jest przygotowywany.
5: Te wytyczne mają być opracowane centralnie. Jak mówi kuratorium, możliwe, że będą już jutro. Lublin, Dominik Smaga.
1: GKS Katowice, Wieczysta Kraków 2-1 w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. We wcześniejszym dzisiejszym spotkaniu Motor Lublin pokonał na wyjeździe 3-2 Radomiaka. Chodzi o ruch, rozwój pasji oraz umiejętności. W Poznaniu wystartował całoroczny tryb treningów w pierwszej w Polsce szkółce koszykarskiej pod patronatem Ligi NBA.
7: Przede wszystkim moja pasja z dawnych lat. Oczywiście na siłę nic nie wdrażamy, ale przede wszystkim chęć zakorzenienia, chęci do sportu. I już bawimy się już od paru lat w różne dyscypliny. Ja też chciałbym, żeby nasze dziecko spróbowało. No, nie ukrywam markę NBA. No to, ja jestem cały czas pasjonatem koszykówki, a tym bardziej zawodowej koszykówki amerykańskiej.
1: Mówił pan Michał, tata jednego z młodych zawodników.
8: Są i takie fakty.
1: Samochód Bentley, zbudowany dla zmarłej przed 4 laty brytyjskiej królowej Elżbiety II, został wystawiony na aukcję. Jego cena może wynieść 450 tysięcy funtów, czyli ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych. Wnętrze samochodu zostało dostosowane do upodobań pasażerki. Prawdopodobnie najbardziej osobistym elementem wyposażenia była specjalnie zaprojektowana półka na torebkę. Samochód sprzedaje prywatny kolekcjoner. Licznik przebiegu wskazuje na niespełna 10 tysięcy kilometrów. Dla zwycięzcy aukcji prawdziwą atrakcją nie będzie liczba koni mechanicznych, ani gustowna tapicerka. Cenę podbija możliwość zajęcia miejsca, na którym zasiadali członkowie rodziny królewskiej i szansa, że choć odrobina królewskiego blasku spłynie również na nabywcę.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio

0: kilka milionów szafek pancernych skontroluje policja, rozumiem.
1: Panie redaktorze, w rękach Polaków, zdaniem ekspertów, znajduje się ponad 600 tysięcy sztuk broni czarnoprochowej. Jak często dochodzi do przestępstw? Ja nie mówię już
0: najczęściej
1: zbrodni.
0: Na polowaniach dochodzi do różnych.
1: Ale no, niech pani pokaże polowanie, sytuacji, na którym używa się broni czarnoprochowej, jak podczas wojen napoleońskich. No nie, do takiej sytuacji nie dochodzi. Polacy posiadają broń czarnoprochową, którą mogą kupić przez internet. Większy problem jest z nabyciem czarnego prochu, bo muszą się zgłosić na policję i wyrobić sobie kartę broni czarnoprochowej. Chodzi o unormowanie i wyregulowanie tego systemu. Polacy są jednym z najbardziej rozbrojonych społeczeństw w Unii Europejskiej czy w Europie. Wszyscy nasi sąsiedzi, łącznie z Białorusią i Rosją, mają więcej broni, nie mówię o sytuacji wojennej, tylko tej przedwojennej, na głowę mieszkańca, niżeli Polska. To znaczy, my jesteśmy cały czas pod tym względem w okowach PRL-u. Znacznie więcej broni palnej było w rękach, porównywalnie więcej, w rękach obywateli

0: II Rzeczpospolitej do wybuchu II wojny światowej, niż ma to miejsce w wolnej Polsce po 1989 roku. Chodzi o, bym powiedział, ucywilizowanie tego systemu dostępu do broni palnej, gdzie nie widzimy się komendanta wojewódzkiego decyduje, czy tą broń mamy, czy jej nie mamy.
1: Więcej broni, rozumiem, że to jest pana postulat. Koło Demokracja Bezpośrednia to Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko, Jan Krzysztof Ardanowski i pan. Idziecie do wyborów na listach Konfederacji?
0: Nie wiem. Ja na ten temat nie rozmawiałem z kolegami. Koledzy...
1: No, na pewno tu nie rozmawiacie.
0: Gdzie, panie redaktorze, gdzie... każdy ma swój jakiś pomysł.
1: No i przecież jak nie znajdziecie miejsca, to wylatujecie z polityki. No pan chce być dalej politykiem, czy nie?
0: Wie pan, ja w trybie warunkowym do tego podchodzę. Ja już raz z polityki
1: jeszcze
0: wypadłem.
1: Jeszcze Kukiz to będzie, może płytę nagra nową, natomiast inni?
0: Ja się bardzo dobrze odnajduję jako nauczyciel akademicki. Sprawia mi to wielką przyjemność i nie ma problemu, żeby zakończyć tą wielką politykę. Natomiast jeśli będę miał okazję związać się z jakąś formacją polityczną i zaakceptuję też tą formację, to będę kontynuował, no, a jeśli nie, to bez pracy.
1: Współpracuje pan
0: z Konfederacją, to prawda.
1: Z tą częścią mencenową Konfederacji, z Nową Nadzieją, przy programie, to się nazywa Projekt 27.
0: Tak jest.
1: Tak? No dobrze, to zapytam pana o taki główny dylemat, a może to nie jest już dla was dylemat, pakt senacki z Braunem czy bez?
0: Znaczy, ja nie widzę możliwości, aby powstał pakt senacki bez udziału Grzegorza Brauna. To znaczy, jeśli mówimy serio o pakcie senackim, to musi być cała, bym powiedział, szeroko rozumiana prawica, w tym przedstawiciele Grzegorza Brauna. To znaczy,
1: europoseł Braun oraz przedstawiciele Konfederacji Gorony Polskiej wystąpili ostatnio w niemieckim Lubminie wspólnie z politykami AfD.

0: Grzegorz Braun popełnił tam fundamentalny błąd, twierdząc, że Polska powinna wrócić do rozmów z Niemcami i Rosją. Polska nigdy nie uczestniczyła w projekcie Nord Stream 1 czy Nord Stream 2. Cały projekt Nord Streamu był wymierzony właśnie w interes Polski.
1: No dobrze, ale Braun chce do niego wrócić. Teraz pytanie,
0: ale nie można wrócić do czegoś, w czym się nie było. Okay. To jest ten fundamentalny błąd Brauna.
1: No dobrze, no ale jak rozumiem, że razem z AfD mówi wznówmy, wyremontujmy Nord Stream. Czy dla pana to nie jest jednak taka czerwona linia, że no okej, pakt senacki powinien być z Braunem, no ale jednak nie, skoro on mówi takie rzeczy.
0: Panie redaktorze, no Grzegorz Braun zrobił happening i moim zdaniem tego happeningu żałuje.
1: Oj, on bardzo wszystkiego żałuje, po prostu aż widać, wie pan, promienieje raczej.
0: Znaczy ja jednoznacznie negatywnie oceniam to wydarzenie. Natomiast to nie jest tak, że cała prawica musi brać ślub i do końca życia być z Grzegorzem Braunem, bo gdyby Grzegorz Braun z różnymi formacjami politycznymi miał zbieżność podejścia, to pewnie tworzyłby jedną formację polityczną. No jednak Grzegorz Braun jest osobliwością polskiej
1: polityki. No dobrze, ale co w takim razie z PiS-em, który mówi, że z żadnym Braunem żadne pakty senackie nie będzie wchodzić?
0: Ale
1: tak
0: chyba,
1: by się dogadać
0: chyba
1: na tej
0: głosy
1: prawicy?
0: Są rozbite moim zdaniem w PiS-ie, bo też słyszę przedstawicieli, rozmawiam też w kuluarach z koleżankami i kolegami z PiS-u.
1: Jeszcze Ewa Zajączkowska-Hernik, środowisko Grzegorza Brauna samo się eliminuje z potencjalnej współpracy na przyszłość. Chodziło o nagrania, na których Braun, no, jego współpracownicy mówią o sprowadzeniu pracowników z Indii do Polski. I to już sam Braun wygraża urzędnikom kancelarii prezydenta. Nie dostaliśmy od tych szmaciarzy złamanego maila. Porównał też kancelarię prezydenta do Judenratu. Cały Braun.
0: Usłuchałem tej wypowiedzi, nie żebym chciał bronić Grzegorza Brauna, ale to jest prywatna rozmowa. I to jednak prywatne rozmowy mają swoją specyfikę i tutaj kropkę stawiam.
1: Prywatna rozmowa, no dobrze, to przejdźmy do innej postaci, która też budzi grozę, zwłaszcza po drugiej stronie barykady, czyli tej nieprawicowej. Zna pan Przemysława Czarnka jako szefa, bo był pan wiceministrem edukacji, kiedy on był ministrem. Czy chciałby pan pracować w rządzie kierowanym przez premiera Przemysława Czarnka?
0: Raczej nie będzie mi to dane, więc tego pytania sobie
1: ale
0: nie zadaję.
1: Ale nie będzie panu dane, bo pan nigdy już nie będzie ministrem czy wiceministrem, czy dlatego, że Czarnek nie będzie premierem?
0: Z pewnością to drugie.
1: O, dlaczego?
0: Bo moim zdaniem od samego początku Przemysław Czarnek, i sam mu to też uczciwie powiem tutaj do pana redaktora i do słuchaczy, powiedziałem, że moim zdaniem został wykorzystany przez Jarosława Kaczyńskiego jako zderzak i tak jak każdy zderzak, a to pojęcie zderzaka to chyba nawet wymyślił Jarosław Kaczyński na początku lat 90. Tak. Będzie po prostu wymieniony. I pod tym względem, kiedy z nim rozmawiałem tuż po
1: chociaż
0: tej nominacji...
1: Nie wiem, czy to nie Wałęsa, przepraszam, czy to jednak nie sam Wałęsa wymyślił go. No dobrze.
0: Trochę za mądre moim zdaniem. Moim zdaniem to jednak Jarosław Kaczyński musiał zasuflować wtedy jeszcze pracując w kancelarii
1: prezydenta. Na podstawie, dobrze, a czy potrafi pan powiedzieć na podstawie tej wspólnej pracy, już nie jest pan w PiS-ie, więc może pan się zdystansować trochę. Co pan uważa za największą zaletę Czarnka, co za jego największy problem?
0: Największą zaletę to jest to, że jest to człowiek autentycznie głęboko wierzący, żyjący wartościami katolickimi, który też przejawia taką, bym powiedział, pobożność ludową, którą ja bardzo cenię. Taką szczerą. To jest na pewno jego największa...
1: A największy problem?
0: Ambicja.
1: Ambicja?
0: Moim zdaniem zbyt rozhuśtana, rozbujana.
1: A w polityce to chyba jest zaleta, jak ktoś ma bardzo mocne ambicje i po prostu jak taran idzie, czy nie?
0: Nie, ja tu jestem ze szkoły Romana Dmowskiego i uważam, że twardy
1: realizm
0: polityczny.
1: Ale bo idzie się po trupach wtedy, jak się ma za dużo ambicji, to chodzi w przypadku Czarnka?
0: Nie, no tak bym tego nie określił, bo nie znam żadnego trupa, którego by Przemysław Czarnek, oczywiście w cudzysłowie, politycznego za sobą zostawił. Natomiast no, pewne odrealnienie, to znaczy jeśli stawiamy sobie zbyt ambitne cele, no to niestety, ale do tego celu nie dojdziemy. Trzeba siły na zamiary mierzyć, a Prawo i Sprawiedliwość w chwili, kiedy Przemysław Czarnek został kandydatem na premiera, miało już kryzys. No i tym efektem Czarnka jest to, że no jednak ponad 40 posłów z Mateuszem Morawieckim odeszło z PiS-u.
1: Pan krytykował reformy Ziobry, mimo że był pan w rządzie razem z Ziobrą. Mówił pan, że Ziobro...
0: Więcej, ja nawet głosowałem przeciwko niektórym tym ustawom. No. I byłem z tego dumny.
1: Mówił pan, że Ziobro chce sobie podporządkować sędziów i że o to tylko chodzi.

0: A ma pan może pomysł, co zrobić z przybocznym, tak niektórzy mówią, Ziobry, czyli z Bogdanem Świączkowskim w Trybunale Konstytucyjnym?
1: Nie zadawałem sobie tego pytania. Na szczęście to nie jest zadanie moje, tylko obecnej ekipy rządzącej.
0: Ale pan, uważa, że to jest żołnierz PiSu, czy jakoś inaczej?
1: To jest na pewno niezależny polityk, tak bym to określił. To nie jest polityk. Człowiek podporządkowany. No tak, to był posłem elektem, co prawda, a nie posłem, bo mandatu nie przyjął.
0: A jak będą go wyprowadzać siepacze Tuska w kajdankach, to pan będzie protestował, czy nie?
1: To wszystko zależy od sytuacji. Znaczy, jeśli będzie uchylony immunitet, a sąd zdecyduje na, nie wiem, zatrzymanie, no to co mi do tego? Działają organy państwa. Ani nie mogę utrudniać czynnościom, ani tym bardziej pomagać przy tych czynnościach.
0: No to jeszcze zapytam pana prezesa.
1: Ja nie znam też osobiście pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
0: Ja uważam, że przy programie Projekt 27 pan tam odpowiada za taką część, tak, która ma rozwiązać też problemy praworządnościowe. No rozumiem, tak, że pomysł jakiś na Trybunał pan akurat musi mieć. No, więc jak pytam oczywiście o to, co zrobić ze Świączkowskim, pan mówi, że no nie zastanawiał się pan nad tym, no to trochę niespójne jest. No.
1: Chodziło mi o sytuację aktualną, to znaczy mamy tam jakieś miasteczko przed Trybunałem na ulicy Szucha, onegdaj.
0: No dobrze, ale to co zrobić z Trybunałem, żeby to tak rozwiązać, żeby nie było, że jedni wsadzą swoich, potem następni wsadzą znowu swoich i tak dalej.
1: Najlepsze rozwiązanie to jest powrót do mojej propozycji z 2016 roku, to znaczy wybór kwalifikowaną większością głosów. To znaczy,
0: 4/5, tak?
1: Nie 4/5. Tam była propozycja 3/5.
0: 3/5, żeby sędziów, żeby nie ma bata, muszą się różne siły dogadać. Dokładnie. I wstawić sędziów. Oj, to będzie totalna blokada, podejrzewam.
1: Ale panie redaktorze, przecież my wybieraliśmy niedawno prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Został wybrany nawet nie większością 3/5, a bym powiedział nawet tych 4/5.
0: Potwierdzający regułę. Tomasz Rzymkowski, poseł koła Demokracja Bezpośrednia, był wiceminister edukacji w rządzie PiSu. Panie pośle, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo
0: państwu i zapraszam na popołudniową rozmowę jutro. Radio RMF24.

0: Jest już północ. Paulina Sawicka, dziękuję za dziś, a teraz czas na najważniejsze fakty w RMF FM. Anna Bałowska.
1: Putin chce zawrzeć porozumienie bardziej niż Zełenski, tak twierdzi amerykański prezydent. Na początek przytoczymy słowa Donalda Trumpa. Potem alarm dla szpitali powiatowych. Samorządowcy i dyrektorzy placówek w Śląskiem stawiają diagnozę. Posłuchajcie jaką. Kursy przedmałżeńskie do zmiany. O tym na koniec faktów o północy we wtorek 13 października. Myślę, że dojdzie do porozumienia. Tak przed chwilą powiedział amerykański prezydent Donald Trump. Chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską. Myślę, że w tej chwili Putin chce osiągnąć porozumienie bardziej od Zełenskiego. Wieczorem prezydent Ukrainy poinformował, że Rosja zaatakowała dronem kijowski wieżowiec. Zginęły 2 osoby, 9 zostało rannych. Wcześniej Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Rosja nie chce zgodzić się na zaproponowany przez Stany Zjednoczone rozejm dotyczący ataków na energetykę. Tylko wczoraj uderzyła w 6 obiektów energetycznych na Ukrainie. Unia Europejska z zadowoleniem przyjmie rozejm energetyczny pomiędzy Rosją a Ukrainą, o ile będzie on przestrzegany, oświadczyła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Zastrzegła jednak, że na razie nie ma dowodów na to, by Rosja się do niego stosowała. Osobiście wolałabym, aby rozejm oznaczał także brak ofiar śmiertelnych, a nie dotyczył jedynie infrastruktury energetycznej, choć ta jest niezwykle ważna, biorąc pod uwagę, że nadchodzi mroźna zima. Ważne jest więc, by porozumienie nie ograniczało się tylko do rafinerii. Warto zauważyć, że Ukraina ma tylko jedną rafinerię, podczas gdy Rosja posiada ich mnóstwo, więc takie rozwiązanie jest zdecydowanie korzystne dla strony rosyjskiej, mówiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.
2: Posłuchaj, takie są fakty.
1: Kondycja finansowa szpitali powiatowych jest dramatyczna i ciągle się pogarsza, alarmują samorządowcy i dyrektorzy placówek w Śląskiem. Spotkali się w tej sprawie z dyrekcją Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Pytali o niewystarczające środki na rosnące wynagrodzenia personelu i brak pieniędzy za nadwykonania.
3: Co mamy zrobić z tymi pacjentami, jeżeli oni naprawdę się do nas zgłaszają? Gdzie możemy ich przekazać? Czy widzi problem Śląski NFZ, że od lat generujemy te nadwykonania, to słowo, czyli przyjmujemy za dużo pacjentów, po prostu za dużo ludzi do nas przychodzi. Co my mamy z nimi zrobić?
4: Jedyną drogą do tego, aby utrzymać równowagę albo zacząć przywracać równowagę, jest dostosowanie swoich możliwości i zasobów do zdolności finansowych systemu.
1: Mówiły Marta Nowacka, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego i dyrektor NFZ w Katowicach, Katarzyna Adamek. Samorządowcy wyliczyli, że łącznie strata szpitali powiatowych w regionie wynosi 300 milionów złotych. Tylko kilka placówek odnotowało zysk. To uczniowie mogą pierwsi zauważyć, że ktoś z ich rówieśników może mieć problem i planować coś złego. W niektórych szkołach dzieci i młodzież zostały przeszkolone w tym kierunku, aby szybko zareagować.
5: Spośród naszej młodzieży zrekrutowaliśmy grupę uczniów, którzy cieszą się szacunkiem grupy rówieśniczej. Oni zostali przeszkoleni przez specjalistów, pedagogów, psychologów do rozpoznawania niepokojących sytuacji i do udzielania pierwszej pomocy w takiej interwencyjnej.
6: Apel, obserwujmy siebie nawzajem, zarówno do kadry, jak i uczniów.
5: W szkołach przede wszystkim zbudujmy taką atmosferę i takie przekonanie, że należy reagować i należy zgłaszać niepokojące sytuacje.
1: Z dyrektorką Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Olsztynie, Anną Strug, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Jest wtorek, 13 października. Dziś kierowcy za litr benzyny 95 zapłacą więcej o 10 groszy niż wczoraj, bo 7 zł i 6 groszy, a za litr oleju napędowego nieznacznie mniej, bo 8 zł i 2 grosze. Krótkie weekendowe kursy przedmałżeńskie mogą wkrótce przejść do historii. Konferencja Episkopatu Polski zapowiada zmiany w przygotowaniu do ślubu kościelnego. Wszystko po to, by narzeczeni byli lepiej przygotowani do wspólnego życia. Ważna jest nie tylko liczba godzin, ale także jakość i zakres poruszanych tematów. Co to oznacza? Przeczytajcie koniecznie na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24.

0: Anna Wachowska, zapraszam na fakty w RMF FM o pierwszej. Został zatrzymany w czasie transmisji na żywo. Wojsko Obrony Terytorialnej zabiera głos w sprawie eks-żołnierza Mateusza R. Potem rosyjski ślad w sprawie Brexitu. Wyjaśnimy, o co chodzi. I polska kolej, która idzie na rekord. Ma być więcej połączeń między największymi miastami. Osoba nie pełni terytorialnej służby wojskowej, czytamy w oświadczeniu Wojsk Obrony Terytorialnej. Chodzi o zatrzymanego przez policję Mateusza R. Mężczyzna wpadł, gdy prowadził transmisję w sieci. Przedstawiał się jako plutonowy z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, choć od 2 miesięcy nie jest żołnierzem Wojska Polskiego. Został zwolniony w związku z naruszeniem dyscypliny. Miał publikować m.in. wizerunki żołnierzy bez ich zgody oraz wiedzy. 15 lat więzienia grozi ukraińskiemu studentowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Usłyszał on zarzut przygotowywania się do zabójstwa na tle rasistowskim i miał namawiać do współudziału inną osobę. Mężczyznę zatrzymano za kierownicą taksówki na aplikację. Miał przy sobie nóż, a w domu 2 specjalistyczne noże do rzucania. Policja zainteresowała się nim po zawiadomieniu od władz uczelni, do których zwrócili się studenci zaniepokojeni zachowaniem 21-latka.
1: Mężczyzna wypowiadał niepokojące słowa, z których wynikało, że przygotowuje się do zabójstwa przypadkowej osoby przy użyciu noża. W jego telefonie oraz w komputerze ujawniono filmiki, z których jednoznacznie wynika, że interesował się przemocą. Nie przyznał się do stawianego mu zarzutu i złożył obszerne wyjaśnienia, w których kwestionował dokonane ustalenia w sprawie.
2: On rzeczywiście planował atak?
1: To wykaże śledztwo. No, czy taki zamiar miał, czy też nie?
0: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, z którym rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Sąd aresztował studenta na 3 miesiące. Rosja ingerowała w referendum w sprawie Brexitu, oświadczył brytyjski premier. Dlaczego te słowa są istotne i jak są na Wyspach komentowane? O tym korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frimorgan.
3: Komentatorzy są co do tego zgodni. Posiadając takie informacje, Wielka Brytania ma obowiązek przestrzegania swoich partnerów przed działaniami Rosji. Uważam, że byliśmy w tej kwestii zbyt bierni i nie informowaliśmy obywateli w wystarczającym stopniu o skali, w jakiej nasi wrogowie próbują zakłócać nasz proces polityczny, powiedział Andy Burnham. To pierwszy raz, kiedy urzędujący premier Wielkiej Brytanii wprost oświadczył, że Rosja dążyła do wpłynięcia na wynik referendum w sprawie Brexitu z 2016 roku.
0: Za 2 miesiące zmienia się rozkład jazdy na kolei. Na tory każdego dnia wyruszy aż 600 pociągów PKP Intercity, o połowę więcej niż 3 lata temu. To rekord. Połączenia na kolei mają być częstsze.
4: Rozkład jazdy będzie cykliczny. Pociągi w równych odstępach czasu na różnych trasach będą się poruszały. I na przykład z Warszawy do Trójmiasta możemy jechać pociągiem co pół godziny. Z Krakowa do Gdańska co godzinę.
0: Wylicza Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity. Od grudnia będzie więcej połączeń między największymi miastami. Skróci się też czas przejazdu. Z Gdańska do Krakowa do 4 godzin i 45 minut, a z Warszawy do Trójmiasta do 2 godzin i 18 minut. Będą też nowości.
5: Wchodzimy na zupełnie nowe trasy, które do tej pory nie były obsługiwane przez Intercity. Warszawa, Ostrołęka, Łomża, myślę, że będzie przyszłorocznym hitem.
0: Przewiduje wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Wraz z grudniowym rozkładem jazdy będzie też rekordowo dużo połączeń międzynarodowych.
6: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Musimy zmienić przepisy tak, aby nauczyciele mogli odebrać uczniom przedmioty niebezpieczne, powiedziała w porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji Barbara Nowacka. W ten sposób odniosła się do ostatnich ataków nożowników w polskich szkołach. Posłuchajcie całej rozmowy Tomasza Terlikowskiego.
7: Rodzice mogą dzisiaj bezpiecznie posłać dzieci do szkoły, pani zdaniem?
8: Policja będzie we wszystkich polskich szkołach, to jest 20 tysięcy placówek. Myślę, że sytuacja się uspokoiła, poza tym nauczyciele i dyrektorzy pokazali, że nawet w sytuacjach kryzysowych to bezpieczeństwo jest zapewnione.
7: Pani minister, pani mówi, sytuacja się uspokoiła, ale w piątek mieliśmy zestaw zatrzymań. W sobotę mieliśmy w szkole policjalnej w Warszawie kolejny atak na żywniczki.
8: Mówię o tej sytuacji, mówię o tym takim chaosie informacyjnym, podkręcanym zresztą bardzo mocno w internecie. Myślę, że rodzice zobaczyli, że dzieci w szkołach w piątek były bezpieczne, a patrole policji symbolicznie przypominają wszystkim, którzy mają przede wszystkim pomysły na robienie głupich żartów, że tu nie ma przestrzeni na głupie żarty.
7: Pani minister, czyli może jest pani zdania, że to się skończy, bo w wielu krajach jest takie naśladownictwo, to znaczy po takich atakach przychodzą następne i następne i następne.
8: Ja bardzo też wierzę, że rodzice się bardzo zaangażują. Tak jak widać było w piątek, w sobotę, zaangażowanie rodziców, którzy też sprawdzali plecaki swoim dzieciom, zaczęli z nimi rozmawiać. Przez cały weekend te rozmowy były. Nauczyciele i dyrektorzy, poprosiłam, dostali dzisiaj też materiały, jak rozmawiać o tych sytuacjach kryzysowych, trudnych, jak zauważyć, kiedy ktoś jest zachowujący się nietypowo. I bardzo wszystkich też namawiam do tego, że jeżeli widzą, że ktoś się zachowuje nietypowo.
7: Nietypowo to znaczy jak?
8: Dziwnie, agresywnie, może sugerować, że ma złe zamiary wobec siebie lub kogoś innego, poinformujcie państwo odpowiednie służby. Uczniowie, poinformujcie nauczycieli, poinformujcie rodziców, bo tylko w ten sposób zapobierzemy takim działaniom, które ewidentnie też zaczęły być naśladowane. I tutaj z tego, co wiem od służb, tu nie ma żadnego, jak na razie, dowodów na żaden spisek, tylko jest efekt naśladownictwa i efekt, myślę, że zgubnego wpływu i mediów społecznościowych, i radykalizacji młodych, i samotności bardzo często młodych, którzy szukają sieci wsparcia.
7: Za chwilę porozmawiamy, bo to jest oczywiście istotne.
8: Natomiast ja muszę jedną rzecz powiedzieć. Ja bardzo dziękuję nauczycielom i dyrektorom szkół za ich poważne, odpowiedzialne, spokojne reakcje. To szczególny szacunek dla tych, którzy znaleźli się w sytuacjach kryzysowych, i wyrazy współczucia dla rodziny pani Woźnej.
7: Notabene to wstrząsająca opowieść dyrektora placówki spodwyżkowa, który mówi o chłopcu, który na koniec zachowuje się, on się zachowuje jak bohater, a chłopiec na koniec zachowuje się jak chłopiec, co jest absolutnie wstrząsające. Prosi o to, żeby go przytulić.
8: Absolutnie przerażające, wstrząsające, ale powiem panu szczerze, kto jak nie nauczyciel, doświadczony, umiałby tak zareagować, był tak odważny i tak empatyczny w jednym. Może warto, żeby wszyscy mieli dzisiaj refleksję, jak wiele znaczą nauczyciele w polskim społeczeństwie i w każdej szkole.
7: To jeszcze pytanie, co teraz mają dzisiaj zrobić dyrektorzy? Wiadomo, że w większości placówek wprowadzono całkowity zakaz wstępu dla osób z zewnątrz, ale wiadomo, że też te czyny często popełniają uczniowie, a nie kontrola plecaków. Jakie rekomendacje dla dyrektorów?
8: Czujność, spokój, rozmowy z uczniami, rozmowy i o możliwych zagrożeniach i o wzmocnieniu uczniów do odwagi, żeby ewentualnie powiedzieli o zachowaniach kolegów lub koleżanek, ale też do empatycznej rozmowy o tym, co się dzieje w sieci, o wsparciu, o pokazaniu, jak zadziałać w sytuacjach kryzysowych.
7: Ale zamknięte szkoły?
8: Uważam, że nie ma przestrzeni na osoby postronne wchodzące do szkół, bo to też
7: i tak
8: jest
7: zostanie?
8: Niebezpieczne. Pracujemy nad przepisami, które będą w stanie też formalnie wspomóc często dyrektorów w różnych procedurach, bo mamy dzisiaj obowiązujące od dawna stopnie
7: alarmowe. O to pytam
8: alarmowe.
7: Także dlatego, że wiadomo, że szkoły są często też takimi punktami społecznymi. Nie wiem, zbiórki harcerskie się odbywają często w szkołach.
8: Tylko,
7: i to są czasami uczniowie spoza szkoły.
8: Tylko odbywają się po godzinach lekcji. Tym najbardziej newralgicznym momentem na dzisiaj są godziny lekcyjne. I nie ma żadnego uzasadnienia, żeby dzisiaj po rozpoczęciu lekcji do szkoły wchodzili inni ludzie niż policjantki i policjanci, którzy przyjdą z interwencją, lub nie wiem, gość umówiony na spotkanie, psycholog, którego poprosiła szkoła na rozmowę. I ta polityka powinna być przez jakiś czas na pewno utrzymana, ale my też widzimy, jak wiele można zmienić i poprawić w procedurach, by dyrektorzy mieli realne narzędzia. Proszę sobie wyobrazić.
7: Czyli jakie?
8: Czyli proszę sobie wyobrazić, że dyrektor szkoły, nauczyciel, owszem, jak widzi nóż, to z innych przepisów może nóż odebrać, ale jak widzi przedmiot niebezpieczny u ucznia.
7: Niebezpieczny to znaczy jaki? Przedmiotem, bo niebezpieczny może być młotek.
8: Wszystko może być przedmiotem niebezpiecznym, wszystko
7: długopis.
8: Zależy od tego, w jaki sposób uczeń go używa. Ale weźmy przedmiot, który może być użytkowany normalnie, czyli na przykład śrubokręt, który na przykład uczeń może mieć w plecaku i mówić: mam w plecaku śrubokręt i zaraz was wszystkich zadźgam. Dyrektor nie ma prawa, jeżeli nie ma realnie poważnych gruźb, do przeszukania plecaka, do odebrania przyrządu, jak uczeń powie: żartowałem, to moja własność. My musimy tak zmienić przepisy, by miał tę możliwość, ponieważ były już przypadki, niestety, kiedy nauczyciele dokonywali takich interwencji i spotykali się z karami dyscyplinarnymi, ponieważ przekroczyli uprawnienia. Chcieliśmy to zmienić w tej ustawie o prawach i obowiązkach ucznia. Dać większą możliwość odebrania przedmiotów, które mogą być niebezpieczne lub na przykład narkotyków, jeżeli dyrektor ma podejrzenie, że w plecaku jest narkotyk.
7: To nie może przysłuchać?
8: Dyrektor szkoły, to jest nauczyciel. Policja i Straż Miejska ma te uprawnienia. Nikt inny.
7: Tylko teraz
8: a w szkole
7: pytanie,
8: zależy mi na tym, żeby dyrektorzy mieli te narzędzia dla bezpieczeństwa dzieci.
7: Tylko, że to jest pytanie, napięcie między bezpieczeństwem dzieci, a wolnością także dzieci czy rodziców. No śrubokręt nie jest narzędziem przestępstwa. Młotek może być, ale nie jest. Więc dlatego, jakby ale trudno zabrać
8: wszystkiego. Nie oznacza, żeby wszystko zabierał, ale naprawdę nauczyciele wiedzą, w jakiej sytuacji śrubokręt jest używany na warsztatach czy na zajęciach praktycznych, a kiedy może w pewnych sytuacjach stanowić tylko niebezpieczeństwo.
7: Tu dochodzimy do takiej sytuacji, dlatego, w której jak ja chodziłem do szkoły i nie tylko ja, również moje dzieci, to bardzo często dzieci nosiły w plecakach scyzoryki, takie z wieloma różnymi urządzeniami. Tak, tylko, i to jest oczywiście nóż.
8: Tak.
7: I on może być niebezpieczny, pierwsze, ale ma również inne użytkowanie.
8: Pierwsze czasy się zmieni. Po drugie, zawsze jest ta osoba, na której rozwadze i rozsądku polegamy. Ta osoba, której oddajemy dziecko pod opiekę, czyli nauczyciel. I ja pracując teraz, bo trwają intensywne prace nad zmianą tych przepisów, o 9:30 spotykam się na przykład ze związkami zawodowymi, żeby też porozmawiać i poprosić ich, żeby sprawdzili, które narzędzia realnie pomogą i będą przydatne dla nauczycieli, dyrektorów. Mieliśmy już całą serię takich spotkań z różnymi gremiami nauczycielsko-dyrektorskimi, bo zanim zaproponuję konkretne, szczegółowe rozwiązania, muszę wiedzieć, że są one dobre, są one potrzebne nauczycielom i realnie zapewnią zmianę.
7: Panie minister, to jeszcze pytanie, bo ono się pojawia wśród rodziców. Telefony komórkowe, które są odbierane dzieciom w podstawówkach.
8: Nie są odbierane.
7: No, różne są oczywiście metody. Dzieci nie mogą ich używać. No ale jeżeli są odbierane, w niektórych szkołach są odbierane i chowane albo w szafkach, albo w pudełkach, to one nie mogą z nich skorzystać, żeby wezwać ratunek.
8: Ale nauczyciele mają ze sobą telefony. Po drugie, szkoła sama reguluje. I o to przecież była wielka dyskusja. Dlaczego my nie narzucamy z ministerstwa jednego rozwiązania? Bo daliśmy szkołom możliwość zdecydowania.
0: Cała rozmowa jest na rmf24.pl, a nowe fakty w RMF FM o drugiej przygotuje i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije druga, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Rosjanie kontynuują ataki na terytorium Ukrainy. W Kijowie zginęły 2 osoby, a co najmniej 7 jest rannych. Później w faktach projekt sprawozdania z prac Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Powiemy też o nietypowych danych dotyczących Polaków. Co 10 z nas regularnie spóźnia się do pracy. Jest druga. Dwie osoby zginęły, a co najmniej 7 zostało rannych w wieczornym rosyjskim ataku dronowym na Kijów. Jak podaje portal Ukraińska Prawda, bezzałogowiec uderzył w 25-piętrowy budynek mieszkalny. W pobliżu doszło też do pożarów samochodów. Wśród rannych jest 17-letnia dziewczyna. 3 osoby trafiły do szpitala. Na miejscu wciąż pracują służby ratunkowe. Według kijowskiej prokuratury jedną z ofiar śmiertelnych jest 59-letnia kobieta. Druga osoba zginęła w samochodzie stojącym w pobliżu budynku. Każdy patriota w Polsce i Europie powinien dzisiaj myśleć, w jaki sposób skutecznie pomóc Ukrainie obronić się przed Rosją. Tak powiedział premier Donald Tusk podczas swojego przemówienia otwierającego Warsaw Security Forum. To międzynarodowa konferencja z udziałem polityków, wojskowych i ekspertów, która w tym tygodniu odbywa się w Warszawie.
1: Rosja chce zdominować Ukrainę i wiemy, że nie zatrzyma się w tym planie. Rosja chce, i o tym wiemy, przebudowy architektury bezpieczeństwa w Europie. Nazwijmy to po imieniu. Rosja chce zrujnować dotychczasową architekturę bezpieczeństwa w Europie, po to, aby ta rosyjska dominacja wróciła do stanu sprzed roku 1989.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przemawiał po polskim premierze, mówił o tym, że energetyczne zawieszenie broni może być bardzo